0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Przypomnę, ze mną w studiu lekarz Martyna Klimek z przychodni Centrum w Opolu, rezydentka medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. No i rozmawiamy na temat tym razem medycyny estetycznej. Pani doktor, to przejdźmy teraz do konkretów. Toksyna botulinowa. Nawet jak ktoś się nie interesuje medycyną estetyczną, to na pewno słyszał cokolwiek na temat toksyny botulinowej. Co to takiego jest? Jak to działa? Jak długo się utrzymuje? Od czego to zależy? No i powikłania.
2: Jak najbardziej. Przede wszystkim mylnym konceptem, który nieraz mają pacjenci, jest to, że toksyna botulinowa wypełnia zmarszczki. Ona nie działa w ten sposób. Toksyna botulinowa osłabia nam czasowo przekazywanie sygnału z nerwu do mięśnia. Dzięki temu te zmarszczki zależne od mimiki stają się mniej widoczne.
1: To jest taki paraliż troszkę?
2: Tak, dokładnie tak. Taki czasowy paraliż. Pierwsze efekty mamy już po kilku dniach, natomiast pełen efekt osiągamy po około 2 tygodniach i wtedy najczęściej może być zrobiona korekta, czyli jeżeli powiedzmy któraś partia mięśnia kolokwialnie mówiąc, nie złapała nam tego efektu, możemy wtedy w konkretne miejsce jeszcze tej toksyny botulinowej troszeczkę dodać. Efekt taki estetyczny przeciętnie utrzymuje się około 3-4 miesiące. Natomiast to wszystko indywidualnie zależy od pacjenta, ponieważ u niektórych efekt rzeczywiście tak te 3-4 miesiące się trzyma, ale bywają pacjenci, u których efekty utrzymują się takie dla nich zadowalające nawet do 6 miesięcy. Więc tutaj metabolizm pacjenta, jak szybko gdzieś tam będzie ten produkt metabolizował, jest bardzo ważny pod kątem tego, jak długo efekt będzie się utrzymywał.
1: A taki nasz styl życia, słońce, spożywanie
2: oczywiście
1: alkoholu, dieta, wysypianie się, to też wpływa na
2: jak
1: te
2: jak najbardziej.
1: Substancje?
2: Przede wszystkim ciepło i promieniowanie słoneczne, promieniowanie UV. Dlatego po zabiegu, po wykonaniu zabiegu z użyciem toksyny botulinowej staramy się nie chodzić do sauny, staramy się nie wystawiać na słońce, przede wszystkim przez te pierwsze 2 tygodnie, ale również najlepiej przez ten cały czas, kiedy ta toksyna botulinowa działa, no bo mimo wszystko po prostu przez te czynniki zewnętrzne ona będzie utrzymywała się w naszym organizmie troszeczkę krócej. Natomiast jeżeli chodzi o działania niepożądane, no to takie, których możemy się spodziewać, które są powiedzmy naturalne po zabiegu, no to jest niewielki siniak, tkliwość w miejscu wykonania zabiegu, czasami niewielki obrzęk, ból głowy. Przejściowo czasami może się pojawić również asymetria, rzadko pojawia się opadanie brwi lub powieki, natomiast jeżeli chodzi o te działania niepożądane, one są wszystkie czasowe. Oczywiście unikamy efektu maski, który kiedyś był tak popularny, mrożenia czoła na przykład. I tego unikamy przez indywidualny dobór dawek, czyli tutaj dla każdego pacjenta, w zależności też oczywiście od jego oczekiwań, dobieramy konkretną ilość preparatu, ale staramy się, żeby nie unieruchomić całkowicie tej twarzy. Botoks ma nam osłabić nadmierną mimikę, ale nie odebrać tą mimikę twarzy.
1: Jak pani ogląda na przykład telewizję, jakiś film z hollywoodzkimi gwiazdami, to pani widzi, kto jest po toksynie botulinowej?
2: Da się to zauważyć, jak najbardziej. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale dodatkowym właśnie działaniem, o którym wcześniej wspomniałam, jest leczenie nadpotliwości. Nie tylko okolicy pach, ale też na przykład dłoni. Dodatkowo toksyna botulinowa jest również używana do leczenia bruksizmu, czyli nadmiernego napięcia mięśni, żwaczy, który może gdzieś tam w efekcie też powodować bóle głowy. Więc również do leczenia właśnie bruksizmu toksyna botulinowa jest używana. Więc jest to rzeczywiście taki preparat, który ma działanie nie tylko estetyczne, ale również lecznicze.
1: Czy to jest jakiś jeden preparat, czy są różne firmy? Na co zwrócić uwagę, kiedy jesteś w takim gabinecie medycyny estetycznej?
2: Jest kilka preparatów, które są szeroko używane przez lekarzy. Natomiast w gabinetach, no powiedzmy, nielekarskich są używane preparaty, czasami oczywiście nie generalizując, bywają używane preparaty, które nie są dopuszczone do użytku właśnie podskórnego, tak, czyli do użytku iniekcyjnego. Bardzo ważne jest to, aby korzystać z preparatu, który jest dopuszczony do użytku, który może być używany właśnie iniekcyjnie pod skórę, który bezpiecznie możemy podać w te okolice i jest on przede wszystkim przebadany.
1: I możemy prosić w gabinetach, rozumiem, o takie certyfikaty.
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej po zabiegu powinno się otrzymać czy nawet już przed zabiegiem powinniśmy wiedzieć, jakim preparatem będzie wykonany zabieg, to oczywiście w trakcie wywiadu podejrzewam, że będziemy też o tym rozmawiać. Natomiast jak najbardziej pacjenta należy poinformować, jaki preparat będzie użyty, też nawet pod kątem ewentualnych reakcji alergicznych. Tak, musimy wiedzieć jak najbardziej. No i pacjent też po zabiegu otrzymuje od nas książeczkę bądź też broszurkę z informacją o numerze seryjnym danego preparatu, a także informacją, jaki preparat został użyty.
1: Pani doktor, kolejny zabieg, wypełniacz, kwas hialuronowy. Też często o tym słyszymy.
2: Tak, jak najbardziej. No i tutaj już mamy inny mechanizm. No bo botoks działa na mięsień, a wypełniacz nam zmienia objętość i podporę tkanek. Czyli no tak jak w sumie sama nazwa wskazuje, kwas hialuronowy nam wypełnia tego, co pojawia się z wiekiem właśnie przez tą naszą grawitację. Czyli na przykład mniejsza objętość policzków, kiedy chcemy troszeczkę tą architekturę twarzy odbudować. Kiedy chcemy troszeczkę zmienić proporcje twarzy, czyli na przykład okolice właśnie najczęściej żuchwy, brody bądź łuku jarzmowego tutaj, jeżeli chodzi o kości policzkowe. No ale takim zabiegiem, który w ostatnich latach jest chyba najbardziej popularny z użyciem kwasu hialuronowego, to modelowanie ust.
1: Aha, no tak.
2: No tak, najczęściej rzeczywiście to jest zabieg wykonywany. Jeżeli chodzi o trwałość, no bo tutaj mamy usieciowany, nieusieciowany kwas hialuronowy. Nieusieciowany kwas hialuronowy używamy w takich na przykład zabiegach jak mezoterapia, gdzie zależy nam właśnie na odżywieniu, na utrzymaniu dobrej kondycji skóry, a usieciowany kwas hialuronowy jest to kwas, który utrzymuje nam się dłużej i daje właśnie odczucie takiego wypełnienia, troszeczkę zwiększenia objętości. Trwałość zależy od rodzaju preparatu, bo jeżeli chodzi nawet o usieciowany kwas hialuronowy, mamy różne jego gęstości, więc do każdej części, załóżmy twarzy, używamy innego rodzaju gęstości preparatu. Dodatkowo zależy to również od okolicy, w której wykonujemy zabieg, no i przede wszystkim od tego indywidualnego metabolizmu, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, więc nie ma jednego takiego czasu utrzymywania się dla wszystkich wypełniaczy. Jest to bardzo też indywidualna kwestia. Jeśli chodzi o usta, mówi się pół roku do roku, natomiast to też zależy od tego, czy zabieg był już wcześniej wykonywany, czy to jest kolejny zabieg z kolei, czy jest pierwszym, czy po pierwszym na przykład zabiegu, jak długo efekt się utrzymywał, więc tutaj jest wiele takich indywidualnych też kwestii. Jeżeli chodzi o działania niepożądane, no to tak jak przy użyciu toksyny botulinowej, gdzieś tam te siniaki, obrzęk, tkliwość, mogą się pojawić, natomiast mogą się też pojawić niewielkie nierówności, które najczęściej, jeżeli ten preparat już jest troszeczkę w tkance, też się wyrównują. Natomiast jeśli chodzi o kwas hialuronowy, najpoważniejszym, choć bardzo rzadkim, ale najpoważniejszym powikłaniem może być zamknięcie naczynia krwionośnego, co może prowadzić nawet do niedokrwienia i martwicy skóry, a w wyjątkowych przypadkach nawet do zaburzeń widzenia, ślepoty czy udaru. Dlatego najważniejsze jest to, że jest to procedura medyczna i najważniejsze jest to, aby pacjentka czy pacjent wiedzieli, jakich działań niepożądanych, powiedzmy, czy niewielkich reakcji mogą się spodziewać i z czym natychmiast mają zgłosić się do lekarza wykonującego zabieg. Bo tutaj rzeczywiście te działania niepożądane są bardzo ważne. Pacjent musi wiedzieć, na co ma zwrócić uwagę, musi wiedzieć, co jest, powiedzmy, typowym działaniem, a co jest już tym alarmującym, bo tutaj przede wszystkim liczy się czas. Dodatkowo mogą się pojawić niewielkie infekcje bądź miejscowe reakcje zapalne. No i tutaj też musimy oczywiście działać i leczyć. Są to bardzo rzadkie powikłania, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że przy właśnie wypełniaczu, jakim jest kwas hialuronowy, mogą się takie powikłania zdarzyć, więc bardzo ważne jest to, żeby je bardzo szybko leczyć.
1: A czy są jakieś choroby, które wykluczają pacjenta z tego rodzaju zabiegów? Mówię o kwasie hialuronowym, ale mówię też o botoksie. Czy są jakieś choroby, które nie pozwalają na takie zabiegi?
2: Powiem tak, konkretnej listy chorób, która automatycznie wyklucza te wszystkie procedury, nie ma. Natomiast przeciwwskazania zależą od konkretnego zabiegu. Nie wykonujemy zabiegów u kobiet w ciąży. To jest istotne. Nie wykonujemy zabiegów przy aktywnych infekcjach, przy aktywnych stanach zapalnych skóry, takich jak na przykład opryszczka, czy przy niewyregulowanej chorobie ogólnej, takiej jak cukrzyca, takiej jak niedoczynność tarczycy, nie wykonujemy również zabiegów u pacjentów podczas leczenia onkologicznego. Dopiero kiedy onkolog daje, powiedzmy lekarz prowadzący onkolog daje zielone światło, najczęściej jest to kilka lat po leczeniu choroby nowotworowej, wtedy dopiero wykonujemy zabiegi. Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o chorobę nowotworową, mamy na uwadze stymulatory, no bo choroba nowotworowa jest związana z namnażaniem się patologicznych komórek. Nie chcemy stymulacją skóry w żaden sposób jakby tutaj doprowadzić do nawrotu choroby. Trzeba też uwzględnić zaburzenia krzepnięcia, leki przeciwkrzepliwe, immunosupresyjne, czyli wyciszające nasz tutaj układ odpornościowy. Dodatkowo choroby autoimmunologiczne, takie jak łuszczyca, takie jak na przykład toczeń, czy skłonności do nieprawidłowego gojenia się, do powstawania bliznowców, blizn, ale także alergie i wcześniejsze powikłania, jeżeli takie występowały. Sama choroba autoimmunologiczna czy przewlekła, ona nie musi być automatycznym zakazem do wykonania zabiegu. Natomiast liczy się aktywność choroby, liczy się, jakie jest w danym momencie leczenie pacjenta, a także rodzaj procedury, jaką chcemy wykonać. Więc nie ma takiej listy typowo zakazanych, są właśnie jakby takie wskazania bądź przeciwwskazania, podczas których nie wykonujemy i zawsze decyzja musi być poprzedzona dokładnym wywiadem z pacjentem.
1: Czyli właśnie dokładny wywiad. Padło hasło stymulatory, to za chwileczkę o stymulatory będę pytać. Przypomnę, ze mną w studiu cały czas dr Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu.

0: Jakie są trendy w medycynie estetycznej? Jakie zabiegi, jeżeli zdecydujemy się na takie zabiegi wybrać, czym one się różnią? O to wszystko pytam naszego gościa. Przypomnę, ze mną w studiu cały czas lekarz Martyna Klimek z Przychodni Centrum w Opolu, rezydentka medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. Pani doktor, to teraz chciałam zapytać, też popularne hasło, też często widzimy gdzieś tam w reklamach stymulatory, biostymulatory nawet.
1: Jak najbardziej. I to jest właśnie ta droga, w którą troszeczkę ta medycyna estetyczna w 2026 oraz w tych kolejnych latach będzie właśnie szła. Bo biostymulator czy stymulator jest to rzeczywiście szerokie określenie całej gamy produktów, których używamy, których celem ma być pobudzenie tego remodelingu tkanek, czyli na przykład syntezy kolagenu, elastyny, tych właśnie takich cząsteczek, które utrzymują tą skórę witalną. Ale każdą substancję należy oceniać tutaj osobno, bo mamy takie stymulatory jak na przykład polinukleotydy. Możemy też używać osocza bogatopłytkowego, które jest rzeczywiście bardzo ciekawym rozwiązaniem, ponieważ osocze bogatopłytkowe otrzymujemy z krwi pacjenta po pobraniu krwi, po odwirowaniu. Jak najbardziej tutaj biologicznie sensownie stosujemy, korzystamy z naszego materiału, więc troszeczkę mniejsze jest ryzyko takich powikłań, powiedzmy alergicznych, tak? Natomiast musimy pamiętać, że nigdy nie jest zerowe. Polinukleotydy również są obiecującymi tutaj stymulatorami, więc rzeczywiście one są cały czas badane, cały czas są robione przeglądy pod tym kątem.
0: No właśnie, ale chciałam zapytać, bo cały czas się coś pojawia. Pamiętam, osocze było wykorzystywane w pandemii, potem się okazało, że no niestety nie pomagało pacjentom, ale jak są testowane te produkty wprowadzane na rynek? To jest cały czas badane, kontrolowane przez firmy, które produkują tego rodzaju substancje, tego rodzaju kosmetyki. Nie wiem, czy to kosmetyki, czy to, leki?
1: Nie, leki nie. Są to wyroby, czasami wyroby medyczne, czasami są to substancje przebadane właśnie pod kątem użycia iniekcyjnego. I takim na przykład przykładem, który w tej chwili jest cały czas mocno badany, są egzosomy, bo jest to bardzo ciekawy kierunek. Natomiast cały czas badania kliniczne są tutaj niejednoznaczne. I ograniczone są również dane długoterminowe, więc jeśli chodzi o egzosomy, takie no, w tej chwili bardzo popularne, nie stosujemy ich na razie iniekcyjnie, bo nie ma takich preparatów właśnie do zastosowania iniekcyjnego, więc tego nie stosujemy. Można je zastosować jak najbardziej jako maseczkę, jako krem, jako jakby stymulację po zabiegu, tak? Natomiast stricte do zabiegów iniekcyjnych nie wykorzystujemy jeszcze egzosomów. Wykorzystujemy jak najbardziej właśnie socze bogatopłytkowe, polinukleotydy, kwas hialuronowy z aminokwasami, z różnymi witaminami, ponieważ są to substancje przebadane. Cały czas oczywiście na bieżąco są wykonywane jeszcze dodatkowe badania pod kątem tego, jak jeszcze mogą te substancje pozytywnie na nas wpłynąć, natomiast jak najbardziej są przebadane pod kątem bezpieczeństwa, więc te substancje, które są dokładnie przebadane, możemy iniekcyjnie podawać i przede wszystkim te, które są dopuszczone.
0: A te zacytowane teraz, podane jako przykład przez panią doktor, one działają w taki sam sposób na skórę, czy one właśnie działają w różny sposób?
1: Nie, działają bardzo różnie, w zależności właśnie od substancji, której używamy. Polinukleotydy mają za zadanie nam zastymulować właśnie skórę do przebudowy, właśnie pobudzenie tego remodelingu tkanek. Natomiast jeśli chodzi o mezoterapię, no to tutaj efekt jest bardziej odświeżenia, czyli takiego podania substancji, które są zawarte, czyli najczęściej to jest kwas hialuronowy z mieszanką aminokwasów bądź z witaminami, w zależności oczywiście od tego, czego potrzebuje dana skóra, czego oczekuje też dany pacjent. Jeżeli pacjent bądź pacjentka oczekują bardziej efektu takiego odświeżenia typowego, używamy kwasu hialuronowego. Natomiast jeżeli zależy pacjentowi na rozjaśnieniu, używamy preparatów z dodatkiem na przykład witaminy C. Więc jest tego rzeczywiście szeroka gama. Celem najważniejszym jest dobranie konkretnej substancji i konkretnego zabiegu pod danego pacjenta i jego oczekiwania.
0: A czy jakoś wiekowo możemy to tutaj dopasować? Na przykład pacjentka, pacjent, klient, klientka 30+, co tutaj w pierwszej kolejności lekarz medycyny by zalecał, co dla pacjentów, pacjentek 40+ i potem wyżej też?
1: Jak najbardziej takie rozdzielenie troszeczkę działa, bo jeśli chodzi tutaj o pacjentów takich młodszych, czyli 20 te 30 lat plus troszeczkę więcej, stosujemy najczęściej mezoterapię, czyli utrzymujemy tą skórę w takiej witalności w odżywieniu, czyli na tym nam najbardziej zależy, czyli na tym, żeby można było sobie chodzić bez makijażu, żeby ona wyglądała pięknie, świetliście. Natomiast u pacjentek 40 plus, czy też już w tej późniejszej, powiedzmy drugiej połowie 30 lat życia, już wchodzimy tutaj ze stymulatorami takimi jak polinukleotydy właśnie, czy osocze bogatopłytkowe, gdzie już tutaj zależy nam troszeczkę na odbudowie. Chcemy, żeby cały czas ten kolagen, ta elastyna były produkowane.
0: Pani doktor, to teraz ktoś się decyduje na zabieg medycyny estetycznej. Jak wybrać gabinet? Czym się kierować? Na co zwracać uwagę? Co powinien wiedzieć klient, klientka?
1: Mhm. Przede wszystkim cały proces zabiegowy musimy zacząć od konsultacji. Pacjent powinien też wiedzieć, kto wykonuje zabieg, jakie ta osoba ma doświadczenie, czy jest lekarzem, czy ma wykształcenie medyczne, jaki preparat bądź też urządzenie będzie użyte, no bo czasami korzystamy również na przykład z zabiegów laserowych, które
0: A,
1: też
0: no właśnie,
1: tutaj...
0: Bo jeszcze lasery.
1: No jest ta gama rzeczywiście bardzo szeroka, natomiast pacjent powinien wiedzieć, jaki preparat bądź to urządzenie będzie użyte, do czego konkretnie jest przeznaczone, na jaki efekt pacjent może liczyć. Bo zdarzają się pacjenci, którzy oczekują efektu wręcz chirurgicznego, co nie jest możliwe przy stosowaniu medycyny estetycznej. Medycyna estetyczna nie zapewni zabiegu takiego jak...
0: Medycyna plastyczna.
1: Dokładnie, jak na przykład lifting twarzy. I często zdarzają się pacjenci, którzy nie do końca też to rozróżniają, natomiast dlatego ważne jest to, żeby pacjent wiedział, jaki efekt jest realny, jakiego efektu może oczekiwać i jak długo właśnie ten efekt, powiedzmy, tak średnio może się utrzymywać i jakie są ewentualne alternatywy, tak? Czyli nierzadko zdarza się tak, że pacjent przychodzi z jakimś oczekiwaniem, później okazuje się, że mamy kilka możliwości właśnie tutaj leczenia bądź stosowania różnych preparatów i stosowania różnych technik, więc ważna jest właśnie ta konsultacja, wywiad z pacjentem, czego konkretnie pacjent oczekuje. Lampka ostrzegawcza pacjentowi powinna się zapalić, jeżeli ktoś nie zbiera właśnie wywiadu, nie pyta o choroby, nie pyta o leki, nie pyta o alergię. Często jest to w formie takich karteczek po prostu, gdzie pacjent odznacza i później ten wywiad jest analizowany i jak najbardziej jest to w porządku. Natomiast takie pytania, czy ustnie, czy właśnie pisemnie powinny być pacjentowi zadane.
0: Ten aspekt psychiczny pacjenta, stanu psychicznego pacjenta też jest
1: bardzo ważny. Jak najbardziej, jak najbardziej. Musimy też wiedzieć jako lekarze wykonujący zabieg, czy pacjent miał jakieś reakcje alergiczne, ponieważ musimy wiedzieć, czy na przykład taki skład, na który pacjent miał reakcje alergiczne, nie występuje w danym preparacie. Więc to jest, jeżeli nie ma tego wywiadu, jeżeli nie rozmawia osoba wykonująca zabieg o żadnych powikłaniach, bądź nie chce podać na przykład nazwy preparatu, który będzie wykonywany, albo obiecuje zero ryzyka, gwarantowany efekt, nie ma czegoś takiego. Nie ma zabiegów medycyny estetycznej, które mają zero ryzyka.
0: I te zabiegi też trzeba systematycznie powtarzać.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej na przykład tutaj o tych wspomnianych przed chwilą stymulatorach. Wykonujemy te zabiegi w seriach, aby miały one sens. Nie wystarczy wykonać jednego zabiegu z użyciem stymulatora. Musi to być seria zabiegów, o czym też zawsze rozmawiamy z pacjentem na początku. Rozrysowujemy i układamy plan leczenia. Nieraz na jednej wizycie jesteśmy w stanie na przykład wykonać zabieg z użyciem toksyny botulinowej, jak i kwasu hialuronowego. Ale układamy plan pacjentowi, w którym informujemy i mówimy, jak byłoby najlepiej. Oczywiście pacjent później do swoich możliwości, czy finansowych, czy czasowych, ten plan reguluje, tak? Natomiast my przedstawiamy pacjentowi taki idealny, powiedzmy, plan, z którym najlepiej by było, żeby postępował, ale wiadomo, że nie zawsze się to udaje, więc to wszystko zależy od możliwości pacjenta, od tego, kto zabieg wykonuje i też pacjent musi być zabezpieczony, czyli wiedzieć, że ma gdzie się udać, ma gdzie się zgłosić, jeżeli pojawi się wieczorem bądź następnego dnia jakieś powikłanie. Przede wszystkim...
0: Ja właśnie o to chciałam zapytać.
1: Tak.
0: Kiedy pacjent zorientuje się, że to, co się dzieje z jego twarzą, to nie jest naturalna reakcja na zabieg, tylko to jest już jakieś powikłanie. Jak to rozpoznać, kiedy jesteśmy w domu, nie mamy obok siebie lekarza?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim takimi alarmującymi najbardziej działaniami niepożądanymi, na przykład po wypełniaczu. Jest to silny, narastający ból w miejscu wykonania zabiegu. Do tego blednięcie albo takie siateczkowate zabarwienie, takie zasinione zabarwienie skóry. Jeżeli pojawią się jakieś zaburzenia widzenia bądź objawy neurologiczne, to są objawy, które natychmiast powinny pacjenta zaniepokoić. Do tego jakaś gorączka bądź ropna wydzielina albo narastające zaczerwienienie po jakimkolwiek zabiegu mogą sugerować infekcję. Więc pacjent powinien otrzymać konkretne instrukcje, co jest normalne, a co nie jest, na co ma zwrócić uwagę i gdzie ma się zgłosić przy tych objawach alarmowych.
0: A gdzie może się zgłosić? SOR? Jeżeli to jest jakaś bardzo ostra reakcja?
1: Jeżeli jest bardzo ostra, jak najbardziej może się zgłosić do SOR-u. Natomiast powinien przede wszystkim najpierw zgłosić się do lekarza wykonującego zabieg i w 90%, jeżeli zabieg jest wykonywany przez lekarza, myślę, że nawet więcej niż 90%, jesteśmy w stanie takiego pacjenta natychmiast wezwać do gabinetu i leczyć to powikłanie w gabinecie.
0: Pani doktor, na koniec i oczywiście medycyna estetyczna medycyną estetyczną, zabiegi zabiegami, ale wysypiamy się, unikamy słońca, dbamy o właściwą dietę, bo to wszystko ma istotny wpływ na naszą skórę?
1: Oczywiście, że
0: to jest przecenione, wcale tak nie jest.
1: Nie. Sama na przykład medycyna estetyczna nie pomoże, jeżeli nasz styl życia będzie zły. Więc przede wszystkim, jeżeli mówimy o starzeniu skóry, najbardziej taką negatywnym czynnikiem, który wpływa na starzenie skóry, jest promieniowanie UV. To jest jeden z najważniejszych modyfikowalnych czynników fotostarzenia. Więc zaleca się zdecydowanie codzienną, nawet zimą, ochronę filtrami przeciwsłonecznymi. 30-50 wartość filtra. Przede wszystkim ponawianie tej ochrony podczas ekspozycji na słońce. To, że zimą mamy brzydką pogodę, jest szaro-buro, nie widzimy słońca, nie oznacza, że to promieniowanie UV nie działa. Wręcz przeciwnie, ono jak najbardziej działa. Do tego dochodzi nam oczywiście unikanie solarium. Przede wszystkim niepalenie. Jeśli pacjent chce zadziałać również też w zaciszu domowym, bardziej powiedzmy tutaj pielęgnacyjnie, no to jeżeli chodzi o substancje, które są najlepiej przebadane pod kątem takich metod leczenia fotostarzenia, to są na przykład retinoidy, które mogą podrażnić skórę, więc też należy z nimi uważać i stosować w zaciszu domowym tylko takie preparaty, które można zakupić bezpiecznie. Więc trzeba pamiętać, że gabinet, wizyta w gabinecie medycyny estetycznej jest tylko dodatkiem do profilaktyki, nie jest zamiennikiem, bo wygląd skóry zależy od naszego całego życia, od tego, czy się nawadniamy, czy się wysypiamy,

0: Wschodnie Centrum w Opolu była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia jesienią. Myślę, że o półpaściu już o chorobie porozmawiamy.
1: Jak najbardziej.
0: Na taki temat zapraszam, ale do medycyny estetycznej jak najbardziej też na pewno wrócimy, no bo to jest taki nośny teraz temat, ale też potrzebny, no bo może nie wiemy, może potrzebujemy uzupełnić naszą wiedzę i pani doktor tą wiedzą nam służy. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Dziękuję. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Dużo zdrowia, przyjemnego weekendu. Do usłyszenia, do następnego razu. Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierzę świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

Jednym z symboli Opola jest właśnie nasz ogród zoologiczny, z którego zarówno my, jak i mieszkańcy regionu jesteśmy ogromnie dumni. Jest pełny zieleni, pełen szczęśliwych zwierząt, co jest dla nas najważniejsze, jak i również dla odwiedzających, którzy odwiedzają nas coraz liczniej. Myślę, to co nas również wyróżnia, to jest ten ogrom zieleni. Można również się zbliżyć do tych zwierząt, ponieważ chcemy mieć jak najmniej krat w naszym ogrodzie, żeby można podejść bliżej do tych zwierząt, żeby te zwierzęta czuły się również lepiej, żeby te wybiegi

0: jak najbardziej odwzorowywały naturę. Doprowadzamy coraz częściej ludzi na ogrodzie. Opowiadamy o tych zwierzętach od serca, od tak jak my je znamy. Nie opowiadamy suchych faktów, więc myślę, to jest to, co zwiedzający tak naprawdę cenią w naszym ogrodzie. Naszą taką dumą są tygrysy, lwy, które od kilku lat mieszkają w naszym polskim ogrodzie zoologicznym. Jedną z nowości jest nasz biały wielbłąd, również akwarium, które wybudowaliśmy kilka lat temu.
1: Jakie wrażenia?
2: Widzieliśmy dużo ogrodów zoologicznych, ale to jest najlepsze ze wszystkich, jakie widzieliśmy.
1: Po raz pierwszy w ogrodzie?
2: Nie, raz w roku na pewno jesteśmy, także...
1: A kiedy najlepiej zwiedzać ogród zoologiczny według pana?
2: Latem, ale jak jest chłodniej.
1: Ile czasu trzeba poświęcić, żeby zwiedzić cały ogród zoologiczny?
0: Żeby zwiedzić go cały, to i dnia czasem braknie, ponieważ no, ogród jest rozbudowany, każdy patrzy na co innego. Nie mogę podać tak naprawdę takich czasowych ram godzin. Myślę, że jest to minimum kilka godzin, żeby obejść ogród, ponieważ żyrafy mamy na samym końcu, później gdzieś mamy karmienie na początku ogrodu. Więc myślę, czasu zawsze może braknąć. Stąd te powroty, ponieważ ja już widzę te twarze, niektóre już poznaję bardzo często. Zwiedzających zawsze nie brakuje, teraz jest ten okres letni, więc ogród jest pełny, pełen uśmiechniętych twarzy. Ludziom teraz się podoba to, że ogród jest tak zielony, ale teraz takim naszym numerem jeden jest nasz mały Pawełek. Jest to mały wielbłąd, który urodził się 3 miesiące temu. Niestety matka go odrzuciła, z tego względu on jest karmiony przez nas, takie rzeczy się zdarzają.
1: Dlatego, że biały?
0: Nie, absolutnie nie dlatego. Ona go odrzuciła, wydaje nam się, z tego względu, ponieważ było to jej pierwsze dziecko. Nie wiemy, czy ona wcześniej widziała jak inny odchów przez inną matkę. Była to dla niej nowość, myślę też ogromny stres. Takie rzeczy niestety w naturze się zdarzają. My, żeby przeciwdziałać, żeby on niestety odszedł, ponieważ no, on po chwili znalazł się tak naprawdę bez pokarmu. Był głodny, zdecydowaliśmy się szybko, że bierzemy go na odchów sztuczny i udało się, rośnie zdrowy chłopak.
1: A mama teraz jak reaguje na niego?
0: Mama, że tak powiem, jest jej trochę obojętny, niestety. Dalej nie spędza z nim czasu tak naprawdę. Ojciec również są oddzieleni, ponieważ tato na początku no, agresywnie trochę reagował na tą całą sytuację. Wiadomo, zwierzęta też czują, więc różne te emocje mogą się pojawić.
1: Co państwo już widzieli?
2: Na razie widzieliśmy wodny świat, małpy. Teraz idziemy za chwilę obejrzeć karmienie uchatek.
0: Zwiedzający cenią u nas, że jesteśmy tak blisko nich. Mogą również umówić się na takie oprowadzanie z naszym opiekunem, który trochę tych sekretów naszej pracy zdradzi. Tutaj właśnie widzę mojego kolegę Denisa. Denis, mógłbyś do nas podejść?
3: Bardzo chętnie dzielimy się jako opiekunowie naszym doświadczeniem. Ludzie, którzy nas też tutaj odwiedzają, bardzo chętnie słuchają to, co mamy do powiedzenia.
1: A o co pytają?
3: Teraz mieliśmy upały, to pytali, jak sobie zwierzaki radzą z upałami.
1: No właśnie, jak radzą państwo? Lody może dają?
3: Były lody dla zwierzaków.
1: Specjalne, czy takie jak my jemy?
3: Robiliśmy sami, mamy kuchnię zwierzęcą, tam panie pięknie zadbały. Dla mięsa.
1: Na patyku?
3: Z foremki na patyku podwieszane.
1: A komu były na patyku?
3: Dla małpek były na patyku, były między innymi arbuzy na patyku.
1: Mrożone?
3: Mrożone arbuzy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak otworzyłem tą lodówkę, widziałem co tam jest w środku, to od razu zgłodniałem automatycznie. Koty miały na przykład mięsko mrożone. Też było bardzo fajnie obserwować.
1: Koty, jak... ale nie takie koty domowe? Tylko...
3: Nie. Nasze duże drapieżne koty. I pamiętajmy, że koty mają narośla na języku, które działają jak tarka, po to mają to, żeby ściągać mięso z kości i było to bardzo fascynujące oglądać, jak koty sobie właśnie tym szorstkim językiem dosłownie ścierały warstwę po warstwie tego lodu, żeby się dostać do tego kawałka mięsa. Było widać, że im się to mega podobało, bawiły się, czyli łapanie tych lodów, przesuwanie ich i później, bo jednak wyczuły, aha, to nie jest jednak tylko woda zamrożona, tam coś w środku jest, więc warto to rozwalić, warto poeksplorować troszkę, że tak powiem.
1: Aż w końcu do tego mięcha.
3: Aż do tego mięcha. Od razu taką ciekawostkę, jak robiliśmy lody dla uchatek, to troszeczkę soli wsypaliśmy do środka, żeby lód był bardziej przeźroczysty. Wtedy wrzucając taką kostkę do wody, zachodzi załamanie światła. Uchatka wtedy nie widzi tej tafli lodu, tylko widzi samą rybę pod tą wodą. Bo uchatki pod wodą widzą tak dobrze, jak my ludzie na lądzie. I dla nich to było coś niesamowitego, bo jednak była ta ryba, ale wokół tej ryby była niewidoczna bariera, więc trzeba było to wyciągnąć jakoś na ląd, tam to rozwalić. Więc naprawdę
1: dały radę?
3: Dały. dały radę. Było widać, że zwierzaki miały mnóstwo frajdy, sprawiały im to ogromną przyjemność, no i jeszcze dodatkowo chłodziło je
1: w tym. No, a odwiedzającym radochę, że takie obrazki
3: tak,
1: widzą.
3: Tak, dokładnie. Zwiedzający też byli zafascynowani tym widokiem, właśnie jak nasze zwierzaki rozkładają te lody na kawałki.

0: Zbliżamy się teraz do UHT. Kiedy będzie pora, Karminie?
1: Za kilka minut, właśnie o 13:00 już tu słyszę dziewczyny. Moli słychać, bo ona zawsze ma dużo do powiedzenia nasza.
0: Oh, tak. Ja myślałam dziewczyny, że panie, które karmią, a pan mówi o...
1: Nie, ja mówię dziewczyny. Właśnie to widać, to, że już się tak traktuje. No to są nasze dziewczyny. Moli właśnie, no to jest nasza najstarsza UHTka. Ona ma zawsze najwięcej do powiedzenia. Ja już nawet na zegarek nie patrzę. Już wiem, kiedy się zbliża pokaz, bo Moli, o, słychać, na połowie ogrodu. Zaraz wyskoczy tutaj właśnie z naszego zaplecza do basenu i zobaczymy właśnie tu teraz porę karmienia. Będzie tu takie mini show, że tak powiem. Zobaczymy też maluchy, naszą Karolcię i Marlenkę. Kilka dni temu właściwie skończyły to 2 latka. Nauczą się tak naprawdę już tych pierwszych sztuczek. Wychodzi im to coraz lepiej. Karolcia lubi bardzo właśnie oddychanie przez maseczkę. Przy różnych treningów medycznych to jest po to, kiedy kiedyś przyjdzie potrzeba, będzie trzeba jej podać maseczkę, czy to z tlenem, żeby tego się nie bała. Udajemy, że robimy zastrzyki, przykładamy gdzieś tam strzykawkę do ciała. To jest element po prostu treningu, za który dostałem nagrodę, czyli jakąś rybkę. Tak się uczą po prostu tych czynności medycznych, żeby w przyszłości, że tak powiem, przeszło im to lepiej, delikatniej.
2: Bardzo nam się podoba ogród. Fajne warunki mają zwierzęta, jest przyjemność ich oglądać.
0: Skąd państwo przyjechali?
2: Z czeskiego Cieszyna. Jesteśmy tutaj od soboty w Opolu. Zwiedzaliśmy Opole, w Muzeum Piosenki byliśmy, amfiteatrze oczywiście, tak trochę po parku, żeśmy się pokręcili po rynku i tak dalej, na Wzgórzu Uniwersyteckim, a wczoraj byliśmy w Krasiejowie na całodziennej wycieczce. Gdyby nie ta pogoda, to byłoby super. Trochę za gorąco.
1: Teraz właśnie widzimy tutaj Molly, jak pięknie wskoczyła na kamień. Pobiera sobie właśnie chyba szprotę, jak dobrze widzę. Właśnie możemy zobaczyć, jaka jest ogromna więź pomiędzy człowiekiem a UHTką tutaj. UHTki to są ogromne łakomczuchy. Jak widzę kawałek makreli, no to że każda sztuczka jest do wykonania.
0: Makrele są żywe?
1: Czy... Nie. Przyjeżdżają do nas do ogrodu mrożone makrele, szproty i śledzie. I według potrzeb sobie rozdysponowujemy, która UHTka czego będzie więcej dzisiaj jadła na przykład, ponieważ no makrela, jak wiadomo, jest tłusta. Nie mogą się cały czas makrelą żywić. Tak Karolcia na przykład nie lubi krewetek, nie jest na francuski.
0: Ja też nie.
1: A ja lubię. Molly bardzo lubi owoce morza, więc czasem tego kalmara skubnie, czy coś tam jeszcze dodatkowego. To jest taki format takiej dodatkowej jeszcze nagrody. Było więcej UHTek, część UHTek od nas pojechała z tego względu, że no, chcieliśmy im zapewnić więcej miejsca, więc to jest też taki element tak naprawdę wymiany między ogrodami, po to, by zachować jak największą różnorodność genetyczną tych UHTek tak naprawdę. To po to to wszystko funkcjonuje, żeby one po prostu były zdrowe, więc część tych naszych UHTek pojechała do innych ogrodów. U nas też się urodziły maluchy, więc zostały po prostu u nas już maluchy ze swoimi mamami czy ojcami. Dużym zainteresowaniem cieszą się też również flamingi, ponieważ no jest to taki trochę powiew egzotyki dla nas. Ten ich kolor taki różowy, intensywnie różowy, one zawdzięczają dzięki swojej diecie, ponieważ one się odżywiają różnymi drobnoorganizmami, czerpią z tego trochę koloru. One cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ są to zwierzęta bardzo ciekawe. One mają bardzo dużo zachowań, jeśli ktoś tam sobie przystanie na dłużej. Poobserwować je można zobaczyć, jak one funkcjonują w stadzie, ponieważ są to zwierzęta stadne, które gdzieś tam w naturze zawsze też występują w dużych takich koloniach. Tak możemy zaobserwować coś niezwykle ciekawego, ponieważ flamingi też gniazdują. Mało kto by się jednak spodziewał, że nie gniazdują gdzieś tam wysoko na drzewach, nie budują takich typowych gniazd, które są zbudowane gdzieś tam, powiem, z liści, z patyków.
0: Takie norki może?
1: Nie, jeszcze inaczej to wygląda, ponieważ one budują kopce, a budują je z tego, co jest najbardziej dostępne, czyli z błota.
0: Bo one mieszkają na wyspie tutaj. Takie.
1: Tak, one tutaj mieszkają u nas na takiej wysepce, która jest otoczona wodą, więc budują z tego, co mają dostępne. Mają tam na wybiegu również piasek, błoto, ziemię, więc gdzieś tam sobie przenoszą to w pyskach, z tego budują później gniazda, usypują takie mini piramidki, bym to nazwał. W takim gnieździe zazwyczaj znajdują się później 2 jaja, są to takie trochę większe jaja od kury, jak no, rozmiar ptaka takie nakazuje. Później je wysiadują, około miesiąca.
0: Kto wysiaduje?
1: Obydwoje rodzice pięknie się zajmują jajem, jeśli ono gdzieś tam się zsuwa z tego kopca, to tym dziobem, tak naprawdę ten dziób ma wiele funkcji. Potrafią to jajo później z powrotem do tego kopca.
0: A nie podkradają?
1: Nie podkradają nikomu tych jajek, ponieważ widzimy, one są świetnie zorganizowane. Może na pierwszy rzut oka nie widać tego u flamingów, są świetnie zorganizowane. Każdy dokładnie wie, które jest czyje gniazdo. Myślę, że również gniazda sąsiadów czasem są pod czujnym okiem. ponieważ jeśli się by coś działo, jakiś drapieżnik w naturze by się zbliżył do tych ich gniazd, że tak powiem, robią taki alarm, co zresztą czasem u nas w ogrodzie też słychać, jak się czegoś wystraszą, coś im się nie podoba, to czasem potrafią wzbudzić taki alarm mini. I to jest taki sygnał ostrzegawczy.
0: To znaczy, jak my, odwiedzając flamingi, mamy się zachować?
1: Myślę, że to nie tylko odwiedzając flamingi. Myślę, odwiedzając cały ogród, musimy pamiętać, że przychodzimy tutaj do zwierząt, do ich domu, że jesteśmy tutaj tak naprawdę tylko gośćmi. I jak to wypada, zachować się u kogoś w gościach, powinniśmy zachować się grzecznie, cicho.
0: Nie więc, karmimy.
1: Tak, respektujemy po prostu, że to jest teren tych zwierząt. Nie karmimy, szanujemy te zwierzęta, dajemy im ten spokój, który mogą tutaj się na co dzień nim cieszyć.

0: Tak, teraz dochodzimy do krainy bioróżnorodności. Jest to bardzo magiczne miejsce, gdyż jest to nasza opolska dżungla. Jest to miejsce, w którym tam wszystko kwitnie też przez cały rok. Mieszkają tam nie tylko ptaki, ale jest tam też piękna roślinność, która też wymaga regularnej pielęgnacji. Codziennie musimy tam ciąć, formować, zachowując w głowie ten zamysł, żeby zarosło na tyle, żeby nie było wewnątrz widać konstrukcji budynku, czyli wchodząc do środka mamy takie poczucie, że się wtapiamy w zieleń, przenosimy się po prostu do innej krainy. Jest to takie dość nietypowe miejsce na cały ogród, bo rolą opiekuna krainy bioróżnorodności to jest nie tylko dbanie o zwierzęta, ale też dbanie o roślinność. Też mamy ptaki, są to różne ptaki z każdego zakątka świata. Mamy największego gołębia świata, jest to koroniec plamoczuby i często jak Państwo właśnie spacerują po naszej krainie, to widać właśnie takie niebieskie ptaki, duże z taką koroną. Ludzie często są zaskoczeni, że to jest gołąb, bo jest naprawdę sporych rozmiarów. Mamy tam tukany, które są bardzo ciekawskie. Tukany też są bardzo inteligentnymi ptakami, więc jak tylko widzą coś ciekawego, typu jakiś breloczek, łańcuszek, to od razu...
1: Ja cię okradną?
0: Kraść może nie, ale to od razu wzbudza ich zainteresowanie, podlatują, zaglądają, obserwują, co to jest, co się tak błyszczy, co wydaje takie śmieszne odgłosy.
1: Czyli jeśli mam łańcuszek albo...
0: To jak... na pewno wzbudzi zainteresowanie.
1: To lepiej przykryć albo zdjąć.
0: Dokładnie, lepiej przykryć albo zdjąć. I zdradzę też taką bardzo fajną ciekawostkę. Mamy na szklarni gwarki. Gwarki to są ptaki, które...
1: Mądre!
0: I bardzo dobrze naśladują różne dźwięki. W zasadzie wśród wszystkich ptaków są to ptaki, które najlepiej potrafią naśladować dźwięki. I one nauczyły się mówić wow, bo po prostu ludzie wchodząc, stawiając te pierwsze kroki na szklarni, mówią zawsze o, wow! I te ptaki podłapały to i często rano przychodząc do pracy witają śpiewem wow, wow, wow. Więc to też jest mega fajne. Mamy też przepióreczki chińskie. Niby niepozorne ptaki, ale są bardzo urokliwe. Są bardzo malutkie ptaszki, takie grzebiące, zawsze je widać. I dlatego też apeluję do wszystkich, jak będziemy w krainie bioróżnorodności, proszę zaglądajmy pod nogi, bo one są mega ciekawskie. Lubią właśnie pod nogami przebiegnąć. Też się zawsze interesują, co się tam dzieje. Także zwracajmy uwagę, rozglądajmy się dookoła, nie tylko na piękne rośliny, kwiaty i ptaki, które są do góry, ale też zwracajmy uwagę, co się dzieje u nas pod nogami.

0: my.
1: O, tutaj właśnie przechodzimy obok naszego pawilonu dużych kotów, gdzie żyją na lwy, jak i tygrysy. Musimy się pochwalić, w zeszłym roku w sierpniu przyszły u nas maluszki na świat. A dodatkową rzadkością jest przede wszystkim to, że są to dziewczyny. Zazwyczaj częściej rodzą się chłopaki. U nas na świat przyszły 3 dziewczyny, jedna urodziła się troszkę słabsza, niestety odeszła, ale mamy teraz 2 maluchy, bym powiedział, że już maluchami absolutnie nie są, ponieważ to już jest 70 kilo szczęścia. Możemy je obserwować właśnie tutaj na dużym wybiegu. Widzimy, tu się cały czas coś musi dziać. Wiadomo, to są dzieci. One są ogromną dumą, ponieważ no, są to tygrysy syberyjskie, jedne z najbardziej zagrożonych. One są skrajnie tak naprawdę zagrożone na wyginięcie. Tych zwierząt już w naturze zostało bardzo niewiele. U nas mamy bardzo dobrą tą pulę genetyczną, ponieważ mama Bunia i tato Diego są ze sobą bardzo odlegli w linii tej genetycznej, więc są to świetne geny, wychodzą świetne maluchy z nich. Tak jak już wcześniej właśnie wspominałem, poprzednia trójka pojechała już w świat. To samo będzie czekać dziewczyny. Serce będzie płakać, ale rozum będzie szczęśliwy, że tak powiem, ponieważ no wiemy, że to jest taka misja, która czeka po prostu te zwierzęta, ponieważ wiemy, że bez ogrodów tak naprawdę zoologicznych te zwierzęta tak narażone na wyginięcie, zostałyby, tak powiem, same, często po prostu wyginęłyby.
2: Bo ogród zoologiczny budowany jest nie tylko dla zwiedzających.
3: Tak, główną misją właśnie ogrodów zoologicznych jest to, żeby utrzymać populację zwierząt, które tak naprawdę są na skraju wyginięcia w naturze przez kłusownictwo, przez wycinanie lasów deszczowych. I tak jak właśnie Marcel przed chwilą wspomniał, tych tygrysów amurskich w naturze jest gdzieś 400 sztuk. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Każdy taki gatunek ma swojego koordynatora. Koordynator ma dostęp do bazy danych. Tam widzi na przykład, że u nas jest taki osobnik, który wymaga partnera i szuka w tej bazie danych partnera, który jest najbardziej odległy pulą genetyczną, żeby właśnie to potomstwo było jak najbardziej zdrowe. W ten sposób zapewniamy przyszłość takim gatunkom, których byśmy już mogli po prostu za parę lat nie zobaczyć.
1: Nie sposób się nie pochwalić tym, że wypuszczamy również do natury, może zwierzęta niepozorne, ponieważ są to podgrzałki. Są to malutkie kaczuszki, które niestety już są skrajnie wynarażone na wyginięcie. Jest ich coraz mniej niestety w Polsce.
2: Wypuszczacie?
1: Wypuszczamy je na stawy milickie. Kawałek za Wrocławiem. Tak, wypuściliśmy, oznakowujemy te ptaki, zakładamy im również chipy, więc tak naprawdę wiemy, co się z nimi dzieje, gdzie się znajdują.
2: Dzieje?
1: Głównie trzymają się tam, gdzie są wypuszczone, ponieważ jest to świetne.
2: Zakładają rodziny?
1: Tak, zakładają rodziny, obserwowane są, że tak powiem, coraz bardziej zwiększa się ich ta populacja w tym rejonie, więc tak naprawdę dajemy nadzieję na przetrwanie tego gatunku. Myślę, zwiększamy te szanse również tych zwierząt w naturze na coraz większą populację.
3: Między innymi właśnie, żeby zachować właśnie te zwierzęta, które by mogły w naturze wyginąć, to między innymi jest też dużo programów, które właśnie reintrodukują, czyli wypuszczają te zwierzęta gdzieś do natury. Tak jak właśnie przed chwilą mówiliśmy o podgorzałkach, są też programy z żółwiem błotnym, z chomikiem europejskim, ze susłem, więc tych programów jest naprawdę całkiem sporo. Zwierzęta oczywiście wypuszczone są monitorowane, dostają lokalizatory GPS, jest monitorowany właśnie ich stan, ich trasy migracyjne, gdzie się przemieszczają i na podstawie tych wszystkich zebranych danych można później wyciągnąć wnioski, że dany gatunek po prostu się fajnie rozmnaża, zaklimatyzował się w danym miejscu i populacja zwiększa.

0: Jak widać, to tutaj nasz ten ogród jest taki trochę zaczarowany w pośród tej zieleni na całej naszej tej wyspie Bolko. Jest to po prostu perła całej Opolszczyzny, którą warto odwiedzić.
1: Po takim właśnie edukacyjno-relaksacyjnym spacerze po naszym ogrodzie dla ludzi spragnionych ruchu polecam odwiedzenie naszej wieży piastowskiej i wieży ratuszowej.
2: O mieszkańcach Opolskiego Ogrodu Zoologicznego opowiadali Marcelin Bruj, kierownik sekcji, oraz Denis Walecki, opiekun zwierząt. Natomiast za tydzień, zgodnie z sugestią naszych radiowych przewodników po Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, udamy się na wieżę ratuszową i piastowską. W oczekiwaniu na kolejne spotkanie, życząc atrakcyjnego weekendu, na przykład w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Ministerstwo Cyfryzacji domaga się, by Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli, a chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorców rozpowszechniane na platformach społecznościowych. W piśmie do Komisji Europejskiej Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według polityka tylko 15% zgłaszanych fałszywych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych.
2: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
1: Minister Krzysztof Gawkowski dodał, że chce, aby w walkę z fałszywymi reklamami zaangażowały się też inne europejskie państwa.
2: Będę namawiał innych przedstawicieli państw Unii Europejskiej, bo to powinna być wspólna inicjatywa. Po pierwsze, w najbliższych dniach, już podczas szczytu G20, będę chciał porozmawiać z europejskimi przywódcami na temat tego, że powinniśmy wspólnie wystąpić jako Europa przeciwko temu, co robi Meta, przeciwko całemu koncernowi.
1: Dodajmy, że ofiarą takich reklam padł m.in. szef Impostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Rafał Brzoska wraz z ekspertami uruchomili narzędzie ScamWatch, które ma ujawniać nieuczciwe praktyki stosowane w mediach społecznościowych. Komisja Europejska otrzymała list od Polski i zapewniła, że weźmie pod uwagę zarzuty wobec platformy internetowej.
3: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecznik Komisji Tomary Nie. Poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Podkreślił, że nielegalne reklamy muszą być usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników. Zapowiedział, że komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Tymczasem ten sam Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych dwugodzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Aplikacje będą też domyślnie wyłączane w nocy i w godzinach lekcyjnych. Zmiany to część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucali firmie, że świadomie uzależniała najmłodszych od swoich aplikacji.
4: Dzienny limit będzie ustawiony domyślnie. Zmienić go będzie mógł wyłącznie rodzic. Dwie godziny liczą się łącznie dla obu aplikacji, a także dla dodatkowych kont tego samego nastolatka. Po wyczerpaniu limitu dostęp zostanie zablokowany. Tryb nocny wyłączy aplikację od północy do 6 rano. Z kolei powiadomienia nie będą przychodzić do dzieci w godzinach lekcyjnych, ani wieczorem po 22. Dwugodzinny limit dzienny dotyczy scrollowania, czyli przeglądania treści. Wiadomości nastolatek będzie mógł wysyłać bez limitu, także w nocy. Meta zobowiązała się także lepiej rozpoznawać nieletnich, którzy przy rejestracji podają fałszywą datę urodzenia i usuwać dzieci poniżej 13 roku życia. Koncern zapłaci także odszkodowanie w wysokości 18 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Czeski ekspert nie ma wątpliwości, że to Rosja stoi za internetową kampanią dezinformacyjną, mającą wywołać antypolskie nastroje na Zaolziu. W rozmowie z Polskim Radiem Bohumil Kartus zwrócił uwagę na charakterystyczny dla rosyjskich operacji sposób działania.
5: Fikcyjny protest w obronie czeskości Śląska Cieszyńskiego, sfałszowane dokumenty dyplomatyczne oraz fałszywe informacje o mieszkańcach sprzedających domy w obawie przed zmianą granic. To elementy kampanii uderzającej w relacje polsko-czeskie. Publikowane w sieci informacje opierają się częściowo na prawdzie i historycznym sporze terytorialnym między Polską a Czechami. Wyolbrzymiają go, nadając kontekst strachu i obaw przed tym, że ktoś straci majątek lub komuś stanie się krzywda. Zauważa Bohumil Kartus z inicjatywy Czeskie Elfy, która walczy z dezinformacją w sieci. Schemat jest powtarzalny, a celem jest poróżnienie państw wspierających Ukrainę. W październiku odbędą się w Czechach wybory lokalne. Nie zdziwiłbym się, gdyby populiści wykorzystali tę sytuację i zaczęli straszyć podatnych na dezinformację wyborców roszczeniami terytorialnymi Polski wobec Czech. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Na kampanię dezinformacyjną zareagowało czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. opublikowało w sieci grafikę wyjaśniającą historię długu terytorialnego wobec Polski i podkreśliło, że oba państwa pracują nad rozwiązaniem problemu. Sprawa dotyczy 368 hektarów gruntów, które pozostały po stronie czeskiej po korekcie granicznej w 1958 roku. Do operacji dezinformacyjnej odniósł się także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Nie dajmy się skłócić, zaapelował w mediach społecznościowych. Radio Opole gra z Gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę i będzie partnerem medialnym klubu występującego w Orlen Superlidze. Dziennikarze sportowi będą relacjonować mecze piłkarzy ręcznych Korotop Gwardii Opole w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Jako publiczny nadawca pokazujemy to, co w naszym regionalnym sporcie najważniejsze, podkreśla Jacek Kaczor, prezes Radio Opole.
0: Jak Gwardia Opole, to czemu nie i Radio Opole? Nawet bym powiedział, że koniecznie Radio Opole. Konkurencja na rynku medialnym jest duża, więc tym bardziej się cieszymy, że Gwardia wybrała Radio Opole i to już po raz 10.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Adam Wołek. Rozpoczynamy Agro Radio, a dzisiaj sporo tematów, dlatego że będziemy m.in. na konferencji ministra rolnictwa, a tam bardzo ważne tematy, m.in. handel z Mercosur, eksport naszych towarów, Dzień Polskiej Żywności, a także tematy paliwowe dla rolników, więc myślę, że będzie to bardzo interesujące i z uwagą będziecie się Państwo zainteresowani naszym rynkiem rolniczym, a także agrokulturą się przysłuchiwać. Zatem za chwilę już będziemy przenosić się na konferencję ministra rolnictwa, ale też będzie przegląd wydarzeń rolniczych w naszym regionie. Nie tylko stricte dotyczący upraw, ale szeroko pojętej agrokultury.
0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na konferencję prasową ministra rolnictwa. Tematy bardzo interesujące, dlatego że mowa m.in. o eksporcie polskiej żywności, ale także tematy zwrotu za paliwo dla rolników. To też temat, który jest przecież bardzo interesujący, bardzo nośny, a przede wszystkim też dla rolników ważny ze względu na to, że to chodzi przecież o ich portfele, a także między innymi szanse na zwiększenie wydajności produkcji. Tematy będą pojawiać się po kolei w trakcie tej konferencji. Ja wybrałem te najsmaczniejsze kąski.
2: Dzień polskiej żywności to wyjątkowy dzień, kiedy zwracamy uwagę na to, jak ważne jest po pierwsze produkcja, po drugie przetwórstwo, a po trzecie promocja i sprzedaż. Dzisiaj dzięki temu, że zainwestowaliśmy duże pieniądze od momentu tak naprawdę wejścia Polski do Unii Europejskiej w rozwój rolnictwa, w rozwój przetwórstwa, padają kolejne rekordy, jeśli chodzi o eksport polskiej żywności. 250 miliardów złotych to wartość eksportu za rok 2025, ale już dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują, że to już jest ponad 125 miliardów złotych. Rośnie wartość eksportu, ale też rozwijamy kolejne rynki, otwieramy kolejne kraje. To, co w ostatnim czasie już podkreślałem, ale warto przypomnieć, to Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea, ale też Maroko, Uzbekistan, Emiraty Arabskie. To wszystko, co daje nam możliwość zwiększenia eksportu, to też zatwierdzenie kolejnych zakładów. 212 zakładów kolejnych zostało zatwierdzonych w ostatnim roku, by dać im możliwość sprzedaży na rynki zewnętrzne. I tu 75% trafia na rynki Unii Europejskiej, a reszta to rynki krajów trzecich. I tutaj po to są kolejne targi, w których uczestniczymy poprzez ministerstwo, poprzez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dając szansę wystawiania się polskim podmiotom, ale też misje handlowe. W drugą stronę też zapraszamy do Polski przedstawicieli poszczególnych rządów, instytucji, krajów trzecich, tak żeby mogli ocenić nasze zakłady, żeby mogli zobaczyć, jak ta produkcja w Polsce wygląda i dzięki temu możemy ten eksport zwiększać. Ale też stawiamy na sprzedaż w kraju. Produkt polski, produkty z biało-czerwoną flagą i wzrost zainteresowania tymi produktami pokazują, że można stawiać na patriotyzm konsumencki, można zachęcać Polaków do tego, by sięgać po to, co nasze, po to, co polskie. Z drugiej strony Kupuj Świadomie, wspólnie prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, akcja, która ma uświadamiać konsumentów, jak ważne są decyzje, które zapadają podczas zakupów, co jest wkładane do koszyka, co trafia na stoły konsumentów i tutaj rozwijamy, podnosimy świadomość konsumentów, pamiętając o tym, że żywność to wartość, żeby nie marnować żywności, żeby nie wyrzucać żywności, bo czasem, jeżeli czegoś nam zbywa, warto się podzielić z tymi, którzy potrzebują tej żywności. Działają różnego rodzaju jadłodzielnie, w których możemy te produkty zostawić, ale też wkładając do koszyka warto sprawdzić termin przydatności, termin, który jest zawsze nadrukowany na opakowaniu. Też warto zastanowić się, ile tego potrzebujemy. No i tutaj staramy się promować te nasze produkty w wielu miejscach. W tej chwili mamy szczególny czas dożynek, różnych spotkań, festynów, pikników, gdzie promujemy naszą żywność lokalną, tradycyjną, poprzez koła gospodyń wiejskich, poprzez organizacje pożytku publicznego, ale też lokalnych producentów wspieramy taką akcję promocji, ale też specjalnie dedykowane wydarzenia. To 13 września Dożynki Polskie w Spale, gdzie będziemy promować nasze produkty, czy też 19-20 września na Stadionie Narodowym Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Tutaj wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przygotowujemy to wydarzenie. Ponad 150 wytwórców, przedsiębiorców, którzy będą swoje produkty prezentować, i zachęcam przede wszystkim mieszkańców Warszawy, tych, którzy często mają mniejszy kontakt z tymi miejscowościami mniejszymi, z wsią, z obszarami wiejskimi, do tego, żeby na tym festiwalu pojawić się i spróbować naszej polskiej żywności, która jest naszą chlubą, naszą marką, bo z jednej strony spełniamy najwyższe normy jakości, z drugiej strony dbając o walory smakowe, co jest doceniane w wielu krajach, na wielu spotkaniach, i też chociażby tutaj w Warszawie, organizując spotkanie dla przedstawicieli poszczególnych ambasad, ambasadorów, pracowników ambasad, docieramy z naszymi produktami w wiele miejsc, lokalnie, ryneczek co środa przed Ministerstwem Rolnictwa, żeby pokazać, jaką mamy tutaj gamę i możliwości sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej, w ramach rolniczego handlu detalicznego, i też rozwijamy to dalej, zdejmujemy bariery tak, żeby producenci mogli produkować więcej, swobodniej, żeby te problemy, które dostwierały producentom, rozwiązywać i eliminować. I to kwestia zapisów, zmian ustawowych, tak żebyśmy jeszcze bardziej mogli postawić na taką sprzedaż bezpośrednią. Rozwijają się w ostatnim czasie różnego rodzaju automaty do sprzedaży. Warzywomaty, ziemniakomaty, jabłkomaty, jajkomaty, chlebomaty. Różne urządzenia, które dają też możliwość takiej sprzedaży bezpośredniej. Skracamy łańcuchy dostaw. Też przekonujemy konsumentów do takiego kontaktu bezpośredniego z producentem. Nie duże sieci handlowe, nie ci, którym już pomagać nie trzeba, a właśnie ci najmniejsi producenci, którzy tego wsparcia na starcie potrzebują. I tutaj będziemy dalej to rozwijać, tak jak robiliśmy to w ramach już zakończonej perspektywy PROW 2014-2020. Środki z KPO zostały przeznaczone na rozwój przetwórstwa, na dystrybucję, centra dystrybucyjne, ale w tej chwili plan strategiczny i planując już nową perspektywę finansową po 2027 roku, chcemy postawić na przetwórstwo, na rolnictwo, tak żeby to rolnictwo i przetwórstwo było konkurencyjne i odporne na kryzys. Wykorzystując doświadczenia przetwórców, producentów i te bariery, na które napotykali po drodze, likwidujemy je, zwiększamy, i tutaj nie będzie ograniczeń związanych z odległościami. Nowe produkty, które będzie można w ramach i zwiększenie tych limitów w ramach sprzedaży bezpośredniej. To wszystko ma na celu właśnie promowanie naszej lokalnej żywności, lokalnego przetwórstwa, tak żeby też i jak najwięcej można było sprzedać bez dużej ilości uczestników w tym łańcuchu, czyli to, o czym mówimy już od dłuższego czasu, maksymalne skracanie łańcuchów dostaw. A od 1 października będziemy przyjmować wnioski przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno na jedną tę pomoc, jak i na drugą, jeśli chodzi o nawozy. Nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo, paliwo od początku lutego do końca sierpnia, więc to są te kwestie, które poruszamy w tej chwili. I tu jest kwestia przygotowania tych rozporządzeń, konsultacji międzyresortowych i przyjęcia wniosków. Wzór wniosku jest już w tej chwili przygotowywany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w systemach informatycznych agencji. I są rozmowy robocze z Komisją Europejską, a nie jest to nikomu obce, że tak jak i w Komisji Europejskiej, i w Polsce, i trwa sezon urlopowy, pracownicy, dyrektorzy poszczególnych departamentów rozmawiają ze sobą na takich kwestie roboczych ustaleń. Nie ma potrzeby zgłaszania wniosku do komisji. O tym wniosku rozmawialiśmy, kiedy Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze tej kwoty 66,6 miliona euro. W tej chwili takiego wniosku nie składamy, ale mamy poinformować Komisję Europejską o przygotowanej pomocy. Więc to wszystko się dzieje, nie ma obawy. Zapewniam rolników, że te pieniądze do nich popłyną. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy, oczywiście Ukrainie zależy na tym, żeby to zboże wywieźć, tu się nic nie zmienia. Obowiązuje zakaz wwozu do Polski produktów, co zostało dużo wcześniej ustalone. Tu zmian żadnych nie ma. Rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa się nie toczą w tym temacie, ale zdanie ministerstwa nie uległo zmianie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, który prowadzi rozmowy, zostały te ministerstwa wskazane, natomiast żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej chwili nie ma. Oczywiście stronie ukraińskiej mocno zależy na tym, żeby te zboże, te zapasy wywieźć z Ukrainy, ale mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych. I tutaj właśnie dzisiaj politycy opozycji mocno pytają, jak to będzie wyglądać. Niech się najpierw wytłumaczą z tego, co właściwie czego nie zrobili w 2022 roku, że odpuścili 3,5 miliona ton zboża bez jakiejkolwiek kontroli do Polski. W kolejności wywiezieniu naszych nadwyżek, wykorzystaniu polskiego zboża i tutaj to wymaga też szerszej dyskusji, rozmowy. Dzisiaj takie decyzje nie zapadają.

0: Mam nadzieję, że oddech przy muzyce złapany, bo teraz druga część konferencji, między innymi także o Mercosur, więc zapraszam do słuchania. Przed Państwem minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Stawiamy na to, co polskie, co lokalne, co tradycyjne. Mnóstwo konkursów, mnóstwo wydarzeń, które promują, ale też wystawiając się na różnych targach, przygotowując stoisko narodowe, też promujemy te produkty, z którymi Polska jest kojarzona. To są pierogi, to jest bigos, to jest nasze tradycyjne pieczywo. Wiemy, jak to robić. Ja myślę, że z panią pełnomocnik mógłbym dużo w tym temacie podyskutować, porozmawiać, bo naprawdę to, co robimy jako resort, to jest dobrze odbierane i przynosi, jak widać, efekt. Tradycyjnie nowocześnie, tak możemy to też podsumować, bo z jednej strony najnowsze technologie i najwyższe normy jakościowe, które spełniamy w Europie, a z drugiej strony stawiamy na tradycje, na nasze i te systemy jakości europejskie i krajowe, bo przecież to i system oznaczeń geograficznych i chroniona nazwa pochodzenia, tradycje, tradycyjna specjalność. To wszystko jest wykorzystywane. Mamy mnóstwo produktów zarejestrowanych na europejskiej liście. To są nasze oscypki, nasze sery, nasze jabłka krajeńskie, jabłka grójeckie, to są nasze wędliny, oleje, mnóstwo produktów, ponad 50 produktów, które jest zarejestrowanych, do tego krajowe systemy jakości, oznaczenia, tak żeby maksymalnie to promować i tym się móc chwalić. Tak. Pierwsza rzecz, kraje Mercosur, te dane, które mamy, one oczywiście będą uaktualniane po zakończeniu kolejnego miesiąca i tu przedstawiamy. Na razie, tak jak mówiliśmy, one pokazują, że zwiększamy eksport, a maleje import z krajów Mercosur. I taki trend oczywiście chcemy utrzymać. Jesteśmy dzisiaj największym producentem drobiu w Europie, pierwsze miejsce, piątym producentem wołowiny, a drugim eksporterem wołowiny w Europie, czwartym pod względem produkcji wieprzowiny, ale tutaj chcemy to zmienić, żeby produkować w oparciu o nasze prosięta, o nasze warchlaki, a nie importowane z Danii. Do tego jest przygotowywany specjalny program pomocowy, który ma odbudować po głowie trzody. Jeśli chodzi o straty, to oczywiście te protokoły cały czas spływają, ale ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ostatnie dni przyniosły znowu różnego rodzaju anomalie pogodowe i w związku z tym kolejne straty. Wszystko to, co spływa, jest szacowane, jest sumowane i oczywiście te pieniądze, które mamy zabezpieczone, posłużą temu, żeby wypłacić właściwe odszkodowania wszystkim, którzy ucierpieli na skutek tych klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych. I kwestia trzecia.
2: Akcyza.
1: Tak. Tutaj w związku z tym, że jest inne finansowanie, bo to, co zwrot akcyzy, to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne, które będziemy wypłacać w oparciu o złożony dodatkowo wniosek i te wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To są odrębne wnioski, tak jak doskonale rolnicy znają już z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 marca, tak, do 15 sierpnia, jeśli chodzi o nawozy i od 1 marca do końca sierpnia, jeśli chodzi o paliwo. Od kilku lat mamy ten problem, naprawdę pani redaktor, nie ma co straszyć rolników, wypłacimy bez zbędnej zwłoki, jak tylko te raporty się pojawią, będziemy mieli protokoły, przygotowujemy takie rozwiązania, tak jak w roku ubiegłym dostali rolnicy pieniądze, będziemy robić, żeby to było jak najszybciej na kontach rolników.
2: Mhm. Czy komisje suszowe, czy też te szkodowe mają gdzieś w regionie, macie państwo z regionu takie sygnały?
1: Komisji suszowych nie ma, bo jeżeli chodzi o suszę, to jest to na podstawie danych z Jungu przekazywanych i jest ta specjalna aplikacja, natomiast jeśli chodzi o inne anomalie, tam gdzie była potrzeba, wójtowie, burmistrzowie wnioskowali do wojewodów i te komisje zostały powołane i szacowały bądź szacują straty.

0: Jak zapowiadałem na początku naszego dzisiejszego porannego spotkania, będziemy także przeglądać wydarzenia rolnicze w naszym regionie, a tych w ostatnim tygodniu nie brakowało. Między innymi w Głubczycach prezentacja innowacyjnych technologii, nowe rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, czy sposoby zwiększenia efektywności produkcji rolnej przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. To jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas dwudniowej konferencji Era Zrównoważonego Rolnictwa na terenie Kombinatu Rolnego w Kietrzu. Jako Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizujemy politykę ministerstwa w zakresie szkolenia i transferu wiedzy od uczelni poprzez instytucje doradcze do rolnika, mówi Marcin Oszańca, dyrektor placówki i główny organizator konferencji.
1: Najważniejsza rzecz to będą warsztaty terenowe. Uczestnicy dotkną prezentacji, to nie będą tylko suche warsztaty teoretyczne. Skupimy się na rolnictwie białkowym. Jednym z modułów będzie w stacji doświadczalniczej oceny odmian w Głubczycach. Moduł hodowlany w gospodarstwie Langowo, karuzela na 60 krów, karuzela udojowa. Chcemy pokazać to, co się udało wypracować przez 65 lat przez kombinat rolny w Kietrzu, bo dzisiaj szczyci się 14 tysiącami litrów mleka rocznie, rekordowa wydajność. Pokazać, w jaki sposób zostało to zorganizowane.
0: Rolnictwo jest jedną z najbardziej zaawansowanych branż, jeśli chodzi o technologię, powiedział Krzysztof Janiak, wicedyrektor Departamentu Transferu Wiedzy i Spraw Społecznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Kombinat rolny w Kietrzu jest najlepszym przykładem stosowania tych zaawansowanych technologii w rolnictwie, w hodowli, w uprawach. Wykorzystanie tej współpracy rolników, przedsiębiorców, naukowców, to jest też to, co chciałem podkreślić. Obecnie, również w rolnictwie, pojedyncza jednostka nie ma szans. Czy jesteś przedsiębiorstwem, czy jesteś pojedynczą osobą, nie dasz rady. Musisz współpracować, szczególnie w rozwoju nowoczesnych technologii.
0: Staramy się być cały czas na bieżąco z najnowszymi trendami, bo ten, kto się nie rozwija, zostaje w miejscu, dodaje Mariusz Sikora, prezes Kombinatu Rolnego w Kietrzu.
3: To się nie bierze bez przyczyny. Chcemy czy nie chcemy, ten pieniądz rządzi światem i te rozwiązania, które proponuje nowoczesna technologia, no bo to są rozwiązania kosmiczne niektóre, wpływają na optymalizację produkcji, więc to, co się pojawia u nas, co się pojawia w przestrzeni tej rolniczej, jest elementem ekonomicznym. Po prostu ekonomia wymusza te rozwiązania. Rolnictwo musi te elementy wprowadzać, jeżeli chcemy funkcjonować.
0: Dzisiejsza produkcja rolnicza wymaga ogromnej wiedzy i dlatego takie spotkania są niezwykle ważne.

0: To podkreśla wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
1: Dlatego taka konferencja jak u nas z uczestnikami z całej Polski jest pewną wartością i też nas odpowiednio jako region pozycjonuje. Pozycjonuje też sam Kietrz, który jest perełką gospodarującą na niebywale uprawnych ziemiach, gospodarującą na poziomie, którego nam po prostu wszyscy zazdroszczą. Rolnictwo to wyzwania, zmiany klimatyczne, nagłe zdarzenia atmosferyczne, susza sprawia, że my stajemy po prostu przed nowymi wyzwaniami, do których trzeba się przygotować.
0: Marta Bednarczyk, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach, podczas swojej prezentacji mówiła m.in. o roli, jaką pełni jej placówka w zrównoważonym rolnictwie.
2: Będziemy mogli zaprezentować odmiany soi, bo w tym się specjalizujemy już od 2010 roku. To aktualnie jest na polach i naprawdę wygląda imponująco. Także przekażemy wszystkim uczestnikom możliwości i przede wszystkim zachęcimy do uprawy, aby ten potencjał, to plonowanie w Polsce i przede wszystkim areał uprawy wzrósł.
0: Konferencja w Kietrzu jest również okazją do dyskusji o wyzwaniach stojących przed współczesnym rolnictwem, takich jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe czy konieczność wdrażania nowych technologii w gospodarstwach rolnych. Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a Radio Opole było oczywiście patronem medialnym tego wydarzenia. Podobnie jak jesteśmy patronem medialnym wielu dożynek, Korowód, Msza Dziękczynna, Zaplony, występy artystyczne, średniowieczne atrakcje, warsztaty, walki na bezpieczną broń, gastronomia i zabawa taneczna. Tak wyglądały miejsko-gminne dożynki w Tułowicach w sołectwie Szydłów. W programie był również między innymi taki punkt jak wręczenie nominacji starostom dożynkowym czy wręczenie nagród za konkursy dożynkowe. Dziękujemy, że w ogóle coś mamy, mówi Gerard Latta, rolnik z Tułowic, który jest gospodarzem na 45 hektarach.
3: Że urosło, że nie wysuszyło, chociaż było tak sucho już w marcu, że było po co na pole jechać.
4: Udane plony, udane żniwa?
3: Średnio. Na gorszych ziemiach było po prostu tak drobne ziarno, że praktycznie plewa, a na lepszych było lepsze, także wyrównane tak. Ale średnio to wychodzi. Teraz troszkę lepiej, jak już popadało, to chociaż będzie trochę nadzieja w kukurydzy, w burakach, bo coś było tragicznie.
0: Adam Gala, rolnik z Małych Tułowic, gospodaruje na 50 hektarach. Ocenia tegoroczne żniwa, że z plonami i cenami skupu zawsze mogłoby być lepiej.
5: Z niepokojem to może patrzę na prognozy, bo nie wiadomo co będzie. Prognozują, że coś tam popada. W obecnych teraz czasach różnie to bywa z tym deszczem. Deszcz, ogólnie pogoda, to wpływa tak naprawdę, no to jest 90% tego naszego sukcesu, tego plonu. Reszta to jest nasza praca. Jeżeli nie będzie pogody, możemy robić wszystko, co się tylko daje jak najlepiej, ale pogoda jest bardzo kluczowa. No niestety tak to już w tym zawodzie jest.
6: Ci młodzi poprzejmowali, jest kilku rolników, którzy mają bardzo dużo hektarów. Ci rolnicy mają sprzęt, mają dotacje, dofinansowanie i oni nam dają chleb, mleczko, inne produkty. Rolnik nie ma wakacji w zasadzie, bo jeśli ktoś ma bydło, trzodę, nie wywiesi, że na 2 tygodnie wyjeżdżam na urlop. Cały czas trzeba chodzić. Także dziękujmy, bo jest za co przede wszystkim.
0: Radio Opole było patronem medialnym dożynek gminy Tułowice w Szydłowie. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć zdjęcia, to zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam są piękne fotografie autorstwa naszego działu nowych mediów. Szanowni Państwo, łącznie prawie 4 tony 200 kg wciniętych ryb odłowiono z sekcji 6 kanału Gliwickiego od soboty 15 sierpnia po zakwicie złotej algi. Ten odcinek leży w województwie śląskim. Dobra informacja jest taka, że nie odnotowano od poniedziałku śnięcia kolejnych ryb, ale Wody Polskie nie zaniechały działań prewencyjnych. To między innymi patrole kontrolne od strony wody i lądu na 4. i 5, a także 6. sekcji kanału Gliwickiego. Pozostajemy w gotowości do interwencji oraz ewentualnego odłowu śniętych ryb, powiedziała Radiu Opole Linda Hoffmann, rzecznik prasowy RZGW w Gliwicach.
7: Ograniczono również do odwołania przepływ wody z 6. i 5. sekcji kanału Gliwickiego w kierunku dalszych odcinków w dół drogi wodnej, czyli m.in. w kierunku województwa opolskiego. Co za tym idzie, do odwołania wstrzymaliśmy również śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno, a wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko przemieszczania się glonów złotej algi do kolejnych sekcji kanału Gliwickiego.
0: Sytuacja jest raportowana zaangażowanym instytucjom i służbom.
7: Trwają również nasze patrole weryfikacyjne w pozostałych sekcjach tej drogi. drogi wodnej, ale także nad zbiornikiem Dzierżno-Duże. Do dyspozycji służb oraz instytucji, które są zaangażowane w czynności od strony wody, na kanale Gliwickim pozostaje zabezpieczony z naszych zasobów sprzęt niezbędny właśnie do wykonywania tych zadań.
0: Przypominam, że od 17 sierpnia obowiązuje też zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Wędkarską, ale też rybacką informacją związaną oczywiście z naszą agrokulturą. Kończymy dzisiejsze Agroradio. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, a przed mikrofonem Adam Wołek. Było nam miło gościć się w Państwa domach, a już za chwilę poranne spotkanie w programie Weekend z Radiem Opole z Żanetą Plotnik. My mówimy do usłyszenia w przyszłym tygodniu na swoje miejsce, czyli zasiądzie w tym fotelu. Wraca Katarzyna Doros-Stachoń. Ja mówię Państwu do usłyszenia, kłaniam się.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To program Co w trawie piszczy. Tymczasem będziemy opowiadać o świecie, w którym przede wszystkim dominuje cisza. Sprawdzimy, co kryją w sobie wody Kamionki Piast w Opolu. Podwodny świat tego zbiornika jest niezwykle bogaty, a tajemnice tego miejsca poznamy dzięki osobom ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. A zatem ruszamy, a raczej płyniemy. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj naszych słuchaczy zabieram nad Kamionkę Piast w Opolu. Tutaj to miejsce doskonale chyba znają mieszkańcy Opola, dlatego że to miejsce rekreacyjne, są ścieżki rowerowe, jest plac zabaw, są też inne miejsca, gdzie można tutaj odpocząć. Rzecz jasna, też jest piękna zieleń wokół tego zbiornika. Natomiast dzisiaj nie chcemy mówić o tym, co nad wodą, ale o tym, co pod wodą. A to dlatego, że będziemy rozmawiać z nurkami ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich, Małgorzatą Jagieluk oraz Krzysztofem Ładowskim. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, tutaj okazuje się, że to miejsce jest szczególne dla nurków. Z tego, co wyczytałam, to 23 hektary, tak? Jeśli chodzi o obszar tego zbiornika, do tego dosyć głęboko, bo 15 metrów, wyjątkowo ciekawe miejsce dla tych, którzy chcą poznawać ten świat pod wodą.
2: Tak, 24 hektary, z tego ponad 22 to użytek ekologiczny, 15 do 16 metrów w zależności od poziomu wody, ale najbardziej cenne jest to, że ta woda jest po prostu bardzo czysta. 15 metrów dla nurków to nie jest dużo, więc jest to zbiornik bardzo przyjazny, bardzo przyjemny, woda jest w miarę ciepła, zwłaszcza teraz latem, więc rzeczywiście jest to bardzo dobre miejsce do rozpoczęcia przygody z nurkowaniem, ale też do ćwiczeń i do doskonalenia swoich umiejętności.
1: To jest chyba takie najciekawsze miejsce na Opolszczyźnie, jeśli chodzi o nurkowanie, czy się mylę?
3: Teraz już tak. Mieliśmy tych nurkowisk więcej, no ale niestety przyroda nie poradziła sobie z ekspansją człowieka. No i został nam ten Piast, którego tutaj mamy w centrum. Tak, żeby było ciekawie, to nie jest jezioro, tylko to jest stara kopalnia. To jest wyrobisko, które zostało zalane wodą. No i w tym miejscu wyewoluował taki piękny ekosystem.
1: Tutaj słowo klucz albo zdanie klucz, ekspansja człowieka. Dlaczego nie da się jakoś tego połączyć? Rozumiem, że na przykład w miejscu, gdzie jest duże kąpielisko, no już jeśli chodzi o ten teren do nurkowania, to nie jest takie przyjazne miejsce.
2: To już nawet nie chodzi o teren do nurkowania, bo widoczność rzeczywiście bardzo mocno ogranicza przede wszystkim przyjemność z nurkowania, zwłaszcza jak jej nie ma. Natomiast to chodzi o możliwości rozwoju ekosystemu. Tutaj przez to, że nigdy kąpieliska nie było, woda jest czysta, słońce dociera do samego dna zbiornika, w związku z czym zbiornik cały porośnięty jest roślinnością. I to nie byle jaką roślinnością, tylko jest tutaj przynajmniej 5 gatunków ramienic. Z tego 2 są gatunkami zagrożonymi wyginięciem w Europie. Generalnie wszystkie ramienice w Polsce są objęte częściową lub całkowitą ochroną gatunkową. Oprócz tego jest tu wiele innych gatunków roślin chronionych, między innymi pływacz, który jest objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. To roślina mięsożerna, jedna z niewielu w Polsce, która występuje, a podwodna jedyna. Oprócz tego jest tu bardzo bogate życie w skali makro, czyli ci najmniejsi mieszkańcy dbają o to, żeby ta woda pozostała czysta, żeby nie było nadmiernej ilości materii organicznej, żeby ta materia krążyła i żeby ta woda pozostała w takiej dobrej jakości.
1: Na pewno o tych poszczególnych gatunkach flory i fauny będziemy troszeczkę później mówić, natomiast tutaj jeszcze chciałabym się nad tym zatrzymać. Mówiąc uczciwie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że człowiek czy tam duże kąpieliska nad takimi zbiornikami są aż takim potężnym problemem dla danego ekosystemu. W Zakrzówku, zdaje się, w Krakowie jest taki problem. Przepiękny zbiornik, też duże wyrobisko, bardzo dzikie miejsce, zamienione na miejsce rekreacyjne, niejako w ten zbiornik wpasowane są baseny, no i rzeczywiście przypuszczam, że codziennie w wakacje tysiące osób tam się pojawia, ale zdaje się, że pojawił się właśnie tam tego typu problem, tak? Czyli ten zbiornik, no nie wiem czy zamiera, ale na pewno ma bardzo duże problemy.
3: Na chwilę obecną on już umarł. No ale mamy przykłady z naszego podwórka. Mamy kamionkę Silesia, która była pięknym miejscem nurkowym i po utworzeniu tam kąpieliska miejskiego w chwili obecnej przejrzystość wody jest praktycznie zerowa. Również kamionka Bolko. która została zalana w 97 i od 1997 do teraz, czyli to mamy 29 lat, no zbiornik nie nadaje się do nurkowania.
1: Głównie chodzi o to, z tego co rozumiem, o przejrzystość wody, czyli po prostu człowiek bawiąc się w wodzie, pływając, wzbudza osady i w tym momencie nie ma, nie dociera to światło, tak, do dna, ta roślinność chociażby, czy zwierzęta wodne nie mogą w takim zbiorniku żyć?
2: Tak, ta przejrzystość wody jest o tyle istotna, żeby rośliny mogły żyć, muszą mieć możliwość prowadzenia fotosyntezy. Jeśli przejrzystość wody spada, to promienie słoneczne nie docierają do dna, nie docierają do roślin. Oprócz tego te mechaniczne wzbudzanie osadów powoduje, że na roślinach samych osadza się bardzo duża ilość osadów. I nawet jeśli woda się wyczyści, a na roślinach zostaje osad, to one wciąż nie mają dostępu do promieni słonecznych. I teraz problem polega na tym, że jeśli to jest na małą skalę i okresowo, to zbiornik sobie z tym radzi. Akurat nasza kamionka Pias jest zbiornikiem, w którym woda się miesza wiosną i jesienią, więc te wszystkie procesy mają szansę się odbudować. Natomiast jeśli chodzi o Silesię, a tu możemy bardzo dokładnie powiedzieć, bo robiliśmy takie porównawcze rozeznanie, więc o ile u nas do 16 metra jest, woda jest przejrzysta, jest duża ilość życia, nie tylko roślinnego, ale i zwierzęcego, o tyle na kamionce Silesia do 3 metra nie widać nic, między 3 a 6 jest taki wąski pas, gdzie jest jako taka wizura, ale to naprawdę jest jako taka i tam też jest trochę roślin, trochę życia, nieporównywalnie mniej niż tutaj. I poniżej 6 metra, to już teraz nie przesadzę, nie widać po prostu nic, nie widać komputera, który mamy na ręce. Jest duża plama zalegającego siarkowodoru. Ten siarkowodór powoduje, że powstają tam warunki beztlenowe i tam nie może już żyć nic.
1: Czyli rozumiem, że niezwykle ważnym jest, aby no jakoś ten człowiek nie wchodził aż tak mocno, tak, w tę przestrzeń przyrody. Wiadomo, że to jest miejsce rekreacyjne, ale o, co by się zdarzyło, gdyby tutaj powstały jakieś duże kąpieliska?
3: No myślę, że powtórzy się historia z tych zbiorników, o których wspominaliśmy wcześniej.
2: Wzbudzanie osadów, oprócz tego duże stężenie mocznika, które powoduje rozwój sinic, które dla odmiany powodują, że woda przestaje być przejrzysta, znowu nie dociera słońce, obumierające sinice opadają na dno, tworzy się duża ilość materii organicznej, wkrażają bakterie beztlenowe i tworzy się takie błędne koło siarkowodoru. To nie trzeba będzie na to długo czekać. W Zakrzówku pierwsze zmiany było widać już w drugim roku eksploatacji, czyli tak naprawdę po pierwszym sezonie działania basenów, po pierwsze zostało niedoszacowana jakość i obsługa tych basenów, ponieważ wydawało się, że jeśli to będzie na naturalnym zbiorniku, to ta woda będzie się tam oczyszczać samodzielnie. No niestety nic bardziej mylnego. My byśmy bardzo chcieli, żeby ten zbiornik tutaj nasz, który mamy, który jest w centrum miasta, który jest bardzo czysty, który jest unikatowy pod względem życia, który jest badany przez duże ośrodki badawcze, które zajmują się badaniami podwodnymi, został zachowany w niezmienionym stanie. My byśmy bardzo chcieli, żeby można było go eksploatować, tylko trzeba to robić mądrze i trzeba to dobrze zaplanować.

0: naszych słuchaczy dzisiaj zapraszam nad kamionkę Piast w Opolu. Siedzimy sobie teraz przy stanicy nurkowej właśnie kamionka Piast z Małgorzatą Jagieluk, z Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. Rozmawiamy o tym szczególnym miejscu, ale właśnie dzisiaj przede wszystkim o tym, co pod wodą. No i przed momentem rozmawialiśmy o tym, a przyznam szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że działalność człowieka, głównie chodzi o duże kąpieliska, tak może zmienić ten ekosystem podwodny. Wspominaliśmy m.in. o Zakrzówku w Krakowie, gdzie od razu Państwu powiem, powstały takie baseny w zbiorniku, w starym wyrobisku. No jest i owszem, to piękne turystycznie miejsce, rekreacyjnie jest to świetne miejsce, zwłaszcza dla rodzin, ale okazuje się, że ten zbiornik sobie nie poradził. Pod tymi basenami zdaje się już też nie ma właściwie życia.
1: No właśnie tak to wygląda. Pod basenami poziom zalegania siarkowodoru spowodował, że życie już tam nie istnieje. Jeśli nic nie zostanie zrobione, to zanieczyszczenie, bo trzeba to nazwać, jasno, to jest biologiczne zanieczyszczenie, rozprzestrzeni się na cały zbiornik. Zbiornik jest duży, więc jest jeszcze chwila czasu na to, żeby spróbować rozwiązać ten problem. Nasz zbiornik aż tak duży nie jest. W związku z czym właśnie chcielibyśmy uniknąć losu Zakrzówka i apelujemy, po pierwsze, żeby zapoznać się z tą sytuacją, jaka jest na Zakrzówku. Jest bardzo mocno to nagłaśniane i bardzo mocno jest to analizowane, między innymi też przez ośrodki badawcze. I warto uczyć się na błędach czyichś i nie popełniać swoich.
0: W pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy, że to jest szczególne miejsce, nie tylko dla nurków z naszego regionu, ale przyjeżdżają tutaj nurkowie właściwie z całej Polski. Czy wy macie jakiś wpływ na to, żeby jakoś to miejsce ochronić?
2: Tak, między innymi utworzyliśmy i aktualnie zajmujemy się torem podwodnym, który znajduje się tutaj na kamionce Piast. Jest to około 2,5 kilometra tras. Trasy nazywają się poręczówkami, które są prowadzone z punktu A do B, C i tak dalej.
0: Jak dla wspinaczy, poręczówki na skałach.
2: Tak, tylko to jest bardziej w poziomie, pod wodą. Sporządziliśmy bardzo dokładną mapę tego i między innymi poruszanie się wzdłuż tych zaplanowanych tras powoduje to, że zbiornik jest mniej eksploatowany w innych częściach.
0: Rozumiem, czyli chodzi o to, żeby tutaj móc wchodzić pod wodę, nurkować, poznawać ten teren, ale w jakimś takim ograniczonym zakresie, tak? Żeby to jakoś unormować.
1: Dokładnie tak. Chodzi przede wszystkim o nurków na początku swojej drogi nurkowej, takich, którzy nie do końca kontrolują jeszcze siebie pod wodą. Właśnie poręczówki, o których Krzysztof mówił, to zabezpieczenie dla środowiska. Po pierwsze, nurek się nie zgubi, czyli nie namąci wody, nie zestresuje się i nie wyjdzie byle gdzie na brzegu, wzbudzając osady. Po drugie, poręczówki idą w odpowiedniej wysokości i stanowią pewną referencję dla nurków, więc nie dotykają roślin, nie niszczą tego, co jest pod spodem. Ten tor wodny obejmuje relatywnie niewielką część zbiornika. Powiedzmy, że między 1/4 a 1/3, więc znaczna część zbiornika pozostaje dla tego życia naturalnego. Jeśli nurek ma już odpowiednie umiejętności po to, żeby zejść trochę głębiej albo odpłynąć trochę dalej, to jego wpływ na środowisko już jest żaden, dlatego że on ma takie umiejętności, on unosi się w toni wody. Jeśli ktoś na przykład myśli, że nurkowie straszą ryby, nic bardziej mylnego, ryby się nas w ogóle nie boją. Także nurek doświadczony, nurek z dużymi umiejętnościami nie jest szkodliwy dla ekosystemu, oczywiście jeśli nie robi czegoś celowo. Natomiast nurek, który się uczy, po to ma właśnie tor podwodny, po to ma poręczówki, po to stowarzyszenie dba o to, żeby one były w dobrym stanie, żeby były dobrze widoczne, żeby były odpowiednio naprężone. To jest gwarancja bezpieczeństwa dla nurków, ale też ochrona naszego ekosystemu.
0: Uprzedziła Pani moje pytanie, no bo mówiliśmy przed momentem o tym, że taka osoba kąpiąca się na brzegu wzbudza ten osad. No i moje skojarzenie poszło w tę stronę, że no nurek też może wzbudzać ten osad. Tymczasem no nie, okazuje się, że nie.
1: Trochę na pewno też, zwłaszcza nurek, który się uczy. Więc tutaj no, bylibyśmy niesprawiedliwi mówiąc, że nurkowie nie wzbudzają osadów. Też, ale robią to po pierwsze w jednym miejscu, czyli jest to jakaś tam ograniczona przestrzeń tego osadu, która przez to, że to miejsce jest eksploatowane już dość długo, to akurat przy tym wejściu zostało już na tyle wypłukane. Tutaj też podczas rewitalizacji został nawiziony piasek. On troszkę izoluje tą warstwę marglową. Ale rzeczywiście w lecie tego osadu jest tutaj trochę dużo. Natomiast ten sezon nurkowy, takiego intensywnego nurkowania trwa raptem 2 miesiące, może 1,5 miesiąca, kiedy woda jest ciepła. Później zostają już tutaj tylko nurkowie doświadczeni, którzy są w stanie poradzić sobie w zimnej wodzie, w trudnych warunkach i ten zbiornik ma no, większą część roku po to, żeby się zregenerować.
0: To raz, a dwa, że to nie jest tak, że w jednym momencie kilkaset osób, tak jak na kąpielisku, prawda, wchodzi do wody.
1: Tak, to prawda. Nurkowie wchodzą, wychodzą, też nie ma możliwości siedzenia w wodzie cały dzień, więc to jest powiedzmy godzina, nurek wchodzi, wychodzi, jedzie do domu, przyjeżdża następny. No i Weekendy, zwłaszcza w tym roku, w tym sezonie są bardzo atrakcyjne, bardzo mocno oblegane, ale w tygodniu już jest spokój i ten zbiornik ma szansę się regenerować.
0: Czyli ten zbiornik jest w stanie się obronić?
1: Na tą chwilę wszystko wygląda bardzo dobrze i to nie jesteśmy gołosłowni, bo to badania Uniwersytetu Przyrodniczego imienia Adama Mickiewicza potwierdzają, że kondycja ekosystemu jest bardzo dobra, ekosystem jest stabilny, więc na tą chwilę nie mamy się o co martwić. Występuje tutaj też bardzo dużo organizmów wskaźnikowych, bioindykatorów, które wskazują na bardzo wysoką jakość wody. No to są takie stworzenia, które nie trzeba badać wody, jeśli są i są w dobrej kondycji, wskazują na to, że woda jest czysta.

0: Z mikrofonem Radio Opole siedzimy sobie dzisiaj przy stanicy nurkowej Kamionka Piast. Na pewno słuchacze cały czas słyszą, że coś w tle się dzieje. Naprawdę duży ruch. Jeszcze kilka minut temu widać było, że nurkowie wychodzili z wody. Tutaj stoją jeszcze całkiem spore butle. Suszą się skafandry. Ktoś podjeżdża, odjeżdża. Widać, że to miejsce no niezwykle interesujące, jeśli chodzi o nurkowanie. A dzisiaj jesteśmy tutaj z Małgorzatą Jagieluk i Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich i opowiadamy o tym wyjątkowym zbiorniku. A propos wyjątkowości tego zbiornika, przed momentem pani Małgosiu powiedziała pani o tym, że jest to potwierdzone badaniami naukowymi, między innymi przez Uniwersytet w Poznaniu.
1: Tak, to już w tym roku była druga edycja tych badań. Te badania rozpoczęły się w zeszłym roku. W maju była tutaj ekipa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, koło naukowe badań podwodnych pod nadzorem pana Macieja Gąbki. I badali wówczas właśnie skład roślinny i gatunkowy tego zbiornika. To jest instytut, który specjalizuje się właśnie w ramienicach. Wtedy odkryli tutaj 5 gatunków ramienic. Określili ten zbiornik jako jeden z najlepiej zachowanych zbiorników ramienicowych południowej Polski. Określili też, że jest to jeden z lepiej zachowanych zbiorników na terenie Europy, jak na wody słodkowodne, przejrzystość wody do 11 metrów. Przejrzystość nie oznacza widoczności, widoczność nie jest aż tak dobra, ale chodzi o tą przenikalność światła, która właśnie pozwala roślinom się odżywiać i jakby bujnie rosnąć. Nam udało się zidentyfikować jeszcze jedno gatunek roślin właśnie w tym roku, kiedy druga część tych badań się odbyła. Weryfikowaliśmy zdjęcia, które udało nam się zrobić pod wodą, które tutaj Krzysztof dokumentuje jakby życie tego zbiornika od przynajmniej 10 lat. W ostatnich latach trochę bardziej intensywnie i właśnie na tych zdjęciach udało się zidentyfikować kolejny gatunek ramienicy, który po prostu jest ramienicą późniejszą i wtedy, kiedy naukowcy byli jeszcze nie wyrósł.
0: Badania z Uniwersytetu Poznańskiego, ale nie tylko ci naukowcy przyjechali, żeby sprawdzić tutaj stan tego ekosystemu.
2: Tak, drugim uniwersytetem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i naukowcy z tego akurat uniwersytetu badają krajobrazy podwodne. To jest dosyć ciekawe badanie, ponieważ całość zbiornika jest pocięta na taką siatkę i każdy z takich kwadracików o boku 20 na 20 metrów został w dwóch jakby turach, były tutaj dwa spotkania, przebadany. Całość zbiornika jest aktualnie zinwentaryzowana, no i czekamy na jakieś wnioski.
0: Aha, podzielony wirtualnie, ale to troszeczkę tak jak na przykład pracują, nie wiem, paleontolodzy chociażby, prawda? Czyli dzielą sobie dany teren na sekcje po to, żeby łatwiej później było te poszczególne sekcje odtworzyć i na przykład, nie wiem, w sekcji B8 jest to i to, tak sobie to wyobrażam. A propos, cały czas coś się dzieje?
1: Kto jest kolejny członek Stowarzyszenia Nurków Opolskich, pan Marek Majas.
0: Witam serdecznie. Panie Marku, pan przed nurkowaniem czy po nurkowaniu?
3: Przed nurkowaniem właśnie z dwójką kursantów wchodzimy do wody i walczymy. Uczymy się nurkować, przeżyć w tym wrogim nam środowisku.
0: Jakim wrogim?
3: Nie, ja żartuję. No, zajęcia jak co dzień. Codziennie tu jesteśmy, można powiedzieć, że też monitorujemy to, co się dzieje na bieżąco. Czy ja, czy inni członkowie nurkowie, wymieniamy się informacjami później, co się fajnego dzieje.
0: A nurkowie początkujący czy już zaawansowani?
3: W połowie kursu. Już są w połowie kursu, więc już nie mącą wody, już im platformy i stoły nie są potrzebne. Już płyną tak, jak właśnie książka pisze, jak to mówią.
0: To jak będziecie wchodzić do wody, proszę dać znać, dobrze? To ja tam na chwilkę podejdę.
3: Tak, coś zabomblujemy do pani jeszcze.
0: Ale wracając do tych badań, co z tego będzie wynikać? Jeśli się okaże, że no będzie jakiś opis, rozumiem, tak? No będzie określone, jaki ten krajobraz dokładnie jest na dnie tego zbiornika. Czy to jest jakaś informacja dla was, nie wiem, dla kogokolwiek innego, czemu te badania mają służyć?
1: Ośrodki badają swoje, jakby mają swoje plany badawcze i one robią te badania w celu porównania z innymi zbiornikami. Ale dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ już w zeszłym roku zostało skierowane do Urzędu Miasta, do Wydziału Środowiska i do Prezydenta Miasta Opola wniosek o rozszerzenie użytku ekologicznego na cały zbiornik. U nas jest taka dziwna sytuacja, bo zbiornik nie jest objęty cały tym użytkiem ekologicznym. Nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na to pytanie, ale podejrzewam, że jest to związane z realizowanym projektem rewitalizacji tej kamionki. Natomiast jest to o tyle dziwne, że jakby trudno jest chronić ekosystem wodny częściowo, czyli na części, nie wiem, można na przykład zarybiać, tak jak robili to wędkarze, którzy mieli tutaj umowę podpisaną z miastem i co mówią tym rybom, że tam nie
0: mogą do tego płynąć. Miejsca, to do 20 tak, metra
1: tak,
0: tylko.
1: Tak, tak, dokładnie. Tutaj taka linia jest i tam dalej nie płyniemy. Na tą część wpuszczamy gatunki obce, gatunki inwazyjne, których w Polsce w ogóle do wody nie wolno wpuszczać, a już na pewno nie na użytek ekologiczny. No więc liczymy na to, że wyniki tych badań nam posłużą do tego, żeby lobbować u władz miasta i być może województwa, żeby objąć ten zbiornik ochroną. To też będzie duży argument przeciwko ewentualnym zakusom na stworzenie tutaj jakiegoś ośrodka rekreacyjnego niezwiązanego z nurkowaniem. My osobiście bardzo się obawiamy tego, że kiedy skończy się trwałość projektu rewitalizacji, a będzie to luty przyszłego roku, miasto postanowi wynająć to komercyjnie. I o ile wynajmie to na cele nurkowe, super będzie gospodarz, na pewno będzie bardzo dobrze. Natomiast jeśli się okaże, że będzie pomysł na wydzierżawienie tego na inne cele, no to miasto straci perełkę na skalę krajową, bo nie ma drugiego miejsca, które ma zbiornik w samym środku miasta i jeszcze bazę nurkową nad tym zbiornikiem i straci bardzo cenny, wartościowy i ciekawy produkt turystyczny.

0: My wracamy na stanicę nurkową Kamionka Piast. Tutaj na ławeczkach w przepięknych okolicznościach przyrody siedzimy sobie z Małgorzatą Jagieluk oraz Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. Panie Krzysztofie, pan od 10 lat robi zdjęcia pod wodą. Zresztą te zdjęcia są zjawiskowe. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na profil facebookowy stowarzyszenia, bo tam te zdjęcia można zobaczyć. Myślę, że za moment opowiemy troszeczkę o tym, co pan fotografuje, ale tak jeszcze na początek, co pana skłoniło do tego, żeby właśnie tym się zająć? Bo do tego nawet musi być jakiś super specjalistyczny sprzęt, także po to, żeby robić zdjęcia makro, czyli bardzo malutkich roślin czy zwierzątek.
1: No, zaczęło się od tego, że próbowałem zarejestrować to, co widzimy pod wodą, bo okazało się, że po jakichś nurkowaniach wychodzimy, rozmawiamy ze sobą, ja widziałem to, a ja widziałam to, albo ktoś tego nie widział. No i okazało się, że dobrze są zabierać kamerkę, aparat, żeby po prostu później te wspomnienia zostały. No i to tak przez XX lat ewoluowało i tak od, myślę, że 3-4 lat zajmowałem się tą fotografią makro. To jest bardzo taka ciekawa historia, w jaki sposób nawiązaliśmy tą współpracę z naukowcami, bo dokumentując to, co tutaj żyje pod wodą, próbowaliśmy to samodzielnie zidentyfikować i czasami się nie da, czasami sztuczna inteligencja i wujek Google nam nie podpowiadają albo podpowiadają źle, więc wysłaliśmy kilka zdjęć według nas jednej roślinki właśnie do Uniwersytetu Adama Mickiewicza i okazało się, że oni byli zdziwieni, że wysłałem im zdjęcia 5 różnych roślin. No i tak dosyć szybko po tym pojawili się tutaj u nas, bo okazało się, że właśnie sfotografowaliśmy raminicę, która jest endemiczna. Tutaj występuje, ale generalnie bardzo rzadko występuje i w Europie, i na świecie.
0: A, stąd też takie potężne zainteresowanie, czyli z punktu widzenia naukowca też okazało się, że to jest miejsce wyjątkowe.
2: No tak, te dwa gatunki raminic, o których mówiłam, to właśnie gatunki, które są gatunkami krytycznie zagrożonymi wymarciem w Europie, więc no i odkrycie ich siedlisk w dobrej jakości i jeszcze takich bogatych, no na pewno jest interesujące dla badaczy, zwłaszcza, że tych zbiorników raminicowych nie jest dużo. To jest specyficzny rodzaj zbiornika, to musi być woda wapienna, bo raminice jakby do swojego funkcjonowania potrzebują tego wapnia. No i właśnie te nasze kamionki prawdopodobnie wszystkie byłyby porośnięte, bo przecież tutaj 50 lat temu, równo 50 lat temu ustało wydobycie, kiedy wyłączono pompy, ten zbiornik zaczął się zalewać, no to przecież tutaj nie było żadnych raminic, tutaj nie było nic poza białą skałą, którą wszyscy znamy, bo jak się tylko dziurę w Opolu wykopie, to zaraz jest białe błoto. A okazuje się, że nie było to tylko złoto, tak, bo Opole cementowniami stało i przez wiele lat, kiedy ten zbiornik wypełniał się z wodą, najprawdopodobniej ptaki przynosiły tutaj jakieś zalążki tego życia i tutaj się nic nie wydarzyło gwałtownie. To przez 50 lat ten ekosystem się rozwijał i on rozwija się coraz bardziej. My nurkując tutaj parę lat obserwujemy ekspansję tych roślin na tereny, które jeszcze 2-3 lata temu były gołe. Dziś są porośnięte łąkami, pięknymi łąkami raminicowymi, trzeba to podkreślić, bo jak zaświeci słońce, to kolor tej zieleni pod wodą jest niezwykły. Rozprzestrzeniły się po całym zbiorniku, wymieszały się te siedliska, one się poprzerastały nawzajem, jedne są wysokie, jedne są niskie, jedne mają czerwone kulki, inne mają żółte kulki, więc naprawdę wygląda to spektakularnie. I teraz płynąc pod wodą, coś tam się widzi, ale to jest tak małe, że za bardzo... No i trudno to rozpoznać, więc kiedy udało się zrobić zdjęcie, potem przerzuca się to do komputera, ogląda się to w skali większej i robi się wielkie wow, cóż to takiego malutkiego tam jest. Ale oprócz tego, co było celem fotografii, znajdowaliśmy jeszcze na tych zdjęciach kilka takich, powiedzmy, gości nieproszonych. No i od tego zaczęło się to, że zaczęliśmy po prostu szukać. Zaczęliśmy szukać tego życia i okazało się, że o ile dobrze pamiętam, to udało nam się ponad 60 stworzeń zidentyfikować, bo tyle mam slajdów w prezentacji, więc tyle tych stworzeń się udało zidentyfikować. To jest naprawdę bardzo duża ilość i proszę mi uwierzyć, że my wchodzimy do wody i tak może nie za każdym nurkowaniem, ale raz na 3 nurkowania jeszcze coś nowego odkrywamy. A nurkujemy naprawdę dużo i nawet dzisiaj właśnie przed rozmową byliśmy w wodzie i mieliśmy szansę dokumentować już w jesień pod wodą, już rośliny zaczynają przygotowywać się do przetrwania zimy, także to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia, ten zbiornik się zmienia bardzo szybko i bardzo mocno w skali roku i tu taka fajna też historia o torach, może Krzysztof opowie o torach.
1: Właśnie dlatego, że zbiornik przez cały rok się zmienia, i czasami te rośliny są wyższe, czasami niższe. Chyba 2 lata temu, tak, znaleźliśmy pełne torowisko, szukając tych artefaktów, pozostałości pokopalnianych, czyli tej infrastruktury, która tam jest pod wodą i ona jest w większości ukryta pod tymi łąkami ramienicowymi. I chyba jesienią znaleźliśmy torowisko, szukaliśmy go, znaleźliśmy go teraz, w tym roku na wiosnę, zajęło nam to 2 lata. Gdzieś ono było po prostu i ukryło się pod prawie 2-metrową warstwą roślin.
0: Torowisko, które musiało tutaj być w chwili, gdy tutaj trwało wydobycie.
1: Tak, jest dużo, dużo pozostałości. Niektóre nie są takie oczywiste, jest to takie podwodne muzeum. Część rzeczy zidentyfikowaliśmy, część jeszcze nie wiemy, do czego służy, ale na pierwszym z serii organizowanych spotkań udało nam się porozmawiać z panem, który gdzieś tutaj niedaleko mieszka, a pracował w tej cementowni i trochę rzeczy nam podpowiedział. Między innymi jak wyglądał transport wagoników, jaka koparka tutaj pracowała i dlatego wiemy teraz, skąd są kable elektryczne, ponieważ to była elektryczna koparka, jak wyglądało tutaj oświetlenie.
0: Czyli rozumiem, że teraz wiecie, czego szukać przynajmniej.
1: Wiemy, co znaleźliśmy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Ach, i wracamy dzisiaj nad kamionkę Piast w Opolu, gdzie jesteśmy z mikrofonem Radia Opole. Rozmawiamy dzisiaj o tym podwodnym świecie. Teraz słów kilka o krajobrazie. To dlatego, że pan Krzysztof Ładowski wywołał temat, a mianowicie 2 lata temu udało się znaleźć na dnie kamionki torowisko. Torowisko, które służyło tym, którzy tutaj pracowali. No i właśnie, co jeszcze oprócz tego torowiska tutaj nurek, który schodzi pod wodę, może zobaczyć?
2: Na pewno takim najbardziej znanym i uczęszczanym miejscem to jest budynek przepompowni. Są to ruiny znajdujące się w najgłębszej części zbiornika. No i wokół tego jest tak naprawdę najwięcej infrastruktury, bo mamy i pozostałości rurociągów odprowadzających wodę, mamy kable elektryczne. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ te kable są z aluminium i one do tej pory pod wodą się świecą. Zeszła z nich cała izolacja, wyglądają w słońcu jakby były nowe, jakby ktoś się przed chwilą wrzucił. Mamy pozostałości oświetlenia, pozostałości rampy transportowej z takim potężnym łańcuchem. Też jakiś czas temu poświęciliśmy, to nie jest strata czasu, to jest zbieranie i szukanie informacji. Bardzo dużo czasu na odszukanie, jak ten transport fizycznie wyglądał, bo nie ma nigdzie w dokumentacji, nie ma zachowanych zdjęć z eksploatacji tutaj tego wyrobiska. Część znaleźliśmy na stronach niemieckich, ponieważ to są, no, były bliźniacze, tak, przed wojną to były terytoria niemieckie i system wydobycia w iluś tam podobnych kamieniołomach był taki sam.
1: A, i na tej podstawie możecie mniej więcej ocenić, tak sobie to wyobrażam, proszę mnie korygować, że w tym, a nie innym miejscu zbiornika na dnie można coś konkretnego znaleźć, jakiś element, tak, infrastruktury?
3: Myśmy to zaczęli troszeczkę inaczej identyfikować. Myśmy zaczęli znajdować przedmioty. One właśnie głównie znajdują się zimą, kiedy ta roślinność jest mniej bujna, odkrywają się większe obszary dna i zauważyliśmy, że w pewnym obszarze zbiornika jest tych artefaktów więcej. Kiedy zaczęliśmy to wiązać z mapą, ze zdjęciami starej kopalni i starej cementowni, odkryliśmy takich parę zdjęć, które umiejscowiły nam właśnie te znaleziska najbliżej rampy, którą wagoniki wjeżdżały bezpośrednio pod kruszarkę i do pieca. I dopiero wtedy zaczęliśmy wiązać pewne elementy, tak? Znaleźliśmy koło, które jest kołem przekładniowym z koparki. Znaleźliśmy rolkę, która była zabezpieczeniem wagonika, który wjeżdżał po bardzo stromej skarpie. I kiedy odkryliśmy te zdjęcia archiwalne i później kolega zrobił zdjęcia z drona z góry, to udało się nam nałożyć te dwa miejsca praktycznie, no, jeden do jeden. Część ta jakby z jednej strony najstarsza, ale też najdłużej eksploatowana część jest bardzo dobrze zachowana. Ona właściwie, jeśli chodzi o krajobraz podwodny, o ukształtowanie dna, o ukształtowanie tej skarpy marglowej, właściwie od tego czasu, kiedy zostało zrobione zdjęcia, zostało zrobione w latach, w końcówce lat 70., nie została zmieniona. Więc to, co my widzimy na tym zdjęciu, gdzie nie ma wody, gdzie stoją latarnie, gdzie są szyny, gdzie jest rampa, dziś my to oglądamy pod wodą, to jest już mocno przysypane i zdegradowane, ale wciąż odnajdujemy tam nowe elementy i to, co kiedyś traktowaliśmy jak kupę gruzu i śmieci, okazuje się, że są to właśnie pozostałości po kopalni. Niewiele zostało tej infrastruktury takiej typowej, dlatego że ta kopalnia została zamknięta stosunkowo wcześniej. I wszystko, co było cenne i wartościowe, co jeszcze mogło pracować, zostało przerzucone do wówczas pracujących cementowni, między innymi do cementowni Odra, która działa do dzisiaj. No, te rzeczy, po co pozostały, są dla nas wciąż zagadką, ponieważ torowiska, o których mówi Krzysztof, te, co znaleźliśmy, jest takie najbardziej kompletne i najbardziej spektakularne, bo jest długie. Natomiast szyny i podkłady kolejowe rozrzucone są po całym zbiorniku. W sposób nieuporządkowany, tak jakby zostały mechanicznie przetransportowane, mechanicznie zepchnięty urobek. Tego nie udało nam się ustalić, dlaczego tak było. Wiemy od pana, który tutaj do nas dołączył na spotkaniach, że do końca było tu prowadzone wydobycie odstrzałami. Właściwie też między innymi z tego powodu zostało zaprzestane. Ale z jakiego powodu to zostało mechanicznie zniszczone i zepchnięte, tego nie potrafił nam powiedzieć. No, mamy nadzieję, że może kiedyś jeszcze ktoś się odezwie, kto będzie wiedział, dlaczego tak likwidowano kopalnię. Infrastruktura jest zniszczona mechanicznie, koparkami rozburzona, jakby nie ma żadnego elementu w całości.
1: Widzę, że chyba teraz nurkowie wchodzą do wody, to może spróbujemy tam podejść.

0: Muszę pilnować mikrofonu, żeby nie wpadł do wody, do kamionki Piast. Szkoda by było. Teraz grupa nurków wchodzi pod wodę. Dzisiaj jakiego rodzaju zajęcia?
1: Dzisiaj będziemy się uczyli zalewać maskę. Marek Majas, instruktor nurkowania. I będziemy symulowali sytuację braku powietrza, czyli udostępniania zapasowego automatu oddechowego partnerowi.
0: Tutaj z miejsca, z pomostu, na którym stoimy, rzeczywiście ta przejrzystość jest bardzo, bardzo przyjemna, więc wyobrażam sobie, że takie zajęcia tutaj to jak najbardziej dobry pomysł, chociażby dla osób początkujących.
1: Tak, to jest właśnie fenomenalny akwen do takich ćwiczeń. Są przygotowane tam stoły takie do ćwiczeń, że właśnie, żeby nie mącić wody i żeby ta przejrzystość była cały czas.
0: To jest program przyrodniczy. Co w trawie piszczy? Co pod wodą piszczy?
1: Co pod wodą piszczy? Oj, tyle życia, tyle fajnych stworzonek. Mnie się zawsze podobały reakcje kursantów, którzy gdzieś tam zaczynali kurs i tak się, no, jak już zaczęli się rozglądać, jejku, jak tu jest fajnie, jakie tu jest życie, ja myślałem, że tutaj nic nie ma.
0: A co tak pana najbardziej, jeśli chodzi właśnie o faunę, florę, zadziwia pod wodą tutaj na kamionce?
1: Mnie zachwyca ten ogrom życia od dużych ryb, naprawdę wielkich sumów, po szczupaki, po okonie, liny, po maciupeńkie skorupiaki, no jest tego cała masa. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, no nie ma dużej ryby, nuda, nieprawda. Jak się przyjrzymy, to jest naprawdę tam masa fajnych rzeczy.
0: Pan jest tutaj kursantem, rozumiem. Początkujący, zaawansowany?
2: Początkujący, Karol Tomczak.
0: A co już pana, wchodząc pod wodę, tak najbardziej zdziwiło?
2: W sumie to chyba to, co pod wodą się tak naprawdę znajduje, a mówię tutaj o rybach, o tym życiu, które tam jest i to jest świetne do tego, że można to poobserwować i być bardzo blisko tego. Zazwyczaj widzimy te rzeczy gdzieś tam na jakichś filmach, a tutaj faktycznie można na żywo to zobaczyć i to jest fenomenalne w tym akwenie.
0: Jak w wielkim akwarium, tak sobie wyobrażam.
2: Dokładnie tak, tak można to nazwać.
0: Dobrze, to w takim razie nie przeszkadzam. Rozumiem, że już będziecie wchodzić teraz pod wodę.
3: Gwiezdne wojny?
0: Tak. No i popłynęli.

0: popłynęli, a my wracamy do naszej rozmowy. Znowu wróciliśmy na naszą ławeczkę przy stanicy nurkowej, przy Kamionce Piast. Przed nami katalog Pod lustrem wody i w tym katalogu przepiękne zdjęcia makro stworzeń roślin, które można zobaczyć właśnie pod wodą Kamionki Piast. Ze mną Małgorzata Jagieluk, Krzysztof Ładowski. Pan Krzysztof Ładowski wszystkie te zdjęcia zrobił. No właśnie, powiedzmy coś więcej o tej faunie i florze Kamionki. Przed momentem pani Małgosiu, pani mówiła o ramienicach i o tej całej historii z naukowcami, gdzie wydawało się, że to jest ta sama roślinka. Tymczasem okazało się, że to jest kilka roślinek. Tak bogaty jest tutaj ten świat fauny.
1: Tak, dla nas wszystko wyglądało pod wodą tak samo. Wydawało nam się, że to jest po prostu jeden rodzaj roślin. Dopiero jak zdjęcia poszły do identyfikacji, to się okazało, że nie jeden, a pięć. I właśnie pokłosiem tego była wizyta naukowców. Ale nie tylko ramienice tutaj są. Jest też bardzo dużo roślin, które są bardzo popularne u nas, ale też takie, które są mniej popularne, jak właśnie wcześniej wspomniany pływacz. Mamy tutaj wywłócznika kłosowego, mamy rogatka sztywnego, mamy jezierze, która jest bardzo, bardzo ciekawą roślinką, ponieważ jest bardzo krucha i jest taka jak taki podwodny kaktus. Mamy mech podwodny, zdrojek. Jeszcze przypomnę o pływaczu, ponieważ to jest roślina mięsożerna, na gałązkach ma takie małe kielichy, które wyłapują drobne stworzenia, ale też przepięknie kwitnie. Takie małe podwodne storczyki żółte, które rozwijają się zupełnie pod wodą. Naprawdę spektakularny widok, nie są duże, za to teraz właśnie jest ich bardzo dużo i jak świeci słońce, to ta roślinność bardzo cieszy oczy, zwłaszcza na płytkiej wodzie.
0: Panie Krzysztofie, które z tych roślin najbardziej pana zachwycają, bo mnie zachwycają pana zdjęcia, no naprawdę są fantastyczne.
2: Z roślinek to pływacz. On ma różne fazy rozwoju. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, właśnie dzisiaj podczas nurkowania, dokumentowaliśmy już fazę jesienną, czyli pojawia się turion, to jest faza przetrwalnikowa tej roślinki.
0: Czyli taka przygotowująca już do zimowania, tak?
2: Tak. Sam pływacz podczas kwitnięcia dąży do tego, żeby kwiat wydostał się na powierzchnię. I tak jest praktycznie wszędzie w przyrodzie. No tutaj na tych naszych głębokościach w Piaście nie zaobserwowaliśmy tej rośliny na powierzchni, ale jest bardzo dużo kwiatów, tak pół metra, metr pod wodą, w pełni rozwiniętych. To są bardzo ładne żółte kwiatki wyglądające jak storczyki.
0: To jeszcze powiedzmy troszeczkę o tych technikaliach. Żeby robić zdjęcia pod wodą, trzeba to robić specjalistycznym sprzętem, który jest odporny na wodę.
2: To znaczy tak, aparat jest jak najbardziej zwykły. Niezwykła jest obudowa, ponieważ ona musi wytrzymać jakieś ciśnienie, czyli najczęściej obudowy mają takie nominalne ciśnienie do głębokości 100 metrów, czyli jest 11 atmosfer, ale też ważnym jest, żeby zachować pełną funkcjonalność aparatu, czyli muszę mieć możliwość pełnej obsługi aparatu pod wodą w rękawicach. Więc te przyciski są umieszczone w innym miejscu niż

0: w rzeczywistości na aparacie i są dosyć powiększone, żeby ta nam została zachowana ta manualność pod wodą. Drugą najważniejszą rzeczą jest ilość światła. Żeby zrobić zdjęcia pod wodą, musi być bardzo, bardzo dużo światła i do takich zdjęć makro, zdjęć ze zbliżenia używamy specjalistycznych lamp błyskowych.
1: Jeśli jest za mało światła, to często w tych normalnych warunkach używamy statywu, tak, żeby ustabilizować ten aparat. Jak to się robi pod wodą? Czy to w ogóle jest jakiś statyw, albo jak sobie inaczej można poradzić, żeby to zdjęcie, zwłaszcza makro zdjęcie, przecież musi być bardzo wyraźne. Ta jakość tego zdjęcia musi być wyjątkowo dobra.
0: Tutaj najważniejsza jest technika pływania, czyli umiejętność zawiśnięcia w toni, regulowania głębokości oddechem i utrzymania się w jednym miejscu. To są setki nurkowań z aparatem.
1: Aha, czyli pan niejako sam ze swojego ciała musi zrobić sobie statyw, czyli utrzymać taką stałą pozycję pod wodą.
0: Tak, sam aparat pod wodą jest prawie neutralny, ponieważ do budowy dołączone są ramiona wypornościowe, które aparat na powierzchni waży, w zależności od konfiguracji, może i ważyć 12 kg. Pod wodą waży 0, więc on jest dla mnie neutralny, ale ja muszę utrzymać swoją pozycję w toni, i to jest właśnie ta pływalność, którą doskonalimy. Cała zabawa właśnie w nurkowaniu polega na tym, żeby mieć tą perfekcyjną pływalność.
1: Pani Małgosia Jagieluk przyniosła tutaj ten sprzęt. Nie chcę go ruszać, żeby nie zniszczyć, ale rzeczywiście jest bardzo ciężki. Pod wodą już taki ciężki nie jest, ale jak to Państwu opowiedzieć? To jest aparat, do którego przyczepiony jest pająk. Ja mam takie skojarzenie.
0: Tak, mamy tutaj lampę błyskową i latarkę, a z przodu jest jeszcze taka specjalna soczewka, więc to działa już troszeczkę jako mikroskop. Proszę sobie tutaj zobaczyć.
1: Aha, już sprawdza, momencik. Rzeczywiście, bardzo mocno powiększa.
0: Tak, i to jest właśnie taki jeden z kluczowych elementów fotografii makro, ta soczewka.
1: A takie zdjęcie, z którego pan jest najbardziej dumny?
0: Jeżeli chodzi o fotografię makro, to udało nam się udokumentować cykl rozwoju ikry okonia. Od małych jajeczek i praktycznie pojedynczych komórek do momentu, w których rybki opuszczały już sobie swoje miejsce tymczasowego zamieszkania.
1: Ja to zdjęcie widzę, i rzeczywiście jest zachwycające.

0: W naszym programie dzisiaj zaglądamy pod lustro wody w Kamionce Piast. Właśnie tutaj nad Kamionką jesteśmy z mikrofonem Radia Opole, z Małgorzatą Jagieluk, z Krzysztofem Ładowskim ze Stowarzyszenia Nurków Opolskich. Oglądamy zdjęcia, bo pan Krzysztof jest niewiarygodnym fotografem tego podwodnego świata. Ja się zachwycam, spoglądając co rusz na inne zdjęcie. Sporo mówiliśmy o tym świecie roślin, to jeszcze może słów kilka o świecie zwierząt. Co tutaj pływa właśnie w Kamionce?
1: No to jeśli chodzi o to, co pływa, to pływają ryby. Ryb jest dość sporo, ale może opowiemy tylko o tych takich największych, najbardziej spektakularnych. Jest dużo, dość dużych szczupaków, jest bardzo ładna, duża populacja okoni, są węgorze, są sumy i to niektóre takie naprawdę spektakularne, ale są też malutkie jazgarze, są płocie, ukleje i pewnie milion jeszcze innych rybek, których zidentyfikować pod wodą się nie da, bo są dość szybkie. Ciężko też im zrobić zdjęcie. Ale dla odmiany maluteńkie zwierzątka, polskie skorupiaki, tak, bo mamy w Polsce skorupiaki, nawet słodkowodne. Dwa słodkowodne skorupiaki, które żyją tutaj u nas, to kierz zdrojowy i oślicza wodna.
0: Ale śliczne są, takie słodziutkie. Na tych zdjęciach są potężne. Natomiast, panie Krzysztofie, tak naprawdę, jakiej wielkości są to stworzonka?
2: Oślicza ma od 3 mm maksymalnie do centymetra. Kiełż jest troszeczkę większy, dlatego jest, może mieć do 3-4 cm i jest często mylony z krewetką. Dużo ludzi mówi, że o, widziałem krewetkę. Nie, nie, to jest ten nasz polski kiełż.
0: Tym bardziej zaskakuje mnie, jeśli to są 3 mm, jak udaje się panu zrobić tak ostre zdjęcie, tak maleńkiego elementu. Przed nami katalog z tymi zdjęciami. Pani Małgosiu, przerzuciła pani na kolejną stronę i widzę tutaj mszywioły słodkowodne. No, wygląda to niesamowicie.
1: No właśnie, to są takie stworzenia, które bardzo rzadko się widuje u nas w wodzie, dlatego że się nie patrzy. Niewielkie, kolonijne zwierzątka, każda taka, te piórka, które tutaj widzimy na zdjęciach, wyglądają jak małe macki ukwiałów. Każdy taki element to jeden mały mszywiołek. I są to zwierzęta kolonijne, które są wyspecjalizowane. Każdy malutki element pełni inną funkcję. Jedne odżywiają kolonie, jedne się rozmnażają, inne ją bronią. To też organizm, który oprócz tego, że jest bardzo kolorowy i niesamowity jak na słodkie wody, to ma też bardzo fajne umiejętności przetrwania, bo na zimę zwija się w takie malutkie nasionka, które przetrwają zimę i dopiero wiosną rozwija się z tego nowa kolonia. Ale też mamy dużo innych maleńkich stworzeń, które są mało widoczne, a bardzo spektakularne. Całą gamę ślimaczków. Od złoto-brązowych po prawie przeźroczyste, zagrzebka, rozdętka, zatoczek i inwazyjna malutka wodożytka. Mamy bardzo ładne kolonie orzęsek, małe zielone kulki, teraz ich nie widać, ale zimą powodują, że świat pod wodą staje się bardzo jaskrawy. Dokładnie taki kolor, jak mają na zdjęciach, to mają w wodzie.
0: Od razu powiedzmy, małe zielone kulki, ale jeszcze takie jakby miały małe igiełki, zielone igiełki. No wygląda to trochę jak takie okrągłe, ale zielone kiwi, tak?
2: Tak. Tutaj na przykład mamy, to jest bardzo ciekawe, bo znaleźliśmy takie stworzonko, które nazywa się trębacz. Znaleźliśmy je tylko raz i całe szczęście, że znaleźliśmy tylko raz, bo jest to organizm, który jest wyznacznikiem zanieczyszczenia wód. Także całe szczęście, że pojawił się tylko raz, ale udało nam się go udokumentować.
0: Czyli jeśli on się pojawia, to znaczy, że jest wysokie zanieczyszczenie, czy że małe zanieczyszczenie jest? Wysokie, rozumiem, skoro pan mówi, że niestety.
1: Tak, jest to bioindykator dla wód właśnie o niskiej jakości, wód brudnych, słabo natlenionych, z dużą ilością zawiesiny. Znaleźliśmy go raz i tak nam było trochę szkoda, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo piękny. To też rodzaj orzęska, podobnie jak te wcześniejsze zielone organizmy kolonijne. Każdy taki, taka malutka kuleczka trębacza ma około milimetra, ale te igiełki, o których pani wspominała wcześniej, małe zielone, to każda z tych igiełek to jest właśnie jeden ten orzęsek. A. Cała kulka to kolonia, a składa się ona z setek tysięcy właśnie pojedynczych osobników, a zielone są dlatego, że wykorzystują barwnik chlorofil po to, żeby się odżywiać. Kolejnym spektakularnym organizmem u nas w wodzie jest gąbka słodkowodna. Je obserwujemy głównie zimą, chociaż naukowcy twierdzą, że zimą powinny zamierać, a one u nas akurat najlepiej się czują zimą. Fajne obserwacje też zimowe stułbi. Stułbia to takie stworzenie, które każdy z nas słyszał kiedyś tam w szkole, niewielu widziało. u nas jest bardzo liczna, to też właśnie i głąbka, i stłubia to wyznaczniki wód bardzo czystych.
0: I tutaj na szczęście częściej się spotyka, tak?
1: Skład gatunkowy zbiornika wskazuje na to, że te bioindykatory dla wody czystej, jakby wszystkie bioindykatory dla wody czystej są u nas występują w populacje bardzo bogate, bardzo w dobrej kondycji, więc na razie o kondycję tego zbiornika nie musimy się martwić.
0: A tutaj mamy na zdjęciu płazińca szklanego, taka jestem mądra, poczytam. Prześmieszne to stworzenie, przeźroczyste, przyklejone do roślinki, tak?
1: Tak, malutki wypławek to jest jeden z trzech rodzajów wypławków, które u nas występują. Płaziniec szklany, zupełnie przeźroczyste stworzenie, maleńkie, myślę, że może mieć tak z milimetr dwa. Oczywiście znalezione przypadkiem, dopiero jak się okazało, że na zdjęciach coś takiego występuje, to zaczęliśmy tego szukać i teraz już wiemy, gdzie tego szukać. Są wypławki białe, wypławki czarne, bardzo wdzięczne do fotografowania, ponieważ mają takie strasznie sympatyczne buźki.
0: Tak, bardzo słodkie, to prawda.
1: Tak, te punkciki, które udają oczy, to takie komórki światłoczułe, a kuleczki, które tutaj widać na zdjęciach, to ich jajeczka.
0: A tutaj akurat na tym zdjęciu te jajeczka są w muszli. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, trochę mi się kojarzy jak perły, czarne perły w muszli, prawda?
1: Tak, małe, czarne i błyszczące, jest ich bardzo dużo, z każdej takiej perełki wylęga się wypławek, wypławki rozmnażają się przez cały rok, więc to bardzo wdzięczny obiekt do fotografii, bo jest mały, czarny i błyszczący i wygląda jak bombka świąteczna.
0: Coś w tym jest. A tu już widzę chyba owad, tak? Chruścik, też bardzo, bardzo ładny.
2: Tak, mamy ich kilka rodzajów, udało nam się zidentyfikować 5. No na zdjęciach mamy tutaj 2. Też udało nam się udokumentować wszystkie fazy rozwoju, więc od jajeczek poprzez kokon, poprzez postać larwalną i już osobniki, dorosłe osobniki, które sobie w różny sposób funkcjonują. Jedne budują domki z trzciny, a inne po prostu znajdują sobie kawałek patyczka i mieszkają sobie w środku.
0: Jak z Państwem rozmawiam, to odnoszę wrażenie, że no właśnie ta pasja nurkowania prowadzi Was w stronę trochę takiej pasji przyrodnika, no bo kto wie coś więcej na temat chruścika.
1: No właśnie, a chruścik to takie ciekawe stworzenie, że przez 3-4 lata żyje, nawet do 5 lat żyje w zależności od gatunku, bo niektóre są bardzo malutkie, niektóre są całkiem duże, bo mają takie nawet po 5 cm. I to forma larwalna tego, bo forma dorosła to latający malutki owad, który na powierzchni żyje tylko parę dni.
0: Ach, można by rozmawiać i rozmawiać. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i trzymam kciuki, żeby udało się w tak świetnym stanie ten zbiornik tutaj zachować. Na pewno Wy jesteście takimi osobami, które o tę przyrodę, o tę faunę i florę Kamionki Piast będą dbać. Małgorzata Jagieluk, Krzysztof Ładowski, Stowarzyszenie Nurków Opolskich.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
0: Dziękuję za dzisiejsze wspólne odkrywanie podwodnego świata Kamionki Piast w Opolu. Prawda, że robi wrażenie? Na pewno do tych opowieści będziemy jeszcze wracać. Tymczasem dobrego weekendu życzę. Do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dzisiaj Opole i Leśnica. Te dwie gminy, te dwa miasta bierzemy sobie dzisiaj na tapet. W pierwszej części omówimy sobie najważniejsze uchwały, jakie ostatnio podjęli radni Opola. Naszym gościem będzie jeden z radnych, Tobiasz Gajda. A w drugiej części skupimy się na Leśnicy i o tym, co się tam działo przez wakacje, a działo się całkiem sporo. Zapraszam.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I zaczynamy nasz program. Sami rządzą, oczywiście jest z nami pierwszy gość, Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Opolskim Ratuszu w Radzie Miasta Opola. Witam serdecznie, panie radny.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: W czwartek miała miejsce sesja Rady Miasta Opola i kilka ważnych uchwał się pojawiło. Taka najważniejsza z pana perspektywy to jaka? Konsolidacja czy coś innego?
2: Chyba najgłośniejsza, bo tak ogniskowała uwagę opinii publicznej w ostatnim czasie.
1: I co będzie dalej z konsolidacją? No radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali swoją uchwałę, Koalicja Obywatelska swoją i trochę się rozjechały te uchwały.
2: W ogóle konsolidacja nie jest kwestią miasta Opola. To jest coś, co jest poza nami. Miasto Opola nie posiada żadnego szpitala. To jest jedynie kwestia tego planu pana marszałka, listu intencyjnego podpisanego 14 lipca. Pierwszy projekt złożyło Prawo i Sprawiedliwość, więc też nie mogliśmy stać obok bezczynnie. Złożyliśmy swój projekt stanowiska Rady Miasta Opola w tym temacie, który tylko i wyłącznie ogniskuje się na tym, żeby sam proces był rzetelny, transparentny, żeby pacjent w tym całym procesie był na pierwszym miejscu, żeby pracownik też był stroną tego łączenia, tej konsolidacji, integracji. Więc taki bardzo uważnościowy, bym powiedział, dokument koncyliacyjny. Jednak największa różnica między tym projektem PiS-u a naszym jest taka, że tutaj Rada wypowiada się z nadzieją o możliwej konsolidacji, czyli pozytywnie podchodzi do tego tematu. Uważamy, że łączenie szpitali w większą jednostkę spowoduje to, że będzie ona silniejsza, będzie mogła pozyskiwać lepiej, bardziej efektywniej fundusze zewnętrzne, lepiej będzie można było zabezpieczyć dyżury w szpitalu. No i też kwestie kadrowe tutaj są bardzo ważne i też tutaj widzimy szansę na usprawnienie tego tematu.
1: Uchwała radnych Prawa i Sprawiedliwości była, powiedziałabym, taka bardziej wstrzemięźliwa. Skupiała się na tym, aby dobrze sprawę przeanalizować. Wy mówicie podobnie, aczkolwiek myślicie pozytywnie, że to jednak tak, wszystko dobrze się zakończy.
2: W przestrzeni publicznej też wczoraj w trakcie sesji Rady Miasta Opola wybrzmiało ze strony PiS-u jednak taki sceptycyzm, ostrożność i jednak negatywne zdanie o próbie tej zmiany, która jest taka próba narzucenia tego dyskursu w naszej przestrzeni medialnej. No to uważamy, że jest niepotrzebne, trzeba dać szansę stronom, a stroną tutaj jest pan marszałek, jest Uniwersytet Opolski, no bo tutaj beneficjentem, czyli tym podmiotem, który przyjmowałby te szpitale, jest Uniwersytet Opolski.
1: Ale jednak zmiana jest dosyć istotna, prawda, bo z trzech szpitali właściwie ma powstać jeden duży, z trzech, czterech właściwie, także zmiana dosyć istotna.
2: Tak, zmiana istotna na pewno z perspektywy mieszkańca Opola, pacjenta, więc dlatego też Rada Miasta, która reprezentuje przede wszystkim mieszkańców Opola, zainteresowała się tym tematem.
1: No właśnie, bo niektórzy mogą zapytać, a po co właściwie Rada Miasta się tym zajmuje, skoro żaden szpital nie jest miasta?
2: Dokładnie, ale to też wynikało z tych licznych zapytań, które trafiały do nas jako do radnych. My byliśmy o to pytani, czy faktycznie są bezpieczni pracownicy, czy są bezpieczni pacjenci, czy coś będzie likwidowane, a absolutnie tutaj na tym etapie nie możemy o niczym z tych rzeczy mówić, więc stąd też pomysł na to, żeby przedstawić Radzie swoje stanowisko w tym temacie. No i też tak się stało, że Rada Miasta przyjęła naszą wersję, czyli tą pozytywną, widzącą szansę w konsolidacji.
1: Ten proces będzie trochę trwał, ten proces konsolidacji, na pewno parę miesięcy, czy w perspektywie właśnie tych następnych miesięcy Rada Miasta również będzie zajmować jakieś stanowiska, ewentualnie, nie wiem, może pytać marszałka czy urząd marszałkowski, jak to przebiega?
2: Z tego, co wynika z ostatnich rozmów marszałka w mediach, ten proces może nawet trwać lata, bo to jest też kwestia ciągłości finansowania toczących się remontów w tych jednostkach. Prawdopodobnie pierwszą jednostką, która mogłaby podlegać tej konsolidacji, byłby szpital ginekologiczny na Reymonta. To jest ten pierwszy który mógłby brać udział w tym procesie. Też Ministerstwo Zdrowia tutaj jest tym podmiotem, który zachęca samorządy do konsolidacji, oferując premię taką na start takiej konsolidacji. Tutaj moglibyśmy sięgnąć po 70 milionów złotych z uwagi na tą premię konsolidacyjną. Też mignęły mi w ostatnim czasie przebitki z bardzo udanej konsolidacji, moim zdaniem, w województwie zachodniopomorskim, gdzie też Szpital Zdroje właśnie podlegał takiemu łączeniu integracji z drugim szpitalem, co lepiej pozwoliło na rozlokowanie oddziałów, użycie sprzętu, taką optymalizację.
1: Czy konsolidacja właściwie już trochę jest, ale czy w kolejnych miesiącach, bo też pamiętajmy, że zbliżają się wybory za rok, czy ta konsolidacja będzie takim przewodnim tematem politycznym?
2: Na pewno nie wiemy. Myślę, że nie wiemy, jaki temat będzie przewodził
1: przynajmniej tu w regionie
2: kampanii wyborczej, parlamentarnej, tym bardziej to jest sprawa samorządu. Być może w ogóle służba zdrowia będzie takim tematem przewodnim w opinii publicznej, no bo temat jest nośny. Każda z władz po 89 miała jakiś pomysł na służbę zdrowia, lepszy bądź gorszy. Te reformy czasami się zdarzały, natomiast odnoszę wrażenie, że żadna z ekip rządzących nie spowodowała to, że jesteśmy w maksymalnym stopniu wykorzystania infrastruktury, także i kapitału ludzkiego w tym całym systemie. Nie wiem, czy system kas chorych nie był lepszym systemem finansowania, czy taki system NFZ-owski się sprawdza, ale to myślę,
1: że... To duża debata na poziomie kraju, na pewno będzie.
2: Tak, to jest duża debata i to myślę, że...
1: Ale na przykład na poziomie samorządu te osoby startujące do Sejmu będą chciały podejmować te lokalne sprawy. No tak spodziewam
2: Może będą szczyciły się także jakimiś swoimi sukcesami w tym temacie, no bo są szpitale działające dobrze, które nie przynoszą strat, gdzie mieszkańcy mają zabezpieczone te usługi zdrowotne na terenie na przykład konkretnego powiatu, więc no są takie też pozytywne przykłady w ramach tego. No, ogromnym pozytywem jest to, co się zdarzyło u nas w Opolu, czyli i Wydział Lekarski, i kwestia stypendiów dla młodych lekarzy, no i też kwestia samej konsolidacji, przecież też przejęcia przez Uniwersytet WCM-u dawnego, tak, przy ulicy Witosa, gdzie ten szpital dziś jest takim dosyć perspektywicznym i zwraca się uwagę na rosnącą jakość świadczonych tych usług.
1: Ja nie wiem, czy to nie będzie taki temat, który będzie trochę... takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o rozmowę o regionie, bo tak, kiedy ten temat się pojawił, w głowie miałam powiększenie Opola, powstanie Wydziału Lekarskiego, no to są takie rzeczy, które jednak wpływają na rozwój Opola, regionu w ogóle,
2: tak? Myślę,
1: prawda?
2: Że sam pomysł jest jednym z takich bardziej nośnych, jest taki bardziej odważnych, bym powiedział, w perspektywie ostatniej dekady.
1: Mhm. To jeszcze wracając do sesji, chociaż cały czas wokół sesji krążymy i tematów sesyjnych, ławka Hawla. I w sumie kontrowersje trochę, które się pojawiły z tym tematem, jeśli chodzi o koszty, bo 100 tysięcy w sumie.
2: No właśnie nie, bo dopytałem na sesji o te koszty, bo dużo się przewijało w przestrzeni medialnej. 100 tysięcy to jest kwota zabezpieczona, czyli kwota maksymalna, której absolutnie nie można przekroczyć, realizując tą formę upamiętnienia Wacława Hawla. Przypomnijmy, że w Opolu mamy skwer Wacława Hawla, teraz byłaby to instalacja, która jest także i w innych miastach, które upamiętniły postać tego wybitnego czeskiego polityka. Natomiast zapytałem dokładnie panią naczelnik, chodzi tutaj też o materiał, z którego będzie wykonana ta instalacja, czyli mosiądz. To jest dosyć drogi materiał. Całość była wykonana w Czechach, czyli jest też kwestia opłat celnych. Tutaj podlega ta instalacja pełnemu VAT-owi, czyli jeszcze w tej kwocie jest VAT. No i też kwota zawiera montaż, czyli przygotowanie podłoża. To ma być okolicy małego rynku, więc tutaj akurat no, to lokalizacja jest dobre, no bo dosłownie za winklem, za rogiem jest skwer Wacława Hawla w Opolu. No i też pani naczelnik szacuje, że taka realizacja minimalna kwota z wszystkim to jest około 80 tysięcy. No i też warto zaznaczyć, że połowę tej kwoty będzie pochodziła od Stowarzyszenia Przyjaciół od Czechów, którzy tutaj dbają o te relacje polsko-czeskie, więc ten NGO będzie dokładał się dokładnie w 50%, więc de facto miasto będzie miało udział w tej inwestycji około 400 tysięcy złotych.
1: Mm-hmm. No to dobrze się wdrożyć w szczegóły, bo
2: dokładnie
1: kwota może
2: lepiej
1: wrażenie
2: warto pytać, warto
1: chociaż
2: pytać
1: z drugiej
2: radnych.
1: Strony znowu ten obrazek ławki i nawet te 40 tysięcy gdzieś tam działa na wyobraźnię. To
2: oczywiście,
1: się
2: oczywiście, że tak. Natomiast działając w samorządzie, ja już przyzwyczaiłem się do troszkę wyższych kwot niż te rynkowe. Dzisiaj na przykład zauważyłem jeszcze w materiałach, które analizowałem, że takie zwykłe lustro na wyjeździe z wąskiej ulicy, gdzie jest przesłonięty widok, kosztuje 1600 zł.
1: Aha, o proszę.
2: Więc, no i to też w tej cenie oczywiście będzie i też i opodatkowanie, i montaż, i tak dalej, i tak dalej. No dlatego też potem to, co się dzieje w przedmiocie niszczenia takich obiektów małej architektury miejskiej, no potem wywołuje reperkusje, no bo trzeba jednak znaleźć no nie 200, a 1600 zł, żeby coś takiego odtworzyć.
1: A to jest trochę tak, że jak samorząd wykonuje jakąś inwestycję, nie wiem, jakąś małą architekturę, albo nawet i większe rzeczy, to jest tak, że wykonawca z góry sobie dyktuje większą cenę? Jest taki mechanizm?
2: Nie wydaje mi się, że taki mechanizm jest, natomiast jest też sporo wytycznych, które wykonawca, wykonując taką usługę publiczną dla samorządu, musi spełnić, co też rodzi to,
1: że
2: sama usługa tak jest droższa, no bo są też przecież inne materiały, niż byśmy to używali tego na przykład na swojej własnej działce, no bo musi to być zabezpieczone przeciwko kradzieży, przeciwko niesprzyjającym warunkom atmosferycznym, które są cały czas na zewnątrz, więc jakby może te czynniki rodzą to, że właśnie ta cena tych niektórych usług publicznych jest wyższa.
1: Mm-hmm. Panie radny, do Opola wracają miejskie rowery. Ja się cały czas upieram przy tym, że trochę za późno.
2: Tak, zgadzam się, że z perspektywy roku 2026 może to się wydawać późno. Przetarg był ogłoszony w maju. I gdyby nie protesty, to myślę, że dalibyśmy radę zakończyć to z końcówką, czy też w drugiej połowie wakacji, sam proces wyboru operatora. Natomiast był też zgłaszany protest, to jest wieloskładnikowy przetarg. Sam brałem udział przy dookreślaniu tych czynników elementów całego systemu, bo to też jest jeden z pomysłów klubu Koalicji Obywatelskiej, żeby rower miejski w Opolu przywrócić.
1: No, zobowiązanie wyborcze.
2: Zobowiązanie wyborcze, które się realizuje. Natomiast umowa będzie dwuletnia, czyli my w tym momencie wiemy już, że przez cały sezon wiosenno-letni 28 roku w pełni będziemy mogli korzystać z tego systemu, a to będzie 200 rowerów, 100 elektrycznych i 100 normalnych. W okresie zimowym ten system będzie podtrzymany, czyli tak, że i w okresie jesiennym, zimowym będzie można korzystać z rowerów w nieco ograniczonej liczbie, no bo wiadomo, że te warunki atmosferyczne bywają różne w tym okresie, natomiast zachęcamy przez to studentów, osoby, które także mimo trudniejszych nieco warunków atmosferycznych, niższej temperatury, czasem też i opadów atmosferycznych, zachęcamy do tego, żeby przez cały rok jednak korzystać z tej komunikacji. To nie jest tak, że...
1: Zimy to też już nie są takie jak parędziesiąt lat
2: tak,
1: temu, że jest
2: dokładnie.
1: Wielki
2: tym śnieg, bardziej w Opolu zawsze...
1: Gorzej z poślizgiem.
2: Zawsze parę stopni więcej niż wokół Opola, no bo to jednak taka wyspa ciepła. No i tutaj będziemy zachęcać do tego, żeby się przemieszczać na tych rowerkach. Stacje będą ustawione w miejscach faktycznie często uczęszczanych, bo zarówno to są osiedla, jest to centrum środkowe przy dworcu, są to kampusy opolskich uczelni, więc też idealnie można sobie ten model skomunikować. Udało nam się utrzymać 20 minut bezpłatnych takiego użytkowania roweru, więc też wydaje nam się, że jest to bardzo atrakcyjne. W tym roku też rekordowy rok pod względem budowania ścieżek rowerowych w mieście Opolu, co zresztą widać, bo przy każdej głównej arterii w tym roku powstają piękne asfaltowe ścieżki rowerowe, więc też udało się nam spiąć zarówno start tego systemu, przypominam, dwuletniego, z tym finiszem budowy tych licznych ścieżek rowerowych w Opolu. Rowerem też będzie można wyjeżdżać za Opole, na przykład do Turawy.
1: No właśnie, ja do tej Turawy jeszcze chciałam nawiązać. Czyli co, jedziemy do Turawy i tam możemy rower zostawić, czy jak to będzie?
2: System będzie premiował jednak, żeby rower rowerem wrócić w granicę Opola i ten rower zostawić. Natomiast nie będzie trzeba szukać tych wszystkich stacji, bo będą też miejsca w aplikacji, w których będzie można faktycznie rower zostawić. Nie będzie trzeba szukać tej stacji, tylko po prostu będą miejsca wyznaczone, których również będzie można rower zostawić. Oczywiście tam będzie dopłata dosłownie paru złotych za to, że zostawiamy ten rower w innym miejscu. Natomiast dla samego użytkownika myślę, że jest to oszczędność czasu i jest to warte tego manewru.
1: Powiedział pan radny, że jest pan przy tworzeniu systemu rowerów miejskich właściwie od początku. Czy pan radny podpatrywał rozwiązania w innych miastach i jakby trochę inspirował się nimi i chciał przełożyć to na nasze?
2: Powiem nawet, że od tego zacząłem. Skomunikowałem się z autorem profilu Gdański Rowerzysta, młody chłopak, który też tutaj w Opolu czasami bywa. Skomunikowałem się z nim pod kątem tego, że on współpracował z systemem MEVO, systemem świetnie funkcjonującym w Trójmieście, i zapytałem go o takie szczególiki, o których nigdy bym na to nie wpadł, jeżeli chodzi o opracowanie. Na przykład taki trzymak na telefon z przodu roweru, żeby można było mieć telefon z przodu, albo też kwestia koszyków, czy też na przykład głupie gumki do tego koszyka czy bagażnika, żeby nam zakupy czy jakiś przewożony bagaż nie wypadały. Też kwestia kar umownych dla operatora, tego co powinien dokonywać sam operator w trakcie takiego działania systemu, do czego go zobowiązać. Więc jakby to takie kwestie były dla mnie niesamowicie przydatne, które udało mi się później przekazać też pani prezydent Stelnickiej. No i widzę, że końcowo finalnie się zawarły w także i w przetargu, więc także i będą częścią tego systemu. Niesamowita satysfakcja, że taka sprawczość w tym wszystkim. No i też nie ukrywam, że wcześniejsze kontakty z taką osobą, ekspertem są dla mnie niezwykle cenne.
1: A urzędnicy w Opolu, w ratuszu byli otwarci na te pomysły?
2: Początkowo mieliśmy takie wrażenie, że był taki sceptycyzm, no bo też patrzono na ten rower, na ten system, na tą końcówkę, w której on funkcjonował w Opolu, czyli też no nie był...
1: Bo ja miałam takie wrażenie, że nie ma wielkiej miłości do rowerów miejskich.
2: Nie było na początku.
1: Być może po poprzednim sezonie.
2: Tak, znaczy nie tyle sezonie, co wydaje mi się, że jakby tym działaniu tego systemu poprzedniego, ale też wydaje mi się, że zupełnie w tym międzyczasie tak zwanym zmieniły się nam warunki. Rower stał się bardziej popularny, rower stał się modny, rower jest tani.
1: No i dosłownie wjechały hulajnogi.
2: Wjechały hulajnogi, ale też rowery elektryczne, które zmieniły w ogóle ten rynek. A u nas 100 rowerów będzie elektrycznych, a jest to obecnie, można to powiedzieć, zupełnie nowy środek transportu, no bo rower elektryczny oferuje niesamowity komfort podróży, no bo to jest właściwie bardziej stabilna hulajnoga, tak bym to ujął, ale też jest szansa na takie wspomaganie tego naturalnego ruchu człowieka w tym zakresie. Też spore zasięgi, bo te pierwsze rowery elektryczne miały malutki zasięg, obecne już większy, więc no, idealnie myślę wbiliśmy się teraz w te potrzeby i ten zmieniający się rynek i mikromobilności. Duże miasta mają system, nie ma systemu Poznań, dlatego numerem jeden mam wrażenie, że w debacie publicznej Poznania obecnie jest walka o przywrócenie tego miejskiego roweru. Zobaczymy, jak to u nas wyjdzie te 2 lata. Myślę, że będzie takim dobrym okresem, też w szczególności na to, że pokończyły się te inwestycje w ścieżki rowerowe.
1: A myśleli państwo nad hulajnogami, czy to już jednak za dużo by było?
2: No, to kwestia tych hulajnóg, to mieszkańcy sami się o tym wypowiadali wielokrotnie w komentarzach, że porzucone, że jest to kwestia takiego braku ładu, chaosu w przestrzeni miejskiej, więc w ramach tego systemu hulajnóg nie będzie. Hulajnogi są w mieście Opolu dostępne w ramach świadczenia usług przez jednego z operatorów.
1: W ogóle funkcjonowanie hulajnóg, mam wrażenie, wymagałoby większego zastanowienia.
2: Też specyfika tej hulajnogi miejskiej.
1: Ona
2: też jest mniej wygodna, bo ona jest taka twarda, taka trochę siermiężna. No te hulajnogi, które mamy powiedzmy prywatnie, one są już w takich resorach, mają amortyzację, jest to zupełnie inny sprzęt. Natomiast też dbaliśmy o to, żeby sam rower, który do Opola przyjedzie, miał też większe koła, większe, które też sprawiają lepszy komfort takiego podróżowania, no bo też część samorządów poszła w te mniejsze koła, natomiast użytkownicy później mówią o tym, że komfort podróży takim rowerem jest niższy.
1: To raczej się nastawmy, że rowerki w to inwestujemy, w hulajnogi niekoniecznie.
2: Tak, tak, myślę, że moda na rowery wróciła.
1: Panie radny, jeszcze jedna rzecz. Zdecydowali państwo, by przekazać 200 tysięcy złotych na przebudowę ronda w Czarnowąsach. A kiedy to się wydarzy?
2: To się wydarzy już do końca tego roku, czyli już rusza procedura przetargowa i do końca grudnia to rondo ma zostać przebudowane. Jest to taki newralgiczny odcinek, którym obecnie musieli poruszać się mieszkańcy zarówno Opola Borek, Opola Brzezia, ale także i kolejnych miejscowości, gmina Dobrzyń, Popielów, Pokój, to jest główna droga wojewódzka na Namysłów. Tutaj każdy mieszkaniec dokładał, policzyłem, około 165 kilometrów rocznie, podróżując przez 300 dni w roku tą trasą. Ta trasa została tak zaprojektowana, bo miał to być początek obwodnicy Dobrzenia Wielkiego i te prace miały ruszyć już w 2018-2019 roku. Natomiast przez powiększenie miasta Opola w 2017 roku te prace stanęły z uwagi na konieczność zrewidowania tych wszystkich dokumentów, mapek, projektów. Te prace projektowe znów ruszyły, więc my będziemy świadkami postępującego postępowania w zakresie, czy też procedury w zakresie właśnie tej trasy, tego traktu. Natomiast tutaj idąc w stronę takiego działania bardzo promieszkaniec, czy też proużytkownik drogi w mieście Opolu, my decydujemy się na to, żeby to rondo było takim pełnym rondem, z którym będzie można skręcać we wszystkich kierunkach. No i to jakby skróci tą drogę w stronę tych wymienionych przeze mnie dzielnic i miejscowości. Szacuje się, że to jest około 10 litrów paliwa rocznie. Także myślę, że taka inwestycja warta zachodu. Też warto wspomnieć, że projekt do tej przebudowy został przedłożony do Urzędu Miasta Opola przez społeczników, którzy walczą właśnie o kontynuację tej obwodnicy Dobrzenia Wielkiego. Został on przedłożony pro bono, więc tutaj miasto Opola nie ponosiło już żadnych kosztów, więc łatwo nam się było pochylić nad tym, żeby faktycznie dofinansować inwestycję, która wynika z potrzeb ludzi, o którą tyle osób zabiega.
1: Mhm. No to jest... To jest taka droga, takie miejsce bardzo ciekawe też, jakby infrastrukturalnie, prawda? Ktoś, kto to kiedyś zaprojektował, miał ciekawe pomysł.
2: Natomiast wydaje mi się, że samo rozwiązanie było bezpieczne, bo tam nie dochodziło do żadnych stłuczek, kolizji, wypadków z uwagi na to, że po prostu ten odcinek był dłuższy do przemierzenia w tamtą stronę. Natomiast faktycznie oszczędności, kwestia płynności ruchu tutaj aktualnie faktycznie powinna być na pierwszym miejscu. No tym bardziej, że jeszcze poczekamy parę lat, zanim cała trasa się zbuduje i będzie można myśleć o tym, żeby powrócić do poprzedniego rozwiązania. Natomiast nie zgadzam się z wszystkimi opiniami, które mówią o tym, że tutaj jest błąd urzędników, ktoś popełnił błąd, no bo to były zupełnie inne czasy, inna infrastruktura, inne myślenie o tej trasie, no bo też inny był zarządca tej drogi, to się w międzyczasie zmieniło z Zarządu Dróg Wojewódzkich na Miejski Zarząd Dróg, więc to nie można tego w ten sposób porównywać, przyrównywać, czy też analizować. Jest jak jest. Dobrze, że ten krok został wykonany i rondo będzie przebudowane.
1: Panie radny, jakie plany na kolejne miesiące?
2: To będą intensywne miesiące, zarówno w mieście, pod kątem realizacji naszych kolejnych obietnic wyborczych. Jesienią mamy zaplanowaną taką analizę wód w Kamionce Silesia, która ma też przesądzić to, czy będziemy realizować nasz projekt podwieszanych niecek na Silesii, no bo tam jednak wahanie tej wody stanu wód jest dosyć spore i chcemy po prostu dowiedzieć się, czy jest możliwość montażu tych niecek jak na Zakrzówku, czy nie. Wiem też, że będzie w Opolu realizowane jesienią takie badanie ruchu, czyli tego, gdzie, jak obecnie po otwarciu tych wszystkich nowych inwestycji, czyli estakady tutaj przy Makro w ciągu obwodnicy północnej, czy też inwestycji tej estakady przy Cupie i innych inwestycji, które się już zakończyły. Jak w tym momencie układa się ruch ruch w mieście Opolu. No i to też pokaże nam, gdzie są teraz te nowe zatory, nowe potrzeby, potrzeby ustawienia świateł, sygnalizacji świetlnej, czy też jakiegoś przerobienia organizacji ruchu, więc...
1: A może też dostosowania MZ-ek, bo też swego czasu, zdaje się, był taki raport, czy też chciano badać płynność, albo gdzie przystanki, czy może coś poprawić.
2: Tak, dokładnie, ten temat też analizujemy, tutaj też chcemy rozmawiać o takim właśnie lepszym dostosowaniu, analizie tych przystanków, ruchów, czy może stworzyć znowu więcej tych tras ekspresowych, które się cieszą dużą popularnością wśród mieszkańców Opola. Też w ramach naszego klubu słychać takie głosy, że może jakiś taki autobus, ten, który był planowany do tego ZOO, by wrócił w te miesiące letnie, jakaś taka specjalna linia. No tych możliwości i pytań jest dużo, natomiast dla mnie ta jesień, te kolejne miesiące to jest przede wszystkim pilnowanie tych zapisów naszej umowy koalicyjnej, realizacji kolejnych inwestycji, czy też zabiegania o nie. Też za nami okres składania wniosków budżetowych do budżetu na przyszły rok. To jest 130 wniosków złożonych przez i klub, i radnych naszego klubu po rozmowach z mieszkańcami, radami dzielnic, więc też moją rolą na pewno będzie w miesiącu listopadzie, grudniu rozmowa i negocjacje po to, aby jak największa ilość tych zaproponowanych przez nas, a wynikających z potrzeb mieszkańców inwestycji znalazła się w tym budżecie.
1: To my na bieżąco będziemy to wszystko śledzić. Jak Państwo słyszą, jesienią będzie się działo.
2: Oczywiście.
1: Z nami był Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Opola. Dziękuję pięknie, panie radny, panie
2: pięknie.
1: Przewodniczący. A ja już teraz zapraszam Państwa na drugą naszą rozmowę. Za chwilę burmistrz Leśnicy będzie gościem Radia Opola.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I przechodzimy do drugiej części naszego programu, programu Sami Rządzą, przypomnę. Pan Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, jest teraz gościem. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i jak tam po wakacjach? W gminie jednak sporo się działo.
2: Z jednej strony wakacje kojarzyłyby się z czasem odpoczynku.
1: No właśnie.
2: I to jest bardzo dobre skojarzenie, zwłaszcza dla uczniów i studentów. Z drugiej strony wakacje w samorządzie to trzeba połączyć dwie rzeczy. Urlopy pracowników, bo też jednak pracownicy chcą w trakcie ferii, wakacji mieć wolne, wyjechać gdzieś z rodziną, ale również to jest czas intensywnych prac w samorządach i rzeczywiście w gminie Leśnica też wiele się działo przez wakacje, ale również przed wakacjami.
1: W związku z tymi urlopami pracowników to chyba każda firma, która też funkcjonuje, czy też w samorządzie, czy nawet w radiu, czasami trudno połapać to wszystko, bo właśnie ludzie się urlopują, więc jest paradoksalnie więcej tej pracy.
2: Jak to
1: dla tych osób, które zostają.
2: Jak to mówiła moja pani ze studiów, nikt nie mówi, że będzie łatwo.
1: No właśnie.
2: Ale jakoś to trzeba wszystko spróbować ograć.
1: Mhm. Od nowego tygodnia, co się zacznie w gminie Leśnica, bo słyszymy, że klub dziecięcy Bajtle już rozpocznie działalność.
2: Rzeczywiście i to ostatniego dnia sierpnia oficjalnie otwieramy klub Bajtle, a 1 września zaczyna już działać. I o tyle ciekawe, że z tym klubem Bajtle było tak, że impulsem do myślenia o stworzeniu klubu dziecięcego impuls powstał dokładnie 2 lata temu, we wrześniu 2024 roku, bo wtedy zamknął się po 2 latach funkcjonowania prywatny żłobek, który był w gminie Leśnica, no i powstała pewnego rodzaju luka nad opieką nad dziećmi do wieku do lat 3.
1: Mhm.
2: I wtedy we wrześniu 2024 roku podjęliśmy decyzję, no trzeba tą opiekę zagwarantować i zrealizować przez gminę.
1: A ten prywatny żłobek to był jeden taki obiekt, który zapewniał tę opiekę, tak?
2: Dokładnie tak. To był jeden żłobek, wynajmował lokal u nas na terenie gminy Leśnica i był prowadzony ten żłobek. Z różnych względów zamknął się po 2 latach, no i rodzice mówią, no był i nie ma. Fajnie, jakby znowu
1: był.
2: A z
1: dziećmi coś trzeba zrobić.
2: I tu pokazuje, tu też widać, że no, samorząd jest takim gwarantem stabilności usług publicznych. Podjęliśmy decyzję, że chcemy, wtedy jeszcze zastanawialiśmy się, czy to żłobek, czy klub dziecięcy. Stanęło na to, że to będzie klub dziecięcy, który zapewnia opiekę dla dzieci od 1 roku do lat 3. Zastanawialiśmy się, jakie to mogło być miejsce na terenie gminy Leśnica. Ostatecznie stanęło na tym, że wybudujemy nowy budynek przyklejony do istniejącego przedszkola w Leśnicy, tak aby było to wygodne dla rodziców.
1: Mhm.
2: Jeden parking, wspólna kuchnia, ale jednak osobne wejścia, osobne 2 budynki, ale również jeżeli już w rodzinie pojawiają się 2 dzieci, to za jednym podjeżdżaniem na parking jedno dziecko do klubu dziecięcego, a drugie dziecko do...
1: I jako mama małego dziecka muszę powiedzieć, że to jest rewelacja, bo też nie za wiele się zmienia właśnie z tymi dojazdami, a i dziecko też ma takie poczucie, że nie za wiele się zmieniło, więc niektóre dzieci nie muszą mieć tego szoku, prawda, poznawczego, że był jeden budynek, teraz drugi.
2: Myślę, że tak będzie, bo to dziecko za bardzo nie załapie, że teraz jest gdzieś indziej, już widzi ten swój bajtlowy, tak powiem, plac zabaw, a obok tego jest plac zabaw przedszkolny, więc to już jest takie naturalne środowisko dla naszych dzieciaczków.
1: No nazwa też jest rewelacja, tuż panu burmistrzowi mówiłam poza anteną, że sama nazwa Bajtle to w ramach konkursu, prawda? No rewelacyjna sprawa i tak też oddaje ducha gminy, mam wrażenie.
2: Dokładnie tak. Klub dziecięcy Bajtle, taki charakter śląski, jesteśmy na Śląsku, gmina Leśnica jest też gminą o śląskich tradycjach, śląskich korzeniach, dlatego te nasze bajtle znalazły się w Leśnicy.
1: Ile dzieci będzie w klubie dziecięcym?
2: Przygotowane mamy 24 miejsca.
1: Mhm.
2: Tak też to trochę wynikało z kalkulacji i optymalizacji ilości miejsca. Mamy aktualnie, jak dobrze pamiętam, 23 dzieci zapisanych, więc jak na pierwszy rok funkcjonowania...
1: Niemalże się wypełniło.
2: To jest, powiem, rewelacyjny wynik. To pokazuje też, że rzeczywiście taka potrzeba w gminie Leśnica była.
1: Mhm. Jeśli chodzi o zapewnienie opieki nad dzieciaczkami, to jeszcze jest kwestia przedszkola imienia braci Grimm. Tutaj też zakończona budowa.
2: Jeszcze, bo przedszkole imienia braci Grimm to można powiedzieć kilka przedszkoli, bo z jednej strony był to zespół przedszkoli, przedszkole w Leśnicy, przedszkole w Górze Świętej Anny, Kadłubcu i Dolnej. I w ostatnich kilku tygodniach wybudowaliśmy nową lokalizację dla tego oddziału na Górze Świętej Anny. Mhm. Tam mamy około 15 dzieci i w starej lokalizacji, z racji tego, że mamy nowy pomysł na zagospodarowanie dotychczasowej lokalizacji przedszkola, wybudowaliśmy przedszkole w nowej lokalizacji i też 1 września to przedszkole na Górze Świętej Anny rusza. A wracając do przedszkola w Leśnicy, tego, do którego przyklejony jest klub dziecięcy Bajtle, przedszkole już też wymagało modernizacji, bo było remontowane już myślę, że z 20 lat temu, a po wybudowaniu klubu dziecięcego Bajtle jeszcze bardziej było widać tą różnicę na niekorzyść przedszkola. Mhm. Stary budynek przedszkola i nowy, nowoczesny budynek klubu dziecięcego, ale udało nam się pozyskać finansowanie i przeprowadzamy aktualnie kompleksową termomodernizację, modernizację, wymianę okien, ocieplenie ścian, wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Leśnicy, tym przedszkolu, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie klubu Bajtli. Mhm. Dzisiaj wszystkie dzieci z przedszkola są przeniesione do lokalizacji zastępczej w budynku po byłym gimnazjum. Mhm. Tam na jednym piętrze mamy zrobione tymczasowe przedszkole, bo nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak szerokiego remontu w krótkim terminie, jakby przedszkole miało działać. Do końca, czyli myślę, że gdzieś do połowy października prace budowlane, druga połowa października meble, wyposażanie i tak chcemy, aby 1 listopada dzieci już z lokalizacji zastępczej wróciły do wyremontowanego przedszkola.
1: Do pięknego miejsca. Jak duży wysiłek finansowy to jest dla gminy, aby właśnie te dzieci najmniejsze, te, które jeszcze do szkoły nie idą, bo wiadomo, szkoła, edukacja to jest osobny tak zwany koszyk, który w ogóle już pochłania dużo pieniędzy, ale jeśli chodzi o tę sferę przedszkolno-żłobkową, że tak powiem, jak duży to jest wydatek, wysiłek?
2: Remont przedszkola na Górze Świętej Anny, to była zmiana sposobu użytkowania, około 1 000 000 zł, w całości płacone z budżetu gminy Leśnica. Bajtle to 3,3 miliona złotych, a dofinansowanie 1,7 z programu Aktywny Maluch. I co ważne, rodzice bezpośrednio ze swojej kieszeni nie będą płacić nic za pobyt dziecka w Bajtlach. Tam będzie tylko opłata za wyżywienie. Remont przedszkola w Leśnicy to kwota około 2 000 000 zł i 500 000 zł dofinansowania, więc też dość duży wkład ze strony gminy Leśnica, ale rzeczywiście opieki nad dziećmi, właściwego standardu opieki nad dziećmi, nie można też przeliczać na złotówki i rzeczywiście w gminie Leśnica w ostatnich 2 latach kładziemy ogromny nacisk, również ten finansowy na oświatę, bo tu mówimy o opiece nad dziećmi do lat 3 w kontekście Bajtli, o do lat 6 czy 7 w kontekście przedszkoli, ale na terenie gminy Leśnica właściwie teraz już kończymy jeszcze większą finansową inwestycję, która jest przeznaczona dla dzieci i uczniów, bo kończymy budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszowej.
1: Mhm. I tu też będzie z pompą otwarcie?
2: Z pompą otwarcie będzie adekwatne do efektu. Ja naprawdę jestem dumny z tej

0: kasa komputerowa, pomieszczenie dla psychologa, pomieszczenie dla pielęgniarki, sekretariat i gabinet dyrektora, ale również w ramach tej inwestycji wnętrze starej szkoły przeszło właściwie pełną modernizację i korytarze w starej części szkoły i korytarze w nowej części szkoły niczym się nie różnią. Mhm. Nowa podłoga, nowe ściany, nowe lampy, monitoring, naprawdę to wygląda imponująco.
1: Żeby tutaj znów nie było różnicy, tak jak przy klubie dziecięcym Bajtle, a przed szkołą. Troszkę tak?
0: Dokładnie tak. Na zewnątrz widać tę różnicę, bo stara część szkoły w Raszowej na zewnątrz jest stara, jeszcze może nieodmalowana, nie jest świeża. Nowa część szkoły jest nowo wybudowana, więc wygląda rewelacyjnie. Oprócz tego, że jest wybudowana sala gimnastyczna, ten łącznik, wyremontowana stara część szkoły, na zewnątrz też powstało nowe boisko wielofunkcyjne. Jest to spełnienie marzeń mieszkańców Raszowej, Łąk Kozielskich i Krasowej, bo z tych trzech miejscowości uczniowie do szkoły w Raszowej chodzą. Ja widzę, jak też dumna i uśmiechnięta chodzi pani dyrektor. Mhm. Jak się cieszy, że to za jej kadencji, a to jest, jak dobrze liczę, trzeci lub czwarty rok kadencji pani dyrektor, taka duża inwestycja w Raszowie się zrealizowała.
1: Mhm. No to jest bardzo istotne dla takiego codziennego funkcjonowania, bym powiedziała, bo też słyszymy czasami, że w szkole właśnie, a to nie ma hali, dzieci ćwiczą na korytarzach, prawda? Więc to jest taka duża wygoda, duży komfort, żeby w tej mniejszej miejscowości też te hale były takie z prawdziwego zdarzenia, bym powiedziała.
0: W gminie Leśnica mamy trzy szkoły podstawowe i Raszowa to była jedyna, ostatnia szkoła, która miała salę gimnastyczną zrobioną w klasie, w takiej trochę powiększonej klasie. No, tak było i tyle. Mhm. I to było marzenie uczniów z tej szkoły. Fajnie, że takie marzenie udało się z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym zrealizować. Wartość tej inwestycji to prawie 8 milionów złotych. 4,5 miliona, jak dobrze pamiętam, dofinansowania zewnętrznego.
1: Ponad połowa.
0: Tak jest.
1: No właśnie, bo jeśli chodzi o finanse, to tutaj też często rozmawiamy w programie Sami Rządzą o edukacji, o tym, że brakuje finansów akurat na tę sferę. Ma pan burmistrz poczucie, że się coś zmienia, że może decydenci w Warszawie pochylą się nad tym, aby te budżety były trochę większe na edukację przeznaczane? Powinno być to zmienione w jakiś sposób, pana zdaniem?
0: Znaczy to dwie rzeczy, bo z jednej strony budżet na edukację i tak zwana ta stara subwencja oświatowa, to przede wszystkim były środki finansowe, które były przeznaczane na bieżące funkcjonowanie oświaty, wynagrodzenia nauczycieli i bieżące wydatki. Coś innego to już jest temat tych inwestycji. Dwa lata temu mieliśmy zmianę systemu finansowania samorządów. Ja widzę lekką poprawę, ale jeszcze niedosyt. No ale to niedosyt zawsze trzeba mieć i go wyrażać w kontekście finansowania samorządów z budżetu centralnego, ale te duże inwestycje, tematy inwestycyjne są przede wszystkim realizowane dzięki osobnemu finansowaniu i tu różnie, albo z pieniędzy unijnych, albo z budżetu państwa, hala sportowa i żłobek, to programy państwowe. Cieszę się bardzo, że udało się.
1: Tu jest chyba więcej możliwości, jeśli chodzi o tę infrastrukturę, prawda, niż na to bieżące funkcjonowanie szkół na przykład.
0: Dokładnie tak. I tu bez takiego dużego wsparcia typu właśnie Bajtle i dofinansowanie zewnętrzne, albo hala sportowa i tak, tu 4,5 miliona dofinansowania, to są ogromne środki i bez takiego wkładu finansowego zewnętrznego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tych inwestycji. Mniejsze zadania, jak przedszkole na Górze Świętej Anny, tu realizowaliśmy ze swoich środków w 100%, ale to też wartościowo było mniejsze zadanie.
1: Mhm. Panie burmistrzu, co jeszcze, jak jeszcze dofinansowania w ostatnim czasie udało się pozyskać?
0: W ostatnim czasie zakończyliśmy budowę zaplecza kontenerowego socjalnego dla sportowców w Kadłubcu, dla piłkarzy. To zaplecze jest kontenerowe przy boisku sportowym w Kadłubcu. Tutaj prawie 650 tysięcy wartość zadania, ale pozyskane również zewnętrzne finansowania. 150 z Urzędu Marszałkowskiego, 150 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego i 150 tysięcy z Ministerstwa Sportu. Mhm. Rzeczywiście bardzo też potrzebna inwestycja, bo tam stary, zniszczony barak, z którego korzystali sportowcy, a teraz mają nowoczesne zaplecze. Ale coś, co też się dzieje dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, to aktualnie trwają prace projektowe związane z zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum, tym, w którym aktualnie są dzieci z przedszkola, aby zmienił się w centrum usług.
1: Centrum usług, tak.
0: Wspólnych, jest nowy urząd, w którym będzie i urząd, i ośrodek pomocy społecznej, i funkcjonuje już tam teraz gminny zarząd oświaty, ośrodek kultury, szkoła muzyczna, więc w jednym kompleksie budynków prawie wszystkie gminne instytucje

0: inwestycje by się zmieściły i się zmieszczą. Liczę, że gdzieś do wiosny 2027 roku będą trwały prace projektowe, bo już mamy firmę wyłonioną w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Mhm. To jest też ten czas, żebyśmy zdążyli wyremontować przedszkole, żeby dzieci wróciły do przedszkola i wtedy firma remontowa, która już wygrała przetarg na nowy urząd, będzie mogła też rozpocząć pracę już w terenie, które mają być gotowe do lutego bądź marca 2028 roku. Mhm. I na ten cel też udało się pozyskać 5 milionów złotych z programu rewitalizacji przestrzeni miejskich. I to było dofinansowanie unijne realizowane przez samorząd województwa opolskiego. A samo zadanie to wartość około 14 milionów złotych, więc też duża kwotowa inwestycja, ale też bardzo potrzebna.
1: No właśnie, tak też zachęcam słuchaczy, żeby byli też świadomi tego, z jakich różnych możliwości dofinansowania gminy muszą korzystać, bo same dużych inwestycji by nie udźwignęły, umówmy się, więc bez tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego, pieniędzy unijnych, czy też państwowych, krajowych, centralnych, no byłoby...
0: No nie uciągniemy, to trzeba powiedzieć wprost, to byłby z tym rzeczywiście problem, ale też fajnie, że...
1: Chyba, że podatki wiele... razy cztery, ale nikt tego nie chce.
0: Tu trzeba mieć też zdrowy rozsądek, tak, bo można super wysoko podnieść podatki, ale to nie będzie politycznie, społecznie dobrze odbierane. Można mieć wysokie ceny za wodę, za kanalizację, za śmieci, ale tutaj wszędzie trzeba mieć naprawdę zdrowy rozsądek i uważam, że w gminie Leśnica ten zdrowy rozsądek z jednej strony zachowujemy, ale z drugiej strony udaje nam się skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, bo taką kolejną inwestycją, która w tym roku się zacznie, a w przyszłym roku będzie kończona, to zmiana czy na nowo zagospodarowanie centralnej przestrzeni w miejscowości Lichienia. Mhm. Mamy budynek po stary budynek zniszczony po byłym przedszkolu, gdzie już to przedszkole od iluś tam lat nie funkcjonuje, ten budynek będzie rozebrany do zera. On jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, właściwie naprzeciw głównego wejścia do kościoła i w tym miejscu będzie stworzony skwerek, miejsca rekreacji, ławeczki, chodniczki, parę miejsc parkingowych i to będzie takie też centralne, nowe miejsce w miejscowości Lichenia, zaraz obok istniejącego placu zabaw, obok istniejącego placu utwardzonego, gdzie stawiamy namiot festynowy. Też ta centralna część Licheni nabierze takiego fajnego kształtu, nowoczesnego kształtu.
1: Mieszkańcy też o to pytali, zabiegali?
0: Z jednej strony zabiegali, ale coś, co jest dużo ważniejsze na etapie przygotowywania dokumentacji, gdzie siadamy przy jednym stole i pracujemy na kartce z długopisem i ołówkiem. Mieszkańcy również współuczestniczyli w tym, jak ta przestrzeń ma wyglądać. Bo to jest najważniejsze, żeby siąść z mieszkańcami i spróbować stworzyć miejsce według oczekiwań mieszkańców i możliwości finansowych gminy. I tak to rzeczywiście w Lichenie.
1: Czy byli przy projektowaniu? Bo,
0: tak oczywiście. Zakładam, że właściwie przy wszystkich tych działaniach, które robi gmina, siadamy razem. Jak to był temat właśnie zaplecza sportowego, no siadamy ze sportowcami i mówimy, co wy potrzebujecie? Wy wiecie najlepiej, jak to ma wyglądać. Jak robiliśmy kilka lat temu remizę w miejscowości Raszowa, to było już z dokładnością, na jakie wysokości mają być gniazdka i ile tych gniazdek ma być, bo strażacy mają już przemyślane, że tam przy tych gniazdkach będzie blat, na tym blacie będą ładowarki do akumulatorów i to ma być na takiej wysokości, więc czasami warto poświęcić ileś godzin więcej na pracę na papierze, niż potem denerwować się na etapie już samej budowy albo po budowie, że coś wyszło nie tak, jak żeśmy chcieli.
1: No i też budynek musi być, a propos tej remizy, no przystosowany do działalności, która tam się będzie odbywała, o tak powiem ogólnie.
0: Dokładnie tak, a ja wychodzę z założenia, że burmistrz nie ma patentu na wiedzę, jako jedyna osoba w gminie. Burmistrz powinien dobierać sobie
1: osoby. A niektórzy tak myślą, że mają patenty na wszystko.
0: To niedobrze. Wolę mieć przy sobie osoby, które z różnych branż są lepsze niż ja, ale też trzeba słuchać bezpośrednich użytkowników poszczególnych obiektów, bo to oni będą przez kolejne 20-30 lat tej infrastruktury, z tego budynku, z tego gniazdka korzystali.
1: Panie burmistrzu, jeszcze na pana Facebooku znalazłam informację, że jest dotacja dla OSP Leśnica i Ochotniczej Straży, i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej. To na zakup niezbędnego sprzętu. Cóż to za sprzęt?
0: U nas w gminie mamy wypracowany taki system, że co roku poszczególne straże dostają określone środki finansowe na funkcjonowanie i zakupy.
1: Czyli nie wszystkie po troszku, tylko co roku
0: Jest ustalone, określoną kwotę mają jednostki, które są w systemie KSRG, a te, które są poza systemem, mają też określoną kwotę, troszkę mniejszą. Ale zdarza się tak, że pojawia się większa potrzeba, tak jak to w OSP Leśnica i tu jest dotacja 100 tysięcy złotych, a pozostałe środki finansowe OSP pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup zestawu hydraulicznego. Nożyce, rozpieraki, teraz już nie hydrauliczne, a to jest napęd elektryczny. I to już są zakupy powyżej 200 tysięcy złotych, duże kwoty. I tu,
1: to chyba taki sprzęt, który do wypadków się przydaje.
0: Dokładnie tak.
1: Prawda?
0: I tu już ekstra dotacja 100 tysięcy złotych z budżetu gminy dla OSP Leśnica. Mniejszy zakup, ale też potrzebne OSP Raszowa pozyskało też środki finansowe na zakup dwóch aparatów powietrznych, ale brakuje im gdzieś tam jeszcze 5 tysięcy złotych, jak piszą do mnie strażacy, panie burmistrzu, udało nam się gdzieś tam z różnych źródeł 15 tysięcy pozyskać. Mhm. Brakuje piątka.
1: Czy pan dołoży?
0: Ja to przedstawiam na radę i zawsze jest decyzja, tak, dokładamy, bo ten sprzęt to z jednej strony poprawa i bezpieczeństwo pracy strażaków, ale którzy działają na poprawę i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Leśnica.
1: A bezpieczeństwo to dzisiaj słowo klucz. Jeszcze musimy Państwu powiedzieć o krajowym treningu reagowania. To jest taki, powiedziałabym, cykl spotkań dzisiaj właściwie w całym kraju, w wielu miejscowościach będą się odbywały właśnie treningi dotyczące bezpieczeństwa, szkolenia. Będzie możliwość zapoznania się z tym, jak konkretny alarm brzmi i co on oznacza. I u nas na Opolszczyźnie też taki krajowy trening jest realizowany. I Leśnica jest jednym z takich miejsc, gdzie będzie się to odbywało.
0: Rzeczywiście, aby ten trening reagowania dotarł do jak najszerszej grupy odbiorców, warto to robić w takim miejscu, gdzie tych ludzi już mamy. A w sobotę 29 sierpnia w gminie Leśnica, w miejscowości Dolna, obchodzimy gminne dożynki i w ramach tych gminnych dożynek również swoje stanowisko będą mieli strażacy i ochotnicy, i strażacy zawodowi, gdzie też tam właśnie w ramach krajowego treningu reagowania będą te tematy omawiane. Zapraszam serdecznie na dożynki do miejscowości Dolna.
1: I na dożynki, i na trening.
0: I na trening startujemy 29 sierpnia o godzinie 12:30. Pięknym, kolorowym korowodem przechodzimy na plac Farski. Jak zaczęliśmy od Bajtli, to skończymy na Farożu. I tam do samego wieczora, do samej nocy wiele, wiele atrakcji.
1: Tak jest. Ja do tego zaproszenia się dołączam. Można Leśnicę śmiało odwiedzić. Tak jak mówię, ten krajowy trening reagowania w wielu miejscowościach na Opolszczyźnie. Sprawdzajcie sobie Państwo na różnych mediach społecznościowych. Na pewno włodarze informują, w których miejscach takie treningi będą się odbywały. Panie burmistrzu, na dziś dziękuję. Będziemy się pewnie widzieć niebawem w ramach naszych debat i różnych innych rozmów. Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, był gościem Radia Opole.
0: Dziękuję bardzo, życzę spokojnego startu w nowy rok szkolny.
1: No właśnie, otwieramy nowy sezon samorządowy i też pewnie trochę polityczny. A ja nazywam się Joanna Matlak, pięknie Państwu dziękuję za uwagę.

0: Radio Pole, słuchacie nas w niedzielę 30 sierpnia. Imieniny obchodzą Felix i Tekla. Dziś przypada Dzień Taksówkarza, a także Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. Jest szósta, czas na pierwsze dziś wiadomości. Dziś drugi dzień krajowego treningu reagowania.
1: Myślę, że przyda się. Może nie każdy wie, jak się przygotować.
0: W Ostrówkach zostaną pochowane szczątki 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Na kolei obowiązuje już jesienny rozkład jazdy i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry. Dziś drugi dzień krajowego treningu reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od tego zaczynamy. Na Opolszczyźnie zorganizowano niemal 70 takich szkoleń mających na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie zasad alarmowania czy odpowiedniej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Młodszy kapitan Karol Zych z Komendy Miejskiej PSP w Opolu podkreśla znaczenie edukacji dotyczącej sygnałów alarmowych.
3: Żeby skupić się na tym, jak mniej więcej społeczeństwo powinno reagować na te sygnały, jako różnić, czy to jest zwykły sygnał OSP, czy rzeczywiście jest jakieś niebezpieczeństwo. Ten sygnał też odwołania, między innymi szkolimy, jak on wygląda.
0: W Opolu zapytaliśmy uczestniczki o ocenę akcji zorganizowanej w jednym z centrów handlowych.
4: Konieczne inicjatywy, ale tylko jest zaoferowany poradnik bezpieczeństwa, który każdy już dostał do domu, więc oczekiwałam czegoś więcej, a niestety za mało. Myślałam, że jakieś pomoce dydaktyczne na przykład otrzymam, żeby móc to opublikować, poinformować młodzież na przykład w szkołach.
5: Znam te sygnały, wiem, że jeden jest stały, a drugi modulujący.
6: Przyjechałam z mamą na festiwal smaków. Przy okazji weszliśmy zobaczyć. Myślę, że przyda się. Może nie każdy wie, jak się przygotować.
0: Podobne szkolenia będą organizowane także dziś w 1400 miejscach w całym kraju.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Na cmentarzu w Ostrówkach na Ukrainie zostaną dziś pochowane szczątki 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Ekshumowano je w lipcu ze zbiorowej mogiły w Woli Ostrowieckiej. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Na miejscu jest Paweł Buszko.
7: Msza żałobna w Ostrówkach rozpocznie się o godzinie 11. Polskę reprezentować będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska i wiceszef IPN Karol Polejowski. Data pogrzebu nie jest przypadkowa, bowiem to 30 sierpnia 1943 roku oddziały UPA dokonały tu masowych mordów. Jak wyjaśnia Tomasz Trzaska z biura poszukiwań IPN, po polskiej wsi nie zostało śladu.
8: Tutaj w tej chwili jest las, nie ma żadnych pozostałości. Po zabudowaniach to wszystko zostało zniszczone.
7: Ekshumowane 55 ofiar to tylko część z ponad 1000 polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: Od dziś na kolei obowiązuje jesienny rozkład jazdy. Oznacza to mniej połączeń nad morze i w góry. Więcej pociągów pojawi się za to na niektórych trasach między dużymi miastami. Ze zmianami zapoznał się Aleksander Przoniak.
9: Z rozkładu znikają sezonowe połączenia. Przykładem są szybkie połączenia do Ustki i Świnoujścia. Mateusz Gdowski z PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się potoki pasażerskie. Dlatego też nie ma potrzeby utrzymywać wakacyjnych kursów.
10: A oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach.
9: Wraz z początkiem września państwowy przewoźnik wydłuży trasy niektórych pociągów. Dzięki temu, między innymi po raz pierwszy, mieszkańcy Spychowa będą mieli bezpośredni dostęp do dalekobieżnych połączeń.
10: Wydłużona zostanie trasa pociągu Gryf. Pociąg jadą ze Szczecina przez Olsztyn pojedzie dalej do Ełku. Na trasie pojawią się nowe postoje.
9: Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia.
0: Mieszkańcy Opolszczyzny na razie nie odczują większych zmian. 5 września natomiast na tory wrócą składy z Opola do Kluczborka.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Ponad 250 osób od wczoraj bierze udział w weekendowych 7 otwartych mistrzostwach Opola w Steel Dart. Wczoraj rozegrano główne zawody. Najpierw faza grupowa licząca po 4 zawodniczek i zawodników, a 2 osoby z najlepszymi wynikami awansują dalej. Turniej ma formułę 501, mówi prezes Stowarzyszenia Steel Dart w Opolu Jacek Mielczarek.
11: Na tarczy mamy te 501, które powiedziałem, schodzimy w dół do zera, musimy zamknąć cyfrą podwójną. Cyfra podwójna znajduje się po zewnętrznej stronie tarczy, po całej obwodzie. Cyfry podwójne, żeby wytłumaczyć, tam na tarczy znajdują się cyferki takie jak 21, 10, 15 i tak podobne, ale cyfra podwójna to jest na przykład podwójne 20. To jest taki mały punkt, płaski, taki prostokąt, który trzeba lotką trafić, żeby zakończyć mecz.
0: Na dziś zaplanowano rywalizację o Puchar Stowarzyszenia Steel Darta w Opolu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na dziś także meteorolodzy może nie zaplanowali, bo jeszcze nie mają takich możliwości, ale prognozują na pewno dla naszego regionu maksymalne temperatury na poziomie 28 stopni, do tego zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Miejscami może popadać, ale tylko przelotnie. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
13: Tak.
12: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
13: Mhm.
12: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
13: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
14: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
12: Już rozumiem.
13: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
15: Pamiętasz tę piosenkę?
16: Jesteś legiem.
15: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
17: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
18: No już, już, biedactwo.
19: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
20: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 22. niedzielę zwykłą. Przed nami w sobotę wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar powodzi w Nepalu. Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Dzisiaj w programie także jasnogórskie śluby narodu, Caritas Polska i tornistry pełne uśmiechów. Powiemy również o przygotowaniach do koncertu Padre Guilherme w Opolu. Będzie też zaproszenie na koncert Modlitwa Pokoju w Łambinowicach. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek? Choćby cały świat zyskał na swej duszy, szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tak właśnie podniesionym głosem zwrócił się Pan Jezus do swego pierwszego ucznia, Piotra. Do pierwszego papieża, tego, który otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego. Wcześniej Chrystus mówił, że Piotr jest skałą, a dziś nazwał go szatanem. Przyznajmy, że to bardzo mocne określenie. Jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu Jezusa miłosiernego, łagodnego, cichego i pokornego, a tu dziś słowa, które mogą trochę nas wystraszyć. O co chodzi z tym szatanem? Dlaczego takie właśnie określenie wobec Piotra? Czy ten uczeń zasłużył na taką ostrą reprymendę? Słowo szatan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza przeciwnika lub nieprzyjaciela. Chrystus, mówiąc tak do apostoła, nie ma na myśli tego, że jest on diabłem, złym duchem, ale właśnie w tym momencie postawa ucznia przypomina działanie złego ducha. To bardzo mocne określenie wobec Piotra było odpowiedzią na uwagi czynione przez tego ucznia. Gdy Pan Jezus mówi o tym, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, Piotrowi się to bardzo nie spodobało. On nie chce życia, w którym są trudy, krzyże, cierpienia, kłopoty i zmartwienia. Myśli, że życie z Jezusem będzie nieustannym pasmem sukcesów. Zauważmy, że kiedy zły duch, szatan, kusi nas do czegoś, co jest grzechem, to też podsuwa nam obraz przyjemności, rozkoszy, szczęścia, zadowolenia i radości. W jego namowach do złego nie ma słowa o tym, że po grzechu będziesz miał wyrzuty sumienia, że grzech przyniesie ból, smutek, łzy i bolesne konsekwencje. Piotr dziś zapomniał o tym, że życie blisko Jezusa to czasem próba krzyża, ale co istotne, nie przeżywana samotnie, ale w łączności z krzyżem Chrystusa. Na sam koniec wakacji słyszymy dziś Ewangelię, która jest poważna w swojej wymowie, dla niektórych może bardzo trudna i niewygodna, burząca wyobrażenia o życiu duchowym. Jak to? Będę chodził do kościoła na mszę, do spowiedzi, będę starać się żyć według dekalogu i może mnie spotkać krzyż? Tak, właśnie tak. Nie ma chrześcijaństwa bez cierpienia i bez krzyża. Słowa naszego Pana nie pozostawiają wątpliwości. Słyszeliśmy, co przed chwilą mówił. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Możemy i powinniśmy naśladować Chrystusa w wielu aspektach i sytuacjach naszego życia. Jezus jest wzorem miłości bliźniego, posłuszeństwa, wybaczania, pokory, służby, ale przede wszystkim możemy go naśladować w tym, jak podchodził do cierpienia i swojego krzyża. Nie uciekał od tego, co miało go spotkać. Nie spychał na innych, nie obwiniał za niesprawiedliwość, tylko do końca modlił się. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jeśli ktoś chce pójść za mną. Myślę, że każdy z nas chce, ale dziś Pan Jezus uświadamia nam, że możemy iść za Nim, ale nie na naszych, lecz na Jego warunkach. Nie bójmy się, że trudności i nasze codzienne krzyże nas przerosną, że nie udźwigniemy. Nie idziemy przez życie sami, a kto jak kto, ale Chrystus wie, jak nieść krzyż i nam w tym pomoże. Niesienie swojego krzyża to droga do znalezienia życia wiecznego. Żyć wiecznie, nie martwić się chorobami, nie opłakiwać już nigdy zmarłych, nie stresować się, nie bać niczego. To dla nas przygotował Pan. Warto się trochę natrudzić, aby było kiedyś naszym udziałem przez całą wieczność.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Papież Leon XIV odwiedził w ubiegły weekend San Marino, spotkał się z władzami i mieszkańcami kraju, a także z tamtejszym duchowieństwem i z młodzieżą. W przemówieniu podczas spotkania z przedstawicielami władz papież nawiązał do dewizy San Marino – Libertas, czyli wolność. Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, to znaczy bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Ta wolność jest w ostatecznym rachunku darem i jest zapewniona przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdej istoty ludzkiej. Z San Marino papież udał się do Pennabili na terytorium Włoch, gdzie złożył prywatną wizytę w klasztorze sióstr augustianek. Stamtąd pojechał do Rimini, gdzie był gościem mitingu spotkania kulturalno-społecznego organizowanego co roku przez wspólnotę Comunione Liberazione, czyli Komunia i Wyzwolenie. A teraz już serwis Vatican News, prezentuje go Dorota Abdelmulawiet.
3: W każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
4: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii, nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
3: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
5: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
3: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
6: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie wolności, w łasce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
3: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
7: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć nadzieję świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możny.
1: Dodajmy, że przy okazji południowej modlitwy Anioł Pański papież przypomniał o tragicznych wydarzeniach w Afryce, epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga oraz katastrofie w kopalni w Zamboje w Republice Środkowoafrykańskiej.
3: Leon XIV zapewnił o modlitwie i podkreślił konieczność przestrzegania prawa na terenach górniczych oraz potrzebę solidarności międzynarodowej, by powstrzymać rozprzestrzeniającą się chorobę. Zachęcam społeczność międzynarodową do podjęcia działań angażujących również wspólnoty lokalne w dzieło zapobiegania epidemii, aby ocalić wiele ludzkich istnień, powiedział. Przypomniał też o 10. rocznicy tragicznego trzęsienia ziemi na terenie środkowych Włoch. Dorota Abdel-Mulawiet, Radio Watykańskie, Watykan News.
1: W czwartek papież Leon XIV przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar powodzi w Nepalu. W telegramie kondolencyjnym Ojciec Święty napisał, że z głębokim smutkiem przyjął informacje o ofiarach oraz zniszczeniach spowodowanych powodzią. Zapewnił, że będzie się modlił nie tylko o siłę dla rodzin ofiar i zaginionych, lecz także o Bożą pomoc i ochronę dla tamtejszych służb ratowniczych. Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji, zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat.
8: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji, wypełnione po brzegi Pola Elizejskiej, wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty nad Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył na Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na zachodnim brzegu przemoc osadników wobec Palestyńczyków narasta. Terytorium stało się ziemią bezprawia, powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa. Wezwał Zachód do większego zaangażowania dyplomatycznego w ten konflikt i podkreślił, że rozwiązanie dwupaństwowe to jedyny sposób, aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli mieć dom dla swojej ziemi. Dodał, że napięcie między osadnikami a ludnością palestyńską stale rośnie, a to, co się dzieje, pozostaje bez żadnego hamulca z punktu widzenia bezpieczeństwa i legalności. To, że istnieje sytuacja ciągłej agresji ze strony osadników, jest faktem bezspornym, oświadczył kardynał. Dodał, że Leon XIV prędzej czy później przybędzie do Ziemi Świętej, jednak aby to mogło dojść do skutku, muszą być do tego stworzone odpowiednie warunki. Białoruski reżim w Mińsku uznał stronę internetową i profile w mediach społecznościowych polskiego pisma katolickiego Gość Niedzielny za materiały ekstremistyczne. Decyzję w tej sprawie podjął sąd w Grodnie, a informacja ta pojawiła się na zaktualizowanej liście materiałów ekstremistycznych na stronie internetowej Ministerstwa Informacji. W ostatnim czasie Gość Niedzielny publikował materiały dotyczące Białorusi, w tym wywiady z byłymi więźniami politycznymi Alesiem Bialackim i Andrzejem Poczobutem, artykuły o reżimie Aleksandra Łukaszenki oraz informacje o wydaleniu polskich księży katolickich z tego kraju. Na białoruskiej liście ekstremistycznych mediów jest też m.in. Polska Agencja Prasowa.

0: Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rada Stała Biskupów wydała komunikat potępiający narastającą agresję na tle narodowościowym. Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, napisano w komunikacie. Dodano, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie Kościół jednoznacznie wspiera ofiary wojny. Odnosząc się do przypadków narastającej agresji, do której dochodzi między Ukraińcami i Polakami, biskupi podkreślają, że wszystkie te zdarzenia, niezależnie od tego, czy mają podłoże narodowościowe, chuligańskie czy kryminalne, są godne potępienia. Zaapelowali również do polskich władz o skuteczniejsze zapobieganie incydentom o charakterze narodowościowym przy równoczesnym zapewnieniu przestrzegania prawa przez wszystkich, którzy znajdują się na terenie naszego kraju. Za apel konferencji Episkopatu podziękował kończący swoją misję ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Pod ostrą bramę w Wilnie dotarła w poniedziałek 34. pierwsza pielgrzymka ekumeniczna z Białegostoku. Około 300 pielgrzymów pokonało w sumie 140 kilometrów. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Z pątnikami rozmawiał wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski.
1: Trzeba przeżyć po prostu, to się nie da opowiedzieć. To się nie da opowiedzieć, to trzeba być, trzeba przeżyć.
2: No super, jesteśmy zadowoleni. Pielgrzymka po takich miejscach, nie tylko świętych, ale i historycznych.
3: Warto było. Pogoda nam dopisywała, atmosfera super. Jestem z Ciechocinka. No widziałam reportaż o tej pielgrzymce i już drugi raz idę.
4: To jest niesamowita droga. Ciężka, trudna, ale jest mnóstwo osób, które wokół pomagają, które wspierają. To się nie idzie, to się płynie, niesie, leci tutaj do Maryi. A to spotkanie to jest takim po prostu ulgą i nadzieją i radością, naprawdę ogromną radością.
0: Dawniej pielgrzymi szli z Białegostoku przez teren Białorusi. W związku z sytuacją geopolityczną od kilku lat pątnicy są transportowani autobusami z Kuźnicy Białostockiej do litewskich Ejszyszek, skąd kontynuują drogę do Ostrej Bramy. Ekumeniczny charakter pielgrzymki wynikał z tego, że po drodze miała ona również parafie prawosławne, a pielgrzymi byli przyjmowani przez wiernych różnych wyznań. Jasnogórskie śluby narodu są wezwaniem do rachunku sumienia, nawrócenia i życia zgodnego z Ewangelią, mówił arcybiskup Wojciech Polak w środę 26 sierpnia na Jasnej Górze. Prymas Polski przewodniczył mszy świętej w uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Tegoroczne obchody były połączone z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
5: Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień? Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać. I to nie tylko co roku, recytując je z tego jasnogórskiego wzgórza ustami prymasa, ale odczytując ich głęboki sens dla nas, dla naszego pokolenia, w tej rzeczywistości, w której nam przyszło żyć.
0: Na zakończenie Eucharystii wysłuchano pozdrowień Ojca Świętego Leona XIV skierowanych do uczestników jasnogórskich uroczystości. W sierpniu przypada rocznica śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który zmarł w 1977 roku. Niezłomny obrońca kościoła, heroicznie znoszący prześladowania komunistów, duszpasterz oddany ludziom, a także znakomity teolog i kanonista. Taki obraz arcybiskupa Antoniego Baraniaka wyłania się z archiwów kościelnych i państwowych. Ksiądz Dominik Zamiatała z UKSW powiedział Polskiemu Radiu, że komuniści mieli świadomość wielkości ducha arcybiskupa Baraniaka, jego wierności kościołowi. W czasie uwięzienia w areszcie śledczym na Rakowieckiej arcybiskup Baraniak staje się męczennikiem za wiarę, dodał kapłan.
6: Tyle, co on tutaj przeżył, zniósł tych tortur, to pokazuje, że jednak był wielki duch. Kiedy został aresztowany i został osadzony w celi, podejmuje ciekawą kwestię. To widać tą formację zakonną, że robi sobie takie indywidualne rekolekcje. Rekolekcje, które dają mu siłę do przetrwania nieludzkich tortur. I tutaj widać ten jego heroizm, że dla Kościoła, dla Boga jest w stanie oddać wszystko.
0: Jak zaznaczył profesor Konrad Białecki z poznańskiego oddziału IPN, na podstawie teczek Urzędu do Spraw Wyznań, które znajdują się w archiwum akt nowych, można stwierdzić, że władza ludowa miała świadomość, iż arcybiskup Baraniak jest także przekonanym antykomunistą.
7: Jako przeciwnik tak zwanej władzy ludowej, ale jednocześnie jako ktoś, kto potrafi doskonale maskować to swoje nastawienie poprzez taką urzędową uprzejmość oraz poprzez brak takiej wprost otwartej krytyki w przestrzeni publicznej. Choć jednocześnie zarzucano arcybiskupowi Baraniakowi, że nie stroni od tej krytyki w gronie osób zaufanych, między innymi w gronie duchowieństwa swojej archidiecezji.
0: Jak dodał profesor Konrad Białecki, zawartość teczek jest dowodem na to, że władze PRL wiedziały, że jako sekretarz prymasa tysiąclecia arcybiskup Baraniak jest też znakomitym organizatorem, osobą o dużych wpływach w Kościele i w Polsce i za granicą.
7: Osobą, która posiada bardzo dobre kontakty w Watykanie, jest absolutnie w pełni oddana prymasowi Wyszyńskiemu i w pełni podąża tą ścieżką, którą arcybiskup prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński wyznaczał. I też podkreślano w owych charakterystykach, że jest zakonnikiem, że jest salezjaninem. I to było w oczach władz, to był taki czynnik obciążający.
0: Konferencje, materiały do życia i działalności arcybiskupa Baraniaka w archiwach kościelnych i państwowych zorganizowano w ramach obchodów rocznicy aresztowania arcybiskupa. Tornistry pełne uśmiechów już po raz 18. Celem akcji organizowanej przez Caritas Polska jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Pomoc trafia do uczniów z najuboższych rodzin. Dzięki wsparciu dzieci mogą z radością wracać do szkoły bez porównywania się do zamożniejszych kolegów, tłumaczy ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej.
8: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem, do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
0: Dla wielu powrót najmłodszych do szkoły wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, a zakup nowych plecaków czy kolorowych zeszytów przekracza finansowe możliwości, tłumaczy ksiądz Drabikowski.
8: Myślę, że taka potrzeba jest i będzie zawsze. A trzeba też jasno powiedzieć, że mimo różnego rodzaju pomocy społecznej, która dociera do rodziców, to jednak nadal znajdujemy na osiedlach socjalnych dzieci, które potrzebują takiego wsparcia i takiej pomocy.
0: Plecaki z wyprawkami szkolnymi już czekają, zapewnia Iwona Stępniewska z radomskiej Caritas.
9: Każda rodzina, która się zgłosi i która będzie miała dochody naprawdę niskie i wynikające z tego, że potrzebna jest jej pomoc, to taką pomoc ona co otrzyma. Także nie mamy założonych kryteriów dochodowych, tylko wedle potrzeby. W klasach tych młodszych oczywiście mamy zeszyty w trzlinie, bloki, kredki, farby, plastelina, natomiast już młodzież

0: tytułu Mistrza Polski. Potem był kolejny internetowy film, w którym siostra życzyła drużynie wygranej w meczu o Super Puchar i apel do kibiców o wsparcie działania jadłodajni. Odzew przeszedł nasze oczekiwania, powiedziała Radiu Poznań siostra Józefa Krupa, która od 44 lat kibicuje Lechowi.
1: Wyrażam wdzięczność i zaskoczenie. Pozytywne też, że dużo dobrego jest właśnie w kibicach, że to nie jest tylko kibicowanie, klaskanie na stadionie, ale tutaj wyszła taka inicjatywa. Czasami są to też kibice z Polski. Ktoś tam na przykład pisze, że chce się dołączyć do tej zbiórki.
0: Jadłodajnia, którą prowadzą siostry w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim, wydaje codziennie od 400 do 500 posiłków. Siostry gotują 600 litrów zupy. Przygotowują też dla potrzebujących kanapki, kawę i herbatę. Na miejscu osoby bezdomne mogą skorzystać z łaźni, fryzjera i pomocy pielęgniarki. Siostry już planują zakup żywności na zimę i butów dla potrzebujących. Zbiórkę cały czas można wesprzeć na portalu Się Pomaga. Władze Gdańska chcą wydobyć na powierzchnię znaleziony pod ziemią przy ulicy Sukienniczej najstarszy na ziemiach polskich drewniany kościół. Odkrycia gdańscy archeolodzy dokonali na działce po budynku, w której mieściła się lodziarnia Miś. Kościół za kilka lat może zostać zaprezentowany szerszej publiczności. Przedsięwzięcie wiąże się jednak z dużymi wyzwaniami prawnymi i finansowymi, mówi kierownik zespołu naukowców, którzy dokonali odkrycia, archeolog Sylwia Kurzyńska.
2: Sam proces konserwacji to jest około 5 lat, więc jest ten czas, żeby zorganizować miejsce, gdzie go wyeksponować. Potrzebne są też szczegółowe wyceny, natomiast je można dopiero przeprowadzić, jeżeli my ten kościół faktycznie w całości odsłonimy. Wszystko zależy nie od archeologów tak naprawdę, ale od osób decyzyjnych, czyli miasto, konserwator, inwestor.
0: Na temat wydobycia i prezentowania średniowiecznego kościoła przedstawiciele władz Gdańska i środowisk muzealnych rozmawiali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponad 14,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafi do klasztoru ojców dominikanów we Wrocławiu. Dzięki tym pieniądzom odnowiony zostanie ponad 300-letni stary refektarz, który po zakończeniu prac ma służyć nie tylko zakonnikom, ale także mieszkańcom i turystom. Jak podkreśla ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, projekt ma nadać zabytkowi nowe życie.
3: Bardzo fajny projekt, muszę przyznać, który stworzy tutaj taki centrum aktywności społecznej, czyli nie tylko odnowimy bardzo stary zabytek, 300-letni, ale także stworzymy miejsce wystawiennicze, miejsce spotkań, takie miejsce również do tego, żeby realizować tutaj koncerty, wystawy, fajne działania edukacyjne dla społeczności lokalnej.
0: W odnowionym obiekcie powstanie nowoczesna ekspozycja poświęcona historii miejsca, a sam budynek będzie dostępny dla zwiedzających przez cały rok, mówi ojciec Marcin Dyjak z klasztoru dominikanów we Wrocławiu.
4: Chcemy, żeby to było i to będzie miejsce dostępne dla turystów odwiedzających Wrocław, dla mieszkańców, nie tylko żeby przyjść tutaj i zwiedzić tą ekspozycję stałą, która się pojawi, no ale przede wszystkim jako posiadającą ofertę kulturalną, edukacyjną, która będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
0: Cała inwestycja będzie kosztować ponad 18 700 tysięcy złotych i ma się zakończyć w 2030 roku. Walka z czasem. W Miliczu mieszkańcy chcieliby uratować wieżę zabytkowego kościoła Łaski. Wieża z roku na rok coraz bardziej odchyla się od budynku świątyni. To grozi nie tylko zawaleniem wieży, ale też osłabieniem konstrukcji ścian kościoła. Prace zabezpieczające właśnie się zaczęły, informuje ksiądz Zbigniew Słobodecki, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Miliczu.
5: Wieża swoim wychyleniem się ciągnie tak zwaną kalennicę, czyli szczytową belkę trzymającą dach. Drewno poddaje się w jakiś sposób rozciąganiu, natomiast przy wejściu na chóry widać, że są ciągnięte ściany murowane, które pękają. Przy ustawieniu już rusztowań widać, że wieża górą pracuje.
0: Wykonawca m.in. sprawdza stan belek podtrzymujących konstrukcję wieży. Wiele drewnianych elementów rozsypuje się, co oznacza konieczność wymiany uszkodzonych belek.
5: Pracownicy odsłonili deski maskujące i okazuje się, że belki, które odcinają poszczególne pola szachulca, są skorodowane, zniszczone, można je w wiaderku znieść na dół, czyli wysypują się za każdym sięgnięciem łoma.
0: Teraz konieczne będzie nie tylko wzmacnianie belek, ale też wymiana rozsypujących się drewnianych elementów. Prace będą kosztować 1 800 000 zł, z czego ponad 1,5

miliona pochodzi ze środków państwa i okolicznych samorządów. Dodajmy, że Kościół Łaski w Miliczu powstał jako świątynia ewangelicka na początku XVIII wieku na mocy ugody altranstadzkiej, zawartej między królem szwedzkim Karolem XII a cesarzem Józefem I Habsburgiem. Od 1945 roku należy do katolików.

0: Teraz jeszcze na chwilę wrócimy do 50. opolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Całą trasę do Częstochowy przeszło dokładnie 2886 pątników, a to 200 osób więcej niż rok temu. Pielgrzymów na miejscu witał biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.
1: Serdecznie Was witamy, pozdrawiamy, jesteście radością, dumą Kościoła Polskiego. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko dobro, któregośmy doświadczyli. Powierzamy Mu siebie, nasze intencje, powierzamy Mu nasze piski, rodziny, nasze parafie, cały opolski Kościół. I prosimy o Boże błogosławieństwo.
0: Ksiądz Daniel Leśniak, główny przewodnik opolskiej pielgrzymki, mówił Radiu Opole o przebiegu drogi na Jasną Górę.
2: Dotarliśmy do Jasnej Góry, pomimo deszczu, trudnych może momentów, nie było żadnych takich, na szczęście Bogu dzięki nikomu nic się nie stało, cało zdrowo dotarliśmy, trochę nas deszcz pokropił, poniedziałek, wtorek, ale od środy już była bardzo ładna pogoda. W naszej pielgrzymce 24 grupy idą, więc to jest też taka dość pokaźna liczba, więc tych pątników było bardzo dużo, Bogu dzięki, że tak wyszło.
0: W czasie pielgrzymki rozważane było hasło uczniowie misjonarze, a ksiądz Leśniak zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny moment.
2: Ważnym takim momentem tej pielgrzymki był fakt obecności Najświętszego Sakramentu w czasie pielgrzymki w każdej grupie. Było to parę minut, ale był to moment takiego uwielbienia, adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dzięki temu też takie uświadomienie sobie na nowo, że Pan Jezus idący w drodze jest między nami.
0: Tegoroczna jubileuszowa pielgrzymka była również czasem modlitwy za wszystkich, którzy przez pół wieku tworzyli to wydarzenie. Jak podkreślał ksiądz biskup Andrzej Czaja, szczególną intencją tegorocznej pielgrzymki była również modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne do posługi i funkcji w Kościele oraz do sakramentalnego małżeństwa. Za rok strumień Nyski opolskiej pielgrzymki na Jasną Górę wyruszy 15 sierpnia, strumień opolski Raciborski i Głubczycki 16, a grupy z Kędzierzyna, Kluczborka i Ujazdu dołączą 17 sierpnia. Koncert Modlitwa Pokoju odbędzie się 1 września o godzinie 18 w Kościele Świętej Marii Magdaleny w Łambinowicach. W tegorocznym koncercie, przygotowanym z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zabrzmią pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego, utwory niosące przesłanie nadziei, pokoju i wspólnoty. Usłyszymy je w interpretacji Moniki Chorodek i Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego. Program wzbogacą fragmenty pamiętników Franciszka Karpińskiego oraz brzmienie tradycyjnych instrumentów, m.in. liry korbowej, cymbałów, fletu i skrzypiec, połączonych z elementami współczesnego folku. Po koncercie będzie możliwość zwiedzania wystawy Istota Rzeczy w Muzeum w Łambinowicach przy ulicy Muzealnej 4. Koncert W Górę Serca już 4 września na stadionie Itaka Arena w Opolu. Program połączy muzykę, słowo, obraz, światło i modlitwę. Wydarzenie potrwa około 5 godzin. Wszystko rozpocznie się dzień wcześniej. W czwartek w Opolskiej Katedrze od 8.30 do 18.00 możliwość spowiedzi oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. O 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i o 18.00 modlitwa o powołania. Wreszcie o 18.30 msza święta z udziałem biskupa opolskiego Andrzeja Czai oraz Padre Guilherme. W piątek o 15.30 otwarcie stadionu, a następnie o 17.30 przywitanie i rozpoczęcie grania. Wpierw koncert Arki Noego i Skytech, a wreszcie o 20.30 na scenę wyjdzie Padre Guilherme. Dodajmy, że Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu planuje uruchomienie dodatkowego połączenia autobusowego, które zapewni dojazd na stadion i powrót z koncertu, a opolska policja apeluje o ostrożność w tamtym rejonie i słuchanie poleceń funkcjonariuszy.
3: W związku z dużą liczbą uczestników tego wydarzenia, policjanci ruchu drogowego i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Opolu będą dbać o bezpieczeństwo osób przepływających na koncercie oraz płynność ruchu w rejonie samego stadionu. Po zakończeniu wydarzenia, w razie potrzeby, funkcjonariusze ruchu drogowego podejmą się ręcznego kierowania ruchem, aby usprawnić wyjazd uczestników i bezpiecznie rozładować zwiększone natężenie ruchu.
0: Mówił starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. A prezes Zakładu Komunalnego Patryk Stasiak podkreśla, że budowa sceny rozpocznie się zaraz po zakończeniu meczu Pucharu Polski Odra Opole Wisła Kraków 1 września. Dopinamy wszystko, by nie było komplikacji, także dla kierowców, informuje.
4: Począwszy od zabezpieczenia pod sceną, poprzez całą scenę, technikę sceniczną. No, chodzi o to, by wszystko było gotowe na piątek, na popołudnie, jeszcze wcześniej jakieś próby. Udostępnimy wszystkie parkingi, jakie tylko są możliwe.
0: Parking udostępniony przez Zakład Komunalny w Opolu dla publiki koncertu znajduje się przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Musimy zadbać też o murawę, bo piłkarze Odry wracają na stadion 13 września, dodaje prezes Zakładu Komunalnego.
4: Murawa musi być zabezpieczona i to zabezpieczone jest na dwa rodzaje, czyli z takimi ciężkimi płytami podscenicznymi, tam gdzie stoi scena, gdzie są główne naciski, chodzi o to, żeby je rozłożyć na dużą powierzchnię, oraz tam, gdzie będą widzowie stali, tam będzie tak zwane lekkie zabezpieczenie murawy szybko składane.
0: Dodajmy, że dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz odnowy opolskiej katedry. Duszpasterstwo trzeźwościowe na Górze Świętej Anny zaprasza na 33. spotkanie trzeźwościowe, które odbędzie się w dniach 4-6 września. Tegoroczny temat spotkania to budowanie relacji w rodzinie, jak być szczęśliwym w trzeźwości. W programie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, piesza pielgrzymka, msze święte, mityngi, wykłady i spotkania. Trzeci raz Caritas Diecezji Opolskiej zrealizuje dwa programy stypendialne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Chodzi o ogólnopolskie inicjatywy o nazwach Skrzydła, gdzie do wykorzystania są 2000 zł i dwa talenty z pulą 3000 zł. Za stypendium można kupić artykuły szkolne, odzież, obuwie, sprzęt sportowy i komputerowy, czy opłacić dodatkowe zajęcia. W dwóch talentach chodzi o wyjątkowe umiejętności uczennicy lub ucznia, mówi Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektu Caritas Diecezji Opolskiej.
5: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia, które już swoją pasję, czy ten talent realizują od kilku lat i już osiągają jakieś sukcesy. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, które mają ciężką sytuację rodzinną, finansową, i takie dzieci chcielibyśmy w tym programie zobaczyć.
0: Nabory na oba stypendia będą prowadzone we wrześniu. Ksiądz Dawid Kątny, asystent diecezjalnego moderatora Żywego Różańca i zastępca przewodniczącego Diecezjalnej Rady Żywego Różańca, zaprasza wszystkich ojców, mężów, synów i dziadków do udziału w spotkaniach formacyjno-modlitewnych pod nazwą Męski Różaniec, które będą miały miejsce w Opolu w pierwsze soboty miesiąca. Spotkania rozpoczną się mszą świętą o godzinie 8 w kościele katedralnym. Następnie rozmyślanie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja różańcowa z katedry do kościoła Matki Bożej Bolesnej i świętego Wojciecha. Najbliższe spotkanie 5 września. Jedna diecezjalna pielgrzymka za nami, a przed nami diecezjalna pielgrzymka śladami włoskich orędowników, świętej Rity i świętego Franciszka. To z okazji roku świętego Franciszka i 5. rocznicy ustanowienia sanktuarium świętej Rity w Głębinowie. Odbędzie się ona w terminie 23-27 listopada. Pielgrzymom towarzyszyć będą biskupi naszej diecezji. Do udziału zaprasza ordynariusz opolskiej diecezji, ksiądz biskup Andrzej Czaja.
6: Jak wiadomo, przeżywamy rok świętego Franciszka w naszej diecezji, także 5. rocznicę ustanowienia sanktuarium świętej Rity w Głębinowie. I w związku z tym zrodził się taki pomysł pielgrzymki. Chcemy pielgrzymować do miejsc włoskich orędowników, właśnie do tych miejsc, w których żyli, w których modlili się, spotykali na ścieżkach życia Pana Boga i święty Franciszek z Asyżu, i święta Rita z Kaszy. I właśnie głównym miejscem tego pielgrzymowania byłyby zwłaszcza te dwa miejsca, Asyż i Kaszja. Pielgrzymka jest planowana na 23-27 listopad tego roku. Będzie to pielgrzymka samolotem i tam już potem autokarowo będziemy się chcieli poruszać. Któryś z nas biskupów też będzie obecny. Jest to taki też czas, w którym chcemy i zawsze co dnia być na Eucharystii, wsłuchiwać się w Słowo Boże. Będzie także konferencja duchowości, czy to właśnie świętej Rity, czy świętego Franciszka. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Was, kochani, zapraszam do udziału w tej pielgrzymce. Można się już zapisywać w referacie duszpasterskim naszej opolskiej kurii. Informacja szersza na temat tej pielgrzymki jest na stronach internetowych naszej diecezji. Także listopad 23-27 tego roku. Pielgrzymka do włoskich orędowników w związku z rokiem świętego Franciszka i piątą rocznicą sanktuarium świętej Rity w naszej diecezji. Dodam tylko, że w tym już czasie, myśląc o pielgrzymowaniu listopadowym, zapraszam Was do pielgrzymowania do tych miejsc kultu świętego Franciszka w naszej diecezji, by też zyskać odpust zupełny. To taki szczególnie znowu też dobry czas, aby zaczerpnąć z tej duchowości świętego Franciszka, który przecież był nazywany drugim Chrystusem. Dziś nam też takiej gruntownej odnowy Kościoła potrzeba. Upraszajmy tę łaskę świętego Franciszka dla całego Kościoła polskiego.
0: Każdego dnia zaplanowana jest msza święta z homilią, konferencja o duchowości świętego Franciszka i świętej Rity, a także wspólna modlitwa w miejscach życia i cudów świętego Franciszka i świętej Rity. Szczegóły na stronie internetowej opolskiej diecezji. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATE. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się nisko Roman Juranek.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Zbliża się godzina 7, a to czas na wiadomości na antenie Radia Opole.
2: Brzeg chce budować podziemny parking mogący służyć także jako schron.
3: Będziemy chcieli poznać co najmniej dwie różne koncepcje.
2: Na weekend pod znakiem spotkań polityków z młodzieżą w Olsztynie odbył się Kampus Polska, a w Juracie przyszłość.pl.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Informacje przygotował Daniel Klimczak.
2: I zaczynam od Brzegu, który planuje budowę podziemnego parkingu, który będzie mógł służyć także jako miejsce schronienia na wypadek zagrożenia. Obiekt ma powstać w miejscu zniszczonego placu postojowego między ulicami Reja i Dzierżonia. Niedawno rozpoczęto badania geologiczne, mówi wiceburmistrz Lucyna Mielczarek.
3: Pierwszym etapem jest właśnie opracowanie geologii, żebyśmy wiedzieli, jak głęboko możemy wejść w ziemię, a ile może być poziomów naziemnych. Jak tylko będziemy mieli to opracowanie, będziemy robić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Będziemy chcieli poznać co najmniej dwie różne koncepcje, jak można by było ten teren zagospodarować.
2: Koszt inwestycji będzie uzależniony od skali realizowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie miasto nie wskazuje też, kiedy będzie mogła rozpocząć się budowa. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w ataku dronów w Kijowie. Skutki ataku odnotowano w kilku dzielnicach. W wyniku uderzenia w jednym z 12-piętrowych bloków wybuchł pożar na piętrach od 2 do 5.
0: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina uchodźcom z Ukrainy o konieczności potwierdzenia tożsamości. Termin mija jutro. Rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba tłumaczy, że dotyczy to osób, którym nadano PESEL ze statusem UKR.
4: Muszą zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić tożsamość. Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości 1 września straci status UKR, a to oznacza utratę uprawnień, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+.
2: Jeśli takie osoby nie potwierdzą tożsamości, ich dalsze legalne przebywanie w kraju będzie wymagało uzyskania nowej podstawy do pobytu.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: 1000 uczestników wzięło udział w Kampusie Polska Przyszłości. Przez 4 dni z młodymi ludźmi spotkali się politycy koalicji rządzącej, w tym premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Sławoszem,
6: z Andrzejem Poczobutem. Bardzo dobre wystąpienie pana premiera.
7: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską. Nie pozwólcie na to, żeby młodość w polskiej i europejskiej polityce oznaczała prawicową skrajność, która doprowadzi nasz kraj i całą Europę do nieszczęścia.
8: Premier Donald Tusk odpowiadał m.in. na pytanie, czy nie powinien rządzić z szafy, jak Jarosław Kaczyński, a takie usłyszał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Czym różni się pan od Elżbiety Witek?
10: 23 projekty prezydenta, ale 3 zostały zablokowane. To jest tak zwane weto marszałkowskie.
8: W programie kampusu oprócz polityki były przewidziane sport i rozrywka. Na scenie w Olsztynie wystąpiła Merys Polski.
2: Natomiast w Juracie z młodzieżą spotyka się prezydent Karol Nawrocki. Przyszłość.pl po raz pierwszy odbywa się w prezydenckiej rezydencji otwartej dla młodych z całego kraju. Po pierwszym dniu uczestnicy podkreślali, że wydarzenie daje im możliwość bezpośredniej rozmowy i swobodnej wymiany poglądów.
11: Jesteśmy tutaj i nikt siebie nie osądza. Patrzymy na każdego tak samo i rozmawiamy ze sobą bardzo otwarcie, tak samo z tymi gośćmi, którzy są tutaj zaproszeni.
12: Pozytywny vibe, bym powiedział, tutaj na miejscu. Nie ma jakby takiego spięcia, że możemy sobie chodzić, pytać też innych osób, no właśnie tak rozmawiać też z wykładowcami, czy z samym prezydentem bezpośrednio, co też jest dosyć sporym wydarzeniem.
13: Brałam udział w kilku edycjach Campus Polska. Jestem też tutaj po to, żeby móc świadomie, samodzielnie wyciągać wnioski i móc rozmawiać z młodzieżą, która uczestniczy i na wydarzeniach w Olsztynie, i na wydarzeniach, które są tutaj, bo uważam, że to jest niesamowitą wartością i koniecznością, by nie budować tego, że jest jakiś podział.
2: I jeszcze Warszawa. Na bulwarach Wiślanych woda osiągnęła poziom 100 cm. To najniższy stan Wisły w stolicy od 2017 roku. Jak informuje IMGW, w ciągu kolejnych dni może on jeszcze opadać. Rekordowo niski poziom wody odnotowano również na pobliskich stacjach. Na Warszawie nad Wilanówce stan wynosi 22 cm, a na stacji Modlin 187.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach w Opolu 15 stopni Celsjusza. W regionie w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 26 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza, wiatr słaby południowo-zachodni, a zatem szykuje nam się dzisiaj piękny dzień.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Rozpoczynamy program Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Drodzy Państwo, a dzisiaj zastanowimy się, jak się przygotować do tego września.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Poranek z kawą, a może szklanka wody z imbirem i kilka kroków tanecznych. Muzyka, trochę ruchu i od razu łatwiej się obudzić. Taniec rozrusza ciało, doda energii i poprawi nastrój. I podobno nie potrzeba specjalnego treningu, wystarczy włączyć ulubioną piosenkę i dać się porwać rytmowi. To niektóre z takich sposobów, a dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o porannych sposobach na zdrowy i udany dzień. Podobno od tego, co pijemy, jemy, poruch, od tego wszystkiego zależy nasz dzień, a wydaje mi się, że to ważne informacje dla tych, którzy wpadają w taki wrześniowy rytm szkolny, chociaż ja się czasami śmieję, że nawet ci, którzy nie są w trybie szkolnym, to jednak te poranne korki wrześniowe dotyczą nas wszystkich i taki dobry humor i dobry sposób na udany poranek każdemu może się przydać. To wszystko przed godziną 9, a już za moment wracamy do naszych tematów związanych z bezpłatnymi warsztatami, które już we wrześniu i na jesień w Opolu to będą warsztaty związane z rękodziełem. O nich opowie nam Maja Tomanik. I to wszystko już za moment, ale jeszcze dzisiaj w naszym programie oczywiście stały cykl Rusz się z Radiem Opole. Tutaj sprawdzamy, jak rzucać do celu lotkami. To sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel. Stały cykl Co oni śpiewają i tuż przed 11:00 Kreatywnie i aktywnie to będzie akurat program, który będzie dotyczył tego, co jeszcze dzisiaj może Was spotkać i się wydarzyć. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie z nami.

0: Dziś w naszym programie rozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie w kręgu tworzenia historii. Z jednej strony rękodzieło, warsztaty, ale z drugiej strony idea i taka przenośnia, metafora, jak pięknie można połączyć rękodzieło z taką poezją. No mówię o tym tak górnolotnie, ale Maja Tomanik z Fundacji do Dzieła właśnie tak o tym wszystkim opowiada. Przed nami w Opolu kolejne warsztaty, warsztaty z rękodzieła. Rozmawiałyśmy przed momentem o obrazach szczęścia, które będzie można stworzyć właśnie taką metodą filcowania, to 10 września, ale kolejne warsztaty, plony mojego życia, 24 września przed nami. Na czym będą polegać z kolei te warsztaty?
1: Te warsztaty polegają na tym, że będziemy tkać makatki na ramce tkackiej, czyli takiej najprostszej formie do tkania.
0: Oj, nie wiem, czy takiej prostej dla amatorów to nie za bardzo.
1: Wszystkie te techniki są bardzo łatwe, bo polegają na wykonywaniu bardzo takich prostych czynności. Natomiast, żeby uzyskać efekty, no to trzeba być super wprawionym, bo paradoksalnie czasami te najprostsze... Bieganie też jest proste, ale bieganie bardzo szybko jest trudne. I to jest bardzo podobnie. Więc zachęcam do próbowania, bo jakby celem naszym nie jest to, żebyśmy byli super rękodzielnikami, tylko żebyśmy dostarczali sobie nowych technik, poznawali te nowe techniki, trochę szukali takich nowych pasji, może inspiracji.
0: I poznali siebie.
1: A oprócz tego budowali siebie. Mi się bardziej podoba takie myślenie o tym projekcie jako takim procesie co dwutygodniowego strzału dobrej motywacji, przypominania sobie tego, co jest dla mnie ważne, albo plonów mojego życia, co już mi się udało zrobić, z czego jestem dumna, co mogę pielęgnować w sobie i na czym budować dalej to swoje szczęśliwe życie.
0: Ojejku, jak ty pięknie o tym opowiadasz. A czy w tych warsztatach mogą brać udział również mężczyźni, czy to jednak jest taki krąg kobiet?
1: Nie, celowo, to znaczy nie jest to tylko kręg kobiet, celowo nie kieruję tego do kobiet, choć rzeczywiście najczęściej kobiety są uczestniczkami, ale mamy zapisanego na warsztat też jednego mężczyznę, także znam też kilku panów, którzy pięknie wyszywają, pięknie tkają, robią na szydełku, na drutach, coraz częściej chłopcy się w ogóle tym interesują, więc jak najbardziej zapraszamy też mężczyzn.
0: A jak można się zgłaszać do Was, w jakiej formie?
1: Najlepiej napisać maila do fundacji na adres biuro@fundacjadodzieła.pl. Wszystkie informacje są też na stronie właśnie naszej internetowej, także...
0: Warsztaty są bezpłatne?
1: Oczywiście, warsztaty są no to ważna informacja. W ramach dotacji z Urzędu Miasta, które nas wspiera i są całkowicie nieodpłatne.
0: A zatem warto skorzystać, bo drodzy słuchacze, być może Was to zdziwi, ale dopiero jesteśmy w połowie omawiania tych ciekawych, bezpłatnych warsztatów, z których można skorzystać w najbliższym czasie, jesienią, a nawet już widzę zimą w Opolu. Zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.

0: studiu Radia Opole z Fundacji Do Dzieła Maja Tomanik dzisiaj rozmawiamy o bardzo ciekawych warsztatach, bezpłatnych, współfinansowanych przez miasto Opole, więc też warto skorzystać. Rękodzieło, a z drugiej strony bardzo ciekawe spotkania w Centrum Aktywizacji Społecznej. Rozmawiałyśmy o warsztatach, które już we wrześniu, plony mojego życia, ale w październiku przed nami dwa kolejne warsztaty, więc możemy je już zapowiedzieć, bo zgłaszać się można cały czas.
1: Wyszywana makatka, czyli motto mojego domu. Makatka zawsze miała takie hasło przewodnie, które gospodyni sobie wieszała na ścianie, o tym, jak ważna jest praca gospodarska, miłość do rodziny i tam takie wierszowane, krótkie hasełka. Ja hołduję idei, żeby sobie takie motto życiowe wyhaftować. Całkiem współcześnie, ze współczesnym obrazkiem, natomiast jest to bardzo taki prosty sposób na haftowanie, najprostszym ściegiem za igłą.
0: Ale piękny powrót do historii. Ja cały czas mam takie obrazy właśnie związane z makatką. Widzisz, nawet nie wiedziałam, że tak to się nazywa. W Muzeum Wsi Opolskiej. One są w chatach, można je zobaczyć, tam są te hasła, które nas mają wspierać. I to jest ciekawe, że my cały czas się musimy gdzieś tam wspierać różnymi ważnymi zdaniami, a nasze babki sprzed lat też się wspierały. A teraz można sobie wyhaftować swoje hasło, które będzie pasowało do naszego współczesnego, zabieganego świata.
1: Jednym z takich haseł, które kiedyś zaproponowała uczestniczka, było: w tym domu rządzi kot. One wcale nie muszą być bardzo poważne.
0: Tak.
1: One wręcz powinny troszkę być takie żartobliwe, ale też no coś, o czym po prostu chcemy pamiętać, bo to jest afirmacja przy okazji. W październiku też czeka nas kolaż tekstylny, czyli tworzenie obrazu z kolorowych tkanin. I tu będziemy opowiadać sobie o kolorach życia, o tym właśnie, co nas buduje w relacjach, czego nam jeszcze potrzeba. Czyli taka troszkę samodiagnoza poziomu szczęścia i spełnienia.
0: Ale dla takich, którzy nie chcą bardzo wchodzić w analizę, to po prostu powstanie obraz, kolaż. A czy to jest tak, że te dzieła, które są tworzone przez uczestników, każdy może zabrać? Czy będzie z tego na przykład jakaś wystawa na koniec?
1: Tak, zdecydowanie.

0: każdy może zabrać. Będzie też wystawa na koniec. Jedne z tych zajęć będą połączone jeszcze z taką grupą młodzieży, która z nami będzie pracować, żeby troszeczkę zrobić taką wymianę międzypokoleniową między nami. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, żeby każda z tych rzeczy była właśnie takim talizmanem, który nas wzmacnia. Nas albo naszych bliskich, bo też tutaj jest tak wymyślony jakby ten cały program, żeby można było komuś podarować tę rzecz, którą się stworzyło z pewną intencją, bo ja bardzo wierzę w to, że te intencje się przenoszą w jakiś taki niewidzialny sposób. I nie jest to arteterapia, nie bawimy się tu w żadno terapeutyzowanie, poza byciem ze sobą na początku, to potem każdy sobie tworzy po swojemu, swoim tempem i tak dalej.
1: Miła, przyjemna rozmowa przy działaniu, czyli taki powrót do korzeni, bez telefonów komórkowych.

Jeśli jesienią ktoś z Państwa chciałby nauczyć się rękodzieła, to wszelkie informacje o bezpłatnych warsztatach oczywiście na stronie Fundacji do Dzieła i można pokombinować, może to sposób na udany dzień. Dzisiaj sprawdzamy takie różne metody i o nich będziemy rozmawiać szerzej w programie. Jeśli Wy macie jakieś sposoby na udany dzień, kawa, taniec, ziewanie, to możecie do nas dzwonić i nagrać swoją wiadomość 774-541-541. Dzwońcie, mówcie, dzielmy się takimi dobrymi sposobami, jak dobrze można rozpocząć dzień, a we wrześniu wydaje mi się, że to może nam się przydać. 774-541-541. Za chwilę na antenie Radia Opole Wiadomości, a Wy zostańcie z nami, dzwońcie, dzielcie się.

0: 98 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją

0: akcję DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
1: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
2: Po reklamie.
3: Ostatnia sierpniowa niedziela. Aktywna czy bardziej leniwa? Warto to zaplanować. A teraz na antenie Radia Opole już wiadomości.
4: Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu. Islandia liczy głosy oddane w referendum dotyczącym wznowienia negocjacji z Unią, a w Gorzowie Śląskim trwa rewitalizacja rynku.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Informacje przygotował Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od Nepalu. W powodzi błyskawicznej zginęły co najmniej 734 osoby. Tak informują krajowe służby do spraw sytuacji kryzysowych. Około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania są wstrzymywane, ponieważ wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną. Pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam. Drogi dojazdowe do terenów zalanych przez powódź blokują wojsko i policja. Władze chcą mieć pewność, że jeśli znów doszłoby do powodzi, w rejonie katastrofy będzie jak najmniej osób.
5: Nowy dzień, nowe wiadomości.
4: Młody mężczyzna z południa regionu padł ofiarą oszusta, który podał się za pracownika banku. Ten poinformował go, że ktoś, posługując się jego danymi, składa wnioski o pożyczki. Poszkodowany stracił 85 tysięcy złotych. O mechanizmie zastosowanym przez złodziei mówi młodszy aspirant Janina Kędzierska z Nyskiej Policji.
6: Oszust w trakcie rozmowy podał 29-latkowi numer rachunku bankowego, którego nazwał rachunkiem technicznym i polecił, aby tam wpłacić całe oszczędności. Mężczyzna przelał 85 tysięcy złotych, chcąc zabezpieczyć swoje pieniądze. Po wykonaniu przelewu zadzwonił na infolinię swojego banku i wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.
4: Zmieniamy temat. Zwolennicy podjęcia negocjacji członkowskich z Unią Europejską mają niewielką przewagę po podaniu częściowych wyników referendów w tej sprawie na Islandii. Jak poinformowała telewizja RUF, po przeliczeniu 87 tysięcy głosów, 51,2% wyborców zagłosowało za wznowieniem rozmów. Nie przekazano informacji na temat frekwencji. Wiadomo, że uprawnionych do głosowania jest 270 tysięcy osób.
5: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: Do połowy grudnia na zebrach przy ulicy Oleskiej w Opolu powstanie sygnalizacja świetlna. Chodzi o miejsce naprzeciwko galerii handlowej. Wcześniej ratusz zdecydował o likwidacji trzech przejść w tym rejonie. Planowana inwestycja ma kosztować prawie 370 tysięcy złotych. Więcej na ten temat wie Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Przejście dla pieszych ma być wyposażone w sygnalizację świetlną, ale również w kamery monitoringu, które będą włączone do podsystemu ITS. Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia od strony ulicy Sienkiewicza i przebudowane zostaną wyspy.
4: A rewitalizacja rynku w Gorzowie Śląskim już na półmetku. Prace za 5 milionów złotych mają potrwać do końca listopada, mówi burmistrz Rafał Kotarski.
8: Rozpoczęły się w końcówce lipca, jest już mocno zaawansowane wszystko, jest cały rynek przekopany, już kładą krawężniki, miejsca parkingowe, instalacja elektryczna jest zrobiona, niecka fontanny, wszystkie kable pod oświetlenie, także wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku, nie powinno być żadnego poślizgu.
4: Projekt zakłada m.in. nasadzenia drzew o wysokości kilku metrów, a z obu stron rynku będą deptaki. Oficjalne otwarcie po rewitalizacji ma nastąpić w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Ptaki są już w drodze do ciepłych krajów. Choć szczyt ich jesiennej migracji przypada na przełom września i października, to już teraz w wielu miejscach w Polsce możemy być świadkami tego widowiska. Jak mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w drogę wyruszyło już wiele gatunków, w tym żołny, jeżyki oraz oczywiście bociany. Wiele z nich dotarło już do Afryki.
9: Wystartowały już te ptaki, które najpóźniej przyleciały, czyli to jest zasada lustra. Im później przylecisz, tym wcześniej odlecisz. Jeżyki na przykład, to już tylko ostatnie ptaki widujemy. W zasadzie już poleciały wilgi, lecą krętogłowy. No i oczywiście ruszyły bociany, można powiedzieć masowym frontem. 90% ptaków jest już poza Polską. Nasze pierwsze ptaki już są w Egipcie czy w Sudanie.
4: By zobaczyć ptasie widowisko, najlepiej wybrać się poza miasto, na pola lub łąki.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach w Opolu 17 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane w regionie. W regionie także miejscami możliwe przelotne opady deszczu, chociaż prognoza przewiduje, że w samym Opolu nie ma popadać. Temperatura maksymalna dzisiaj w regionie od 26 do nawet 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty i południowo-zachodni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Rozpoczynamy spokojnie, tanecznym krokiem drugą godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Zostańcie z nami.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.

0: Weekend z Radiem Opole.
1: Ostatnia wakacyjna, sierpniowa niedziela. Dla mnie to zawsze taki moment podsumowań, wrzesień, nowych planów. Niektórzy planują po prostu rok w styczniu, a niektórzy planują rok we wrześniu. Tak, rok szkolny, bo od niego też dużo zależy. Wtedy zapisujemy się na wszelkie zajęcia ruchowe, taneczne. Mamy postanowienia. Ja na przykład mam, że zapiszę się tutaj będę właśnie zdrowo jeść, będę się ruszać. A może właśnie jakieś nowe metody na to, jak sobie ulepszyć ten dzień, swoje życie, jak wprawić się w dobry humor. Może właśnie dzisiejsza niedziela będzie takim nowym postanowieniem i o tym wszystkim porozmawiamy jeszcze dzisiaj w naszym programie, a teraz już stały cykl Rusz się z Radiem Opole i tutaj też zawsze na Państwa czeka mnóstwo inspiracji, które przygotowuje Monika Matuszkiewicz-Biel.
0: Rusz się z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. Dziś w programie Rusz się z Radiem Opole zaglądamy do sekcji darta działającej przy Centrum Senior w Opolu. Dart to nie tylko celowanie do tarczy, ale też koncentracja, odrobina rywalizacji i przede wszystkim świetna okazja do spotkania z innymi. Sprawdzimy, jak wyglądają zajęcia i dlaczego seniorzy tak chętnie sięgają po lotki.
3: Pomysł wpadł mi mniej więcej pół roku temu, kiedy też sam zacząłem stawiać pierwsze kroki z dartem. Kamil Hantulik, Centrum Informacyjne Edukacyjne Senior w Opolu. Pomysł poszedł do kierowniczki, która zaakceptowała tą ideę i zakupiliśmy potrzebny sprzęt. Nasze pierwsze zajęcia z dartem odbyły się w Centrum Seniora, a na wakacje podjęliśmy współpracę z Winners Club Opole, gdzie też zajęcia odbywają się mniej więcej już od lipca.
2: No właśnie, jakim to się cieszy zainteresowaniem? Bo wiemy, że ten dart, po tym jak tutaj Krzysztof Ratajski wygrywał, no to nagle stał się bardzo popularny w Polsce.
3: Zainteresowanie jest o dziwo ogromne. Sam też jestem zaskoczony, że to tak szybko się rozrosło. Najpierw była jedna grupa, teraz są dwie, a w planach jest otwarcie trzeciej grupy. Tak naprawdę każdy może wziąć udział i na pewno dart tutaj pomaga seniorom w tej koordynacji ręka-oko i najważniejsza jest też dobra zabawa. Widzę, że tutaj seniorzy też się dobrze bawią, także każdy zyskuje na tym.
2: No właśnie, co nam daje dart? Bo wspomniał Pan o tym, że koordynacja ruchowa, ale podejrzewam, że coś jeszcze.
3: Dart też daje nam poczucie tej rywalizacji, której seniorzy też potrzebują. Mamy parę dyscyplin w naszym centrum, są też kręgle, także tutaj ta rywalizacja naprawdę cieszy seniorów i wspólnie tutaj bierzemy udział w turniejach i mierzymy się między sobą.
2: Dart nie jest łatwy, bo ja powiem na własnym przykładzie, myślałam, że to jest po prostu podejście do tarczy i rzucanie lotkami, ale to wcale takie łatwe nie jest, jakby mogło się wydawać z boku.
3: Początki były rzeczywiście trudne, nie zawsze te lotki trafiały w tarczę, natomiast kiedy już prowadzimy te zajęcia dobre pół roku, to seniorzy naprawdę, niektórzy mają naprawdę predyspozycje do grania na turniejach i widać ten progres jest z miesiąca na miesiąc coraz większy.
2: No właśnie, to jak wyglądają te zajęcia? Bo teraz macie je tutaj w Winners Club, a jeśli nie ma wakacji, to jak to wygląda?
3: Dalej będziemy w Winners Club. Tutaj mamy cztery tarcze, także grupy są ośmioosobowe, żeby też każdy z seniorów mógł regularnie grać. I losujemy drabinkę i seniorzy dochodzą do finałów, także robimy sobie tutaj co tydzień taki mini turniej nasz.
2: No właśnie, jak Pana przygoda się zaczęła z dartem?
3: Zaczęła się od tego, że 1 stycznia obejrzałem mecz Krzysztofa Ratajskiego i wtedy też z moim znajomym wpadliśmy na pomysł, żeby kupić naszą pierwszą tarczę i tak naprawdę już jak trochę się nagraliśmy razem, to wpadł ten pomysł, żeby może z seniorami też zagrać.
2: No i jak widzimy, to ma popyt, to się cieszy popularnością. No i teraz pytanie, czym jeszcze zaskoczyć seniorów, żeby chcieli?
3: Z roku na rok nam pomysłów, że tak powiem, nie brakuje. Tak naprawdę wszystko dzieje się dynamicznie, także mam nadzieję, że ta oferta dla seniorów będzie tylko bogatsza.
2: To jeszcze wracając do Pana gry w darta, to ile udało się najwięcej trafić na tarczy?
3: Maksa, 180.
2: No to brawo. Raz czy więcej?
3: Na ten moment tylko raz.
2: Ale trenujemy razem z seniorami, ćwiczymy, więc podejrzewam, że będzie więcej tych maksów.
3: Taki jest plan. Też kibicujemy seniorom, żeby im też szło jak tylko jak najlepiej.
2: Jak wygląda ta rywalizacja? Bo mamy jedną grupę ośmioosobową i co dalej?
3: Te osiem osób jest dobierane w pary i osoby, które wygrywają, przechodzą dalej do półfinałów i finałów, a osoby, którym niestety nie udało się wygrać, startują w mini turnieju Lucky Loser.
2: Okej, i teraz pytanie, czy jest tak, że seniorzy na przykład na początku nie idzie i nie idzie, nie idzie, nie idzie i nagle pod koniec idzie, idzie, czy oni są stali?
3: Forma jest różna, to też zależy od dnia i od wyspania się i innych czynników, natomiast na pewno osoby tutaj się wyróżniają i forma idzie, no tylko w górę.
2: Dobra, no to teraz porozmawiajmy z seniorami o tej rywalizacji. To pani Bogusiu, jest pani pierwszą dzisiaj już tutaj zawodniczką, która przyszła na darta. No i proszę powiedzieć, skąd u pani ten zapał do darta?
4: Kolega mnie wciągnął. Ja chodzę w ogóle na kręgle, chodzę na jogę, pilates, na badmintona i mamy taką właśnie grupę, z którą się tak trzymamy i oni właśnie mnie tutaj wciągnęli w to i mi się to bardzo podoba.
2: To co tak się spodobało?
4: No, ja w ogóle jestem urodzona do sportu. Uwielbiam sport każdy. I no a tutaj to właśnie to, żeby sobie wykoordynować ten rzut. No to mi się właśnie spodobało. A w ogóle mi się każdy sport podoba.
2: Czyli jednym słowem pani nie jest tym typem seniora, który siedzi?
4: Nie. Ja muszę ciągle coś robić. Lubię chodzić po górach. No lubię się ruszać. To jest... Od podstawówki. Ja od pierwszej klasy podstawówki, nie chwaląc się, do ogólniaka miałam same piątki z WF-u. Ja mogłam tylko na WF chodzić, reszta mogła nie istnieć.
2: To jednym słowem tylko Polski Związek Olimpijski się na pani nie poznał.
4: No, ja w ogóle byłam zakwalifikowana w podstawówce do, bo kiedyś brali na Sępołowską, tam była taka gimnastyczna ta i oni tam brali dzieciaki takie, które były takie no bardziej wygimnastykowane, no ale rodzice mi nie pozwolili ze względu na zdrowie.
2: To pani Bogusiu, co pani daje dart?
4: No co daje? No koordynację rzutu, celność rzutu. No i co? No i taka jest rywalizacja. Ja lubię rywalizować.
2: To udało się już trafić tego maksa, 180?
4: Nie. Ale udało mi się kilka razy 50 rzucić, 25 to często, ale tak to chyba nie, 180, nie.
2: Ale daje pani popalić panom?
4: No czasami.
2: Pan Kamil się uśmiecha, więc rozumiem, że jest ta rywalizacja bardzo mocna.
4: No ja lubię rywalizację, tak samo w kręglach uwielbiam.
2: No właśnie, to co dają pani te sporty? Bo jest pani w wieku 18+, i teraz pytanie, co dają sporty?
4: Co daje? Daje to, że człowiek nie jest zastany, rusza się ciało, ruszają się mięśnie i nie daje to wielu chorobom się rozwijać. Ja tak myślę. Ruch to zdrowie, to oczywiście tylko bez przesady, nie?
2: To co jeszcze pani zostało do odkrycia? Jaki sport?
4: Boże, już miałam dużo. Ja jedynie co, to nie umiem na nartach jeździć, bo nie miałam kogoś, kto by mnie w to wciągnął na tych deskach snowboardowych i tak dalej. Ale tak. Lubię pływać. No wszystko. Oprócz właśnie takich tych na nartach. No.
2: Czyli jednym słowem, Centrum Seniora musi zorganizować obóz narciarski.
4: Nie, to już jestem... Nie, już kolanka. Kolanka już mam poszyte te łąkotki, bo miałam popękane. Także to się boję. To już trzeba być po prostu ostrożnym i wiedzieć, na co organizm pozwala, na co nie.
2: Czyli jednym słowem, dart jest bezpieczny.
4: Bardzo, bardzo bezpieczny. Zapraszam wszystkich.
3: To losujemy, co? Dobra, Bogusia gra z Kamilem, Adam z Gienkiem. Niestety.
4: No to ja już mogę iść do domu.
3: Dobra.
4: No jak nie? Przecież ja z tobą nie wygram z takimi lotkami. No jak? Słuchaj, one same lecą do tarczy.
3: Adaś, ty na to umniejszasz moim talentowi.
4: Nie, kochany, ty masz...
3: Tutaj już lądałem.
4: A my? Jakby tam? Tam?
3: My tutaj. Jak powiesz, jest nas mniej, no to gramy do dwóch legów wygranych, nie?
4: Ty mów po polsku, bo ja jeszcze nie rozumiem, co ty mówisz.
5: Daj środek.
4: Dobra.
6: No chyba jesteś bliżej.
5: Jezus.
6: Jezus, pomóż
4: się. Daj mi twoje te zutki,
3: nic
4: to będę...
3: Nic nie dam.
4: No właśnie. No, ja jestem pierwsza.
3: Masz szansę.
4: No, tak.
3: Dobre gry.
4: To już zaczynamy.
3: Tak jest.
4: O, pięknie zaczynamy.
6: Super. 1-0.
4: Pisz. 6 i 14.
2: Pan już taki zwarty, gotowy do tej rywalizacji. Rozumiem, że co, dart wkręcił?
7: Nie, po prostu trochę zabicie czasu, trochę po prostu pobyć się z rówieśnikami. No i tyle normalnie. Żeby w domu się nie nudzić, już jestem w starszym wieku, wiadomo, na emeryturze. No mam swoje jeszcze inne zainteresowania, ale spotykamy się, można sobie pogadać, coś, kawkę wypić razem czy coś. No tak o sobie.
2: No właśnie, dart to nie jest ten sport, w którym my, że tak powiem, wyłączamy się i musimy się skupić na grze. Oczywiście ona jest ważna, ale dookoła jest też fajna ta atmosfera.
7: Oczywiście.
2: To co się spodobało panu w darcie?
7: Ja już kiedyś za młodych lat sobie rzucałem i po prostu jak chodziłem z kolegami gdzieś tam na jakieś piwko w młodszym wieku, to był też dart i żeśmy sobie tak pogrywali normalnie dla zabicia czasu. I po prostu towarzystwo się rozeszło, moi po prostu rówieśnicy, no już niektórzy za nie mogli, niektórych już nie ma. No i tak po prostu je potrzymać i pobawić się, tak wspomnieć sobie starsze lata.
2: Czyli generalnie u pana dart już się pojawił przed tym, jak on stał się modny na cały świat?
7: Tak, i to długo, długo. Będzie to przynajmniej z 20 par lat albo i więcej.
2: To czy dart był trudny do nauki, czy nie?
7: Każdy, kto ma jakieś przeciętne po prostu zdolności manualne, to nie ma z tym problemu.
2: No właśnie, a jak idzie to trafianie do celu? Bo u mnie, szczerze powiem, celuję na przykład w 20, a trafiam, nie wiem, w 18, w 3, wszystko inne niż to, co celuję.
7: Są dni, że to wychodzi lepiej, są dni, że gorzej, zależy trochę od szczęścia. Czasami wychodzi, że tak jakbym sobie życzył, a czasami po prostu tak jakbym nigdy nie rzucał. Mają to taki po prostu sport normalnie, przynajmniej jak. Gdybym się zajął tym profesjonalnie, to prawdopodobnie był na wyższym jakimś poziomie. Ja jestem na poziomie tak zwanym turystycznym, o.
2: No też czasami patrząc na naszych polskich zawodników, na przykład na Krzysztofa Ratajskiego, to też czasami widzimy, że on celuje gdzie indziej, a wychodzi co innego, więc to jest taki naprawdę nieprzewidywalny sport.
7: No i trzeba jeszcze mieć dobry sprzęt normalnie, bo to też jest ważne, bo to co ja mam, to jest taki sprzęt z dolnej półki, a taki z górnej to kosztuje parę ładnych stówek normalnie.
2: To jakby pan zachęcił kolegów, żeby przyszli, żeby spróbowali?
7: To znaczy ja z moimi kolegami rozmawiałem i niektórzy po prostu mówią, że dziękują. Nie potrzebują po prostu, nie interesuje ich to pataka, a tych, których interesuje, no to jestem z nimi tutaj, nie?
8: Pakuję się już.
9: To tobie czekaj, tobie zapiszemy 3 na nim.
8: Nie, jakie?
9: Tak, no bo.
4: Ma. Ja nie mogę, nie.
9: Dobra.
4: 3 razy 20.
9: A, ja miałem tak. 17.
4: Nie.
9: 1, 5, 12.
8: O, teraz
9: lepiej. Gdzie tutaj jest?
8: Trójna, piątka i dwie zwykłe.
9: To ci napiszę tak, dychę i 15 i to jest to samo. 10.
4: No proszę. Ja sobie wykończę.
2: Potrójna.
4: Ja ciebie.
3: Singlowa ty.
4: Ale jak mam napisać?
3: No 20, 20.
2: No to panie Adamie, widzę, że tak, sprzęt już jest, więc możemy zaczynać.
10: No, zaczynamy za chwilę. Grupa już się szykuje, ćwiczy. Także lada moment zaczynamy ćwiczenia.
2: Ale ja widzę, że pan to tak się mocno wkręcił.
10: Czemu?
2: No bo jest i sprzęt, i dobre lotki, i wszystko, no ale to...
10: Sprzęt jakiś, chyba bez tego byśmy nie mogli ćwiczyć. A to nie są jakiś wydatek, jakiś wielki akurat. Taki zestaw. Fakt, że może kosztować nawet i 1000 zł. Trzy takie lotki, ale ja mam takie w cenie około 100 zł, także nie są to jakieś duże kwoty.
2: Ale przychodzimy, gramy, no i właśnie, co takiego jest fajnego w darcie?
10: No w sumie, no, w samym darcie jest, może nie wiem, te ćwiczenia takiej, nie wiem, koncentracji, jakiegoś opanowania swojego organizmu, no, koncentracji i tak dalej. To są takie trudno uchwytne jak gdyby, no, elementy, które powodują, że one, że to jest fajne, ale chyba najfajniejsze jest to, że można się spotkać z kolegami, z koleżankami, pogadać, pośmiać się, pokonkurować, tak.
11: Czy pana przygoda z dartem zaczęła się dopiero tu w Centrum Seniora, czy wcześniej? Bo jak rozmawiałam z pana kolegą, to u niego się zaczęło jeszcze zanim dart był modny.
10: Ja zacząłem, nie wiem, kilka miesięcy temu w sumie, tak, bo to kolega tam chyba, no tutaj, który chyba to zorganizował w klubie seniora, tak, to nie wiem ile było, 2 miesiące albo 3 miesiące temu, także jestem, można powiedzieć, żółtodziobem, jeżeli chodzi o darta.
11: No i jak, ciężko było się nauczyć, czy nie?
10: No w sumie, no ja nie wiem, czy to jest, jeden rzuca lepiej, jeden gorzej, nie wiem. No być może, że wtedy jest, można powiedzieć, że się człowiek nauczył, jeżeli jest w stanie rzucić, powiedzmy, potrójną 23 razy, no to już jest wtedy, myślę, że to jest człowiek na poziomie. Ja rzucam, tak można powiedzieć, losowo, gdzie poleci, tam jest, także nie jestem jakimś wielkim graczem.
11: Czyli nie celujemy, tylko po prostu liczymy na szczęście.
10: No tak, chyba, no tak prawdę mówiąc, to ten etap, kiedy się rzuca i dodaje te punkty, to można praktycznie rzucać losowo, bo to może być tak, że ktoś kompletnie nie umie, ma być miał więcej punktów od tego, który rzuca świetnie, ale akurat niedokładnie, bo tam milimetr mu brakuje do tych. Ważna jest ta rozgrywka końcowa, kiedy zostaje na przykład, nie wiem, kilka punktów i wtedy już trzeba konkretnie uderzyć w konkretne miejsce i wtedy są wielkie kłopoty. My to rzucamy czasami po kilkanaście razy, żeby w jakąś tam cyferkę trafić. Także to jest kłopot. Ale takie same granie, to myślę, że każdy z ulicy mógłby wejść i sobie spokojnie grać.
11: No właśnie, kończenie podwójną jest ciężkie?
10: To nawet do tego jeszcze nie doszliśmy, bo byśmy tutaj musieli chyba miesiąc czekać na zakończenie takie. My nie gramy ten double out i double in, tylko po prostu no, trzeba wcelować w tą ostatnią cyfrę, tak?
11: Ale to też jest fajne, bo sprawiacie, że może dołączyć każdy w każdej chwili i liczy się dobra zabawa.
10: No tylko. No, w sumie to chyba to nikt z nas nie liczy jakieś, nie wiem, profity. Po prostu przychodzimy, spotykamy się raz tam w tygodniu, nie wiem, to trwa godzinę, tak? Także to nie jest jakaś sprawa, która ma perspektywę jakichś, nie wiem, wielkich przyszłości zawodów czy gry zawodowej. Nie, to jest po prostu taka zabawa. Jeszcze oprócz tego jeszcze rzucamy, tak, w kręgle gramy, w bambingtona, także to są te po prostu te aktywności nasze.
11: No ale ruch pomaga wam chyba.
10: No jak widać, to wszyscy są w dobrej formie.
11: Wszyscy 18 plus.
10: Tak, no co najmniej 18. Niektórzy to już nawet do kołyski się zbliżają.
12: 20, 12, potrójna czwórka i dycha.
3: Gonisz przecież.
12: Tak, gonię.
13: 15, 17 i podwójna dwójka.
12: Popatrz, jakie skupienie. 16, 16 i 2.
13: To jest niebezpieczne.
3: 21.
12: Ojejku.
3: No.
12: 15 i
3: 3. 3 razy 15, 15 i 2.
2: Jak widać, na aktywność nigdy nie jest za późno, a dart może być świetnym połączeniem ruchu, koncentracji i spotkania z drugim człowiekiem. Sekcja darta przy Centrum Seniora w Opolu pokazuje, że sport można uprawiać w każdym wieku. Najważniejsze są chęci i dobra atmosfera, a my zachęcamy, żeby ruszać się oczywiście razem z Radiem Opole.
0: Ruszcie z

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W programie Mamy Weekend dzisiaj ze mną Kaja Marchel, Sławek Marchel. Na co dzień prowadzą swoje studio Wave Studio Pilates. No właśnie, czy możecie mi poradzić, jak można rozpocząć taki poranek weekendowy, żeby lepiej czuć się w swoim ciele? Oczywiście to trudne pytanie dla osób, które bardzo głęboko wchodzą w analizę mięśni, ale może macie takie sprawdzone sposoby? Oddech, rozciąganie czy ziewanie?
2: Ja bym odpowiedziała, że to, co komu sprawia przyjemność. Aha. I daleko idąc od samego poruszania się, naprawdę wydaje mi się, że poranek jest taką częścią dnia, kiedy warto dać sobie przestrzeń na to, co sprawia mi i mojemu ciału przyjemność. I jeśli jest to trening, to oczywiście przyjść na trening. To jest bardzo fajny pomysł. Natomiast każdy będzie miał też ten rozruch, ten start swojego dnia zupełnie inny. Jeden będzie chciał pójść na trening, żeby sobie wrzucić trochę dopaminy i żeby się poruszać. Inna osoba będzie potrzebowała, nie wiem, medytacji. Trzecia będzie potrzebowała spaceru. Czwarta będzie potrzebowała oddychać. Piąta będzie potrzebowała się troszeczkę dłużej wyspać. Tak? Więc myślę, że warto tutaj szczególnie zwracać uwagę na to, czego my w danym momencie potrzebujemy. Natomiast jeżeli mielibyśmy już się skierować w stronę faktycznie ruchu, to myślę, że ten początek dnia faktycznie jest takim momentem, gdzie warto najpierw to ciało rozruszać, najpierw dać temu ciału przestrzeń do tego, żeby nawet rozpocząć trening, ale właśnie się trochę porozciągać. Nawet potańczyć, tak? Powykonywać...
1: Potańczyć rano.
2: Tak, temu ciału przestrzeń po prostu do tego, żeby ono się obudziło, rozruszało i nawet tak jak my prowadzimy poranne treningi w studio, to oczywiście nie jest to od razu start i lecimy...
1: A co to znaczy poranne w studio? Na przykład, co to znaczy? To jest godzina 8, 7 czy 6?
2: Na ten moment prowadzimy grupy. Grupy prowadzimy, mamy najwcześniejsze grupy na godzinę 8.30, od września planujemy grupę na godzinę 7. Natomiast jeżeli chodzi o treningi personalne, to faktycznie są... Ja startuję o godzinie 7 rano, od tego momentu zaczynają się zajęcia. I pracując z tymi właśnie klientami, którzy przychodzą na te poranne godziny, dużo jest takiego wstępu, takiego rozruszania, rozbudzenia tego ciała, czy oddechem, czy właśnie jakimiś takimi bardziej takimi flow, powiedziałabym, ruchami, żeby to ciało odzyskało właśnie swoją taką miękkość, odzyskało przestrzenie, tak? Więc myślę, że to jest ważne właśnie, żeby dać temu ciału przestrzeń, żeby dać temu ciału przestrzeń do takiego fajnego, spokojnego wejścia w dzień.
1: Do naszej rozmowy wrócimy, bo jeszcze o to wszystko chciałabym zapytać.

pięknie, piękna muzyka oczywiście na antenie Radia Opole, a my w naszym programie dzisiaj sprawdzamy, jak wprawić się w dobry nastrój, co zrobić, żeby lepiej rozpocząć dzień i dzięki temu po prostu funkcjonować we wrześniu, kiedy nowy rok szkolny po prostu przed nami, żeby lepiej się przygotować, lepiej nam się żyło i jakoś tak no po prostu być w dobrym humorze. Jeśli jesteście ciekawi, to do naszej rozmowy i do takich sposobów bardzo konkretnych wrócimy. A zatem zostańcie z Radiem Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
5: Zbliża się godzina 9 i czas na aktualizację, przed nami wiadomości na antenie Radia Opole.
6: Trwają powroty z wakacji w ten weekend. Na drogach służbę pełni zwiększona liczba mundurowych. Polacy masowo marnują leki.
7: To są reklamówki, które znajdują się czasem po kilka tysięcy złotych.
6: W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Informacje przygotował Daniel Klimczak.
6: A zaczynamy od doniesień dla kierowców. Mamy utrudnienia na Krajowej 11 w miejscowości Kostów. To powiat kluczborski. Jak przekazał Radio Opole dyżurny opolskich strażaków, samochód osobowy wypadł tam z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowała tylko jedna osoba. Obecnie przebywa ona pod opieką pogotowia. Punkt informacji drogowej GDDKiA podaje, że utrudnienia w tym miejscu potrwają co najmniej przez godzinę. Obecnie jest tam ruch wahadłowy.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
6: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Od początku wakacji śmiertelnych wypadków było 236. W związku z powrotami z urlopów porządku pilnuje większa niż zazwyczaj liczba policjantów, zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach. Jak mówi aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki, nie będzie pobłażania dla piratów drogowych, ani dla kierowców pod wpływem alkoholu.
8: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
6: Gminy Prudnik, Nysa oraz powiat Brzeski otrzymały z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej pieniądze na popowodziową odbudowę. Łącznie to prawie 5 milionów złotych na realizację 12 zadań, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
9: Umowy pozwolą na realizację zadań stricte remontowych tych miejsc, czy to placów zabawczych, czy boisk szkolnych, przepustów, kanalizacji sanitarnej, czy budowy mostu, to są właśnie te środki. One muszą być zakończone i rozliczone do maja przyszłego roku.
6: Do tej pory Opolski Urząd Wojewódzki podpisał 16 umów w ramach Funduszu Solidarności. Łącznie będzie ich 82 na łączną kwotę blisko 90 milionów złotych.
0: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
6: Polacy masowo marnują leki. Co roku do aptek trafia 3300 ton specyfików do utylizacji. Nie wiadomo, ile pacjenci wyrzucają dodatkowo do kosza. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Stankiewicz.
10: Polacy są w europejskiej czołówce pod względem przyjmowanych leków. Ponad 9 milionów pacjentów bierze ponad 4 preparaty dziennie. Dużo kupujemy, ale też dużo leków marnujemy, przyznaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Bardzo dużo leków utylizujemy rocznie, prawie 3300 ton. To są również setki milionów, jak nie miliardy złotych.
10: Często pacjenci przynoszą do aptek reklamówki leków z dobrą jeszcze datą ważności, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.
12: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy. To są reklamówki, które znajdują się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
10: Zgodnie z prawem apteka nie może ponownie wykorzystać takich leków. Muszą one zostać zutylizowane.
6: W wiadomościach teraz Pomorze strażacy opanowali pożar hali z zabawkami w południowej części Gdyni. Starszy kapitan Paweł Przybyłowicz z Gdyńskiej Straży Pożarnej powiedział Polskiemu Radiu, że zgłoszenie o palącym się budynku wpłynęło około 2 w nocy.
13: Dochodziło do załamania się konstrukcji oraz pod wpływem temperatury pękania szyb. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podawaniu wody w natarcie. Na miejscu z pożarem walczy 53 strażaków. Ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru.
6: Na razie nie wiadomo, co jest jego przyczyną. I jeszcze zagranica. Dziś można za darmo odwiedzać czeskie zamki i pałace. W akcji zorganizowanej przez czeskie Ministerstwo Kultury bierze udział ponad 100 obiektów. Kolejna okazja do bezpłatnego zwiedzania tych zabytków będzie 27 sierpnia.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-1 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W innym sobotnim spotkaniu Francja zwyciężyła Słowenię 3-1, mówi przyjmujący biało-czerwonych Artur Szalpuk.
15: Wszyscy są zdrowi, to jest najważniejsze. Nikomu nic się nie stało. Wygraliśmy, zagraliśmy dobre spotkanie. Wiadomo, jeszcze to nie jest teraz nasza najlepsza gra, więc idziemy do przodu.
14: W niedzielę Polacy zagrają z Francuzami, a Amerykanie zmierzą się ze Słoweńcami. Zmieniamy temat. Polscy żużlowcy zdobyli brązowy medal drużynowego Pucharu Świata w finałowych zawodach w Warszawie. Najlepsi okazali się Australijczycy, którzy wyprzedzili Duńczyków. Polacy startowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Kasper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski. Na czwartym miejscu rywalizację zakończyli Brytyjczycy. Bartosz Zmarzlik stara się znaleźć plusy takiego występu biało-czerwonych.
16: Należy się cieszyć. Nie będę mówił nic więcej. No i tyle w sumie. No. Należy się cieszyć. Widocznie na tyle to dzisiaj wystarczyło i tyle. Po prostu będziemy próbować odczarować dalej. No co ja mogę więcej dzisiaj powiedzieć na gorąco? No nic, no staraliśmy się naprawdę, no wszystko zastawialiśmy na to, że starczyło to na brązowy medal.
14: Pozostajemy przy czarnym sporcie. Przed kolejarzem Opole rewanżowy mecz półfinału Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie zmierzą się na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk. Pierwszy mecz rywale wygrali 55-35. Początek spotkania o godzinie 16:00. Rusza wielkoszlemowy US Open. W pierwszym dniu do rywalizacji przystąpi jeden reprezentant Polski, Kamil Majchrzak. Nierozstawiony w Nowym Jorku nasz zawodnik wylosował w pierwszej rundzie Hamada Miedidowicza. Polak i Serb zmierzą się ze sobą o godzinie 17:00 naszego czasu. Teraz futbol. Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Pogonią Szczecin w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Od 23. minuty Pogoń grała w osłabieniu jednego zawodnika. W innych sobotnich meczach Radomiak wygrał z Krakowiem 2-1, Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2, a Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0. Liderem tabeli jest Legia Warszawa. Robert Lewandowski mocno przyczynił się do tego, że Chicago Fire zremisowało Seattle Sounders 2-2 w 21. kolejce MLC. Polak zdobył gola i zanotował asystę. W Łodzi odbyła się rywalizacja o superpuchar w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. W meczu panów Wisła Płock pokonała Industrię Kielce 27-24. W finale rywalizacji kobiet MKS Lublin zwyciężył po karnych Zagłębie Lubin.
0: Pogoda.
5: Na termometrach w Opolu 18 stopni Celsjusza, w regionie w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, możliwe miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 26 do nawet 30 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty i południowo-zachodni. W nocy natomiast zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego, temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza, wiatr słaby, południowo-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Prognoza mówi, że możliwe opady deszczu, ale tylko możliwe, więc to może być piękna, słoneczna, ostatnia wakacyjna niedziela. Jak rozpocząć dobrze dzień, to dzisiaj.

0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
2: Po reklamie.

0: Weekend z Radiem Opole.
1: W programie Weekend z Radiem Opole dzisiaj moi goście, założyciele i osoby, które na co dzień prowadzą studio, Wave Studio Pilates. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rozbudzić nasze ciało o poranku w taki sposób spokojny. Kaja, ja jeszcze do ciebie wrócę na moment, bo gdzieś przeczytałam, że ty jednak decydujesz się na picie kawy rano.
2: Ojeju, tak, tak. My kochamy kawę. Kochamy kawę oboje i tak, to jest w ogóle jak pierwsza rzecz, którą robię, jak przychodzę do studia, to mielę kawę,
1: czyli
2: włączam kawę, tak, i generalnie u nas w studio, jak wchodzą uczestnicy zajęć, to jest zapach kawy, który już się na klatce schodowej rozchodzi, także tak, ja uwielbiam kawę.
1: Czyli zapach jest ważny, kiedy rozbudzamy się o poranku, Sławku?
3: Ten zapach kawy to jest taki, że jest bardzo ważny, jak się kawa robi, to się człowiek od razu rozbudza. Nie uśmiecha,
1: zwłaszcza jak trzeba młynkiem zrobić, ale
3: to jest przy okazji mamy dawkę ruchu, tak?
1: Jak sobie jeszcze przy tym. Tylko, to ja też ćwiczę.
3: A jak nie tylko kręcimy młynkiem, ale zaczniemy sobie przy tym jeszcze ruszać biodrami, całym ciałem, no to mamy taki lekki ruch, o którym Kaja tutaj
1: Ale
3: wspomniała.
1: Dobrze, jesteście małżeństwem. Naprawdę uważacie, że można o poranku znaleźć taką chwilę, żeby włączyć muzykę i potańczyć? Ile razy wam się zdarzyło?
3: 5 minut.
1: Ale serio? Naprawdę?
3: Oczywiście, że tak.
1: I co, jaka muzyka wtedy wkracza u was? Możecie odważnie powiedzieć, jakaś taka, widzę po Kai, po tych ruchach, że co, jakaś Brazylia gorąca, nie wiem.
3: Chyba bardziej Kuba, ale...
1: Kuba, ale okej.
3: Kuba, trochę jakiegoś jazzu lekkiego.
1: Naprawdę? I co, tańczycie?
3: Pop,
1: a,
3: tak.
1: Super.
2: Wiesz, to można zrobić kilka skłonów do muzyki, tak? Kilka wyprostów, kilka podniesień rąk, kilka krążeń rękami. To są takie... Co komu do głowy tak naprawdę przyjdzie?
3: W domu, poza domownikami, nikt inny nie widzi. Więc ja mogę się ruszać jak chcę. Więc ten mój taniec, on nie musi być, on nie jest zupełnie, może nie przypominać tańca, więc nie będzie doskonały.
1: To jest jakiś ruch.
3: To jest jakiś ruch, po prostu taki w rytmie muzyki, tak, żeby się po prostu rozruszać.
2: Tak, a jeśli chodzi o sam taki trening pilatesowy, to uwielbiam takie jedno porównanie. Jest w orderze pilatesowym takie ćwiczenie, które się nazywa Roll Up. To jest takie ćwiczenie, gdzie z leżenia poprzez artykulację kręgosłupa podnosimy się do siadu i to jest takie ćwiczenie, które o poranku ze względu na sztywność ciała jest bardzo trudno wykonać. Jeden z nauczycieli, Brett Howard, to jest jeden z takich najbardziej znanych nauczycieli na świecie, mówił, że pierwszy roll-up jest jak pierwszy naleśnik do wyrzucenia. Więc to też jest takie fajne właśnie, że często to ciało jest sztywne na początku, tak? I trzeba je rozruszać mniejszymi ruchami, mniejszymi zakresami, nawet właśnie podczas tego, jak się zajęcia prowadzi, że zaczynamy od takich naprawdę bardzo niewielkich ruchów, żeby po prostu wejść w to ciało, rozbudzić je, właśnie rozmiękczyć, a dopiero potem idziemy dalej. Myślę, że Sławek też. Ja na przykład bardzo lubię ćwiczyć rano, tak? Bo to jest taki moment w ciągu dnia, który daje mi niesamowitą dawkę energii na cały dzień. I to nie jest oczywiście tak, że ja się zrywam rano i mówię, o Jezu, idę ćwiczyć, ale się cieszę. Najczęściej jest akcja pod tytułem, o jak mi się nie chce. Bo codziennie wstaję na przykład rano
1: właśnie,
2: w tygodniu,
1: a często, zawsze nie chce.
2: A często ćwiczymy też w weekendy, tak? Więc jakby jak ja cały tydzień wstaję rano i chcę w sobotę czy w niedzielę wstać i pojechać do studia, to mi się najnormalniej w świecie nie chce, ale ten moment, w którym zaczynam ćwiczyć, a potem wychodzę ze studia, no jest po prostu taki, że ja wiem, że ja będę miała świetny dzień, tak? Bo to jest jednak, no po prostu ruch przynosi to, że my jednak jesteśmy o wiele lepiej nastawieni do życia.
1: I widzisz, wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam właśnie zapytać o to, jeśli poświęcimy ten czas na poranny ruch, co nam to daje, jakie korzyści właśnie na cały dzień? Rzeczywiście dzięki temu wcale nie tracimy tej energii, tylko ją zyskujemy.
3: Tak, zyskujemy zdecydowanie. Czujemy się właśnie bardziej energetyzowani, bardziej optymistycznie patrzymy na świat, bo samo to, że sobie pooddychamy podczas tego ćwiczenia, że otworzymy klatkę piersiową, że się wyprostujemy, powoduje...
1: Prostuje się tutaj teraz. O!
3: Powoduje, że my naprawdę czujemy się lepiej, mamy więcej zapału do tego, żeby coś fajnego jeszcze w ciągu tego dnia zrobić.
1: A zatem idziemy się rozciągać na moment, żeby lepiej się poczuć i do naszej rozmowy w programie Weekend z Radiem Opole wrócimy. Zostańcie z nami.

0: tańczymy, tańczymy w Radiu Opole, bo to podobno taka recepta na poranek, żeby dzień się udał. W studiu Radia Opole Kaja Marchel i Sławek Marchel rozmawiamy o takich dobrych sposobach sprawdzonych, jak sprawić, żeby dzień był lepszy, żeby lepiej po prostu funkcjonować. No ale co z tym oddechem, bo podobno oddech jest bardzo ważny.
1: Możemy mówić w pilatesie o oddechu, gdzie bierzemy wdech nosem, a robimy wydech ustami, albo, i to jest ten wydech ustami, ten tylnogardłowy, tak, to takie H nieme, które robimy, bo wydech taki jakby tylko wypuszczania powietrza przez usta nie daje nam żadnego, to nie jest efektywny oddech w pilatesie, ale jednak ja przynajmniej uważam, że to jest taki oddech, którego my uczymy na początku. Dlaczego? Dlatego, że wydech przez usta pozwala z automatu zaangażować mięśnie głębokie, ten wydech tylnogardłowy właśnie taki.
0: Ojej, tak? No, ale to nie jest, wiesz, takie wcale oczywiste, że ktoś przychodzi i chce tak swobodnie sobie...
1: Oczywiście do tego chciałam nawiązać, że to jest oddech, który jest bardzo niekomfortowy.
0: Właśnie. To jest oddech,
1: to jest dźwięk i bardzo mało osób decyduje się, zwłaszcza takich, które przychodzą na początku, na robienie tego wydechu ustami. Najczęściej to jest ten wydech...
0: Właśnie, bo ja bym się wstydziła po prostu.
1: Tak, i to masz rację, na pewno jest tak, że to jest krępujące dla osób, które są w grupie. Potem już jak są grupy, które długo ze sobą ćwiczą, to już wiadomo, że to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast tak, to jest jakby taki jedyny głośny dźwięk, ponieważ potem już im dalej w las, to w ćwiczeniach pilatesowych raczej koncentrujemy się na oddechu, wdech i wydech nosem. I to jest też oddech, który raczej ma być cichy niż głośny.
0: Według was, takie krótkie sposoby na to, żeby rozbudzić siebie, swoje ciało i patrzeć optymistycznie na ten nasz świat.
1: Ja sobie teraz pomyślałam jeszcze jedną rzecz. To, co bym każdemu poleciła, żeby zrobił, to żeby się przeciągnął po przebudzeniu. Bo w gruncie rzeczy bardzo mało osób to robi, a przeciągnięcie się po przebudzeniu daje już przestrzeń w ciele. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Zresztą często na zajęciach wykorzystuję to.
0: Przeciąganie się.
1: Porozciąganie właśnie rąk, wiesz,
0: ja już
1: w drugą stronę. Tak, powydawanie dźwięków tutaj, pomruczenie na przykład, tak? Więc jakby to wszystko oczywiście można robić, na przykład po wstaniu, można zrobić kilka przysiadów, tak? Można zrobić kilka skłonów. Nieważne, czy one są doskonałe, czy niedoskonałe, nie ma to żadnego znaczenia. Można pobujać biodrami. I tak naprawdę, żeby to ciało obudzić, zrobić to, co człowiek czuje w ciele, posłuchać swojego ciała i poczuć też, co to ciało nam podpowiada, bo ono bardzo często nam mówi, na co ono ma ochotę.
0: Mm-hmm. Ale jak to wyczuć?
1: Zatrzymać się na moment, zrobić kilka oddechów i spróbować zobaczyć, co tam się dzieje.
0: No, to nie jest łatwe. A Sławek, twoje metody?
2: Uśmiechnąć się do siebie na początek dnia.
0: Do lustra?
2: No nawet jak sobie, nawet nie do lustra. Mieć tą świadomość, że
0: moja twarz,
2: się uśmiecha i ja się wtedy czuję lepiej. Ale ja mam taką też metodę, której się nauczyłem od takiego pana z Tybetu, który się nazywa Tulku Lobsang. Kiedyś na warsztatach, on kiedyś powiedział, i tak robimy. Pijemy rano odrobinę ciepłej wody z imbirem.
0: I tak, robisz tak?
2: Tak robię. I Kaja też tak robi. Codziennie rano odrobinę wody z imbirem.
0: I to jest na czo?
2: Tak.
0: Okej. Okay. Ja słyszałam o tym, że warto nawet letnią wodę pić po prostu rano. Nie zimną, ale z tym imbirem to mnie zastanawia, bo to też chodzi o to, żeby coś było w środku.
2: Żeby coś rozgrzało,
0: okej.
2: Okay. Żeby wspomóc rozgrzewanie. To jest cała filozofia, którą on przedstawiał, w którą Tybetańczycy wierzą. Natomiast tak, to woda z imbirem, a ciepła woda rzeczywiście, nasza powięź potrzebuje wody. Więc ta ciepła woda rano jak najbardziej, żebyśmy mogli potem się trochę poruszać.
0: Czyli ciepła woda, rozciąganie, dźwięki, dopiero potem ta kawa może wjechać, nie? Tak mówiąc, tak wiem, że takiego słowa użyłam, ale tak, ona się dopiero potem może pojawić. Tak, ja popełniam klasyczny błąd, że nie woda, tylko najpierw kawa, ale chcę się poprawić, że od ciepłej wody. Czasami mi się udaje.
1: Tak, to jakby tutaj faktycznie uwielbiam kawę, natomiast pierwszym napojem, który wypijam, to jest ciepła woda z odrobiną imbiru.
0: No to cóż, mamy kilka metod. Dzisiaj właśnie zostaliście tutaj doradcami, jak po prostu rozpocząć dobrze dzień. dzień i po prostu lepiej funkcjonować. Kaja i Sławek z Wave Studio Pilates byli moimi gośćmi. Dziękuję wam pięknie.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Mam swoje postanowienia i będę się ich trzymać. Letnia woda o poranku, a za moment na antenie Radia Opole nasz stały cykl Co oni śpiewają. Zostańcie z nami.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynam oczywiście od powtórki. Rest assured, czyli być spokojnym, takie sformułowanie nam towarzyszyło w zeszłym tygodniu.
2: Mm-hmm, to wtedy używane, tak jak sobie rozmawialiśmy, kiedy kogoś chcemy uspokoić, że się czymś zajmiemy, nie musi tym przejmować. Mieliśmy takie fajne zdanie, rest your mind assured, your dog is in good hands.
1: Czyli możesz mieć spokojny umysł, twój pies jest w dobrych rękach.
2: W sytuacji, kiedy na przykład wjeżdżam na wakacje i zostawiam psa ze znajomymi, także dosyć fajnie obrazuje to zdanie, to?
1: Czyli można to mind dodać, ale niekoniecznie. Może
2: niekoniecznie.
1: Być rest your mind assured, albo może być rest assured.
2: Najczęściej jest samo rest assured wykorzystywane. Mm. Bardzo często można usłyszeć rest your mind assured, to takie już podkreślające, żeby tą głowę sobie wyłączyć i faktycznie się nie przejmować. I to był George Michael razem z Mary J. Blige. Teraz troszeczkę jeszcze wstecz przeskoczymy. 73 rok, to jest zanim ja się urodziłem. Był taki zespół, który nazywał się The Doobie Brothers. W tamtych latach dosyć znany, dzisiaj już niewiele osób pamięta, ale na pewno ta piosenka jest dosyć rozpoznawana. Tu ciekawostka, że zespół z tymi nazwami czasami też jest cała zabawa. Oni sobie wybrali nazwę Doobie, która w slangu amerykańskim oznacza taką powszechną używkę z tamtych lat. Ponieważ bardzo często gdzieś tam sobie z tego korzystali na koncertach. I żartobliwie ktoś ich tak nazwał. I oni na początku tak się nazywali, jak jeszcze nie było kariery, jeszcze nie było tych świateł wielkich i tak dalej. Potem nagle, jak wyszedł ten utwór i stał się hitem, już było za późno, żeby cokolwiek zmienić, została ta nazwa, także wiele osób się podśmiewa z nich, że taką mają historię nazwy. Co ciekawe, też ta piosenka była przez 2-3 lata tylko i wyłącznie instrumentalnym takim kawałkiem, którym oni sobie jam session robili na koncertach. W ogóle nie mieli tekstu i prawie 3 lata nie mogli znaleźć tego tekstu. I potem dopiero gdzieś ktoś przypadkowo coś zaśpiewał i skoczyło. Naprawdę fajnie się słucha na niedzielny poranek. Wyrażenie z tej piosenki, które jest też tytułem.
1: Where would you be without, czyli gdzie byłbyś bez? I tu można dodać bez czego.
2: Właśnie, czyli jesteśmy teraz w tej sytuacji, wiemy, że coś jest dla nas bardzo ważne, zmieniło nasze życie i zastanawiamy się, jakby to było, może mąż żonie powiedzieć, where would I be without you today, tak romantycznie. Dwa zdania.
1: Where would I be without my friends today, czyli gdzie ja byłbym dzisiaj bez moich przyjaciół.
2: Mm-hmm. I drugie zdanie.
1: Where would we be now without the internet, czyli gdzie by bylibyśmy dziś, gdyby nie internet.
2: Ciężko sobie wyobrazić, szczególnie w przypadku młodych ludzi, jak widzę dookoła, stało się tak istotną częścią życia, że bardzo często, jak sobie patrzę na nastolatków, jak oni by egzystowali, jakby ich tak wyrwać z tego wszystkiego i wrzucić w środku lasu zupełnie bez połączenia z niczym. Myślę, że pierwsze 2-3 dni byłyby naprawdę dramatyczne dla nich. W piosence Where Would You Be mamy tak użyte.
1: Without love, where would you be now? Bez miłości, gdzie byłbyś dziś? Gdzie byłabyś dziś?
2: Świetnie. The Doobie Brothers, piosenka Long Train Running. I jeszcze raz wyrażenie, Kasiu?
1: Where would you be without? Albo where would I be without something.
2: Świetnie. Czyli gdzie byśmy byli teraz bez czegoś tam. Na początku ciężko to wymówić, bo to taki kolejny mały łamanie językowy. Where would you be now? Ale warto zapamiętać wyrażenie bardzo przydatne. Zapraszamy.
1: Słuchamy.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
3: Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Bus Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na wiadomości na antenie Radia Opole.
6: Kilka osób zostało rannych w wyniku strzelaniny na północy Szwajcarii. Ultradźwięki mają pomóc zwalczać sinice na Zalewie Kluczborskim.
7: Takie technologie są stosowane w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy.
6: A jutro mija termin na uchwalenie planów ogólnych gmin.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Informacje przygotował Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od Szwajcarii. Na imprezie w Arau w północnej części kraju padły strzały. Lokalna policja przekazała, że kilka osób zostało rannych. Na razie nie ma informacji, czy ktoś został zabity. Nie wiadomo też, kto odpowiada za strzelaninę. Według lokalnych mediów do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Służby przekazały gazecie Blik, że mogą potwierdzić tylko kilka strzałów oddanych w kierunku dużej grupy ludzi. Na miejscu imprezy, torze wyścigów konnych, pojawiły się radiowozy, karetki i straż pożarna. Policja zaapelowała o trzymanie się z dala od miejsca zdarzenia. Zamknięto również pobliski basen. Przeciwnicy wznowienia negocjacji członkowskich Islandii z Unią Europejską prowadzą w referendum. Po przeliczeniu głosów w 5 z 6 okręgów wyborczych opcja nie uzyskała 52,5% głosów. Ostateczne wyniki głosowania spodziewane są jeszcze dzisiaj.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Gmina Kluczbork chce walczyć z sinicami na zbiorniku w Ligocie Górnej przy użyciu nowej technologii z Holandii. Z powodu wystąpienia tych bakterii, a także organizmów z grupy coli i enterokoków, kąpielisko było nieczynne przez większość wakacji. Rozwiązanie chciano wdrożyć już w tym roku, ale firma, z którą były prowadzone rozmowy, nie przystąpiła do przetargu, mówi burmistrz Jarosław Kielar.
7: Korzystaliśmy z oczyszczania poprzez biotechnologię, ale one nie dały efektu, jakie dać powinny. Jesteśmy umówieni na spotkanie z firmą holenderską we wrześniu. Mam nadzieję, że te technologie dadzą efekty. Bardzo byśmy chcieli, żeby przyszły rok, kiedy basen w Bąkowie będzie remontowany, żeby zbiornik był czysty.
6: A w Kotorzu Małym powstanie dzienny dom pobytu. Jego podopieczni będą mogli korzystać z zajęć aktywizujących, spotkań integracyjnych oraz działań wspierających samodzielność i sprawność. Zaplanowano również opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Gmina otrzymała unijne dofinansowanie, wyznaczyła miejsce i działa dalej w kierunku utworzenia placówki, mówi wójt Turawy Dominik Pikos.
8: W tym roku mamy nadzieję realizacja. Duże zadanie, ale wtedy w jednym miejscu będzie żłobek, przedszkole, dzienny dom pobytu. Miejsce, w którym będzie taka wielopokoleniowa wymiana. Dlaczego w Kotorzu jest to miejsce, w którym mieliśmy dostępność działki, ale proszę pamiętać, to będzie miejsce dla wszystkich seniorów.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
6: Kończy się czas na uchwalanie przez gminy planów ogólnych. Te muszą zastąpić się studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przestaną obowiązywać 31 sierpnia. Dokumenty określają, co i gdzie można wybudować. Jak tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji.
9: Jeżeli nie będzie przyjętego planu ogólnego, gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek i czeka na decyzję, to może spać spokojnie.
6: Do 25 sierpnia plany ogólne uchwaliły 702 z 2,5 tysiąca gmin. Żeby Polska spełniła wymogi kamienia milowego w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO, do września musi to zrobić 30% samorządów. I jeszcze zaproszenie do polskiej cerekwi, gdzie dziś na błoniach miejscowego zamku odbędzie się plenerowe widowisko teatralne Magiczny Pakt, Teatr Legend Opolszczyzny. Inscenizacja inspirowana legendami, baśniami i historią regionu połączy humor, przygodę, muzykę i taniec. Początek o 15.30, wstęp jest bezpłatny.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: W Opolu słonecznie, a na termometrach radiowych 19 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie małe, miejscami wieczorem może popadać w regionie deszcz. Temperatura maksymalna od 26 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy zachmurzenie małe, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby południowo-zachodni. Dzisiaj nasze prognozy mówią, że będzie pięknie, słonecznie i naprawdę ciepło, ale już jutro trzeba jednak zabrać parasol, bo naprawdę są przewidywane przelotne opady deszczu i nawet miejscami burze.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A może by jednak tak pośpiewać dzisiaj? Zostańcie z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Zostańcie z nami.

0: maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
2: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Obiecywałam przed momentem, że pośpiewamy, ale że po włosku, to myślę, że drodzy słuchacze, tego się nie spodziewaliście. W studiu Radia Opole gość Kamila Staszków. Kamila, cześć.
2: Cześć, dzień dobry. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
1: Kamila, która jest wokalistką, która pochodzi z Opola, ale to tak powiem w skrócie, że kiedyś dawno temu gdzieś tam swoją włoską, miłosną przygodę rozpoczęła już jako bardzo młoda dziewczyna, ale powróciłaś do Opola. No i może tak, jakie ty masz sposoby na dobry dzień swoje?
2: No przede wszystkim...
1: Śpiewanie?
2: Tak, absolutnie. Muzyka, to jest tak, ja wstaję rano, otwieram oczy i pierwsza rzecz to jest włączam muzykę, która, że tak powiem, w danym momencie mam na nią ochotę. Na pewno dobra kawa, dobre espresso, tego nauczyłam się we Włoszech.
1: Więc, no właśnie, 15 lat tam żyłaś.
2: 15 lat, dokładnie.
1: A możemy teraz jakoś poczuć na antenie Radia Opole właśnie ten klimat włoski? Może jakaś letnia włoska piosenka?
2: Może jakaś letnia włoska piosenka, no. To możemy to połączyć z jazzem na przykład. Bo to, że byłam 15 lat we Włoszech, to jedno, a to, że wróciłam, to dlatego, że moim marzeniem było studiować na Wydziale Jazzu, na wokalistyce jazzowej w Katowicach.
1: I po to wróciłaś do Polski.
2: I po to wróciłam do Polski.
1: Ale
2: plan był taki, żeby skończyć studia i żeby gdzieś ponownie sobie pojechać, ale zostałam uwiedziona, uprowadzona i dzięki miłości zostałam. Natomiast no jazz bardzo lubię, bardzo kocham. Ale pytasz mnie o włoskie utwory, no to może jedyne
1: włoskie... No bo
2: włoskie...
1: jeszcze to jest ostatni dzień wakacji, chcę tak. Poczuć jeszcze ten klimat. Wiesz, u nas w Polsce to my pragniemy tego słońca cały
2: Dokładnie.
1: Czas.
2: Aczkolwiek oni w tym roku mają naprawdę bardzo, bardzo gorące lato i nawet sami Włosi mówią, że mają już go dość.
1: Aha.
2: Natomiast nawiązując do kontekstu, wiesz co, to może, nie wiem, zaśpiewamy włoski, jedyny włoski standard jazzowy, to jest utwór Bruno Martino i tytuł to jest właśnie Estate. Czyli po włosku znaczy lato.
1: No to dobrze, no to w takim razie bez żadnej korekcji, całkiem na żywo.
2: Całkiem na żywo, całkiem a cappella.
1: A całkiem a cappella.
2: Dobrze.
1: No to śpiewamy.
2: Estate, sei calda.

0: E forse un po' di pace tornerà.
1: No, ja
0: tylko ta historia akurat jest smutna, dokładnie. Czekają na zimę, żeby nie myśleć o lecie, w którym to właśnie no niestety doszło do tej pięknej historii miłosnej, która się zakończyła, więc no.
1: Ale ja tam widziałam, wiesz, morze, espresso i Włochy.
0: No, jest.
1: No, ale jaki piękny wokal się tutaj wyłonił. Do naszej rozmowy wrócimy, bo zdradzę wam kilka szczegółów, gdzie w najbliższym czasie będziecie mogli usłyszeć głos Kamili Staszków.

0: O, pośpiewałyśmy w programie Weekend z Radiem Opole w naszym studiu Kamila Staszków. Kamila, ale ty dzisiaj też gdzieś pośpiewasz i nawet nie dzisiaj, tylko też nawet za tydzień. Zdradź trochę szczegółów.
1: Tak, zdradzę szczegóły, więc może najpierw zacznijmy od tego, co się będzie działo za tydzień.
0: Okej, okay. Fundacja Blues Opole, tak, znana naszym słuchaczom, bo zawsze też Basia Bojt bardzo często jest gościem Radia Opole i opowiada o wszystkich działaniach, a akurat Jam Session, bo o tym będziemy mówić, to taka bardzo znana inicjatywa tej fundacji.
1: Tak, jest to świetna inicjatywa, ponieważ daje przestrzeń wokalistom i muzykom, żeby wystąpić razem wszyscy na jednej scenie i za tydzień właśnie Fundacja Blues Opole organizuje 45. Jam Session tutaj w Opolu. Będzie to jam na zakończenie lata i odbędzie się 5 sierpnia, czyli w sobotę od godziny 19. Spotykamy się w restauracji radiowa. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to myślę, że około do godziny 23 będziemy śpiewać, grać. Także w imieniu organizatorów zapraszam serdecznie na to jam. Będę też miała przyjemność wziąć w nim udział, więc...
0: No to a słyszeliście, drodzy słuchacze, przed momentem próbkę, chociaż to nie wiem, czy brzmi zachęcająco, bo jeśli ktoś chciałby wyjść na scenę, no to po tobie wychodzić na scenę to już tak łatwo nie będzie.
1: Nie, ja
0: ale
1: myślę,
0: można przyjść, posłuchać i wspólnie pośpiewać
1: też,
0: nie?
1: Ja też myślę, że wiesz co, każdy jest inny, każdy ma coś do zaoferowania wokalnie, muzycznie, ale ta inicjatywa jest naprawdę piękna i chylę czoła Basi, bo naprawdę robi wspaniałą robotę.
0: No to obserwujcie, Fundacja Blues Opole jest organizatorem Jam Session w radiowej, to będzie takie mocne zakończenie lata we wrześniu. No pewnie, ale dzisiaj jakby ktoś miał ochotę też z tobą pośpiewać, to też jakieś klimaty. Gdzieś w Opolu można cię usłyszeć.
1: Tak, dzisiaj mam wielką przyjemność zaśpiewać z moim wieloletnim przyjacielem, gitarzystą. Jest Włochem, nazywa się Simone Nobili. Także przyjechał do Polski i wykorzystujemy okazję i dzisiaj wieczorem o godzinie 20 będzie muzyczna uczta.
0: Będzie taka gitarra i włoski śpiew?
1: Tak, wiesz co, będzie więcej muzyki soul, funky, trochę jazzu, może zaśpiewamy też po włosku i bardzo się cieszę na to spotkanie, także zapraszam serdecznie, godzina 20 Hedonia w Opolu.
0: No to będzie można pośpiewać z Kamilą Staszków, a ja gwarantuję Państwu, że Kamila będzie jeszcze gościem Radia Opole. Kamila, a za dzisiaj pięknie Ci dziękuję i za te takie letnie pozdrowienia i te letnie śpiewy.
1: To ja dziękuję. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i pamiętajcie, jest jeszcze czas na dobre espresso.
0: O tak, ale już za moment na antenie Radio Opole nasz stały cykl, który ja zawsze z przyjemnością dla Państwa przygotowuję, czyli program Kreatywnie i Aktywnie. No i tutaj też będziemy rozmawiać o grach, o tym, co dzieje się na Zamku Górnym i nie tylko, bo będzie to ogniste wydanie programu Kreatywnie i Aktywnie. Zostańcie z Radiem Opole.

0: programie Kreatywnie i Aktywnie. Dzisiaj z nami Natalia Ciępka, prezeska Stowarzyszenia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Ogniste spotkanie, ale w sierpniu wasz Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem organizuje na Zamku Górnym takie bardzo ciekawe wydarzenie Baszta Legend i Tajemnic, rodzinna gra terenowa. Jakie zagadki zawsze przygotowujecie dla uczestników? Skąd w ogóle taki pomysł? Jakie historie mogą poznać uczestnicy podczas właśnie takiego wydarzenia?
1: Jeśli chodzi o fabułę, no to ta historia Opola inspiruje nas od lat. My działamy jako teatr bardzo długo i już wiele spektakli ogniowych na podstawie historii naszego miasta, legend i tajemnic powstało. Z biegiem czasu to było dla nas za mało, zaczęliśmy bardziej aktorsko działać i wyszliśmy ze spektaklu w spacery fabularyzowane po mieście, no i w takie gry terenowe właśnie. Kiedy otwarto w ogóle Zamek Górny, okazało się, że to jest super przestrzeń, żeby coś zorganizować. Te komnaty nie za duże, korytarze, lochy, wspaniała przestrzeń, żeby wpuścić tam niewielką grupę i żeby to ona stała się częścią żywej historii tego miejsca.
0: Kiedy układacie taki plan, podejrzewam scenariusz takiej gry terenowej, to rzeczywiście planujecie to w tej przestrzeni. Jak to się odbywa? Spotykacie się, próbujecie jakoś na sobie najpierw te gry, żeby przetestować pewne rzeczy, które w praktyce się sprawdzą, które są dla dorosłych? Macie jakiś taki plan B, plan C, że jeśli jest grupa dorosłych, to trochę inaczej, jeśli dzieci trochę inaczej? Jak wygląda planowanie tego scenariusza?
1: Po latach realizacji Baszty Tajemnic, teraz Baszty Legend i Tajemnic, ten scenariusz ma już stron kilkanaście. Tych legend mamy dużo, zagadki też mamy wypracowane różne. One są werbalne, gdzie rozmawiamy i trzeba na coś nakierować grupę. Są też karty zadań, są różnego rodzaju spostrzegawcze działania fizycznie w przestrzeni, kiedy tam grupa jest, muszą coś odnaleźć, muszą otworzyć skrzynkę i tutaj dalej leci zabawa. I tak, każdorazowo jest tutaj duża doza improwizacji, no bo każda grupa jest inna, każdy człowiek jest inny, każdy czegoś innego potrzebuje i my mamy kilka sekund, żeby zrozumieć, czy ta grupa potrzebuje takiej formy żartu, czy może na spokojnie, więcej dzieci, sami dorośli. I wtedy dajemy sobie znak sygnał, że uwaga, w grupie są sami dorośli, idziemy na całość, możemy się pobawić. Lecimy.
0: A czy to jest tak, że tworząc ten scenariusz, bazujecie na jakichś takich znanych grach, wykorzystujecie zasady z różnych innych gier? To jest taki miks? Macie jakieś takie swoje źródła, które was po prostu inspirują?
1: Część z nas jeździ na takie profesjonalne LARPy, gdzie no, są częścią, oczywiście jadą tam do pracy, zbawić się. No ale ten system jest zawsze taki sam. To musi być musi być logiczny system zachowany, żeby osoba, która rozwiązuje daną zagadkę, rozumiała, po co to robi i że rozwiązanie danej zagadki przenosi nas w następną historię. Gdzieś musi być cieniutka chociażby żyłka, nić taka łącząca fabularnie dane motywy, no bo my skaczemy w czasie, te legendy mamy różne, więc...
0: Dokładnie, ale też nie każdy zna te legendy, przecież właśnie podejrzewam, że właśnie one nie są znane, wcale popularne.
1: Mhm. Dlatego każda taka scena, każde takie zadanie to jest mini spektakl teatralny, który pokazuje daną legendę, a zagadka jest zamknięta w tej małej formie, kilkuminutowej, bo te rozgrywki, te sceny są bardzo krótkie. 3-4 minuty w zależności od grupy i następny motyw, następny, więc ten gracz staje się częścią tej legendy, od razu ją poznaje, my opowiadamy. Nie w formie wykładu, tylko już tak na żywym organizmie. Jeśli jest historia o piekarzu, no to jest tam chora córka, albo ten piekarz mówi o tej chorej córce, bo co tydzień, akurat w ramach tego projektu, my prezentujemy fabularnie troszeczkę inną historię. No mamy kadrę bardzo dużą, są wakacje, więc też czasami organizujemy to w 4 osoby, a czasami w 12. No i też jest różnica, czy ta grupa wchodzi w dużą ekipę i tam

0: Jak daleko jakby idziecie w tej animacji? Bo też podejrzewam, kiedy jesteśmy w wirze zabawy, to czasami można popłynąć bardzo daleko. Jak trochę nie zagubić tej edukacji, nie zagubić tej prawdziwej historii? O to mi chodzi, żeby trochę nie pomylić faktów. Bo żeby bawić się taką historią, faktami, prawdziwą legendą, co już tak samo w sobie brzmi trochę dziwnie, nie? No bo jak legenda jest prawdziwa, właśnie chodzi o to w legendzie, że tam trochę jest trochę prawdy, trochę kłamstwa, trochę wymyślonych rzeczy, trochę poprzez przekaz są one przeinaczone, no właśnie, ale jakby nie zagubić tej legendy, która jest gdzieś zapisana w historii.
1: Mhm. No my każdorazowo opowiadamy, kiedy kończy się już rozgrywka, kładziemy taką klamrę, że teraz rozgrywka się skończyła, informujemy, że projekt został dofinansowany z budżetu miasta, że bardzo dziękujemy za uczestnictwo. Każdorazowo mówimy, skąd czerpiemy inspirację, więc też odwołujemy się do publikacji, do pani Urszuli Zajączkowskiej, którą kochamy, uwielbiamy i od niej się nasza przygoda zaczęła. No ja myślę, że my tak dość kompetentnie już po tylu latach przedstawiamy tą historię. Jeśli chodzi w ogóle o to, co robimy, no to tych legend mamy dużo i oczywiście średniowiecze to jest najbardziej magiczny czas, ale w drugą stronę, no mieliśmy spacery festiwalowe i zagadki, zadania dotyczyły festiwali, czyli te 60 lat historii, albo no mamy pasjonatki w grupie, które lubią II wojnę światową i taki spacer po Opolu fabularyzowany z zadaniami, z zagadkami też się odbył, bo w tym akurat nasza Agnieszka czuje się dobrze, więc bardzo, bardzo mocno.
0: Jeśli ktoś chciałby spróbować pierwszy raz odważyć się, to gdzie może znaleźć informacje takie na temat tych wydarzeń, gier, które wy organizujecie jako Manticora?
1: Na Facebooku jest wydarzenie osobne założone, gdzie informujemy co, gdzie, dlaczego się dzieje. Rezerwacja jest telefoniczna, radzę zadzwonić na Zamek Górny w Opolu i tutaj panie prowadzą zapisy w tabelce bardzo skrupulatnie. Każda drużyna musi wymyślić swoją nazwę i od tego zaczyna się zabawa, że drużyna się jakoś identyfikuje. Wymyślamy nazwę, rezerwujemy wejście, przychodzimy o umówionym czasie. Punktualność jest bardzo ważna, bo następna rozgrywka jest za godzinę, my musimy się przygotować, te sale muszą być przygotowane do punktu zero, tam się dużo dzieje, jest tak dużo elementów fizycznie, które są przestawiane, przenoszone, grupy ze sobą zabierają jakieś itemy, glejty, więc to musi wszystko
0: to
1: wrócić.
0: Są dla mnie jakieś obce nazwy czasami. To też trzeba być wprawionym, czy może jednak ktoś, kto nie zna tych wszystkich słów takich, które dla ciebie są oczywiste, nie? Bo to jednak jest taki świat zupełnie inny.
1: No to my to wszystko tłumaczymy. Kiedy pojawia się fizycznie ten glejt, czyli takie pisemne pozwolenie na wjazd do zamku, no to jeśli grupa, widzimy, że grupa robi oczy jak 5 zł, no to tłumaczymy. Jest glejt i tłumaczymy, że to wam pomoże. Za każdym razem naprowadzamy. Gra jest dostępnościowa, więc jeśli wiemy, że jest taka potrzeba, no to ten animator każdorazowo tłumaczy. Musisz iść tam, musisz zrobić to. Dobrze się bawcie, wróćcie. Wszystko jest tłumaczone. Naprawdę, może nie, że za rękę, bo właśnie trochę się trzeba natrudzić. Chodzi o to, żeby się rozruszać w tą niedzielę i nie tylko kluski i rolada, ale właśnie spędzenie czasu razem aktywnie, no i trochę biegania.
0: A telefony można wykorzystać, czy jednak odkładacie? Staracie się nie korzystać z...
1: W ogóle nie korzystamy.
0: Z smartfonu?
1: Tak, w ogóle. To jest wszystko tak opracowane i tak wymyślone, że my naprawdę cofamy się w czasie i telefonów komórkowych po prostu nie ma. My ich używamy jako aktorzy tylko po to, żeby sobie dać znak sygnał, żeby nie krzyczeć przez basztę, bo jednak to jest duży teren. No to tylko dajemy sobie znak sygnał, że grupa rusza, nazywają się tak a tak i lecimy i wszyscy są gotowi, zwarci.
0: A uczestnicy na przykład też mogą się przebierać, przebierają się albo przychodzą na przykład przebrani, albo wy macie jakieś stroje, które oni mogą wykorzystać?
1: To zależy od rozgrywki, bo te scenariusze mamy bardzo rozbudowane i różnie to bywa, zdarza się też przebieranie. I publiczność tak, coraz częściej ludzie przychodzą do nas poprzebierani, bawią się w 100%, nam się to bardzo podoba, bo jest nam łatwiej, to jest kolejna nić porozumienia między nami a tymi uczestnikami. No i chyba to w ogóle wyszło ze Święta Wojciechowego, które robiliśmy już parę razy, no i właśnie zachęcamy, żeby się każdorazowo przebrać do tej parady Wojciechowej, a że ludzie dostają za to nagrody, różne upominki, no to tym bardziej chętnie się przebierają. Super, że to jest robione samodzielnie, bardzo często idzie w ruch folia i tego typu rzeczy, więc rycerze, księżniczki zapraszamy.
0: Cały czas są w

0: modzie, nie?
1: Tak, to w ogóle nie blednie. My też jesteśmy w szoku, że no naprawdę już tą basztę legend i tajemnic, czy te spacery nasze fabularyzowane, my to robimy już od tak dawna i to nie gaśnie, to zainteresowanie jest. Bardzo nam miło, że to jest kontynuowane, nawet jeśli nie przez nas, to są organizacje, które kopiują nasze pomysły, to jest taka forma nobilitacji, my też się cieszymy, że to się tak spodobało, że ktoś to
0: inspiruje,
1: tak, to jest dla nas miłe i przyjemne, bo to cały czas jest potrzeba, mimo tego, że to się już długo, długo dzieje, no to iluż my mamy mieszkańców, żeby przez te 5-6 lat oni wszyscy z tego nie skorzystali, a jednak, no i przyjeżdżają turyści i my co roku do miasta wnioskujemy właśnie o projekty, żeby no opisujemy tak naprawdę to samo i co roku mamy ten sam argument, że no są chętni, jest potrzeba poznawania historii własnego miasta, my działamy. I za rok znowu, i za dwa znowu i to tak się kręci.
0: No i wakacje też sprzyjają, tak mi się wydaje, temu, żeby zgłębiać w taki naturalny poprzez zabawę sposób wiedzę. To jakby wchodzi samo, tak naprawdę poznajemy historię, ale jakby nie ucząc się po prostu w książkach, nie ucząc się czytając, tak mi się wydaje.
1: Tak,
0: I to też dla dzieci jest, wydaje mi się, fajny przykład, żeby im pokazać, w jaki sposób można się uczyć, że historia w ogóle jest fajna, to jest świetna zabawa.
1: No pewnie.
0: I to potem jest początek do zupełnie innych działań. A czy są jakieś prezentacje jednak ogniowe, czy akurat w tych grach terenowych to jednak jest zbyt niebezpieczne?
1: Nie, bo kiedy jesteśmy w przestrzeni otwartej, kiedy są spacery fabularyzowane, no to ten ogień się pojawia, kiedy mamy na przykład, no właśnie, bo Baszta Legend i Tajemnic jest zamknięta w tych pomieszczeniach,
0: tak.
1: Ale na Noc Kultury zrobiliśmy ją w plenerze, po prostu na terenie zielonym przy zamku i wymyśliliśmy te zadania tak, żeby one były w otwartej przestrzeni i też się to dało zrobić, więc skoro mamy otwartą przestrzeń, no to tam było palenie ziół, trzeba było daną zagadkę spalić,
0: ogień.
1: Tam się, tak, ten ogień zmieniał kolor, bla, bla, bla, no różne rzeczy robimy, żeby to było, działało na zasadzie bodźca. Jeśli my więcej bodźców nas otacza, my będziemy zapamiętywać lepiej, więcej, szybciej, bo to nie jest siedzenie właśnie z tą książką, tylko my coś dotkniemy, my coś poczujemy i więcej w tym mózgu będzie kotwic do danej informacji, bo będzie przygoda, będą emocje, będzie zapach, kontakt z drugim człowiekiem.
0: Czyli takie klasyczne mnemotechniki tutaj.
1: Tak,
0: Natalia wymyśliła wszystkie narzędzia i sposoby, nie wymyśliła, tylko zastosowała tak naprawdę taką wiedzę, z której warto korzystać. Czy na co dzień jakby w ciągu roku takiego szkolnego wy jesteście w stanie uczyć i zapraszać do waszych szeregów i przekazywać tę wiedzę innym, kolejnym młodym pokoleniom? Czy jednak, żeby zgłębiać tę wiedzę związaną z ogniem, no to ktoś musi po prostu być z wami. Czy już na przykład wprowadziliście jakieś takie stałe zajęcia, w których po prostu przekazujecie swoje rzemiosło, takiej animacji z ogniem. Mm-hmm. Czy myślicie dopiero o tym?
1: Nie, no zajęcia mamy cykliczne. My też z uprzejmości uniwersytetu mamy salę dwa razy w tygodniu w SCK-u, w Studenckim Centrum Kultury, więc...
0: I tam studenci przychodzą?
1: A nie tylko studenci, bo mamy treningi otwarte. My co prawda mamy bardzo dużo pracy, więc jeśli ktoś ma nowy przyjść do nas i mamy się świetnie bawić i ten gość ma z tego skorzystać, no to musimy wcześniej wiedzieć, że mamy my się czasowo przygotować. Jeśli mamy bardzo dużo pracy, dużo projektów, realizujemy coś nowego, no to nie, to sala jest dla nas. Ale jeśli wiemy, że mamy na to przestrzeń czasową, chcemy kogoś zaprosić, ogłaszamy wszem i wobec, że jest trening otwarty,
0: okay.
1: I zapraszamy. I wtedy my pokazujemy, jak wygląda nasza rozgrzewka, jak ćwiczymy tą koordynację, która jest clue googlarstwa, żeby to wyglądało pięknie, ale było jednocześnie bezpieczne. No ta koordynacja oko-ręka jest ważna, więc też pokazujemy od początku do końca, jak można ćwiczyć, żeby wypracować sobie tą otwartość stawów, żeby to wszystko tak płynęło na scenie. No taniec to jedno, jeszcze to kuglarstwo, które też to jest ogrom czasu, dużo cierpliwości, żeby te techniki i te trudne sztuczki po prostu zapamiętać, nauczyć się robić to płynnie, no to są godziny.
0: Sztuczki, a z drugiej strony też trening mózgu, koordynacja, to wszystko się wiąże, to wszystko ma wpływ na zupełnie inne sprawy tak naprawdę, nie? Na to, jak się potem uczymy, jeśli myślę o młodych ludziach.
1: Tak, bo no my sami jako ludzie, którzy tą Manticorę tworzą, my też jesteśmy pedagogami, no już jesteśmy na takim etapie życia, że no my już pracujemy zawodowo, Manticora jest dla nas potężnym hobby, no ja mówię, że to drugi etat, bo naprawdę godzinowo wychodzi z tego drugi etat. Więc raz, mamy już wiedzę wyuczoną, no jesteśmy naprawdę czy nauczycielami, czy terapeutami, bardzo dużą mamy grupę ciekawych ludzi u siebie, więc tą wiedzę merytoryczną, którą posiadamy w ramach dyplomów bycia wykwalifikowanym kimś, no to jest jedno, no ale my też z doświadczenia mamy bardzo dużo impulsów, które chcemy przekazać dalej. No i tak jak zawsze powtarzam, to w Manticore to jest selekcja naturalna. Jeśli ktoś wytrzyma nasz poziom żartów i tempo pracy, to dołączy. A jak potrzebuje tylko zabawy, no to świetnie się pobawi z nami na sali przez 2 godziny i zobaczymy się, nie wiem, za miesiąc.
0: A czy na przykład właśnie we wrześniu to jest taki moment, że ruszają te treningi otwarte, październik, to jest też ta przestrzeń, kiedy macie...
1: Październik, listopad, wrzesień, tak, wrzesień to jest jeszcze dla nas sezon.
0: Intensywny.
1: My robimy 120 występów rocznie. To jest dużo.
0: To warto skorzystać jesienią z tego, żeby odwiedzić taki otwarty trening, tam gdzie Manticore pokazuje tajniki swojej wiedzy, które zgłębialiście, trzeba przyznać, przez lata. Natalia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Znowu, do usłyszenia za rok. Zawsze zgłębiam te kreatywne działania, które prezentuje Manticore. Do usłyszenia.
2: Kreatywnie i aktywnie.

programie Weekend z Radiem Opole to już wszystko, a ja zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze opolskie smaki, a może jakaś gra w terenie, no a może po prostu zwyczajna, leniwa, ostatnia wakacyjna niedziela. Wszystkiego dobrego, sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec, a program zrealizował Dariusz Kuzera. Do usłyszenia.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
7: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 30 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Feliks i Tekla. Dziś przypada także Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. W Nepalu wciąż istnieje ryzyko kolejnych powodzi. Jeszcze w tym roku w Opolu ma zostać otwarty nowy żłobek, a co czwarty żubr mieszka w Polsce. O tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: 11 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Nepalu, gdzie trwa poszukiwanie ciał ofiar powodzi błyskawicznej, do której doszło w środę. Władze ponownie poleciły mieszkańcom, by udali się w górne partie terenu. To po nocnych, obfitych opadach deszczu. Na miejscu jest Tomasz Sajewicz.
8: Od świtu do zmroku nad Bidur słychać huk śmigłowców startujących z pobliskiego lądowiska. To tu transportowane są już głównie ciała ofiar śmiertelnych powodzi. Stoimy nad wąwozem, gdzie jeszcze kilka dni temu tętniło życie miejscowości Bidur. Mangali Taman pokazuje, że kilkadziesiąt metrów od nas, w miejscu, gdzie teraz z mułu wystają nieliczne dachy budynków, pracowała jako kucharka. Najpierw pojawił się potężny huk, wyszłam zobaczyć, co się dzieje i zaczęłam biec w górę zbocza. Bidur, wiele osób schroniło się na zboczach, jednak zbyt nisko, żeby przeżyć. Widziałam tak wiele osób, które zaczęły nagrywać to, co się dzieje. Robili sobie selfie. Nikt się nie uratował. Nikt nie przypuszczał, że fala będzie tak wysoka. Przed lądowiskiem śmigłowców Bidur setki osób czekają na informacje o swoich najbliższych. W całym Nepalu przepełnione są kostnice i szpitale. W nocy sytuację skomplikowała pogoda. Deszcz doprowadził do podniesienia się poziomu wielu rzek.
7: Wracamy do regionu, coraz bliżej otwarcia 6. żłobka miejskiego w stolicy województwa. Prace budowlane dobiegają końca. Wybrana jest też już kadra zarządzająca. Przypomnijmy, nowe miejsce dla najmłodszych Opolan powstanie obok przedszkola numer 64 w rejonie ulicy Dworskiej i Krapkowickiej. Wykonawca jest cały czas na placu budowy, bo zakres prac jest szeroki, mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
9: To szła także modernizacja ciągu pieszo-rowerowego, dojścia infrastruktury technicznej od tego istniejącego przedszkola, więc tam też kawałek prac budowlanych wprost na drodze był prowadzony. Czasu mamy już mało na skompletowanie kadry, na skompletowanie całego wyposażenia, no i na przeprowadzenie rekrutacji, którą chcielibyśmy rozpocząć już na pewno na jesieni, tak aby do końca roku mieć skompletowaną całą listę chętnych dzieciaczków.
7: W placówce przewidziano 100 miejsc. Władze miasta planują jej uruchomienie pod koniec roku.
10: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Wakacje sanepid przeprowadził w regionie 285 kontroli na turnusach dzieci i młodzieży. Odnotowano 6 zachorowań i 6 urazów, ale nie było zatruć pokarmowych. Za nieprawidłowości w blokach żywieniowych nałożono 5 mandatów, mówi Małgorzata Gudełajtis z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Opolu.
11: Były to 2 restauracje, 1 firma cateringowa, był bar oraz 1 kuchnia ośrodka wypoczynkowego. Były takie zaniedbania w stanie czystości i porządku. Także stwierdziliśmy niewłaściwą jakość produktów spożywczych. Był też brak wymaganej dokumentacji.
7: Te wakacje stwierdzono również niewłaściwą jakość wody w obiekcie, gdzie zorganizowano 3 obozy pod namiotami.
10: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
7: Najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce. To niemal 3300. To mniej więcej 1/4 ich ogólnej liczby. Jeszcze 100 lat temu zwierzę to było na skraju wymarcia. Wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Katarzyna Daleszczyk podkreśla, że obecnie populacja tych zwierząt ma się dobrze.
12: Z roku na rok ona troszeczkę nam przybywa, czyli więcej nam się rodzi
1: przegląd niż odchodzi. One są wspaniałe. One robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi, no tutaj nawet widzimy w zagrodzie. Ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa, ciężka, powolna. Wcale nie. Są bardzo szybkie, są bardzo sprawne fizycznie. Potrafią bardzo wysoko skakać, bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, bo one bardzo szybko mogą być tuż przy nas, jeżeli się zaniepokoją, ale tak naprawdę one same z siebie nie są agresywne.
7: Liczba żubrów w Polsce jest dobrze znana, bo od lat zwierzęta te są regularnie liczone.
1: Liczymy zimą, no najlepiej, jeżeli jest śnieg, bo wtedy też można troszkę tropy wykorzystać. Dogadujemy się też z nadleśnictwami, każdy liczy na swoim terenie. Dla nas pierwsza ważna informacja, ile jest żubrów, a druga ważna, ile jest cieląt. Wtedy też mniej więcej wiemy, jaki jest poziom rozrodu.
7: A większość populacji żubrów na całym świecie to zwierzęta żyjące na wolności.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: 28 stopni, tyle na dziś nam prognozują synoptycy IMGW. Ciekawe, czy żubry lubią taką temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany, opady deszczu mogą się pojawić, ale jedynie przelotne, a jutro maksymalnie 24 stopnie. I nie powinno wam być smutno, bo spodziewamy się także deszczu. Mówię oczywiście do tych, którzy idą jutro do szkoły.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
12: Tak.
4: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
12: Mhm.
4: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
12: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
13: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
4: Już rozumiem.
12: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
14: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
15: No, już, już. Biedactwo.
16: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
17: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
18: Pamiętasz tę piosenkę?
19: Jesteś legendą.
18: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
20: Reklama.
0: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Busk Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
21: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
20: Po reklamie.
0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
22: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matlak. Witam w ostatniej wakacyjnej niedzielnej loży radiowej. Za moment wystartuje nowy sezon polityczny i na pewno będzie się działo, chociaż chyba państwo też zgodnie tutaj w studiu potwierdzą, że przez wakacje działo się też całkiem sporo. A w ostatnich dniach bardzo mocno wybrzmiała sprawa giełdy kryptowalut Zonda Krypto i jej powiązań z politykami, z różnymi wpływowymi osobami. I od tego tematu zaczniemy, o tym porozmawiamy w pierwszej kolejności, a później pomówimy o budżecie państwa na nowy rok, bo pojawił się taki wstępny projekt. A w studiu są pani Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam jeszcze wakacyjnie.
22: Dominika Rykała, Partia Razem.
3: Dzień dobry wszystkim państwu.
22: Fabian Trzon, Prawo i Sprawiedliwość.
20: Dzień dobry państwu.
22: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam serdecznie.
23: Dzień dobry, witam państwa.
22: Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
24: Dzień dobry państwu.
22: I Jarosław Toporowski, Konfederacja Korony Polskiej, witam serdecznie.
25: Dzień dobry, witam państwa.
22: To tak w telegraficznym skrócie, bo sprawa Zonda Krypto jest wielowątkowa. Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak się okazało, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów szacowane są na 350 milionów złotych, ale też mówi się o kwotach idących w miliardy. Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę katowicką, to 17 kwietnia, pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Są doniesienia medialne. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynikało, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy zegarek wart 40 tysięcy euro i inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny tekst WP opisuje spotkanie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem Zonda Krypto na Ibizie, właśnie w związku z Zondą, ale też jest tutaj kwestia Marcina Romanowskiego, który szukał azylu w Dubaju i tutaj niby miał pomóc szef Zonda Krypto, Przemysław Kral. Przemysław Kral pod koniec sierpnia rozpoczął współpracę z polską prokuraturą. Jego obrońcą, ciekawostka, jest mecenas Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej. A jeśli chodzi o Radosława Piesiewicza, to w tym tygodniu prokuratura postawiła mu zarzuty, między innymi płatnej protekcji. O tym poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i Piesiewicz trafił do aresztu na 3 miesiące. Inny wątek to kwestia finansowania konferencji SIPAC przez Zonda Krypto. Na tej konferencji, przypomnę, występował jeszcze jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Prezydent był o to pytany i mówi, że finansowanie tej konferencji nie stanowiło konfliktu interesów. Mówi też o tym, że służby podległe premierowi nikogo nie powiadomiły o nieprawidłowościach w Zonda Krypto i prezydent oświadczył, że nigdy nie rozmawiał z prezesem Kralem. I parę słów tutaj komentarzy. Premier Tusk mówi, sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki. Mateusz Morawiecki, to już Rozwój Plus, afera Zonda Krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza. Jego zdaniem jest to afera obciążająca obecny rząd. To tak czytamy trochę o politykach Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość odbija, że to nie jest ich afera. Panie Fabianie, proszę wyjaśnić, jak to jest w końcu, czyja to afera?
20: Czy, drodzy państwo, jeżeli chodzi o te kwestie związane z Zonda Krypto, to one dzielą się na dwa obszary. Pierwsze to jest to, co wiemy jedynie w doniesień medialnych. I te doniesienia medialne, co ciekawe, nie są potwierdzane na przykład przez ministra Żurka, nie są potwierdzane przez wymienionego tutaj przez panią Romana Giertycha. Wszyscy mówią, że nie mogą w tej chwili udzielać informacji, że to jest wszystko tajemnica, że się jeszcze okaże. Natomiast z faktów wiemy to, że rząd Zonda Krypto i szef tej giełdy oszukał ponad 30 tysięcy ludzi. Tu się wszyscy zgadzamy co do tego. Natomiast pytaniem jest to, dlaczego obecni rządzący, wiedząc kilka miesięcy o tym, że Zonda Krypto jest obłożona takim ryzykiem upadku i oszustwa, bo przecież regulator estoński informował o tym, Donald Tusk wraz ze swoją ekipą mieli o tym wiedzę i nie informowali Polaków od przynajmniej września 2025 roku o tym, że Zonda Krypto prawdopodobnie jest oszustwem. Wiedzieliście o tym i pozwoliliście Polakom stracić oszczędności. Myślę, że Komisja Śledcza powinna tą sprawę wyjaśnić, tym bardziej, że tutaj bardzo jest ciekawy ten wątek Romana Giertycha, bo zobaczcie państwo, jaka jest konstrukcja tej sytuacji. Roman Giertych, czyli prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, broni człowieka, który oszukał 30 tysięcy ludzi, a Waldemar Żurek, wybrany z tego samego obozu, za którym Roman Giertych głosował, próbuje tego samego człowieka zamknąć. Dodatkowo drugim obrońcą pana Krala z Zonda Krypto jest Jacek Dubois, czyli kolejny adwokat, mocno kojarzony w przestrzeni publicznej z Platformą Obywatelską. Więc jak to jest, że człowiek, który jest bardzo ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, broni kogoś, kto dokonał takiej rzeczy, a inny polityk z tego samego obozu próbuje go ścigać. Dodatkowo jeszcze chciałem powiedzieć, że w kwietniu Donald Tusk z mównicy Polacy krzyczał, że zonda krypto jest finansowana za pieniądze rosyjskiej mafii. Więc rozumiem, że teraz Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej broni człowieka, który realizował projekty za pieniądze rosyjskiej mafii,
22: a
20: tak?
22: A proszę powiedzieć, czy pewną niefrasobliwością albo naiwnością wykazali się politycy, którzy spotykali się z tym prezesem giełdy? Przykładowo pan Michał Moskal, bo też przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego, że w ogóle by zakazał tej giełdy, więc dlaczego nie posłuchali pana prezesa?
20: Znaczy, państwo, można byłoby mówić o naiwności, gdyby były jakiekolwiek przesłanki mówiące o tym, że zonda krypto jest zagrożona jakimkolwiek korupcją, jakimkolwiek przestępstwem. No proszę zauważyć, że dopiero mamy pewność od września 2025 roku, że jest coś nie tak w zonda krypto. No proszę sobie wyobrazić, że teraz politycy spotykają się z różnymi lobbystami, lobbying jest w Polsce legalny, z innych firm i może się okazać, że którakolwiek z tych firm popełnia jakieś przestępstwo i za chwilę będzie afera związana z tą firmą. No, na tamten moment nie było wiedzy na temat tego, żeby zonda krypto była oszustwem, więc no ciężko mówić, że tutaj jest jakaś naiwność. No to jest duża firma, która finansowała różne przedsięwzięcia, chociażby polskich sportowców, więc równie dobrze każda inna giełda kryptowalut, każdy inny biznes może być zagrożony tego typu patologiami. Mm-hmm. I nie można tutaj mówić, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli i mogli mieć jakąkolwiek wiedzę na temat zonda krypto w momencie, kiedy jest to taka sama firma jak każda inna, dodatkowo działająca jeszcze na licencji estońskiej, bo tu jeszcze jest też kwestia wet prezydenta, który też jest obwiniany za tą aferę. Natomiast no, warto powiedzieć, że ustawy przygotowane przez rząd Donalda Tuska nie dotykają firm działających na licencji estońskiej, więc nawet gdyby ta ustawa obowiązywała, a sytuacja zondy krypto się powtórzyła, no to i tak Polacy straciliby swoje oszczędności, ponieważ nie możemy mieć wpływu na to, jak funkcjonują firmy tego typu na innych licencjach.
22: Jak państwo słyszą, tych wątków jest sporo. Może spróbujmy iść takim wątkiem pod tytułem, czy tu potrzebna jest komisja śledcza? Pani Dominika Rykała.
2: Pozwolę sobie najpierw zacząć od tego, że fascynuje mnie mówienie o tym, że o zonda krypto wiedzieliśmy od 2025 roku, bo to nie jest do końca prawda. Jeszcze jako BitBay została ta firma wpisana na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego w 2018, przypominam, czyli za poprzednich rządów, a poprzedni właściciel zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, czy sprawa odnośnie czego jest w prokuraturze. Tak, od 2022 roku, więc przypominam, również od poprzednich rządów. Więc jakby wiadomo, że coś tam było głęboko nie tak od lat, jeszcze zanim ta firma przeniosła się do Estonii, więc trochę protestuję przeciwko mówieniu, że wiemy o tym od 2025 roku, bo nie, wiadomo było o tym wcześniej, medialnie było o tym mówione wcześniej. Czy potrzebna jest komisja sejmowa? Ja bym raczej skupiała się na tym, żeby dać działać służbom, żeby dokładnie wytłumaczyć, ponieważ tak jak było mówione, tych wątków jest mnóstwo. Mamy tam historię właśnie chciwości, próżności, kłamstw, mamy wątki przestępcze, pojawiają się sugestie odnośnie działań właśnie zagranicznych wywiadów, zagranicznych mafii, więc to jest naprawdę olbrzymia afera, którą trzeba wyjaśnić do końca, ponieważ jako partia Razem chcemy, żeby nasze państwo było silne, które ma mechanizmy nadzorowania tych wszystkich wydarzeń na styku polityki, wielkiego biznesu, nawet przestępstw. Potrzebujemy przejrzystości, potrzebujemy, żeby służby, które od tego są, wyjaśniły tą sprawę. I tak jak mówiliśmy o tych wielu wątkach, dołożę jeszcze to, że trochę mnie dziwi zaangażowanie posła Giertycha w tą sprawę, ponieważ to z naszej strony rzeczywiście jest konflikt interesów. Osobiście to odbieram jako to, że po prostu poseł Giertych robi już sobie prekampanię i chce zrobić polityczny cyrk z afery, którą należy naprawdę dokładnie wyjaśnić przez służby niezaangażowanych polityków w to i boję się, że po prostu to zamieszanie, które wyniknie z jego zaangażowania sprawi, że ucierpią na tym poszkodowani, ale najwyraźniej obecny rząd uważa, że to jest poświęcenie, na które są gotowi.
3: Pani Barbara Kamińska z Koalicji Obywatelskiej, Komisja Śledcza i wątek Romana Giertycha. Pani przewodnicząca, jak pani to skomentuje?
5: Jak widzimy, zonda krypto jedna z najpoważniejszych spraw finansowo-politycznych. Ze względów finansowych, patrząc na skalę nieprawidłowości, oszustwa, jak również ilość osób, które dotknęło to te nieprawidłowości, ale również skalę zaangażowania środowiska politycznego związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Pani redaktor pyta mnie w kwestii Romana Giertycha i jego decyzji dotyczącej obrony Przemysława Krala. Tak jak każda kancelaria, każdy adwokat, każdy prawnik sam decyduje o tym, w jaką sprawę się angażuje i to jest jego autonomiczna decyzja. Za taką decyzją każdego prawnika niesie się zawsze pewne ryzyko, zarówno wygranej, jak i przegranej. Tutaj przy tak szeroko politycznie zaangażowanej sprawie myślę, że to ryzyko jest jeszcze większe i wiemy, że przez kilka miesięcy nie pobierał gratyfikacji finansowej pan Giertych. W tej chwili już oficjalnie jest obrońcą, ale tutaj w tej sprawie musimy sobie też powiedzieć, że zarzuty prokuratorskie, które jeszcze nie oznaczają winy, natomiast muszą być elementem badania wszelkich powiązań i ustaleń, muszą wskazać jednoznacznie, czy polityczne kontakty miały wpływ na państwo. Bo przy tak dużej skali nieprawidłowości obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób politycy, wykorzystując swoje wpływy i swoje stanowiska, mają powiązane ze światem biznesu, a w tym momencie można powiedzieć konkretnie ze światem przestępczym, bo to był świat przestępczy.
22: A komisja śledcza?
5: Komisja śledcza, myślę, że komisja śledcza nie wyklucza działań prokuratorskich. Mhm. Skala i ilość spraw, powiązań, które codziennie przynoszą nowe fakty, fakty, które coraz bardziej bulwersują opinię publiczną, powinny być przez organy do tego powołane, wyjaśnione. A czy komisja śledcza? No trudno powiedzieć na dzisiejszym etapie, czy to będzie dobre, czy złe rozwiązanie. Najważniejsze, żeby doprowadzić do tego, aby pieniądze, na ile będzie to możliwe, wróciły do osób, które wpłaciły i zajmowały się kryptowalutami.
22: Najważniejsze w tym wszystkim.
5: To jest najważniejsze i myślę, że doświadczenie prawne mecenasa Giertycha to jest jednego z takich prawników, który możliwe, że w takiej sytuacji może być skuteczny. Ale tutaj musimy sobie też zadać pytanie, czy prezydenckie weto dotyczące tych regulacji rynku kryptowalut było podejmowane wyłącznie z powodów legislacyjnych.
22: To pan Fabian Przon odpowie, ale to może w kolejnej rundzie. Jarosław Krzywoń, PSL teraz, bardzo proszę.
6: Znaczy, proszę państwa, wszyscy widzieli jasno przez ten okres ostatniego niecałego roku, jak politycy PiS stawali jak rajtan po prostu, broniąc wet prezydenta w sprawie ustaw normujących rynek kryptowalut. I te pomysły legislacyjne nie wzięły się znikąd, a właśnie z tego, że istniało podejrzenie, że Zonda Krypto i również inne firmy, które zajmują się tego typu obrotem, mogą mieć jakieś niejasne powiązania. Niestety w przypadku Zondy Krypto te przypuszczenia się sprawdziły. Nie zgodzę się tu, że opinia publiczna nie była informowana, nawet szczególnie politycy Prawa i Sprawiedliwości nie byli informowani o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce, ponieważ 5 grudnia odbyło się niejawne posiedzenie Sejmu, w trakcie którego wszyscy posłowie otrzymali bardzo wyczerpującą informację na temat tej spółki. I pomimo tej wiedzy, politycy Prawa i Sprawiedliwości dalej brnęli w tym kierunku. To jest dla mnie zatrważające. I każdy musi sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, skąd to się wzięło. Pani redaktor przytoczyła wiele tutaj zdarzeń, które ostatnio wypłynęły na światło dzienne. Częściowo są to podejrzenia, no właśnie najważniejsze, aby organy ścigania zajęły się teraz tą sprawą i wyjaśniły wszystko zgodnie z literą prawa. No ale też ciekawą postacią oprócz pana Romanowskiego, który rzekomo miał prosić o schronienie w Dubaju, jest również pan Zbigniew Ziobro, o którym wiemy, że korzystał z funduszy kancelarii prawnej powiązanej z panem Kralem i sam on to przyznał w wywiadzie, więc to wszystko bardzo, bardzo niedobrze rzutuje na prawicę. Prawica, która chyba wydaje się być w jakimś stanie wewnętrznego rozkładu i to, co widzimy w tej chwili, to niestety, ale wykwity tego, co dzieje się gdzieś w dołach.
22: Pan Sławomir Gradzik z Nowej Lewicy.
8: To, co pan z PiS-u powiedział odnośnie tego, że rząd wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, czyli prawicowy, nie wiedział o pewnych rzeczach, no to z tym się głęboko nie zgodzę i z tym się też głęboko nie zgodzę, że to jest wina tego rządu. Myślę, że no, zonda krypto powinniśmy tak naprawdę zacząć, bo sprawa tak naprawdę zaczęła się od spółki BitBuy, która łączy kryminalną genezę i zaginięcie Sylwestra Suszka i tutaj jest połączenie z wieloma milionowymi transferami finansowymi nowego kierownictwa do polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Zbigniewa Ziobry i również Przemysława Wiplera. Na takie wydarzenia również otrzymywał pieniądze prezydent Karol Nawrocki. Również tutaj jest wątek telewizji Republika w celu budowania politycznego medialnego parasola ochronnego i tutaj myślę, że należy zacząć od początku, tak naprawdę. Bidway, czyli 2014 rok, który opierał się, tak jak tutaj pani Kamińska wspomniała, związany był z powiązaniem ze świadkiem, współświadkiem tak naprawdę przestępczym śląskim. Tutaj też wiele wątków do tego prowadzi. Dopiero po wpisaniu na listę KNF-u giełda uciekła za granicę, gdzie przeszła Red Briding tak naprawdę na zonda krypto, a stery przejął w tym momencie Przemysław Kral. I tutaj w marcu 2020 roku, czyli za rządów Prawa i Sprawiedliwości, założyciel giełdy, pan Suszek, zaginął w nieznanych okolicznościach i to tak naprawdę no, wszystkie drogi, wszystkie nitki prowadzą do rządów i Prawa i Sprawiedliwości i tutaj też powiązani są panowie z Konfederacji związani z panem Przemysławem
9: Wiplerem. Ale to pan sugeruje, że my odpowiadamy za zaginięcie tego człowieka?
8: Nie.
9: No to proszę tego nie sugerować.
8: Nie sugeruję,
9: proszę tego nie sugerować, bo to są poważne oskarżenia.
8: Powiązania ze śląskim półświadkiem, uważam, że pewne sugestie, tak jak na przykład politycy Prawa i Sprawiedliwości, to co powiedziałem, Zbigniew Ziobro, prezes giełdy przelał na fundację 450 tysięcy na powiązane z Ziobrem. Ziobro potwierdził wpłatę, tłumacząc ją jako zbiórkę na walkę z władzą. No wie pan, no to jest tak...
9: Ale czy macie jakieś dowody przestępstwa może? No to tutaj słyszymy o wpłatach, słyszymy jakieś oskarżenia, wypowiadamy za zaginięcie człowieka.
8: Pan się denerwuje, irytuje niepotrzebnie, bo ja myślę, że do tego są odpowiednie instytucje, takie jak prokuratura, które te wszystkie sprawy
22: poprosiłabym o ostatnie zdanie o komisji śledczej, zaraz pan Fabian przynosi odniesie.
8: Ja myślę, że tutaj pan Przemysław Wipler też również otrzymywał takie pieniążki, 70-160 tysięcy euro.
22: Panie wojewodo, komisja śledcza, tak czy nie?
8: Nie do wytłumaczenia, dążę do tego. Mhm. Nie do wytłumaczenia i dlatego uważam, że komisja śledcza nakręci, myślę, że spiralę takiej dużej propagandy, bicia piany. Uważam, że są odpowiednie instytucje, takie jak prokuratura i prokuratura powinna to dogłębnie wyjaśnić.
22: To kropeczka. I pan Jarosław Toporowski, Konfederacja Korony Polskiej, proszę.
11: Tak, afera zonda krypto pokazuje przede wszystkim, że koszty ponoszą obywatele. Liczba pokrzywdzonych sygnała już ponad 3600 z dostępnymi wczoraj informacji. Państwo nie zadziałało w ochronie klientów. Potrzebne jest pełne wyjaśnienie przepływów finansowych. Ja bym się tutaj wstrzymał nad wszelkiego rodzaju komisjami śledczymi sejmowymi, bo czasów Lwary Wina, no niestety, one były fasadowe, były cyrkiem, nic tylko muzykę z Benego Hilla podstawić. Roman Giertych natomiast, no jest sprawnym graczem, można go lubić, nie lubić, różne mieć o nim zdanie, ale będzie skutecznie podtrzymywał temat, jednocześnie budował wizerunek swojej osoby, która pragnie wyjaśnić aferę, ale to nie chodzi o wyjaśnienie, tylko o utrzymywanie się na topie. Na zasadzie nieważne co mówią, ważne żeby mówili. Afera nie może być wykorzystywana do ograniczenia wolności finansowej, także bitcoinów. Najpierw potrzebne jest rozliczenie, prawda, rozliczenie, mamy od tego służby, mamy od tego wymiar sprawiedliwości, który powinien pracować sprawiedliwie i gorliwie, a następnie konieczne są nowe regulacje, które będą to zaciśniały wszystko.
22: Mhm. Jako Konfederacja Korony Polskiej macie takie przekonanie, zaufanie do służb, że wyjaśnią tę sprawę?
11: No z dystansem do tego podchodzimy, są różne opinie.
22: Mhm. A jakby się pan odniósł do tego, co powiedział też pan Sławomir Gradzik przed chwilą, czy też pan Jarosław Krzywoń, że to jest afera Zonda Krypto, no to tak rozbija prawicę, no też jesteście prawicą, także...
11: No akurat z naszego środowiska,
22: wokół
11: z dostępnych informacji, nikt nie jest zamieszany z Konfederacji Korony Polskiej, no akurat z Przemysła Wiple, z Nowej Nadziei, z Konfederacji, ale my mamy, no mogę śmiało powiedzieć, czyste ręce. Mhm.
6: Jeszcze pan Mencen, który bardzo jest za kryptowalutami i bardzo broni tego środowiska, to też jest w jakiś sposób... Sytuacja ale bardzo ciekawa.
8: Przemysław Wimpler dalej jest powiązany z Konfederacją, także nie można mówić tutaj, że nie jest powiązany z Konfederacją. Dlatego właśnie jest potrzebne śledztwo, dogłębne, zbadane. I jeżeli po prostu prokuratura zbada to i wykluczy pana Wimplera i całą Konfederację, bo za Wimplerem stoi również Konfederacja, to wtedy będziemy mieli czyste i przejrzyste.
22: Dlatego... Panie Rosław z Konfederacji jeszcze coś odpowie?
11: Tak, dokładnie, ale muszę tutaj panu coś nadmienić. My jesteśmy środowiskiem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Konfederacja to już jest osobny byt.
8: Wie pan, dla mnie
22: pamiętajmy, że są dwie konfederacje, tak? Pan Jarosław tutaj
6: apeluje.
8: Z jednego gniazda
22: dobrze,
8: jesteście.
22: Dobrze, idziemy dalej. Otwórzmy drugą kolejkę, ale już troszkę krócej. Pan Fabian Trzon do kilku wątków na pewno chciałby się odnieść.
20: Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tutaj wypowiedzi pani z Platformy Obywatelskiej i próby obrony tego, co robi Roman Giertych, bo to jest patologia władzy. To, co się dzieje, to jest patologia. Jak może być tak, że ktoś nie pobiera pensji za swoją pracę i tłumaczy to dobrem społecznym? No jeżeli prawnik broni kogoś i nie pobiera pensji za swoją pracę, no to musi coś w zamian dostać. Może to być ważny interes społeczny. Czy to jest ważny interes społeczny, żeby bronić człowieka, który oszukał 30 tysięcy ludzi? No wydaje mi się, że nie. Więc pytanie jest takie, jeżeli Roman Giertych nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, po co on to robi? Po co on to robi i jaka jest wiarygodność szefa Zonda Krypto i jego wewnań w kontekście tego, że dogaduje się z obecną władzą co do tego, jaki sposób będzie zeznawał, kiedy będzie zeznawał, jakie zarzuty na podstawie jego wewnątrz zostaną w prokuraturze użyte. No tutaj Roman Giertych musi coś za to dostać, jeżeli nie dostaje pieniędzy. Co on za to dostał? To jest pytanie. Co Roman Giertych otrzymał za to, że broni człowieka, który według Donalda Tuska był powiązany z rosyjską mafią i robi to pro publico bono. Co on za to
22: Pani
20: dostał?
22: Barbara
20: to jest
22: Kamińska?
20: Po pierwsze, a po drugie jeszcze tutaj chciałem się
22: odnieść. Jednym zdaniem.
20: Mhm. No tutaj mamy też jak gdyby te wątki, o których mówił pan wojewoda. Proszę pamiętać, że przelewy, które są przelewami na fundację, to są przelewy często celowe, jest to sponsoring. I tak jak mówiłem na mojej pierwszej wypowiedzi, każda firma ma prawo sponsorować różne wydarzenia.
8: No ale dlaczego akurat ta firma?
20: No ale są też inne firmy. I jednocześnie może się okazać, że firma, którą współpracuje Urząd Wojewódzki pana, również za chwilę będzie uwiązana w aferę korupcyjną. I będziemy tutaj siedzieć i pytać pana.
8: Będziemy, tylko wie pan.
20: Dlaczego
8: pana,
20: ta firma...
8: Pana
20: Pan mi mówi o narracji, a przed chwilą mówił pan, że jesteśmy uwikłani, sugerował pan, że jesteśmy uwikłani w wniknięcie człowieka. Więc proszę nie mówić mi to odwracania narracji, bo ja mówię wprost o tym,
22: wszyscy
20: jakie są fakty, a nie o tym, jaka jest narracja.
22: To tak, pani Barbara Kamińska,
1: ja pozwolę się odnieść.
22: Pana Fabiana
1: pan powiedział, mój przemówca, o patologii. To jeżeli mówimy o patologii, to ja panu powiem, co jest patologią. Patologią to jest zakup zegarka za 40 tysięcy euro, tak? I wręczenie go gdzieś w hotelu w Monako i cała historia dotycząca załatwiania spraw, które...
7: Czy to jest
5: od
7: normalne?
5: Razu,
9: czy macie dowód na popełnione przestępstwo?
5: Ale ja nie skończyłam, proszę.
9: Czy
5: to,
9: macie
5: i to
9: dowód?
5: Jest patologia.
7: Ale
5: tak?
7: Dlatego to będzie wyjaśnione, tak, wie pan dzisiaj.
9: No to niech zostanie wyjaśnione, a wy państwo używacie tego jako argumentu w walce politycznej, mimo tego, że nie macie dowodu na żadną
5: przestępstwo. A z drugiej strony patologią jest również to, że osoba, która jest szefem PKOL-u, która jest, powinna być symbolem dla środowiska sportu w kraju i za granicą, kompromituje się i jest powiązana z tak dużą aferą. Od dłuższego czasu środowiska sportowe żądają dymisji tego człowieka, a ten człowiek niestety powiązany jest z państwa ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości.
9: Ale to dlaczego
5: nie... A jeszcze chciałabym skończyć, jeśli chodzi o kwestie związane z nieodpłatnymi usługami prawnymi. Ja nie wiem, w jakim świecie pan żyje, ale wszędzie można doszukać się informacji, a wręcz są te informacje przekazywane publicznie o tym, że wiele kancelarii prawnych, wiele osób powiązanych z polityką, ale w większości nie, udziela różnym osobom, różnym środowiskom pomocy prawnej.
9: Na przykład środowiskom powiązanym z rosyjską mafią, tak jak mówił Donald Tusk, tak?
5: Ale takich informacji jest pełno. Ja nie skończyłam. I to jeszcze nieodpłatnie. I nie ma w tym nic dziwnego, że są kancelarie prawne, są prawnicy, którzy udzielają takiej pomocy.
22: Po minutce komentarza każdy.
7: Jeżeli chodzi o pro bono, ja uważam, że Roman Giertych stał się ambasadorem tych ludzi pokrzywdzonych. I tak, tak, proszę pana, po prostu...
9: Ale on broni tych ludzi pokrzywdzonych, czy tego, który ich pokrzywdził?
7: Broni Kogo tego, broni? Co pokrzywdził, ale no tak naprawdę chce odzyskać pieniądze dla tych ludzi, którzy po prostu byli pokrzywdzeni. A jeżeli pan mówi o patologii, bo wy używacie jako cała prawica, używacie górnolotnych słów, które po prostu mówią o patologii. Tutaj pani Kamińska podkreśliła, co to jest patologia.
9: Nie bójcie
7: to
9: są się właśnie... komisji śledczej, nie bójcie się.
7: Ale wie pan, ja przeżywałem, pan może nie przeżywał, i komisję związaną z Rewinem, i komisję związaną z Zbigniewem Ziobrem, które po prostu fajerwerkami strzelał w każdą stronę, wybił się na pewno po prostu możliwość. Dzisiaj pokazuje, kim jest tak naprawdę Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro tak naprawdę, jeżeli wiedział w 2002 roku, jeżeli są związane niejasne interesy Zonda Krypto i przyjmuje od takiej firmy 450 tysięcy złotych, to niech mi pan odpowie, czy po prostu on świadomie to przyjmuje, świadomie bronicie wetami prezydenta ustawę o kryptowalutach, świadomie to bronicie.
22: Kropka,
7: i po prostu uciekacie.
9: Ustawa o kryptowalutach nie dotyczy
7: ale tak jest związane z
9: na licencjach zagranicznych. Nie jest związane to z Zonda Krypto. Proszę nie okłamywać naszych słuchaczy.
6: Tutaj pan mówi o tym, że nie dotyczy, ale ustawa, która wdrażała unijną dyrektywę MiCA dotyczącą właśnie tej działalności tej spółki, którą przyjmowaliśmy w naszym porządku prawnym, zakładała możliwość przez KNF blokowania stron internetowych, nakładania kar, więc na podstawie tych przepisów ustawa, która zostałaby przyjęta, podpisana przez prezydenta dotycząca kryptowalut, również która dawałaby takie narzędzia, więc jest to akurat niezgodne z prawdą, co pan tu mówi, i dlatego należy zadawać pytanie, dlaczego trzy weta prezydenta? Dlaczego na przykład te pieniądze, które zostały stracone przez masę obywateli, wypływały także w kierunku na przykład TV Republika, która zainkasowała, uwaga, 37 milionów złotych, i ten budżet to było 70% budżetu reklamowego Zonda Krypto. Więc te koincydencje są dla prawicy, powinny być bardzo niepokojące.
7: A pan wie,
6: natomiast
7: co robi Republika?
6: Wy idziecie jak ściana twardo, mówicie,
9: proszę,
6: to nie my,
9: co robi
6: patrzcie
9: Republika.
6: Gdzie indziej. No ale tak to jest, że jeżeli złodzieja chwyta się za rękę, to krzyczy,
7: to nie jest jego ręka.
6: Pani natomiast Dominika trzeba to wyjaśnić Rykała. I to jest najważniejsze w tym momencie.
22: Partia Razem teraz, Dominika Rykała i za chwilkę Konfederacja.
10: Tak, ja chciałabym jeszcze nawiązać do jednego wątku, ponieważ wielokrotnie jest już to było powtórzone, że mamy tysiące poszkodowanych, miliony utraconych przez nich pieniędzy, których nie byłoby, gdyby rządy od razu zaczęły wprowadzać regulacje dotyczące rynku kryptowalut, ponieważ my tych regulacji potrzebujemy na wczoraj. jeszcze raz przypominam, że KNF pierwsze zastrzeżenia miała w 2018, rozpoczęła wtedy też śledztwo przeciwko wtedy jeszcze BitBay i nie była w stanie ich skazać za nic, bo nie było regulacji. Więc rządy postsolidarnościowe, prawicowe, które na zmianę rządzą nami, po prostu za każdym razem biorą się do roboty wtedy, kiedy jest jakiś zewnętrzny bodziec, który ich do tego zmusza, jak rozporządzenie MiCA europejskie, jak wybuch afery. Ten rynek trzeba było uregulować wcześniej. Gdyby te regulacje pojawiły się na czas, byłoby mniej poszkodowanych. Mhm. I chciałabym, żeby to było powiedziane wyraźnie.
22: I pan Jarosław Toporowski, Konfederacja Korony Polskiej.
11: No, na początku należało jeszcze powiedzieć jedną ważną sprawę istotną. Donald Tusk instrumentalnie steruje tą aferą w momencie, kiedy słabną sondaże, i to wyraźnie, używając swojego pierwszego żołnierza, który jest, co by nie mówić, sprawdzonym graczem. I ten temat będzie bardzo długo grzany, podtrzymywany po to, żeby polaryzować dwa zwaśnione plemiona przeciwko sobie, PiS, PO. Odwrócić uwagę od innych ważnych z perspektywy społeczeństwa, narodu, spraw.
22: Mhm. No dobrze, szanowni państwo, pewnie jeszcze temat będzie poruszany. Tutaj też myślę, się wszyscy zgodzimy z panem Jarosławem. Pomówmy teraz o ustawie budżetowej na rok 2027. Jak patrzę sobie w liczby, to tak. Na ochronę zdrowia trafi o 26 miliardów złotych więcej niż w 2026 roku.

0: pracowników sfery budżetowej i nauczycieli na poziomie 3%. Natomiast przyszłoroczny plan finansowy zakłada duży deficyt w kasie państwa sięgający niemal 283 miliardów złotych. Fabian Trzon, Prawo i Sprawiedliwość. Jaki to jest budżet w państwa ocenie?
1: Jest to budżet przede wszystkim bardzo, bardzo prowokacyjny względem agencji ratingowych, który zachęca te agencje do obniżenia nam ratingów. One prawdopodobnie w pierwszej fazie roku zostaną utrzymane. Natomiast zdenerwowanie pana ministra Domańskiego, kiedy prezentował ten projekt, jest zrozumiałe. On wie dobrze, że to jest jazda bez trzymanki na łysych oponach i to zadłużenie, które tutaj mamy, czyli te 283 miliardy niespełna, to jest to, o czym wiemy, a jeszcze proszę pamiętać, zawsze istnieje coś takiego jak zadłużenie ukryte, które faktycznie obrazuje to, w jakim stopniu państwo polskie jest zadłużone. Tym budżetem nie wypełniamy w żadnym stopniu zasady redukcji nadmiernego deficytu. Powodem, dla którego mamy taki budżet, jest przede wszystkim, są przede wszystkim takie fakty jak rozszczelnienie luki VAT-owskiej, mamy brak uszczelnienia CIT-u dla zagranicznych przedsiębiorstw, a polscy przedsiębiorcy niestety dostają coraz to nowymi podatkami za rządów Donalda Tuska. Obsługa długu wynosi już ponad 107 miliardów. Jest to demontowanie finansowego bezpieczeństwa Polski i proszę zauważyć też, jak deficyty budżetowe kształtowały się w ostatnich latach, bo tak ogromnych deficytów nie było w naszych czasów. Największe deficyty, jakie mieliśmy, to sięgały 86 miliardów i to były deficyty związane z pandemią w latach pandemicznych i popandemicznych, gdzie faktycznie zostaliśmy zaskoczeni tą sytuacją międzynarodową, bo jest to coś, na co nie da się przygotować i faktycznie wtedy te wydatki były nadmiarowe. Natomiast nigdy nie było tak potężnego deficytu, jakie notujemy za rządów Koalicji Obywatelskiej. Jest to powolne rozmontowywanie finansowego bezpieczeństwa Polski. Ta władza nie potrafi zbudować budżetu, który będzie gwarantował Polsce bezpieczeństwo i przeprowadzi nas w tym niespokojnym świecie z suchą nogą przez politykę międzynarodową.
0: A z drugiej strony mamy duże wydatki na obronność. Kontynuujemy 800+, na przykład.
1: Kontynuujemy.
0: To też państwo tam podnosili kiedyś, prawda?
1: Bardzo dobrze, że to wszystko jest kontynuowane, tylko w naszych czasach też były te wydatki i mimo tego deficyt nie był tak ogromny, więc tutaj trzeba porównać to, jak władza jedna władzą drugą prowadzą politykę finansową państwa polskiego. Tutaj mamy z polityką, która kierowana jest mottem pieniędzy nie ma i nie będzie, więc na potęgę zadłuża się państwo polskie bez żadnych hamulców, bez kontroli, po to, aby móc wiązać koniec z końcem. No nie na tym polega polityka państwa, tylko państwa polityka powinna polegać na tym, aby gospodarka rosła, a deficyt budżetowy był redukowany, a nie po to, żeby walczyć o przetrwanie i po to, żeby minister finansów musiał z potem na czole prezentować budżet, wiedząc dobrze o tym, że on się i tak nie zepnie z końcem roku.
0: Dominika Rykała, Partia Razem.
2: Dziękuję. No tak, w tym planie budżetowym jest kilka drobnych, dobrych zmian, więc nazwałabym to, że pełzniemy w dobrym kierunku, tylko że szkoda, że żyjemy w czasach, w których potrzebujemy zdecydowanych kroków do przodu. Jest na przykład podwyższenie PIT-u dla najbogatszych firm, ale nadal nie pojawił się żaden podatek dla najbogatszych megakorporacji cyfrowych, które wiemy, że oddziałują źle na nasze społeczeństwo, które zarabiają olbrzymie pieniądze na Polkach i Polakach, a dalej nie dorzucają się do naszego budżetu i to spokojnie mogłoby się pojawić. Mamy obiecaną podwyżkę dla budżetówki, no ja bym tego nie nazwała podwyżką, bo mówimy o 3% przy prognozowanej inflacji 2,8, więc to jest bardziej zapewnienie, że nie stracicie na inflacji, a nie podwyżka. Mamy dalej brak patrzenia w przyszłość i to, że nauka ma obiecane dalej około 1% PKB postulatach ze strony środowiska, że potrzebują 3% PKB na to, żebyśmy się rozwijali, na inwestycje w przyszłość tak naprawdę, która w następnych latach by się zwróciła. Mamy rekordowe nakłady na NFZ, okej, rekordowe, ale w stosunku do po prostu wcześniej uchwalanych budżetów, które są z dziurą i teraz też już są kolejne wyliczenia. Gdybyśmy realnie chcieli wyliczyć te 7% PKB odnośnie poprzedniego roku, a nie 2 lata do tyłu, to dalej brakuje nam 30 miliardów w budżecie NFZ. I naprawdę jak patrzę na kolejny budżet, w którym

0: wiemy, że budżet NFZ-owski się nie zepnie, to się zastanawiam, czy po prostu jak się zamknie wszystkie saloniki VIP i politycy będą musieli stanąć w kolejce, to może wtedy przegłosują budżet bez dziury. I tak naprawdę drobne zmiany, ale potrzebujemy dużo więcej. Polacy zasługują na dużo więcej, na inwestycje w przyszłość, na system, który będzie działał, który się nim zaopiekuje, a nie tylko na drobne korekty.
1: Mhm. Pani Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska, dlaczego taki budżet? Tutaj parę uwag było, bardzo proszę.
2: Tak, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli mówimy o budżecie państwa, mówimy o odpowiedzialności finansowej, to powinniśmy porównywać całe finanse publiczne i pełen skład, a nie tylko jedną pozycję budżetu, jaką jest deficyt budżetowy. Dzisiaj patrząc na wielkość przeznaczonych kwot na wszystkie programy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Polska musi być jednocześnie państwem, które realizuje programy socjalne, ale również państwem bezpiecznym. I budżet 2027 roku pokazuje w sposób bardzo wyrazisty, że bezpieczeństwo w Polsce jest dziś traktowane jako inwestycja, a nie koszt. Jako inwestycja. I dlatego w tak dużym procencie, bo 4,5% PKB jest przeznaczona na obronność. To jest prawie 200 miliardów złotych. Ale musimy też sobie zdawać sprawę, że dobre zarządzanie państwem to jest nie tylko wydatkowanie pieniędzy, ale również zdolność na pozyskiwanie pieniędzy europejskich i właściwe ich przeznaczanie na inwestycje, a między innymi dlatego, żeby polska gospodarka była konkurencyjna na arenie międzynarodowej, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład bardzo znaczna część wydatków w 2025 roku to były wydatki zwiększające dochody samorządów. Te dochody samorządów zostały zwiększone o 114%, bo jeśli chodzi o PIT. I tutaj często słyszymy od opozycji, że budżet jest z bardzo dużym deficytem. Jesteśmy chyba 13 w rankingu krajów europejskich, jeśli chodzi o deficyt. Nie mamy tego najwyższego deficytu. Oczywiście zależałoby nam, żeby był większy, ale też dlaczego my otrzymujemy pieniądze z Unii Europejskiej? Bo nasze wydatkowanie pieniędzy stało się bardziej transparentne. Nie ma czegoś takiego, co zostało wykazane przez kontrolę NIK-u, że część środków finansowych zostaje poza procedury finansów wkładane, czyli poza klasyczny budżet. Między innymi to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość przez fundusze BGK. Mhm. Dzisiaj też widzimy, że wszystko to, co dotyczy zwiększenia wydatków, czyli zarówno na bezpieczeństwo, na zdrowie, ale również na infrastrukturę, to są drogi i kolej.
1: Ponad 60 miliardów.
2: Ponad 60
1: to
2: miliardów.
1: To tu kropeczkę, pani przewodnicząca. Jarosław Krzywoń, PSL, proszę.
3: Tak, tu się zgodzę z panią Barbarą, że w czasach PiS-u deficyt budżetowy nie był tak wysoki jak obecnie, ponieważ nie był wykazywany. Był ukryty w instytucjach okołobudżetowych i dzisiaj się tym szczycicie, chociaż jest to obraz nie do końca zgodny z prawdą, a przynajmniej w jakiś sposób zafałszowany. Zgodzę się, że jest to budżet wymagający, ale jest to jednocześnie budżet inwestycji i budżet obrony. Nie zapominajmy, w jakim momencie dziejowym i w jakim miejscu na mapie Europy się znajdujemy. Dlatego te wszystkie inwestycje w obronność i w modernizację polskich sił zbrojnych na takim poziomie, który pokazuje, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, i to jest fakt. Oczywiście część tych zamówień zostało dokonane przed naszych poprzedników, ale my nie jesteśmy tak jak oni, nie kasujemy tych kontraktów, tylko je wypełniamy, bierzemy to wszystko na nasz garb i staramy się ten wózek o nazwie Polska pchać dalej. Również jeżeli chodzi właśnie o wszystkie transfery socjalne, nic nie zostało zlikwidowane, dalej staramy się tutaj te transfery kontynuować. dodatkowo pojawiły się tarcze CPN, jeżeli mieliśmy tutaj trudną sytuację w wojnie między Iranem. I akurat w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na postawę pana prezydenta i też musicie się uderzyć w piersi, ponieważ z jednej strony narzekacie, że budżet jest w opłakanym stanie i jest dziurawy jak sito, jak to określił pan prezydent. Natomiast z drugiej strony sam walnie przyczynia się poprzez weta do tego, aby ten budżet osłabiać. Więc no niestety taka jego jest taktyka i to też niejednokrotnie powtarzał, że jest to zły rząd i on będzie robił wszystko, aby ten rząd się wywrócił. Szkoda tylko, proszę państwa, że zapomina o tym, że to nie jest rząd Donalda Tuska czy jakiegoś innego polityka, ale to jest rząd polski. Jeżeli prezydent podkłada kłody rządowi polskiemu, to działa na szkodę polskiego obywatela, niestety.
1: Dziękuję pięknie. Pan Sławomir Gradzik z Nowej Lewicy, pan Fabian Przon się zgłaszał. Jak wszyscy się wypowiedzą, będzie jeszcze chwila, to nie ma problemu. Bardzo proszę, Nowa
4: Szanowni
1: Lewica.
4: Szanowni państwo, na dzień dzisiejszy to ten budżet jest bardzo odpowiedzialnym budżetem. Tak jak tu przedmówcy wcześniej powiedzieli, nie ma możliwości, żeby zwiększyć lub zmniejszyć nakłady wszystkich Polaków w Polsce, żeby mniej płacili tych podatków. Nie ma takiej dzisiaj możliwości. Budżet jest skrojony na miarę możliwości. Przy takim stanie rzeczy, jak mamy wojnę za wschodnią granicą, 200 miliardów złotych inwestujemy w zabezpieczenie zbrojeniowe. To są pieniądze potrzebne tu i teraz. Nie ma innej możliwości. Musimy po prostu to zrobić. I ten rząd to zrobił. Tu przedmówca też powiedział o utrzymaliśmy wszystkie programy społeczne i wsparcia. Tak, utrzymaliśmy wszystkie programy społeczne i wsparcia. Dodaliśmy 500 plus, jest dzisiaj 800 plus. Dodaliśmy jako Lewica, wprowadziliśmy rentę wdowią. W tym roku i w poprzednim roku było to 15% za zmarłego małżonka. Dzisiaj od 1 stycznia 2027 roku będzie to 25%. To też są kolejne pieniążki, które są potrzebne dla tych ludzi. Gdyby nie rząd, gdyby nie Lewica wspólnie z Koalicją Obywatelską i wspólnie z PSL-em, nie udałoby się po prostu tego wprowadzić. To jest pomoc dla wielu milionów ludzi w Polsce, którzy tej pomocy potrzebują. Dzisiaj odniósłbym się również do ochrony zdrowia i in vitro. Wy nie mieliście takich potrzeb, żeby robić in vitro, dać możliwość Polkom i Polakom skorzystać z takiej możliwości. 600 milionów złotych jest przekazane na in vitro. Wie pan, ile dzieci się urodziło? W 2025 około 10 tysięcy dzieci, gdzie po prostu wy walczyliście o dzietność, robiliście wszystko, a my to po prostu jako rząd zrobiliśmy. Dofinansowaliśmy in vitro. Jeżeli chodzi o mieszkaniówkę i płace, tak? Zgadza się, mieszkaniówka, wy deklarowaliście mieszkania, ile żeście wybudowali tych mieszkań. My po prostu jako rząd budujemy 5,8 miliarda złotych na politykę mieszkaniową. Dziś mamy sytuację budżetową taką, jaką mamy, ale zabezpieczyliśmy płace w budżetówce i dla edukacji, to jest 3%. Fakt, że jest to może mało, ale stabilnie i myślę, że jesteśmy jeszcze tutaj, myślę, że będziemy walczyć o to, żeby to nie było 3%, może się po prostu uda więcej zrobić. Jeżeli chodzi o podwyższenie progu, to też jest ulga dla pewnej grupy ludzi.
1: Kropka, muszę pani
4: powiedzieć. 22% CIT-u, 2% CIT-u, największe korporacje będą płacić oraz uszczelniliśmy tak naprawdę ryczałtowców, którzy, no, głośna sprawa była z lekarzami i tak dalej.
1: Dziękuję panie wojewodo. Konfederacja Korony Polskiej, pan Jarosław Toporowski.
5: Tak, proszę. Budżet państwa na 2027 rok powinien być przede wszystkim bezpieczny finansowo i też pod kątem następnych pokoleń. Nie może być tak, że my pokolenie Y i Z, następny Y, czyli milenialsi urodzeni w latach 80. i z początkiem lat 90. będziemy to spłacać jeszcze jak będziemy emerytami, oczywiście o ile te emerytury będą, bo to już jest problem. Przede wszystkim służba zdrowia. Nie może być tak, że służba zdrowia służy tylko Platformie Obywatelskiej i ich działaczom. Ma być dostosowana do potrzeb obywateli, bo za chwilę będziemy mieli niestety, ale wysyp 30-40-latków.
4: No, bo wy do szarlatanów chodzicie. Tak?
5: Nie, nie chodzimy do żadnych szarlatanów, my jesteśmy realistami, widzimy, no właśnie, co się dzieje.
6: A do Kostrzyka chodzicie.
1: Pan z Konfederacji, no, proszę bardzo, pan Jarosław Toporowski.
5: I przede wszystkim trzeba skupić się na Polakach, nie na obcym narodzie, który już utrzymujemy od kilku lat. Nie możemy sponsorować Dnia Niepodległości obcego kraju. U nas w Polsce niepodległość obchodzi się tylko raz, 11 listopada.
1: Ale bardzo bym prosiła o budżecie. Dobrze?
5: Dobrze. Jeżeli chodzi o obronność, to tak, wydatki powinny być duże, ale powinny być racjonalne i przejrzyste. Mhm. Przede wszystkim.
4: Ale co ma pan do przejrzystości tych wydatków?
5: Potrzebny jest audyt państwa i finansów.
1: O. Pan Fabian Trzątak, dwa zdania jeszcze?
6: No, no muszę dementować te kłamstwa, chociażby pana wojewody 800+, to nie wy dołożyliście, tylko my, by łaskawie po prostu nie zdjęliście tego. I ja wiem, że służbę zdrowia się ocenia, kiedy się chodzi do forum.
4: Jeszcze rentę
6: a trochę ciężej, kiedy tak trzeba stanąć normalnie do kolejki, tak jak wszyscy inni pacjenci.
4: Ile przeznaczaliście na rodzinę 800+?
6: A co do polityki pana prezydenta Nawrockiego i tych wed, no to przestańcie robić wrzutki do ustaw, które nie dotyczą zasadniczej treści tej ustawy, to może po prostu będzie mniej wet. I weźcie się do pracy, bo ile rząd ma mechanizmów, żeby obniżyć ceny paliw? 70? Ile jest tych mechanizmów? Ponad 70. Macie ponad 70 mechanizmów do tego, żeby obniżyć ceny paliw. Weźcie się do roboty, przestańcie robić wrzutki do ustaw, to dostaniecie mniej wet. Bo Polacy od tego oczekują, żebyście pracowali i żeby ceny paliw były akceptowalne dla polskiego podatnika.
1: Mogę po dwa zdania jeszcze panu wpuścić, tak? Chyba, że tu panie jeszcze?
3: Nie, no po prostu... Prezydent, wiemy, jakie ma nastawienie do tego rządu. On tego nie ukrywał. Tutaj wymigiwanie się jakimiś rzutkami ustawowymi, no to nie o to chodzi. Bo prezydent również składa swoje ustawy, tylko szkoda, że legislatorzy... legislatorzy sejmowi nie zostawiają na nich suchej nitki. Więc tutaj prezydent też powinien się uderzyć w swoje piersi. Jeżeli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia, to trzeba też powiedzieć, że mamy tutaj rekordowy wzrost dotacji do NFZ-u. Oczywiście wymaga tego potrzeba chwili, natomiast też musicie się w jakiś sposób uderzyć w piersi, ponieważ ten wzrost wydatków na pensje dla lekarzy, który w niektórych sytuacjach osiągnął zakres kominowy, no to został wprowadzony za waszych rządów i to akurat jest w cudzysłowie mina pozostawiona przez was, tak samo jak właśnie też i te ukryte wydatki w instytucjach okołobudżetowych i ten deficyt, jaki widzimy w sporej części, jest również urealnieniem tego, co pozostawiliście wy.
1: Dziękuję. Szanowni Państwo, kończymy niedzielną lożę radiową. Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń, PSL.
3: Dziękuję, smacznego obiadu.
1: Lewica, pan Jarosław Toporowski, Konfederacja Korony Polskiej. Fabian Trzon, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dobrej niedzieli, dziękuję.
1: Pani Dominika Rykała, Partia
0: Razem.
1: Dziękuję,
0: pięknej niedzieli.
1: I pani Barbara Kamińska, Koalicja
2: Obywatelska. Dziękuję, do widzenia.
1: A ja nazywam się Joanna Matlak. Bardzo dziękuję. Dobrego rosołu życzę. O.
7: Niedzielna loża w Radiu Opole.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem wcześniej, jednak jak zawsze o pełnej. Czas sprawdzić, co najnowszego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie. Jest południe, w powiecie brzeskim zatrzymano mężczyznę, który spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu kobiety.
1: Oblał łatwopalną cieczą porterkę, a następnie ją podpalił.
0: Policja ustaliła możliwego sprawcę potrącenia nastolatka w Małopolsce, a Polregio rozszerza ofertę tańszych biletów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy od Małopolski. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie wypadku z udziałem 15-latka w powiecie olkuskim został odnaleziony. Dziś około 5 nad ranem mundurowi zatrzymali 26-latka, który najprawdopodobniej w piątek wieczorem potrącił chłopca i uciekł. Nastolatek leżał nieprzytomny na poboczu. Jego stan jest bardzo ciężki. O szczegółach Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
3: 28 sierpnia 15-latek został potrącony w miejscowości Zadroże w powiecie olkuskim. Nieprzytomnego chłopca do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wczoraj rano mundurowi opublikowali apel do potencjalnych świadków wypadku o pomoc. Dziś policja podkreśla, że zaangażowanie i odzew ludzi były tak duże, że pozwoliły dotrzeć do sprawcy. Po przesłuchaniu na komendzie zatrzymany 26-latek zostanie przewieziony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Tam zapadną dalsze decyzje.
0: Islandia nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Po przeliczeniu wszystkich głosów w ogólnokrajowym referendum za opcją nie opowiedziało się 52,8% głosujących.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Minister sportu Jakub Rutnicki podziękował Aleksandrze Mirosław za wspaniałe reprezentowanie Polski. Aleksandra Mirosław zakończyła karierę brązowym medalem na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej. Dała nam pani powody do dumy, o których nie zapomnimy, napisał w mediach społecznościowych minister. W dorobku Aleksandry Mirosław są m.in. 3 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata, 2 złota, srebro i brąz Mistrzostw Europy, a także złoto Igrzysk Olimpijskich. Mundurowi z Grodkowa zatrzymali 60-latka, który odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej partnerki. Mężczyzna oblał ją łatwopalną cieczą, a następnie podpalił. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Stwierdzono u niej liczne oparzenia. Mundurowi uznali, że oblanie cieczą nie było przypadkowe, mówi aspirant sztabowa Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
1: Między parą doszło do awantury, podczas której mężczyzna oblał łatwopalną cieczą swoją partnerkę, a następnie podpalił. Akcjonariusze zatrzymali 60-letniego mieszkańca regionu. W chwili zatrzymania w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu.
0: Został już aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 20 lat więzienia.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Polregio rozszerza ofertę biletu dobrych relacji. Inicjatywa polega na ustaleniu maksymalnej ceny za jednorazowy bilet normalny na danej trasie. W grudniu takie rozwiązanie wprowadzono w pociągach z Opola do Brzegu, Strzelec Opolskich i Kędzierzyna-Koźla. Teraz do oferty dołączy Kluczbork, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
4: Na którym za chwilę będziemy się poruszać w stronę Kluczborka. Z początkiem września zapraszamy wszystkich do biletu dobrych relacji, do przesiadania się do pociągu.
0: Bilet jednorazowy na linii Opole Kluczbork będzie kosztować 13 zł. Pociągi te wrócą na trasę w sobotę, 5 września.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I to jest właśnie ten moment, kiedy można odetchnąć z ulgą, bo jutro jednak nie pójdziemy do szkoły. Ale pójdziemy we wtorek, no i wtedy też może delikatnie pokropić. Wówczas na termometrach w naszym regionie możliwe wartości w okolicach 24 stopni. 27 to maksimum, które na dziś prognozuje IMGW dla Opolszczyzny. Jeszcze nam trochę do tej wartości brakuje. Obecnie w Opolu mamy 25 stopni. Wiatr niemal niewyczuwalny. Jedyne, co może nam dziś popsuć niedzielne plany, to opady deszczu, ale te będą jedynie przelotne.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz. dołącz do nas.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa.

0: animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
1: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji w dobrym rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Wakacyjny czas odchodzi powoli do historii, z czym, jak wiadomo, trudno się pogodzić, dlatego by uprzyjemnić nieco ten trudny dla nas moment, przygotowałam dla Państwa porcję singli, które zasiliły w ostatnim czasie naszą wakacyjną playlistę. Usłyszymy m.in. zaskakujące muzyczne wcielenie Christiana Ochmana, tym razem w klimacie latino. Powiemy także o singlowym prezencie od Sanach, który powstał z myślą o umileniu nam ostatnich chwil wakacji. To wszystko już za moment. Zachęcam Państwa, aby pozostać z Radiem Opole.

Choć Marisa, a właściwie Maria Dzięcielak, ma dopiero 21 lat, to ma już na swoim koncie nie tylko solowe kawałki, ale też utwory, z których zasłynęli m.in. Oscar Sims, Carla Fernandez, Marta Bijan, Sarah James czy Christian Ochman. Jest też współautorką większości utworów Dody na albumie Aquaria, który otrzymał certyfikat potrójnej platynowej płyty. Marisa odpowiada też za muzykę i tekst kilkudziesięciu utworów z różnych albumów, m.in. krążka Justyny Styczkowskiej. W tym roku Marisa postanowiła skupić się na solowej karierze. W kwietniu widzieliśmy ją w Must Be The Music. Potem singiel Odkochaj rozgościł się na radiowych playlistach. No a teraz artystka opublikowała utwór Będzie pięknie. To jest bardzo przejmująca, refleksyjna piosenka o stracie, odwadze i o nowym początku. To jest opowieść o pierwszym lecie bez ukochanej osoby, gdy w sercu mieszają się różne uczucia, niepewność, smutek, ale też cicha nadzieja na lepsze jutro. Utwór mówi też o gotowości, żeby zaufać intuicji, przestać walczyć z przeszłością i dać sobie szansę na odnalezienie prawdziwego szczęścia. To jest propozycja dla każdego, kto po zamknięciu jakiegoś ważnego rozdziału szuka siły, by zrobić ten pierwszy krok i uwierzyć, że wszystko będzie pięknie. Posłuchajmy.

Sebastian Ochman rozpoczyna nowy etap swojej kariery za sprawą nowego singla Czego Ty Chcesz, w którym prezentuje nam bardziej bezpośrednie, nowoczesne i rytmiczne oblicze. To jest utwór, który opiera się na wyrazistym pulsie, na współczesnej popowej produkcji. Ma bardzo chwytliwy refren z powtarzanym tytułowym pytaniem, a opowiada o relacji pełnej niedopowiedzeń, sprzecznych sygnałów czy pozorów. Ochman domaga się tutaj szczerości, jasnych deklaracji. Czego ty chcesz, łączy ten charakterystyczny wokal Ochmana z bardziej swobodnym prowadzeniem melodii. Singiel oczywiście zachowuje tę emocjonalność, wokalną ekspresję artysty, ale też kieruje jego twórczość trochę w stronę świeższego, bardziej komunikatywnego brzmienia. Posłuchajmy.

popowo-folkowa opowieść o bliskości wyrażanej nie słowami, lecz codziennymi gestami. Tak można by określić drugi singiel Ani Szlagowskiej, zatytułowany Halina. Ważną rolę w tym utworze odgrywa akordeon, który pochodzi z domu dziadków tej artystki w Małopolsce. To instrument, na którym kiedyś grały jej mama i ona sama. Stał się w tej piosence takim muzycznym łącznikiem między rodzinną przeszłością a teraźniejszością. Ta piosenka powstała z osobistych wspomnień i opowiada o uczuciach, które ukryte są za pozorną surowością. Tytułowa Halina symbolizuje tutaj osobę, która okazuje miłość w nieoczywisty sposób poprzez codzienne rytuały, dystans, praktyczną troskę. Bo ten utwór mówi o dorastaniu do rozumienia cudzych emocji oraz odkrywaniu, że czasami za chłodną fasadą kryją się po prostu przywiązanie, czułość, miłość. Muzycznie ten utwór łączy współczesną popową formę z tą folkową wrażliwością, a brzmienie akordeonu nadaje temu utworowi naprawdę bardzo autentyczny, wręcz nostalgiczny charakter. Posłuchajmy.

chce się zmienić Sandry Reiser. To bardzo melodyjna piosenka, pełna ciepła, opowieść o chwilach, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. To jest utwór, który koncentruje się na pragnieniu zachowania tych chwil, w których wszystko wydaje się być na swoim miejscu. To drobne obrazy, emocje, obecność bliskich, które w danej chwili mogą wydawać się zwyczajne, ale właśnie z perspektywy czasu zyskują to wyjątkowe znaczenie. Choć ten singiel podejmuje temat przemijania, to nie jest on ciężką ani też zbyt melancholijną kompozycją. Jej charakter raczej kontrastuje właśnie z refleksją nad ulotnością teraźniejszości, zachęcając przy tym nas do uważniejszego przeżywania chwil, których wartość często dostrzegamy dopiero wtedy, gdy stają się wspomnieniami. Sandra Reiser i utwór Nie chcę nic zmieniać.

Jest już trzeci solowy singiel Macieja Rębikowskiego, zatytułowany Nasz schyłek lata, czyli takie bardzo emocjonalne studium skomplikowanej relacji, w której bezgraniczne zaangażowanie zderza się z bolesnym odrzuceniem. To jest taka historia o trudnej stronie miłości, w której najsilniejsze ciosy zadaje osoba, którą kochamy najbardziej. Utwór świetnie wpisuje się w nowy etap kariery tego artysty, który wcześniej był wokalistą i gitarzystą zespołu VHS. Teraz Rębikowski koncentruje się na osobistych emocjach, na tematach, które zresztą przewijały się również przez jego wcześniejsze solowe wydania. No i tak w czerwcu tego roku pojawił się singiel Za blisko, który otwiera ten nowy etap. Artysta mówi też o planach koncertowych, o potencjalnej płycie, co sugeruje, że ten nowy singiel o niezbyt wakacyjnym tytule Nasz schyłek lata, który za chwilę usłyszymy, to jest kolejny krok w budowaniu jego muzycznego wizerunku.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio Opole nadajemy w systemie cyfrowym DAB+, w systemie FM, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu możliwego sprawcy zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Zatrzymano sprawcę dewastacji powstańczego pomnika pod Wołczynem.
7: Gdy nagłośniona została sprawa, przestraszył się konsekwencji.
6: A pojutrze wzrosną ceny paliw i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Jest 13. Policja wciąż ustala okoliczności zabójstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Od tego zaczynamy. Funkcjonariusze zwracają się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe. Chodzi o zmotoryzowanych, którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabiniec w Kędzierzynie-Koźlu, a także w rejonie pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskiej Ogrody. Osoby te są proszone o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań. Z wydziałem można kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Numer i adres znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole. Przypomnijmy, że zwłoki kobiety znaleziono w piątek około 18.30 w lesie obok osiedla Żabieniec. Jak podaje prokuratura, zadano jej co najmniej 3 ciosy. 2 z nich spowodowały rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony. Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej, gdy kobieta wyszła na spacer z psem.
0: Dniowe wiadomości Radia Opole.
6: Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych w wyniku strzelaniny na północy Szwajcarii. Stan niektórych rannych jest ciężki. Jak wiecie z wiadomości, do zdarzenia doszło w nocy na imprezie w Arau. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. A jutro ostatni dzień obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Od wtorku VAT na benzynę i olej napędowy wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny tych paliw. Eksperci prognozują podwyżki ceny w przedziale od 60 do 90 groszy za litr.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Mundurowi z Kluczborka zatrzymali sprawcę powtarzającej się dewastacji pomnika powstańców śląskich w Wierzchach obok Wołczyna. Od marca monument był regularnie oklejany naklejkami z napisem Oberschlesien i ustawiano przy nim małe butelki po wódce. Kilkanaście dni temu ktoś zrzucił zatknięte flagi Polski i powstańczą. Kryminalni ustalili, że sprawcą może być 25-letni mieszkaniec regionu. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, mówi aspirant sztabowa Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
7: Przyznał, że to on wpadł na pomysł zakupu w internecie naklejek z niemieckimi napisami, które następnie umieszczał na pomniku. Gdy nagłośniona została sprawa, przestraszył się konsekwencji. Wówczas spalił charakterystyczne etykiety w piecu, chcąc pozbyć się śladu przestępczej działalności. Nie potrafił wytłumaczyć, co kierowało nim, gdy podejmował działanie związane ze znieważeniem pomnika.
6: grozi mu do 2 lat więzienia.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Mirosław Grudziecki z Łodzi i Nina Lech Musialska z Wrocławia zostali nowymi mistrzami Opola w Tildarcie, czyli popularnych lotkach. Nie ukrywam, że udało się zrealizować cel sprzed mistrzostw, powiedział najlepszy z panów.
8: No się działo. Po finału bardzo fajnie zagrałem i tak samo finał, no to już wyczułem lotki i była fajna gra. 4 lata, to przejeżdżałem do bazy, w to się udało.
6: Pochodzę z Kluczborka, ale teraz najczęściej widać mnie we Wrocławiu. Zawsze chętnie tu przyjeżdżam, mówiła z kolei Nina Lech Musialska.
9: Tak, 2 wymagających meczów, jak ten finał i półfinał, to nie pamiętam. Nieprawdopodobnie super gra.
6: Mirosław Grudziecki w tym roku został podwójnym mistrzem Opola. Wcześniej wygrał wraz z Tomaszem Pijanowskim mistrzostwa Opola par deblowych.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane i takie mamy teraz w Opolu. Słońce pięknie się do nas uśmiecha, ale miejscami może wzrastać do dużego. Miejscami także możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27. Jeszcze nam trochę do tej wartości w stolicy regionu brakuje. Mamy tu 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty w nocy. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 17 stopni, a jutro do stopni 24 i możliwy też deszcz, wiatr i burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
11: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
1: Po reklamie.
0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie-Koźlu.

Zespół Daga Dana, założony w roku 2006 przez polsko-ukraiński duet Dagę i Danę, od 18 lat tworzy swój własny język muzyczny. Dziewczyny w dorobku mają m.in. Frederyka, liczne nominacje, koncerty w 34 krajach, a także wspólne prace z takimi artystami jak Kaja, Natalia Przybysz czy Renata Przemyk. Teraz opublikowały pierwszą zapowiedź ich 6. albumu studyjnego, czyli singiel Będę Szczęśliwa. To jest kompozycja o szukaniu tego wewnętrznego światła, o akceptacji tego, czego nie da się kontrolować, ale też świadomym wyborze radości, nawet po tych najtrudniejszych doświadczeniach. To jest też utwór, który mówi, by zamiast walczyć z prądem życia, lepiej nauczyć się płynąć razem z nim, odnajdując spokój. Tekst opiera się tutaj na metaforze rzeki, jako symbolu życia, pełnego zakrętów, nurtów, nieoczekiwanych zmian. Z kolei polsko-ukraińskie zwrotki wzajemnie się dopełniają, akcentując wdzięczność i bliskość drugiego człowieka. Ten singiel, drodzy Państwo, zapowiada album Lumen z łacińskiego Światło, który ma pokazać zupełnie nowe oblicze tego zespołu, wyraźnie oddalające się od folkowych korzeni, ale też eksplorujące świeże muzyczne przestrzenie.

serii regularnych premier Damazy wyciąga jedną z najmocniejszych kart, czyli singiel Koniec Lata, który pokazuje go w wyjątkowo przebojowej odsłonie łączącej radość z delikatnym smutkiem typowym dla schyłku sezonu. Muzycznie to jest bardzo lekka, nostalgiczna, indie-popowa kompozycja, w której jasne syntezatory spotykają tę melancholijną harmonię, a bardzo chwytliwa produkcja całości nadaje prawdziwie letni rozmach. To jest utwór o cieple, o tęsknocie, z dobrą melodią i charakterystycznymi zaśpiewami, które idealnie podkręcają klimat kończących się wakacji.

Zalia przygotowuje się do wydania swojego trzeciego albumu, a jego kolejną zapowiedzią jest singiel Daj mi znak, czyli bardzo ciepła, przestrzenna ballada o miłości, która została napisana z perspektywy niewysłanego listu, pełnego tęsknoty i frustracji tym, co jeszcze niewypowiedziane. To jest piosenka dla wszystkich, którzy czekają właśnie na taki znak od drugiej osoby, próbują odczytać uczucia i intencje z ukradkowych gestów. To jest utwór, który swoją premierę ma właśnie na koniec lata, no i idealnie wpisuje się w klimat skomplikowanych, wakacyjnych historii dwojga ludzi, którzy być może właśnie łączą się na całe życie. Zalia mówi o nim jako o ukochanej, wyczekiwanej i dopieszczonej miłosnej balladzie, której wersje demo powstały ponad 2 lata temu przy kominku z gitarą na Mazurach. Muzykę Zalia stworzyła razem z Leonem Krześniakiem, czyli jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów młodego pokolenia, songwriterem, który odpowiada też za produkcję i miks. Tak więc nowy kawałek brzmi bardzo lekko, jest w nim dużo ciepła, powietrza, przestrzeni, ale jednocześnie wyraźnie czuć napięcie między nadzieją a niepewnością. Posłuchajmy.

miniony wtorek utwór Zostań, czyli wspólny singiel duetu producenckiego Emo oraz Sarsy, walczył o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival w Oborze Leśnej. Zostań znalazł się w elitarnym gronie 9 kompozycji konkursowych, a o zwycięstwie zadecydowali wspólnie telewidzowie, a także jury powołane przez organizatorów. Piosenka tego duetu świetnie łączy pulsujący klubowy beat z nostalgicznym, zapadającym w pamięć refrenem. To jest taka emocjonalna opowieść, w której alternatywna wrażliwość i bardzo charakterystyczna maniera wokalna Sarsy świetnie odnajdują się w tej radiowej, chwytliwej aranżacji przygotowanej właśnie przez Patryka Kumora i Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka, czyli Emo, znane także jako Hotel Torino. Panowie po raz kolejny potwierdzają, że potrafią wyczuć radiowe trendy, zachowując przy tym wysoki poziom artystyczny, a Sarsa w tym duecie naprawdę brzmi bardzo świeżo i przekonująco. Co prawda ta piosenka nie zwyciężyła w konkursie, ale na pewno zasługuje na miano jednej z bardziej intrygujących premier tego lata.

0: Radio Opole.
1: Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żart.

Stanach sprezentowała słuchaczom świeżutki singiel zatytułowany Kapitan. To jest wakacyjny utwór, który od premiery rozgrzewa streamingi i bardzo szybko zyskuje status jednej z gorętszych piosenek sierpnia.

Artystka dedykuje go słuchaczom z myślą o ostatnich dniach lata i w mediach społecznościowych napisała, by piosenka rozświetlała te ostatnie wakacyjne dni. Niech tańczy, śpiewa i porywa w rejs. Fani liczą, że ten utwór zadebiutuje na scenie podczas wielkiego finału sezonu, czyli koncertu w salach na stadionach, koncertu finałowego, który odbędzie się już 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. Wcześniej Sanach zagrała pełną emocji trasę w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, w Białymstoku i Krakowie. Teraz z nowym repertuarem na horyzoncie artystka zapowiada, że wrzesień może przynieść więcej premierowego materiału. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem Sanach i jej najnowszy utwór Kapitan.

czas naszego spotkania powoli dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę pięknej, słonecznej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurendarz-Schmidt.

0: A my mamy znak, że zbliża się 14. W Radiu Opole, jak zawsze, to czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Do Polski trafi cała dostępna pula bezzwrotnych grantów z KPO. Mimo prezydenckiego weta, samorządowcy z regionu chcą nadal rozwijać siatkę połączeń autobusowych.
1: My zawsze się staramy dostosować do ustawodawcy.
0: A NASA wystrzeliła na orbitę zaawansowany kosmiczny teleskop.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z krajów planu odbudowy. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała kwota dostępna dla naszego kraju to prawie 55 miliardów euro, z czego bezzwrotne granty to ponad 25. Reszta to tanie pożyczki. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze kilka lat.
0: Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu 2 samochodów osobowych na ulicy Nowowiejskiej w Nysie. Jak przekazał Radio Opole, dyżurny opolskich strażaków, pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Nadal trwa usuwanie skutków tego zdarzenia.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: NASA wystrzeliła z przylądka Canaveral na Florydzie teleskop nowej generacji, obserwatorium Roman. Urządzenie zostało wyniesione w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Więcej o jego możliwościach wie Jan Pachlowski.
4: Obserwatorium Roman jest często porównywane do kultowego teleskopu Hubble'a. Ma zrewolucjonizować nasze rozumienie wszechświata oraz miejsca, jakie w nim zajmujemy. Teleskop został zaprojektowany tak, by badać większy obszar nieba niż jakikolwiek wcześniejszy teleskop kosmiczny. W trakcie swojej 5-letniej misji ma on rejestrować panoramiczne obrazy kosmosu, badać słabo poznane rejony Drogi Mlecznej oraz odkryć ponad 100 tysięcy planet krążących wokół innych gwiazd. Badania nad ciemną materią i ciemną energią mogą również dostarczyć nowych informacji na temat 2 najbardziej nurtujących zagadek astronomii. Prace nad tą misją, której koszt przekroczył 4 miliardy dolarów, trwały blisko 2 dekady, a i start zaplanowano z 9-miesięcznym wyprzedzeniem względem harmonogramu. Po starcie teleskop Roman czeka ponad 3-miesięczna podróż do miejsca docelowego, położonego w odległości około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi.
0: 2 kilometry od wybrzeża Kreni na Cyprze przewróciła się i tonie łódź pasażerska. Na pokładzie płynącej do tureckiego portu jednostki znajdowało się 270 osób. Trwa akcja ratunkowa. Wracamy do regionu. Prezydenckie weto nie zatrzymało planów samorządowców z powiatu opolskiego dotyczących stworzenia transportu dla mieszkańców. Chodzi o ustawę, która miała umożliwić tworzenie związków powiatowo-gminnych i ułatwić organizację oraz finansowanie transportu publicznego. Gminy chcą szukać innego rozwiązania. Przypomnijmy, że we wrześniu ma powstać mapa potrzeb transportowych. Ta formuła miałaby pozwolić wspólnie organizować połączenia między poszczególnymi miejscowościami oraz Opolem, mówi wójt Turawy Dominik Pikos.
1: My, samorządowcy, na koniec zawsze się staramy dostosować do ustawodawcy i robić wszystko, żeby tu lokalnie, bez tej polityki, żeby jak najmniej dotykała. Tak? O tyle już się udało zrobić dużo, że mamy uchwalone właśnie wsparcie dla powiatu, ponad 10 tysięcy, mamy już przygotowane porozumienia. Od 6 lipca, kiedy było to spotkanie, do dzisiaj ogrom pracy zostało poczynione.
0: Kancelaria Prezydenta argumentowała decyzję głowy państwa m.in. tym, że w nowelizacji zapisano zbyt krótki termin umów. Dodatkowo wskazano, że nowe przepisy ograniczyłyby dostęp gmin do stabilnego finansowania.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: W piłkarskich derbach 3. ligi MKS Kluczbork pokonał przed własną publicznością Stal Brzeg 1-0. Trzeci przedstawiciel regionu w tej klasie rozgrywkowej, Polonia Nysa, przegrała na swoim stadionie ze Ślęzą Wrocław 1-3. Po 6 kolejkach w ligowej tabeli najwyżej z opolskich drużyn, bo na 9. miejscu plasuje się MKS Kluczbork. Stal Brzeg zajmuje pozycję niżej, a Polonia Nysa jest 15.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 28 stopni, tyle nam prognozują na dziś synoptycy IMGW. No, nie możemy się zbliżyć do tej wartości. Jeszcze odrobinę brakuje w Opolu. Być może się to uda. 26 obecnie na pasiece. Spodziewamy się dzisiaj przelotnych opadów deszczu. Miejscami możliwy też porywisty wiatr, ale grzmieć nie powinno. Burze za to możliwe jutro. No i w ciągu dnia do 25 stopni. Mimo to mimo tych burzowych doniesień. Ja bardzo ciepło się z wami żegnam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Za niespełna godzinę przywita się z wami Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Kasia, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Busk Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
3: Po reklamie.

0: żyć.
1: W programie Lepiej Żyć dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osobowość, kobieta, która przekazuje innym kobietom i nie tylko różne wartości. Bardzo się cieszę, że zdecydowała się na udział w programie Lepiej Żyć, bo jest dla mnie przykładem właśnie takiej kobiety, która poszukuje. Znamy się od wielu lat. Oczywiście to nie jest znajomość taka bardzo bliska, ale jesteś kobietą, która inspiruje, poszukuje. Na co dzień też prowadzisz swoje studio jogi i dzisiaj chciałabym Ciebie przedstawić słuchaczom Radia Opole. Weronika Gucman, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Przepiękny wstęp. Czuję troszkę wzruszenia i lekkiego poddenerwowania. Nie słyszałam dawno o sobie w takiej przestrzeni tylu komplementów, także bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że ich będzie więcej. Jak patrzę na Ciebie, a znamy się, obserwujemy, dzisiaj są takie czasy, że obserwujemy swoją działalność trochę internetowo. To są dobre strony internetu, że mniej więcej widzimy. Ty działasz, jesteś osobą aktywną. Z jednej strony idea, ciekawe działania, to jedno, ale dzisiaj chciałabym też porozmawiać o Twoim studiu jogi, potem jak już będziemy dłużej rozmawiać trochę o życiu i o tym, jakie Ty masz sposoby na to, żeby codziennie lepiej Ci się żyło. No i też chciałabym porozmawiać dzisiaj w programie o tym, jak organizujesz takie warsztaty wyjazdowe. Jesteśmy jeszcze w takiej atmosferze wakacyjnej, a wakacje to jest moment oddechu. Odpoczynek Twoim zdaniem jest konieczny, bo ja stopniowo dochodzę do tego, że odpoczynek powinien być obowiązkowy.
2: Tak, zdecydowanie. Odpoczynek i regeneracja to jest biologiczna potrzeba człowieka. Jesteśmy zobowiązani wobec samych siebie o to, żeby właśnie zadbać o przestrzeń do tego, żeby nawiązać ze sobą kontakt. Kiedy nawiążemy ze sobą kontakt, kiedy mamy na to taki moment i przestrzeń, żeby poczuć siebie, to też wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy w danym momencie. Bo jesteśmy w cyklach w życiu i są takie momenty, kiedy jesteśmy bardzo twórczy, kiedy wychodzi z nas taka kreacja i to jest coś naturalnego. Kiedy mamy potrzebę działania mocnego i to też czujemy w sobie siłę do tego działania. Kiedy potrzebujemy zaopiekować się na przykład kimś bliskim, bo jest taki moment w naszym życiu. I kiedy my jesteśmy ze sobą w relacji bliskiej, a o tym też jest tytuł tego programu, jak tak. Lepiej żyć, więc lepiej żyć moim zdaniem wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą w kontakcie cały czas. I jak jesteśmy ze sobą w kontakcie, to wiemy, kiedy potrzebujemy odpocząć. I ten odpoczynek nie musi być jakiś bardzo wyszukany. Czasami to jest taka chwila, że my po prostu spojrzymy na siebie. Spojrzymy i poczujemy, czego nam teraz potrzeba. Czy pójścia na trawę boso, czy wyjścia do lasu na chwilę, czy po prostu posłuchania muzyki, czy namalowania czegoś, czy napisania, czy zadzwonienia do bliskiej osoby. To są różne momenty. Ten odpoczynek i regeneracja dla naszego układu nerwowego to są nieskończone możliwości, jakie my możemy dla siebie znaleźć.
1: To tak pięknie brzmi, słuchać siebie, odnaleźć siebie, ale wydaje mi się, że to nie jest też wcale takie proste. Dlatego też powiedziałam na początku, że jesteś dla mnie osobą, która inspiruje, bo poznałyśmy się jakby w trochę innych okolicznościach Twojego życia i dzisiaj tak mówisz, czy to był taki proces, do którego musiałaś właśnie dojrzeć albo doświadczyć jakichś takich określonych przeżyć?
2: Nasza droga życia to jest proces, w którym doświadczamy poprzez warunki zewnętrzne, ale też i wewnętrzne, siebie na różne sposoby. Ten rozwój, ja może troszkę bym odeszła od tego określenia, ale doświadczanie tego wszystkiego to jest to, co moim zdaniem, z czego my najwięcej czerpiemy, co jest dla nas największą możliwością uczenia samego siebie. I z mojej perspektywy trudne momenty powodują, żeby na siebie spojrzeć. Choroba,
1: tak,
2: kontuzja.
1: Ciało się upomina.
2: Cierpienie, utknięcie. To są sytuacje, jak się odbijemy od ściany, które powodują, że trzeba coś zmienić, bo inaczej już się nie da, tak jak do tej pory przechodziliśmy przez życie. Te momenty bywają najczęściej bardzo zwrotnymi momentami w życiu. U mnie tak było. Doświadczanie bólu i cierpienia fizycznego było momentem, który bardzo mnie motywował do tego, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego to się dzieje ze mną, dlaczego moje ciało tak reaguje, skąd ten ból, który powiedzmy nie był przez lekarzy diagnozowany. Ten ból fizyczny, który przez moje życie się bardzo długo przeplatał, był takim właśnie bodźcem do tego, żeby szukać odpowiedzi. I przez to trafiałam w różne obszary, na różne osoby. Byłam ciekawa różnych podejść, różnych. Więc naprawdę poznałam ogrom możliwości tego świata, w jaki sposób można spojrzeć na człowieka i na życie. To było niesamowite doświadczenie i dalej jest. I dalej.
1: A jakie to są osobowości? To są osoby, to są terapeuci, to są osoby, które trenują jogę, mistrzowie?
2: Tak, to są...
1: Masz takie przykłady konkretne, które mogłabyś podać?
2: To są różne osoby, które w danym momencie mnie zaciekawiły i jakoś na nie wtedy trafiałam. Tak jakby na twojej drodze po prostu ktoś został postawiony, można go nie zauważyć, ale można go zauważyć. I ja wtedy zauważałam taką osobę, choć wydawało się to bardzo abstrakcyjne, to spojrzenie na twoje życie, to jednak ja czerpałam z takiego spojrzenia. To powodowało u mnie zmianę perspektywy i pokazywało mi, że nie wszystko jest takie, jak ja do tej pory widziałam i czego byłam uczona.
1: I to jest chyba w ogóle klucz w rozumieniu świata, bo to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, ktoś, kto na przykład nie jest jakby w tej drodze, to być może, nie wiem, czy Weronika tak myślisz, być może to brzmi trochę abstrakcyjnie, a jesteś osobą, która podróżuje, poszukuje cały czas. No i właśnie, spotkałyśmy się w Domu Kultury w Krapkowicach, to możemy powiedzieć wiele lat temu, no i wtedy to były małe kroki od takich małych warsztatów dla kilku kobiet, które chciały ćwiczyć, pracować nad sobą, do wiesz, takiej potężnej machiny swojego studia jogi, do takich warsztatów wyjazdowych. To jest jednak droga i wydaje mi się, że w tym programie lubię to podkreślać, że to nie jest tak, że Weronika to wszystko od razu dostałaś po prostu, tylko to jest też twoja ciężka praca i poszukiwanie i otwartość na to, co daje ci jakby los osoby, które poznajesz. Podkreślmy to, to nie jest tak dane o.
2: Tak, to prawda, że to jest długa droga intensywnego poszukiwania i wysiłku fizycznego również, przy której towarzyszyła mi taka cecha charakteru, którą bardzo lubię u siebie, czyli kiedy podróżowałam sobie i na przykład byłam wiele, wiele lat temu we Wrocławiu na Festiwalu Zdrowia i obserwowałam, jak wiele treści pani dr Priti Agrawal, tam organizatorka tych warsztatów, pokazywała, to od razu sobie pomyślałam, a to było z 20 lat temu, to ja po prostu to zrobię w Krapkowicach.
1: Tak, o właśnie, teraz i przy... No pewnie.
2: Natychmiast Festiwal Zdrowia i zakasałam rękawy, nie miałam ani złotówki na to. Udałam się do Domu Kultury
1: razem
2: z moją koleżanką Teresą. Przedstawiłyśmy pomysł dyrektorowi.
1: Tak.
2: Zrobiłyśmy wspólnie 6 edycji Festiwali Zdrowia w Krapkowicach, zapraszając kosmiczne postaci, przedstawicieli kosmicznych.
1: I to jest jak kula śniegowa, prawda?
2: Tak.
1: Kolejne osobowości, które przekazują kolejną wiedzę i idziemy dalej w tej drodze.
2: Tak. Ta otwartość otwartość na to, jak można spoglądać na życie, na siebie i pozwala zobaczyć, jak wielowymiarowi możemy być.
1: Czasami warto chcieć więcej, właśnie warto. I to jest właśnie ten przykład, kiedy się poznałyśmy, że w Krapkowicach nikt wtedy nie myślał o Festiwalu Zdrowia, a wy już pomyślałyście. I to jest właśnie ta droga. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Lepiej żyć.
1: Dzisiaj w naszym cyklu, w naszej audycji Lepiej żyć, moim gościem jest Weronika Gutzman, która na co dzień między innymi prowadzi swoje studio jogi w Krapkowicach. Czy kontrola nad swoim ciałem, trening? No nie wiem też, na jakim ty jesteś etapie. Ja mocno nie jestem jakby związana z takimi ćwiczeniami fizycznymi, ale ostatnio przypadkowo, a właśnie może nie przypadkowo, coraz częściej mam takich gości, którzy mnie do tego zachęcają, że jednak to ciało zapamiętuje i trening i praca nad swoim ciałem to jest po prostu coś, co ma ogromny wpływ na to, żeby lepiej nam się żyło, bo to wszystko jest powiązane. Czy u ciebie ten trening, ta świadomość tego ciała ma ogromny wpływ na tą codzienność i jakie ty praktyki stosujesz codziennie i czy to tylko jest fizyczność, czy już idziemy dalej w ideę całą?
2: Jeżeli chodzi o mój kontakt z jogą...
1: To może powiedzmy o początkach.
2: Tak, to początek był bardzo taki pragmatyczny. Bolał mnie kręgosłup, miałam przeciążony odcinek lędźwiowy i mocno mi to doskwierało. I powszechnie wówczas taki fakt i opinia krążyła słyszana, że joga jest pomocna na ból kręgosłupa. Więc ja się zapisałam na dostępne zajęcia wówczas, korzystałam z tych zajęć kilka miesięcy, nie pomogły mi te zajęcia na ból kręgosłupa i skorzystałam sobie z innej aktywności i to był taniec z Agnieszką Daniszewską.
1: A, no to pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy w Domu Kultury. I to mi bardzo dobrze zrobiło. Zniknęły mi wszelkie dolegliwości bólowe. Po prostu się tam bardzo dobrze w tym
1: ruchu. A który to był taniec? Który to był ruch? Jaki to był ruch? Taki swobodny? To był bardziej taki taniec rozrywkowy? Po prostu taniec?
2: Tak, po prostu taniec.
1: Czyli wyrzucanie emocji.
2: Dokładnie tak, tak. Uwalnianie ciała z tych napięć, tak. Później ta ścieżka, na której się znalazłam jogi, bo to nie są tylko ćwiczenia, to jest po prostu droga, przez którą się idzie, ona...
1: Ale poczekaj, bo był taniec, czyli uwolnienie tych emocji, ale jednak do tej jogi wróciłaś, więc tak. Coś było, co cię przyciągało tak. Do tego rodzaju ruchu.
2: Tak. Na tamten moment... Będę z Państwem szczera, nie było w Krapkowicach jogi i pomyślałam sobie, angażując moją koleżankę Teresę, bo ja wtedy jeszcze nie byłam instruktorem, że to będzie świetna propozycja na lato, zróbmy jogę w parku za Domem Kultury. Mm-hmm. No i zrobiłyśmy tą jogę.
1: Joga na trawie?
2: Joga na trawie w parku Magnolia. Przyszło ogromnie dużo ludzi.
1: Tak.
2: To było ogromne zainteresowanie i taka ciekawość, więc ta ciekawość ludzi zmotywowała mnie do tego, żeby pójść w tą stronę i poczułam, jakie to jest niesamowite, że ja się mogę czymś podzielić i ktoś jest na to otwarty i jeszcze z tego czerpie, a ja też z tego czerpię. Że to jest taka wymiana niesamowita i to chyba było... Tak dzisiaj o tym myślę, czymś, co mnie najbardziej zmotywowało i inspirowało później, żeby się coraz więcej dowiadywać. Jak się tylko dowiedziałam, zrobiłam szkołę instruktorską, która trwała rok, to od razu na zajęciach przekazywałam cokolwiek, dowiedziałam się nowego, czegokolwiek doświadczyłam na ciele, od razu ja się tym dzieliłam. I to dzielenie też nam zawsze właśnie towarzyszyło w kontakcie z drugim człowiekiem. I do dzisiaj chyba tak jest, że mam potrzebę dzielenia się. Jak coś odkryję, to natychmiast mówię o tym na zajęciach i część przynajmniej osób z tego korzysta. Każdy z nas jest takim indywiduum. Każdy z nas ma inne ciało, inaczej doświadczone i skonstruowane.
1: No właśnie.
2: Dlatego ja się tak lubię dzielić z nadzieją na to, że ktoś akurat będzie jedna osoba, która z tego skorzysta. I nauczyłam się podkreślać to, że jesteśmy różni. Różni. Każdy z nas jest inaczej zbudowany, mówiąc tutaj o praktykowaniu i doświadczaniu ciała. I nie wszystko, co dla mnie dobre, będzie dobre dla ciebie. Nie wszystko, z czego ja korzystam, ty skorzystasz.
1: Tak.
2: z różnych powodów. Ten proces odkrywania możliwości i to, o czym przed chwileczką powiedziałaś, jest absolutnie nieskończony. Nerw błędny. Coś, co zrewolucjonizowało ostatnio świat jogi i nie tylko, a nerw błędny istniał zawsze. Od zawsze. Ale mówi się nim dopiero od kilkunastu lat, jak wielki on wpływ ma w ogóle na układ nerwowy i zarządzanie całym ciałem. I takich perełeczek jest nieskończenie wiele. Więc ja za każdym razem, jak trafię na coś takiego, to jestem po prostu zachwycona, że znowu coś odkryłam i znowu się mogę podzielić i że to jest taki obszar, który nigdy się nie wyczerpie, nasze ciało, nigdy. My nigdy do końca nie odkryjemy możliwości, które są nieskończone.
1: I idąc za tym, też każdy z nas, to warto podkreślić, jest inny i jest na innym etapie w swoim życiu i na jakimś określonym etapie te ćwiczenia mogą ci się sprawdzić. Tak. Ale i one na przykład mogą ci się sprawdzić za 10 lat, ale teraz jeszcze nie, bo nie jesteś gotowy na nie. I też warto o tym pamiętać, tak mi się wydaje. Bo z jednej strony my dzisiaj rozmawiamy o ćwiczeniach i to jest takie bardzo ciekawe porównanie, ale tak naprawdę rozmawiamy o życiu, o doświadczeniach i nie ma co się, drodzy słuchacze, tak sobie myślę głośno, czasami znęcać się nad sobą i wkurzać się na siebie, tak mówiąc bardzo prosto, ja lubię uprościć pewne rzeczy, bo czasami po prostu to nie jest ten moment.
2: Tak, tak. A czasami wycofanie się...
1: A to jest trudne.
2: Oznacza właśnie, że to jest najlepsze. Mniej.
1: Mniej.
2: A dlaczego mniej? Bo jak robię mniej, to mam więcej przestrzeni na obserwację. A jak obserwuję, to widzę więcej. A jak widzę więcej, to mam szansę zdecydować, co, czy to.
1: Żeby mieć wybór.
2: Tak.
1: No właśnie, tak. Ale to z czasem przychodzi, nie?
2: Tak.
1: Tak. I w sztuce znowu jest podobnie. Mniej znaczy więcej. Ale do tego też się po prostu dochodzi latami, stopniowo.
2: Ale jeszcze co chciałam powiedzieć, że jak jest czas na to, żeby dużo, wszystko i że ja czuję i że mam siłę na to i potrzebę i że mnie ciągnie, to tak, to ja jestem za tym. Żeby robić wszystko wszędzie naraz, to jest wspaniałe. Po prostu można zwariować potem od tego.
1: Bo to jest to kreowanie, tak, o którym mówiłaś, tak. Nie? Że jesteś w procesie kreowania, tworzenia.
2: Tak, no. Nie ma siebie też co stopować, jak czujemy, że to jest ten moment. Ale jak czujemy, że jest za dużo, że moje ciało daje mi sygnał, jest ból, jest zmęczenie, jest irytacja, zauważamy, że coś, jesteśmy nie w sosie, nie tak, zróbmy krok do tyłu i wtedy pokaże się być może piękna odpowiedź.
1: Pilnujesz tego, tej higieny życia, bo ja zawsze mówię na swoim przykładzie, bo ten przykład mi jest najbliższy, że bardzo pięknie tutaj nagrywam różne programy, opowiadam, a potem łapię się na tym, że no przecież wiesz o tym, a nie robisz tego odpoczynku, nie robisz tej pauzy. Sama siebie pilnujesz, żeby pilnować tej higieny?
2: Bardzo trudne to jest.
1: Trudne, nie?
2: Bardzo trudne. Czuję takie zobowiązanie wobec grup, które prowadzę, grup jogowych, że teraz już jest, pochwalę siebie, jest dużo lepiej i jak się źle czuję, jestem w niedyspozycji, jestem w stanie odwołać zajęcia, ale jeszcze do niedawna tak nie było. Ja po prostu, to było dla mnie nadrzędna sprawa.
1: Tak, ja to w pełni rozumiem.
2: I nadużywałam siebie. I poczułam, że to nie jest dobre ani dla mnie, ani dla tych osób.
1: Tak.
2: Nie może tak być. I zmieniam to, wprowadzam te zmiany. Bardzo się pilnuję, żeby utrzymać tą formę na takim poziomie, żeby być wobec siebie fair i wobec grup, żeby też być fair.
1: Jak planujesz taki rok pracy? U ciebie to jednak wygląda tak, że to jest od września do czerwca, czy ten, podobnie jak w tym cyklu szkolnym.
2: Tak,
1: my jednak mimo tego jesteśmy uzależnieni od tego cyklu szkolnego, bo dzieci rządzą światem, trochę tak, to tak jest, tak. Więc ty też swoją pracę dostosowujesz do tego rytmu szkolnego, czyli teraz jakby wakacje to też jest przestrzeń taka na oddech mimo wszystko.
2: Troszkę tak. oprócz zajęć takich stacjonarnych, które prowadzę z grupami, prowadzimy wspólnie z Teresą Głuszek stowarzyszenie SALUS, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, i w ramach stowarzyszenia realizujemy bardzo dużo projektów dla osób w wieku senioralnym, dla osób z niepełnosprawnościami, dla mieszkańców gminy i powiatu krapkowickiego.
1: A co to są za projekty? Tak gdybyś krótko o nich opowiedziała jeszcze.
2: To są projekty dotyczące tych aspektów jogi i pracy z ciałem, które może w tych grupach możemy je pokazać i z nich skorzystać, żeby też pomóc tym osobom lepiej i sprawniej funkcjonować na co dzień.
1: Czyli takie wsparcie też dla seniorów, dla takich tak. grup, które potrzebują tego wsparcia tak. po prostu. Dzisiaj jest trochę tak, że w tej przestrzeni publicznej coraz więcej jest tych zajęć, różnych możliwości dla seniorów.
2: Bardzo duże ożywienie w tej grupie.
1: Bardzo.
2: Bardzo pięknie oni reagują i my z nimi pracujemy już co najmniej od kilku lat. I poziom sprawności tej grupy jest niesamowity w tej chwili.
1: Dlaczego ta sprawność jest taka ważna?
2: Dlatego, że poprzez fizyczną pracę z ciałem wpływamy na nasz układ nerwowy i na nasz mózg.
1: No właśnie.
2: To są powiązane

0: dużo tych stowarzyszeń. Widziałam też bardzo ten ciekawy, widziałam też ostatnio na stronie bardzo ciekawy projekt, że w przestrzeniach pałacowych się spotykacie. To też inspiruje, to też jest taka bardziej ciekawa forma, że jednak takie historyczne miejsca albo też piękne, one powodują, że lepiej się czujemy, jesteśmy bardziej zmotywowani?
1: To jest tak, że korzystamy z natury w czasie lata i korzystamy z tych parków przypałacowych, gdzie ten aspekt przyrody ma wpływ, gdzie natura robi też, wspiera nas, jest wspierająca, bo my jesteśmy nierozłącznym elementem natury. I natura w postaci wiatru, słońca, temperatury, trawy, śpiewu ptaków jest po prostu dla układu nerwowego też bezcenna, bezcenna. Bose chodzenie na trawie jest bezcenne dla układu nerwowego. Więc praktykowanie w takich okolicznościach jest dodatkowym aspektem, z którego chcemy bardzo korzystać w trakcie wakacji, bo sezon jest krótki lata w tym szerokości geograficznej, w której się znajdujemy.
0: Chyba że się zdecydujemy na wyjazd. O właśnie, na początku zapowiadałam, że jeszcze porozmawiamy o takich wyjazdach, które zawsze są w jakiejś mojej strefie marzeń i myślę sobie, że kiedy opuszczamy przestrzeń takiej codziennej pracy, gdzie jesteśmy w jakimś trybie no, pracy, szkoły i tak dalej i poświęcamy ten czas naprawdę dla siebie i wyjeżdżamy na przykład gdzieś za granicę, żeby zadbać o siebie, ale nie tylko po to, żeby pić tam soczki i smażyć się na słońcu, chociaż to też jest fajne i przyjemne i jest okej, ale są coraz częściej bardziej popularne takie wyjazdy związane z ćwiczeniem, samorozwojem, a ty też organizujesz takie wyjazdy, gdzie zapraszasz różne osoby, które są na to zdecydowane, żeby trochę popracować nad sobą.
1: Myślę, że każdy ma jakiś swój własny, swoją własną motywację do takiego wyjazdu. Ja tak bardzo podróżowanie mnie zawsze jakby było takim pociągającym, atrakcyjnym czymś w moim życiu. Przemieszczanie się i odkrywanie nowych kultur, czy nowych lądów, czy nowych osób. I potem znowu dzielenie się tym. To jest znowu ten aspekt.
0: Ale co tobie to daje właśnie? Taki dystans albo taką inną perspektywę, która po prostu sprawia, że lżej się patrzy na taką prozaiczną codzienność?
1: W podróżowaniu to są różne aspekty, bo to jest po pierwsze to, że ja jestem w innym środowisku niż do tej pory i nie ma tego komfortu, w którym się nauczyłam poruszać i ja się też siebie uczę w dyskomfortach różnych, obserwuję się siebie samą, jak reaguję na różne sytuacje. Poznawanie to jest dla mnie też... Doświadczanie osób z innych kultur jest dla mnie też bezcenne, bo to znowu pokazuje, jak można inaczej spoglądać na życie i jak się z tym skonfrontować. Czasem nie jest wcale tak łatwo.
0: Nie, nie, to jest chyba właśnie trudne bardzo. No.
1: I zauroczy mnie jakieś miejsce, jak na przykład to miejsce na Sardynii, do którego wracam po raz czwarty, czyli to będą czwarte warsztaty na Sardynii w tym roku, gdzie poznałam taką parę z Polski, Kasię i Tomka, i z nimi też nawiązała się taka relacja, która pozwoliła mi spokojnie zapraszać w to miejsce osoby tutaj, które byłyby na to gotowe, ale co istotnego jeszcze, jak dla niektórych osób taki wyjazd, całkowite oderwanie się od środowiska, w którym jest na co dzień, obowiązków różnych i trudności być może, pozwala na to, żeby właśnie na siebie spojrzeć przez ten moment. Oczywiście, że to nie muszą być wyjazdy na Sardynię. Akurat je organizuję i wiele osób z tego korzysta. I ja się bardzo cieszę. To jest taki moment, że mogę siebie podoświadczać ze sobą i jeszcze w otoczeniu osób, które znajdują się i mogą być bardzo wspierające. A może czasami być tak, że zobaczę się w oczach innych, zupełnie obcych osób, bo ja czas znajdują się, przyjeżdżają do mnie osoby, których ja w ogóle nie znam. Mhm. Więc ja tak naprawdę nie wiem, co to będzie za grupa. Jestem

0: Dlatego bardzo ciekawa, jaka tam się energia wytworzy między nami, co my sobie też będziemy dawać wzajemnie, czym się będziemy dzielić. Czasami bywa bardzo trudno.
1: Podejrzewam, bo każdy jedzie z jakimiś oczekiwaniami,
0: tak,
1: jednak.
0: Z czymś, coś wnosi. Każdy ma jakiś wkład. Ten wkład jest różny, nie do przewidzenia. Więc to każdy z nas ma szansę tam po prostu skorzystać wielowymiarowo. Z takiego bycia ze sobą na obcym terenie.
1: W pięknych okolicznościach.
0: W pięknych okolicznościach. I teraz pytanie, które skłania mnie zawsze do tego, żeby je zadać na początku. Jak bardzo i co ja z tego wyjazdu wezmę dla siebie? Jak ja bardzo jestem otwarty czy otwarta na to doświadczenie tutaj, które przede mną? Czy ja się będę koncentrować na tym, co mnie wspiera? Czy będę się koncentrować na tym, co mi przeszkadza? Czy ja szukam dyskomfortu, czy ja szukam czegoś, co będzie wspierające.
1: Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo mocne. Ja widząc znowu na swoim przykładzie, że chcę się tego uczyć codziennie, żeby właśnie koncentrować się na tych rzeczach, które mnie wspierają. Żeby to nie o to chodzi, żeby nie widzieć problemów, tylko żeby odwrócić po prostu uwagę.
0: Tak.
1: Te percepcje. Wydaje mi się, że dużo jakby jest takiej wiedzy, która opiera się na takiej ideologii myślenia, ale tak myśląc sobie tak bardzo prosto, może czasami po prostu warto. To też nie jest nasza wina, tak sobie myślę, jakby wychowując się w naszym kraju, tutaj w takich, gdzie tutaj jednak jest nam przekazywany z pokolenia na pokolenie jakiś system myślenia, który jest nie we wszystkich domach, ale w większości, że my lubimy sobie troszkę pojęczeć. Zresztą te powiedzenia, które krążą, one gdzieś z czegoś się biorą, tak? Może warto skupić się na tym, co jest dobre, wartościowe.
0: Tak, bo mózg bardzo łatwo osadza się na tym, co jest takie często powtarzalne. I stymulacja mózgu, jakby przenoszenie uwagi na inny obszar też bardzo służy do pobudzania i regulacji układu nerwowego. A jeszcze jedną ważną rzecz przy tej okazji bym chciała powiedzieć z mojej perspektywy. Jeżeli, bo właśnie nie chodzi o to, tak jak powiedziałaś przed chwileczką, żeby problemów nie zauważać. Chcemy widzieć, że coś nam nie pasuje, tak? Nie chcemy tego odstawiać na bok i udawać, że tego nie ma. Ale wtedy, jeżeli się pojawia pytanie, jak ja mogę sobie z tym, jakie ja mam zasoby, żeby sobie z tym poradzić, jak ja mogę sobie z tym poradzić, żeby mi było lepiej.
1: Tak, lepiej.
0: Lepiej. Co ja jestem dorosła, dorosły, ja umiem sobą zarządzać, ja jestem za siebie odpowiedzialny, co ja mogę dla siebie zrobić, żeby było lepiej?
1: No właśnie, i z taką myślą chciałbyśmy dzisiaj Państwa zostawić. Cały czas tego się uczymy. Warto o tym przypominać, właśnie powtarzać, przypominać, upominać swój mózg. Znowu uprościłam, ale czasami takie proste porównania są mocne. Mnie często uczy moja córka, ona potrafi czasami w bardzo prosty sposób zaprezentować swoją obserwację świata i ja sobie myślę, jakie to jest mądre, prosto powiedziane, a ona to zauważa już, będąc naprawdę takim dzieckiem, jeszcze nie jest w żadnym systemie, nie, ale już jest w systemach relacji.
0: Dzieci są wspaniałymi obserwatorami.
1: I prosto, konkretnie. I ja wtedy sobie myślę, no proszę bardzo, nie trzeba było wszystkich książek przeczytać, żadnych. Drodzy słuchacze, pięknie dziękujemy. Weronika Gutzman, którą na co dzień możecie spotkać w Krapkowicach, tam prowadzi swoje studio jogi. No ale myślę, że nie tylko tam, zawsze możecie zgłębić ten temat. Dziękuję Ci bardzo, Weronika.
0: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie, a ja Państwa zachęcam do zgłębiania intymnej relacji ze swoim życiem.
2: Lepiej żyć.

0: Za kilka sekund godzina 15, za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. Policja szuka sprawcy zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Potrzebne nagrania z kamer samochodowych. W Nepalu tysiące osób czekają na informacje o swoich bliskich, a ponadto na polskich kortach. W ten weekend nie brakuje sportowych emocji.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Opolska policja ustala okoliczności zabójstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze zwrócili się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe.
2: Zwracamy się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych.
0: Mówi aspirant Ewelina Karpińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z wydziałem można kontaktować się pod numerem telefonu 47 864 2202. Można też rzecz jasna zadzwonić pod 112. Przypomnijmy, zwłoki kobiety znaleziono w piątek około 18:30 w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Jak podaje prokuratura okręgowa w Opolu, ofierze zadano co najmniej 3 ciosy.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czeka na jakiekolwiek informacje o zaginionych krewnych i znajomych. Przed szpitalami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Przed jednym ze szpitali w Katmandu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
3: Anita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. We środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich. Kilkadziesiąt metrów dalej, na murze szpitalnej kostnicy, władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Islandczycy nie zgodzili się w referendum na powrót do negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Przeciwko było 52,8%, na tak zagłosowało 47,8%. To cios dla Brukseli, która chciała Islandii we wspólnocie niewielkiej, acz bogatej wyspy w strategicznym miejscu na północnym Atlantyku. I wracamy do regionu. W Opolu trwają trzecie otwarte mistrzostwa Opola seniorów i amatorów PZT w tenisie ziemnym. Do rywalizacji przystąpiło około 50 zawodników, którzy mierzą się ze sobą w 7 kategoriach. Nie jest to turniej dla zawodowców, mówi Tomasz Szkaradek, organizator zawodów.
4: Każdy zawodnik, który wcześniej uprawiał sport zawodowo, musi mieć kadencję 5 lat, aby mógł tutaj uczestniczyć w tym turnieju. Rozgrywki są prowadzone w systemie tak zwana drabina. Przegrywający odpada. W różnych kategoriach oczywiście wiekowych, tak jak wcześniej powiedziałem.
0: Mariusz Koziński z Kielc na zawodach w Opolu jest po raz pierwszy. Swoją przygodę z tenisem zacząłem w 2019 roku.
5: Wczoraj grałem, w drugiej rundzie wygrałem, dzisiaj gram półfinał i zobaczymy, jak pójdzie. Poszło dobrze, ale nie było łatwo. Męczyłem się z kolegą praktycznie 2,5 godziny. Ciężki mecz w pełnym słońcu, więc było ciężko. Na szczęście się udało wygrać i dzisiaj będę próbował awansować dalej.
0: A Radio Opole, trzecie otwarte mistrzostwa Opola seniorów i amatorów, objęło patronatem medialnym.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, nadal bardzo ciepło, 26-28 stopni. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Trochę chmur, ale chyba więcej słońca, przy czym też mogą pojawić się przelotne opady deszczu w pierwszej połowie dnia, miejscami burze. Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie 23-25 stopni na termometrze. A teraz nasz radiowy termometr pokazuje już, sprawdzam, 27,3 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
10: No już, już. Biedactwo.
11: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
13: Pamiętasz tę piosenkę?
14: Jesteś legendą.
13: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna. Let's talk.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Jak co tydzień witamy w programie Na kocią łapę i na psa urok, magazynie nie tylko dla miłośników zwierząt, Magda Szybińska. Dzień dobry. A zaczynamy od programu 800+ dla psów, chociaż właściwie chodzi o 820 i dla mikropsów, czyli o akcję Otylii Grosickiej, która pokonała taki właśnie dystans, by wesprzeć fundację Mikropsy. Wyjechała rowerem w poniedziałek z Zakopanego, by w niedzielę dotrzeć na Hel. Jak mówi, łatwo nie było, ale pomoc warta jest tego wysiłku.
2: Miałam dosyć mocny kryzys, bo miałam pogodę na zasadzie deszcz, słońce. Było oberwanie chmury totalne, ale już jest naprawdę teraz elegancko, więc myślę, że to już teraz będzie prosta droga.
1: Podopiecznymi fundacji są małe psy, które nie poradziłyby sobie w schroniskach, tłumaczy jeden z wolontariuszy, Bartek Giżyński.
3: Pieski są przeważnie z pseudohodowli, bardzo często są wykorzystywane jako maszynka do rodzenia szczeniaków. Są to pieski zaniedbane, które są gdzieś porzucone, często się błąkają wiele miesięcy na ulicach. Są to też pieski, które są wyrzucane specjalnie nawet w okresie tutaj wakacyjnym.
1: I takim tematem zaczynamy cotygodniowe spotkanie ze słuchaczami Radia Opole, a już za chwilę usłyszymy o tym, co słychać w opolskim ogrodzie zoologicznym. Zostańcie z nami.

0: programie Na kocią łapę i na psa urok dzisiaj ani nie o kotach, ani o psach, chociaż myślę, że te wątki też mogą się w jakiś sposób przewinąć, bo będziemy dzisiaj w zoo opolskim, w ogrodzie zoologicznym, a w naszym studiu prezes i wiceprezes spółki Ogród Zoologiczny, spółka zoo, Aleksandra Czechowska i Łukasz Śmierdziak. Cześć, dzień dobry, witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie.
0: My tak mówimy, zoo, spółka zoo, dlatego że po prostu Ogród Zoologiczny już od pewnego czasu funkcjonuje w trochę innej strukturze organizacyjno-prawnej. Natomiast jeżeli chodzi o same zwierzęta, no to tutaj nie zmieniło się dla nich nic poza tymi formalnościami, bo tak jak były do tej pory traktowane, jak fantastycznie były zagospodarowane, tak tutaj cały czas w tym kierunku idziemy, prawda?
2: No to jest prawda. Zwierzęta nie odczuły tej zmiany, o ile ludzie z administracji, głównie z biura, odczuli to dość mocno, bo to był bardzo skomplikowany proces, który no, trwał miesiącami. On się całkiem niedawno zakończył. Tak, zwierzęta nie odczuwają w ogóle formy zmiany, pracownicy się nie zmienili, wszystko zostało po staremu, a prawdą jest to, że o dobrostan dbamy z dnia na dzień, myślę, coraz lepiej, bo też są nowe wytyczne, których się trzymamy. No jest to klub dla nas, jako dla ogrodu zoologicznego, aby ten dobrostan, tą hodowlę w taki sposób utrzymać, no żeby móc się chwalić tym na całym świecie.
0: Ostatnio tematem numer jeden, przynajmniej na Opolszczyźnie i przynajmniej w te wakacje, chociaż mam wrażenie, że w ogóle w całym kraju, to był temat pumy. Ona grasowała wszędzie, takie mam wrażenie, że ona wszędzie się pojawiała, nie tylko na Opolszczyźnie, nie tylko na Wyspie Bolko, ale też widziano ją na Dolnym Śląsku, widziano na Mazowszu, na Pomorzu, w Czechach. Wszystkie wasze pumy, wszystkie wasze koty są na miejscu?
2: Nasze koty są wszystkie na miejscu. Kolekcje pumy już ogród zoologiczny nie ma od 7 lat. 7 lat temu ostatni raz mieliśmy pumę. No w związku z tym tą, która była widziana na Bolko, już mieliśmy chytry plan przejęcia jej do ogrodu zoologicznego, prawda? Abyśmy mieli taki okaz. Faktycznie no, tych pum się zaczęło pojawiać. Szczerze bawią mnie te zdjęcia, jak ktoś w biurze za pomocą AI sobie wstawia tą pumę. No jest to teraz na ten moment rozkoszne. Skąd się wziął taki pomysł i dlaczego ludzie tak zaczęli zauważać takie zwierzęta? No nie wiem. Być może gdzieś tam jedna faktycznie skądś uciekła, a później się to rozpędziło. Natomiast ma to taki teraz już wymiar humorystyczny. Żadnej pumy żeśmy przy naszym ogrodzie nie znaleźli. Choć byliśmy gotowi na to, że może jakby była, no to też najgorzej by nie było. Natomiast najważniejsze było dla nas, teraz już tak zupełnie serio mówiąc, przeliczyć nasze wszystkie zwierzęta.
0: No właśnie, bo jeżeli... to była świetna okazja do tego też, żeby zwrócić uwagę na to, że my w opolskim zoo mamy piękne, wielkie koty.
2: Tak, mamy, jeżeli ktoś w ogóle oprócz pumy chciałby zobaczyć tygrysy, lwy, oceloty, serwale, no to my serdecznie zapraszamy. Być może ta puma nam trochę tutaj, prawda, popularności też przysporzyła. No i z tego się będziemy cieszyć. Pumy nie obserwujemy, natomiast piękne tygrysy, jaguary jak najbardziej. W liczebności takiej, jaka powinna być, co dla mieszkańców Opola i nas jest bardzo bezpieczne.
0: A zauważyliście coś takiego, że teraz na fali tej popularności potencjalnej pumy krążącej gdzieś tutaj na Opolszczyźnie, to więcej chętnych przychodzi do zoo, żeby te właśnie dzikie, piękne, wielkie koty zobaczyć?
1: Na pewno mieliśmy pytania ze strony osób odwiedzających o to, czy mamy w ogrodzie pumę i czy wszystkie koty znajdują się na swoich wybiegach. My to dokładnie wszystko sprawdziliśmy oczywiście. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Rzeczywiście w okresie wakacji mnóstwo osób odwiedzało nasz ogród zoologiczny, żeby zobaczyć nasze piękne koty, bo chociażby obchodziliśmy piękną rocznicę. Pierwsze urodziny naszych tygrysów tajgi i tundry. Była to okazja do tego, żeby przygotować wspaniały tort urodzinowy i dziewczyny ten tort dostały na wybiegu. Mnóstwo ludzi przyszło na te urodziny całymi rodzinami, bo były również warsztaty poświęcone naszym tygrysom i w tym dniu też ogłosiliśmy powstanie nowej fundacji ogrodu zoologicznego, fundacji Amury, która to fundacja ma na celu ochronę zagrożonych gatunków. Mamy w ogrodzie tygrysy syberyjskie, jest to ten jeden z gatunków, który właśnie chcemy chronić w ogrodach na całym świecie i ta fundacja ma nie tylko pomagać tygrysom, ale również innym gatunkom, które są zagrożone, występują w naszym ogrodzie. Takich gatunków mamy w ogrodzie prawie 70. uczestniczymy w różnych programach ochrony i myślę, że to jest taki ważny aspekt. Pomimo tego, że działamy od niedawna jako spółka z o.o., jako firma, jako przedsiębiorstwo, no to nadal cele pozostają takie, jakie mamy statutowo.
0: A przypomnijmy, dlaczego akurat fundacja nosi imię takie, jakie nosi?
2: No to jest historia wzruszająca, która no, zawsze wywołuje trzepot serca, nie tylko wśród zarządu, który może gdzieś był odrobinę dalej, ale wśród pracowników. Urodziły się trzy tygrysy amurskie, trzy dziewczyny, Taiga, Tundra i Amura. Nazwy blisko związane z miejscami, w których żyją w naturze. No i zachorowały. Zachorowały, z czego Amura była tą z nich i wagowo również najmniejszą. Amura przegrała tą walkę, my razem z nią, ale nie ma przegranej walki, bo ta fundacja jest właśnie kontynuacją tego życia tej Amury i my do życia i my do natury będziemy się starali zwrócić przyszłościowe mioty, o których myślimy w ogrodzie zoologicznym. Jest to bardzo trudna, bardzo specyficzna logistyka. Nawet jeszcze nie uzyskaliśmy zgody koordynatora na takie działania, na podjęcie takich działań, ale należy mierzyć wysoko, należy marzyć, należy te marzenia realizować i myślę, że taką misję ogrody zoologiczne mają we współczesnym świecie, aby właśnie zwracać zwierzęta ku naturze. Obserwowaliśmy ostatnio w social mediach szeroko informacyjnie, kiedy to tygrys amurski był wypuszczony w Kazachstanie. No, przyprawiało to naprawdę gęsią skórkę, jak się na to patrzyło, jak wystartowała, bo to była samica tygrysa właśnie tam, akurat w tundrze ją wypuścili. No to muszę powiedzieć, że te marzenia urosły, one są. Trwają rozmowy z innymi ogrodami, dyrekcją innych ogrodów na temat tego, w jaki sposób podejść do tego działania. No i właśnie ta Amura, która odeszła, wcale tak niedaleko nie odeszła, bo to ona będzie tą, która będzie, jeśli nie my, to na pewno następni po nas będą w stanie to po prostu zrobić. My otworzymy tą drogę.
0: Mhm. A jak się ma w takim razie teraz Taiga i Tundra? Jak one się, te tygrysy nasze mają?
1: Myślę, że czują się świetnie.
0: Już są takie koty.
1: Tak, tak, tak. Już około 70 kilogramów, jeżeli dobrze pamiętam, dziewczyny ważą. Nasz ogród zoologiczny może się szczycić tym, że mam bardzo nowoczesny wybieg, jeden z najnowocześniejszych w Europie i nie tylko dla tygrysów, ale również dla naszych pięknych lwów, bo przypomnijmy, że mamy również lwy angolskie, bracia, którzy przyjechali do nas z ogrodu zoologicznego w Gdańsku, Atos i Portos. I też świetnie się zaklimatyzowali, czują się tutaj rewelacyjnie i myślę, że to jest jedna z takich największych atrakcji naszego ogrodu, bo wszyscy do tego pawilonu wielkie koty zaglądają i podziwiają z bliska właśnie nasze koty, a można naprawdę zobaczyć je blisko, bo ten
0: ja
1: wybieg
0: jest nowoczesny. Ja bym powiedziała, że nawet jak się nie widzi tych naszych opolskich lwów, to wchodząc do ogrodu już można poczuć, usłyszeć ich obecność, bo jak ten to lew zaryczy, to naprawdę to robi wrażenie.
2: Robi wrażenie, a jak się jest w środku, ostatnio miałam przyjemność obserwować dwa treningi medyczne lwów, bo mamy nowego pracownika, więc się przyglądam jego postępom i też pracy, jaką wykonuję z lwami. No to faktycznie ten rezonans tego dźwięku jest tak potężny, że te kraty po prostu się trzęsą. Myślę, że ktoś, kto może doświadczyć tego na żywo, wychodzi lekko zdziwiony po prostu z takiego przeżycia. To jest jakby po prostu z kreskówki, jak z bajki o lwach, że one w taki sposób potrafią ryczeć. I o ile posturą są znacznie mniejsze od tygrysów i od jeszcze paru innych kotów, o tyle tym dźwiękiem rozumiem, dlaczego są królami, prawda, wśród zwierząt. No jednak ten ryk zobowiązuje i przed tym rykiem, myślę, uciekają pozostałe zwierzęta, stąd ten król. Ja tutaj tylko dopowiem do Łukasza, że Tundra i Taiga są właśnie w przebiegu wymiany uzębienia.
0: O!
2: Trochę nam grymaszą, jeżeli chodzi o jedzonko, ale już te zęby właściwe rosną i są przepiękne i wielkie.
0: A co się robi z tymi zębami, które wypadną?
2: No jak je znajdziemy, to byśmy bardzo chcieli je znaleźć, ale one z reguły wypadną gdzieś na wybiegu, w trawie, albo ewentualnie na jakimś pniu, albo jak jedzą dziewczyny mięso, no to znaleźć takiego zęba jeszcze chyba się nie udało, szczerze powiem, bo nie widzę w kolekcji zapleczowej zęba, widzę fibrysy.
0: Czyli wąsy.
2: Tak, wąsy oraz na przykład Portos ma bardzo wiele takich no zlepionej sierści, tak po prostu. No to też faktycznie to mamy w swojej kolekcji, ale zęba nie widziałam. Ostatnio pazura widziałam. I to właśnie od Atosa. Mm.
1: A ja dodam, że rozwijamy temat edukacji w ogrodzie zoologicznym. Mamy salkę edukacyjną, mamy również oprowadzania. Pozdro wszystkich serdecznie zapraszamy, a szczególnie szkoły i takie właśnie grupy zorganizowane.
0: I udało o tych wszystkich planach związanych tak z tym, co będzie się działo w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, opowiemy w Radio Opole już za kilka minut.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w Radiopole w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z Aleksandrą Czechowską i z Łukaszem Śmierciakiem z Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Już wiemy, że misją ogrodów zoologicznych to jest nie tylko ochrona gatunków zagrożonych przyrodniczo, ale także edukacja na temat tych zwierząt, których w naturze ubywa. Chronimy, edukujemy. Tak też ma ochotę i tak też robi Ogród Zoologiczny w Opolu.
2: To jest bardzo ważne zadanie i cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie, szczególnie właśnie ze strony szkół, które do nas przyjeżdżają.
1: Im młodsi się dowiedzą o tym, jak chronić te zagrożone gatunki, tym jest większa szansa na to, że te gatunki w przyszłości, tej bliższej, dalszej, po prostu z nami jeszcze będą.
2: Zgadza się. I zaglądają do nas dzieciaki już z przedszkoli, które przyjeżdżają razem ze swoimi opiekunami, nauczycielami. My mamy pracowników, edukatorów w ogrodzie, którzy ich oprowadzają po zoo, opowiadają o naszych zwierzętach, zwracają uwagę właśnie na te zagrożone gatunki, na misję, jaką kieruje się Ogród Zoologiczny, ale mamy również przygotowane tematy zajęć, takich, które są realizowane w naszej salce przy Krainie Bioróżnorodności. Jednym z tych tematów właśnie są zwierzęta, które przychodzą na świat w naszym ogrodzie i tutaj staramy się, żeby te zajęcia miały charakter taki warsztatowy, żeby oprócz tej części takiej edukacyjnej można było coś zrobić, w tym przygotować na przykład zabawki dla zwierząt.
1: Myślę, że
2: to jest jeden z takich najciekawszych tematów.
1: I potem dzieciaki powiedzą, popatrz, mamo, ten lew to się bawi tą zabawką, którą ja wykonałam.
2: Najczęściej są to zabawki dla naszych małpek, które żyją w ogrodzie zoologicznym.
1: No tak, ale... no bo lew to by szybko sobie z taką zabawką poradził.
2: Ale też sobie radzi, bo wspomniałem o tych urodzinach naszych tygrysów. Lwy też obchodzą swoje urodziny. Przygotowujemy wtedy specjalny tort, taki trochę mięsny, ale taki, który wzbudza zainteresowanie dzikich kotów. One mogą się tym tortem pobawić. Ku uciesze oczywiście wszystkich zgromadzonych. Więc dzieciaki też mają możliwość, żeby zobaczyć, że te warsztaty, które realizują podczas spotkania w ogrodzie, służą czemuś praktycznemu. I potem można przejść na taki wybieg i zobaczyć, że rzeczywiście zwierzęta tymi zabawkami lubią się bawić.
1: Z doświadczenia wiem, że to jest świetna forma edukowania tych najmłodszych, że jeżeli dzieciaki potrafią coś same wykonać, dowiedzą się przy okazji jakichś ciekawostek dotyczących tych zwierząt, to lepiej to zapamiętają.
2: Zdecydowanie tak. To właśnie w ten sposób działa, więc mamy też odnośnie kotów zabezpieczone odciski naszych kotów w formie takich odlewów gipsowych i dzieciaki też bardzo lubią właśnie porównywać, oglądać, a nawet tworzyć później takie torby pamiątkowe właśnie z tymi odciskami, więc staramy się też angażować od tych na najmłodszych, bo dzieci już w wieku szkolnym i bardzo serdecznie zapraszamy do ogrodu. Przez cały rok można z takich właśnie zajęć skorzystać.
1: A propos dzieci, to czy są może jakieś plany rozrodcze w najbliższym czasie w ogrodzie?
2: Cały czas.
3: Są już nawet narodziny, ale dobrą praktyką jest odczekać najbliższe 3 tygodnie do pierwszego szczepienia, co już może się wydać dla niektórych osób znamienite, natomiast z tą informacją po prostu poczekamy. Są plany przywiezienia pandy rudej do naszego Franka, przebudowywujemy właśnie...
1: A panda ruda jest w logo Opolskiego Ogrodu Zoologicznego też.
2: Prawda.
3: Czyli nasz Franio jest i Frankowi partnerka zmarła 3 lata temu i przyjeżdża nowa z wyspy Man, co jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o kwestię dokumentacyjną. Są tam inne przepisy, ale wciąż jest to ochrona gatunków pod konkretnego koordynatora, który tą parę kojarzy, czyli skojarzył ją, przyjedzie do nas do ogrodu. My teraz przygotowujemy dla dziewczyny i dla Franka przepiękny nowy wybieg, który będziecie mogli Państwo, no myślę, że w przeciągu miesiąca uda nam się skończyć te prace, podziwiać na nowo. Będą nowe domki dla naszych pand, co fajne. Każda musi mieć z nich co najmniej po 4 skrytki, oprócz wysokich drzew, gęstych drzew, żeby się mogły ukryć. Właśnie po to, żeby na przykład mogły w kolejnych miesiącach, latach się rozmnażać. To są takie gatunkowe wymagania. No i mamy ochotę je spełnić i je spełnimy do przyjazdu dziewczyny, także trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze, żeby zagościła i rozgościła się u nas w opolskim zoo. Na pewno damy znać, jak przyjedzie, bo tutaj jeszcze czekamy na ostatnie dokumenty, które wystawia ministerstwo.
1: A te 3 tygodnie, o których wspomniałaś, jeżeli chodzi o te narodziny, to tylko gdybyś powiedziała, w której grupie zwierząt mają się pojawić te
3: A można
1: nowe
3: tak
1: mioty?
3: Powiedzieć w radiu? Nie powiem.
1: To jednak nie pociągnę.
2: To będzie niespodzianka.
3: Będzie to niespodzianka. Bardzo ostrożnie podchodzimy do każdych narodzin.
1: Tak, bo to zawsze jest pewne ryzyko.
3: W naturze,
1: tak.
3: W naturze jest ogromne ryzyko. W ogrodzie zoologicznym jest duże ryzyko. W związku z tym my chcemy powiedzieć o tym, jak już wszystko będzie dobrze. Mamy plany. Proszę zwrócić uwagę na to, że przyjechał do nas wilk żywiasty, do naszej Izabeli. No tutaj też chodzi para
1: amory?
3: Po wybiegu.
1: Amory już się
3: zdarzają się amory, no więc czekamy, obserwujemy. One pięknie wokalizują wieczorem. Warto podejść do ogrodu zoologicznego właśnie w takich godzinach 17 do 19, do momentu, kiedy ogród jest otwarty. A nawet jeżeli ktoś ma ochotę przejść się przez wyspę Bolko, to można usłyszeć, jak wieczorem wokalizują, co też oznacza, że coraz lepiej się czują ze sobą i co też oznacza, że być może za jakiś czas powitamy na świecie szczenięta.
1: Z tych miłosnych pieśni to może coś jednak wyjdzie, że to nie tylko samo śpiewanie. Ale w ogóle chyba możemy powiedzieć, że te narodziny w ogrodzie zoologicznym to nie jest taka po pierwsze łatwa rzecz, ale to też nie jest nic nadzwyczajnego, bo tych gatunków w zoo polskim jest tak wiele, że gdybyśmy mieli mówić o każdych narodzinach, nie wiem, wśród ptaków, wśród mrówek, pająków i tak dalej, to, no to byśmy musieli non-stop o tym informować.
3: Tak, to nasz Facebook by spłonął, bo od gadów, płazów, które mamy poprzez owady, no, które się mnożą non-stop, zresztą też
1: i... Poród za porodem.
3: Poród za porodem. Oczywiście są te bardziej takie znamienite porody, jak nasze tygrysice. No tak, myślimy. Myślimy również o tym, żeby rozdzielić z czasem Atosa i Portosa, czyli braci, z czego Atos jest najsilniejszym w stadzie i on często Portkowi pokazuje, gdzie jest jego miejsce. I tak myślimy o tym, żeby zamienić któregoś z chłopaków
1: na dziewczynę. Czyli wymiana taki Erasmus troszeczkę, tak?
3: Trochę Erasmus.
1: Naszego wysyłamy gdzieś, a skąd?
3: Aby obydwoje mogli po prostu stworzyć gdzieś rodzinę. Jeden tu w Opolu, a drugi gdzieś w innym ogrodzie zoologicznym. No, lubią się, ale też jest widoczna ta hierarchia, która no nie zawsze jest pożądana. Ona w naturze też by występowała i oczywiście my się na nią zgadzamy. Aczkolwiek myślimy też o tym, że przyszedł czas na to, żeby panów rozdzielić. Mhm.
1: A jak wygląda poszukiwanie takiej partnerki albo partnera dla mieszkańca naszego ogrodu zoologicznego? To jest tak, że to my musimy wysłać zapytanie w świat, kto ma samicę albo samca takiego i takiego gatunku i chętnie by się zamienił? Czy to też jest tak, że do nas się zgłaszają po naszych panów?
3: To jest dość skomplikowany proces, bo ogród zoologiczny jest w programie EASA, co oznacza, że każdy gatunek, szczególnie citesowy, szczególnie taki jak lew angolski, ma swojego koordynatora w świecie. I ten koordynator w świecie wyznacza pary, które powinny być kojarzone.
1: Czyli ten koordynator, on zna wszystkie lwy, wszystkie zwierzęta danego gatunku we wszystkich ogrodach zoologicznych na całym
3: świecie.
1: Które
3: należą do tego programu. I z tych ogrodów on patrzy, maczuje, można powiedzieć, te osobniki, które powinny być połączone, z których powinno powstać potomstwo, właśnie po to, żeby ten gatunek przedłużyć, żeby te geny, można powiedzieć, były jak najlepsze, żeby zwierzę było jak najzdrowsze, wytrzymałe i pod takim kątem patrzą. Czyli my zgłaszamy koordynatorowi chęć wywiezienia na przykład Atosa lub Portosa, ale również chęć nabycia lwicy do któregoś z chłopaków i koordynator w zależności od tego, jak widzi nasz ogród, a jest myślę w miarę dobrze postrzegany, jeżeli chodzi o wybiegi i zaplecza, no to będzie szukał, koordynował taki przywóz i wywóz zwierzęcia.
1: Do nas, do ogrodu zoologicznego w Opolu, no to przydałaby się taka młoda, a nie jakaś dojrzała lwica, prawda?
2: No tak, tak, no myślę, że idziemy w tą stronę. Byłoby świetnie, gdybyśmy kiedyś doczekali się potomstwa lwów w naszym ogrodzie. Myślę, że to byłoby coś spektakularnego, również z tego promocyjnego punktu widzenia. A i tak nasz ogród zoologiczny jest uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce i nie bez przyczyny kilka lat temu magazyn National Geographic wybrał nasz ogród zoologiczny właśnie jako jeden z tych pięciu najważniejszych, najpiękniejszych ogrodów w Polsce. My to często dostrzegamy, rozmawiając z odwiedzającymi, którzy nawet przyjeżdżając z Wrocławia, z Chorzowa, z Krakowa, z innych miejsc, gdzie są ogrody zoologiczne.
1: Z Czech dosyć często też przyjeżdżają, prawda?
2: I podkreślają to, że ten ogród jest bardzo przyjazny, że nie jest taki przytłaczający swoją wielkością, za to jest bardzo zielony. Ma wiele takich miejsc, które sprawiają, że warto się tutaj zatrzymać, nie tylko poobserwować zwierzęta, ale zwyczajnie odpocząć.
1: Myślę, że i o każdej porze roku wygląda przepięknie.
2: Tak,
1: te pory roku się zmieniają, zmieniają się barwy roślinności w ogrodzie zoologicznym, ale też i zwierzęta przystosowują się do tych pór roku. Jak będzie wyglądać końcówka wakacji w naszym opolskim zoo i też jak zapowiada się kolejny sezon, o tym za kilka minut w Radio Opole.
4: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chce.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: To jest program Na kocią łapę i na psa urok, w którym to programie rozmawiamy nie tylko o samych czworonożnych pupilach domowych. Tym razem jesteśmy w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. W naszym studiu Aleksandra Czechowska i Łukasz Śmierciak. Jesień zapowiada się bardzo kolorowo w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Jak będzie wyglądała jesień? Jakie są plany związane właśnie z tą nową porą roku, która przed nami? Czy zwierzęta, tak jak dzieci, wracają do szkoły, będą uczyć się nowych rzeczy, będą miały jakieś nowe aktywności, nowe zajęcia? Może tutaj jakiś nowy plan lekcji zostanie im wprowadzony?
2: Coś można pod to podciągnąć, dlatego że szykujemy się do bardzo ważnego wydarzenia dla Ogrodu Zoologicznego. Jest to screening, właśnie organizacja EASA, który to albo nas certyfikuje na kolejne lata, lub też wskaże nam te obszary, które są do poprawy. No, w związku z tym faktycznie trochę dla naszych zwierząt się zmieni, bo i są plany treningowe tworzone, plany enrichmentowe, czyli zabawek, które otrzymują, jeżeli zwierzę ma stereotypie, zaangażowanie opiekunów w to, żeby ta stereotypia była jak najmniejsza, się znacznie zwiększa poprzez zabawki, poprzez zmianę cyklu karmienia w ciągu dnia.
1: Przy czym chyba też trzeba zaznaczyć, że ogrody zoologiczne to nie są miejsca, gdzie te zwierzęta mamy cywilizować, mamy z nich zrobić takie zwierzęta jak te nasze pupile domowe. To cały czas mają być dzikie zwierzęta. W taki sposób one są też w ogrodzie prowadzone.
2: Tak to trzymamy, czyli po prostu jeżeli zwierzę może samo zdobyć pokarm, to my mu to ułatwimy i ten pokarm dostarczymy. Bardzo fajnym na przykład enrichmentem, co mamy tutaj na myśli, na przykład dla wilków, to jest wytarzanie części mięsa lub też jakiegoś obiektu w innym zapachu, w zapachu żyrafy, w sierści żyrafy.
1: No to wtedy... To żyrafa na to.
2: Żyrafa nie ma nic naprzeciwko, bo ona swoją sierść oddaje i zostawia wszędzie, gdzie może, jak i również odchody. No a faktycznie wilki, które to na przykład później wąchają, dostając na wybieg, no są zafascynowane. Są to zupełnie inne zapachy niż te, które znają. No w związku z tym obserwują wybieg, patrzą, czy są jakieś zagrożenia, patrzą, czy mogą zapolować. Bardzo sympatycznie się to obserwuje z zewnątrz. No i właśnie takie enrichment w postaci zapachu, w postaci trudnej do zdobycia karmy jest też takim momentem, że no, nie nudzą się, pracują i chcą to robić. Widać później, że są zadowolone.
1: Częstym zarzutem wobec ogrodów zoologicznych jest to właśnie, że te zwierzęta dostają wszystko jak na tacę i jest to dalekie od tych naturalnych warunków. No, takie wyzwania, o których wspomniałaś, no to jak najbardziej to przybliża wszystko do natury.
2: Generalnie są wytyczne takie, których się trzymamy jako ogród zoologiczny, żeby ten powrót do natury, czyli włącznie z tym zdobywaniem pożywienia, był taki jak w miarę w naturze, żeby to zapewnić zwierzętom. Dlatego my w ten sposób też również staramy się karmić, żeby na przykład zmiany u goryli. Kiedyś dostawały w jednym miejscu jedzenie, teraz mają to jedzenie rozsypywane i wręcz zasypywane. Więc on to, co w naturze goryl robi, czyli skubie listki cały czas i właściwie można powiedzieć cały czas ma coś w buzi, coś, co przeżuwa, no tak tutaj też chodzi po wybiegu i sobie szuka. Szuka, odkopuje, wykopuje, mają bardzo zgrabne te dłonie. No w związku z tym jest to dla niego cały czas, po pierwsze musi się najeść, a po drugie musi to znaleźć. Czyli tą część można powiedzieć, że spędza jak w naturze. Dużo mamy takich rozwiązań, które no właśnie mają stymulować te naturalne usposobienia dla każdego gatunku, cechy gatunku. Staramy się to robić. Nie jest to najprostsza rzecz, aczkolwiek faktycznie w miarę upływu czasu udaje nam się wiele rzeczy zrobić.
1: I chyba też dobrym sposobem na to, żeby uatrakcyjnić zwierzętom pobyt w ogrodzie zoologicznym, jest przebudowywanie ich wybiegów, wprowadzanie ich w te nowe obszary. I to też często obserwujemy w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, że ten

0: ogród po prostu się wewnętrznie zmienia. Jak będzie wyglądał w najbliższym czasie?
1: Stale modernizujemy wybiegi i staramy się poprawiać ten dobrostan naszych zwierząt. No, dobrym przykładem jest nowa woliera, która powstała w ogrodzie zoologicznym dla sajmirek i można je naprawdę obserwować teraz bliska. Są to niesamowite małpki, znane powszechnie i myślę, że wielu zwiedzających, ja z zafascynowaniem obserwuję, szczególnie dzieci, które bardzo blisko podchodzą i patrzą to, co dzieje się na tym wybiegu, a dzieje się tam bardzo dużo, bo mamy rzeczywiście piękne stado tych sajmirek, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Ta modernizacja też przynosi korzyści dla osób odwiedzających, bo jesteśmy na etapie modernizowania nagłośnienia przy wybiegu Uchatek i wkrótce te pokazy Uchatek, karmienia i pokazy medyczne też będą na nieco wyższym poziomie, więc myślę, że to też będzie nowe zupełnie doświadczenie. Planów mamy bardzo dużo.
0: Świetnym sposobem na to, żeby taki bliski kontakt ze zwierzętami w zoo mieć, jest wejście do ich świata i to też w Opolskim Ogrodzie jest możliwe, na przykład Wyspa Lemurów. To jest taki sposób, żeby poobcować z tymi królami Julianami, z bajek znanymi,
1: to
0: z lemurami,
1: że
0: to no wprost ten kontakt człowiek-zwierzę jest tutaj możliwy.
1: To jest bardzo zielone miejsce. Od poniedziałku do piątku zapraszamy, można wejść i zobaczyć te lemury z bliska. Mamy takich miejsc na znacznie więcej, bo tutaj myślę, że Nieświszczuki to jest też takie jedno z ulubionych miejsc, gdzie osoby bardzo blisko przechodzą i te pieski prieriowe można pooglądać niemal na wyciągnięcie ręki. Jest to jedno z ulubionych miejsc.
0: Na wyciągnięcie głowy. Bo to się głowę tak wtyka w norkę taką.
1: To też jest możliwe. Ja muszę zdradzić, że jesienią planujemy też nowe pokazy zwierząt, bo oprócz tego, że mamy piękne wybiegi zewnętrzne, to mamy też pawilony w naszym ogrodzie, więc jesienią i zimą można chociażby przejść do naszego wodnego świata, zobaczyć akwaria, które są dostępne dla zwiedzających. Mamy plany, żeby tam również zorganizować takie pokazowe karmienia ryb, więc będzie to, myślę, jedna z takich nowych atrakcji naszego ogrodu i bardzo serdecznie wszystkich jesienią zapraszamy.
0: A co z planami na rozszerzenie powierzchni Opolskiego Ogrodu Zoologicznego? Czy się rozszerzy nam ogród w najbliższym czasie?
2: Mamy taką, nieskromnie powiemy, nadzieję. Tutaj część ziemi, które otrzymaliśmy, gruntów, są pod konkretne inwestycje, które miasto jest stuprocentowym udziałowcem w spółce, więc tutaj też mamy pewne zadania od Urzędu Miasta, od naszego prezydenta, które wykonamy dla Opolan, dla turystów, którzy do nas przyjeżdżają, to w najbliższym czasie. A czy ogród zoologiczny będzie wychodził przed swoją bramę? Myślimy, że z czasem będzie to nieuniknione, zważywszy na to, że powiększamy wybiegi, zważywszy na to, że faktycznie ta przestrzeń może się rozrastać. Jak bardzo, dokąd, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy, ale oczywiście, że takie plany są i my się cieszymy z każdego kawałka ziemi, który będziemy w stanie zagospodarować pod wybiegi dla zwierząt.
0: Takie marzenie wasze, jeżeli chodzi o zwierzęta w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, jakiego gatunku brakuje nam, a chcielibyście je zobaczyć?
1: No ja może powiem z tego punktu widzenia promocyjnego, że ja bym sobie życzył, żeby ogród zoologiczny rozwijał się tak pięknie jak do tej pory i żeby można było oglądać zwierzęta z różnych rejonów geograficznych, z całego świata, bo to też jest wyróżnik naszego ogrodu. Jest pewnie jeszcze wiele takich zwierząt, które moglibyśmy pokazać w naszym ogrodzie. Pracujemy nad tym i myślę, że w odpowiednim momencie będziemy w stanie zdradzić nieco więcej szczegółów.
0: No, tutaj to już zasiałeś ziarnko takiej ciekawości, że zaczynamy się domyślać może, co to może być. Pingwiny? Słoń? Niedźwiedź? Ach!
2: No, zakusek jest dużo, propozycji też mamy dużo, bo tak jak wspomnieliśmy, ogród zoologiczny się wyróżnia powierzchnią, dobrostanem. Natomiast myślimy o tym, co powinno być w ogrodzie, ale żyjemy dzisiaj, tu i teraz. I wczoraj przyszła do mnie taka myśl, kiedy wychodzę z biura administracji i wchodzę na ogród zoologiczny. On naprawdę jest piękny o każdej porze roku, jesienią, zimą. on ma takie momenty swojego uroku. I tak wczoraj przyszła do mnie taka myśl, że no co by się nie działo, dni są różne, są lepsze i gorsze. Kiedy wychodzę na ten ogród, mówię, on jest po prostu zawsze piękny. I z tego na dzień dzisiejszy się cieszymy i dniem dzisiejszym po prostu żyjemy i staramy się na tym, co mamy, zrobić coś, co przyprawi nas o gęsią skórkę, również o to, żeby turystom i Opolanom było tam dobrze i żeby się dobrze czuli. I może na razie w tym miejscu zostajmy. Na pewno jak tylko się coś pojawi, urodzi i będzie pewnego rodzaju zgoda na te nasze działania, to wtedy chętnie Państwu powiemy. A dzisiaj jesteśmy tu i teraz i ten ogród naprawdę robi wrażenie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że gośćmi programu Na kocią łapę i na psa urok byli Aleksandra Czechowska i Łukasz Śmierciak z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Miniony tydzień przebiegł pod znakiem Dnia Psa. Czworonogi miały swój wielki dzień, a ich właściciele zadbali o odpowiednią oprawę. W wielu przypadkach były niespodzianki, wspólne wyjścia i atrakcje przygotowane specjalnie dla pupini. Dzień psa, między innymi na Wyspach Brytyjskich, pokazywał, że miłość do zwierząt może być nie tylko wielka, ale również bardzo pomysłowa.
1: Jednym z tegorocznych hitów są piłkarskie koszulki dla psów, do wyboru m.in. barwy Arsenalu, Liverpoolu i Manchesteru United. Na stroju można umieścić imię oraz numer pupila. Modne są też szkockie tartany, tweedy i wzory flag. Niemal we wszystkich sklepach zoologicznych na wyspach panuje duży ruch. A co kupują właściciele psów? Mam już pół koszyka zabawek i ubranek. Kupiłam przytulankę w kształcie pizzy, marchewkę, sznurek, nową smycz, szelki, płaszcz przeciwdeszczowy i kapelusik Sherlocka Holmesa. Mówiła Polskiemu Radiu jedna z klientek sklepu Pets at Home w londyńskiej dzielnicy Brentford. Na zakupach świętowanie się nie kończy, niektóre psy mogą liczyć na prawdziwą ucztę. Jedna z londyńskich restauracji przygotowała dla nich specjalne miski z kurczakiem, kaczką albo gęsią wątróbką. Do tego kolorowe ciasteczka i psie papucino. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To już nie tylko sympatyczne święto, ale też potężny rynek. Brytyjczycy wydają na swoje psy około 10 miliardów funtów rocznie. Pieskie życie w Wielkiej Brytanii to powiedzenie nabiera zupełnie nowego znaczenia. I tak kończymy cotygodniowy magazyn Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
1: Reklama.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
3: Bardzo przyjemna pogoda dzisiaj w naszym regionie. Proszę jeszcze korzystać z takiego pięknego popołudnia. Teraz zbliża się godzina 16 i wiadomości. Zaglądamy na trzeci zlot pojazdów zabytkowych w Kolanowicach.
4: Jest to pojazd rodzinny, który nie był nigdy w obcych rękach, tylko w naszych.
3: To ostatni weekend wakacji. Na drogach więcej patroli policji, a ponadto w Opolu jeszcze do wieczora festiwal smaków.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. W Kolanowicach trzeci zlot pojazdów zabytkowych. Na boisku można oglądać wyjątkowe auta i zagłosować na najlepszy samochód zabytkowy. Organizatorzy przygotowali także m.in. kulik na trawie i symulator wypadków. Chcieliśmy stworzyć imprezę, aby każdy miał tutaj coś dla siebie, mówi Daniel Pander, współorganizator wydarzenia.
5: Spodziewam się, może być nawet i dwukrotna liczba z zeszłego roku. W zeszłym roku było 120 pojazdów. No dzisiaj ta liczba chyba już nawet pękła, a dopiero ledwo co rozpoczęliśmy zlot. Pojazdy mamy przeróżne. Mamy maszyny, samochody, motocykle, nawet rowery, czyli nawet jeśli ktoś ma stare wigry albo tak zwane ruskie koło, też jest mile widziany.
3: Przyjechałem zaprezentować swojego Citroena BL11 z 1956 roku, mówi Andrzej Tęczar, uczestnik zlotów.
4: Jest to pojazd rodzinny, który nie był nigdy w obcych rękach, tylko w naszych. Rodzice to kupili w 56 roku nowe to auto. Ubecja mu nie zabrała tego samochodu. No i tak przetrwał do dnia dzisiejszego. Wszystkie moje samochody tak wyglądają. No niestety, miałem ich kiedyś 16, zostało mi 4.
3: Radio Opole imprezę objęło patronatem media.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W związku z końcówką wakacji na drogach więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze apelują, by kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Komisarz Kamil Karbowniczek mówi, że policjanci ruchu drogowego patrolują ulice zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach.
6: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość kierujących, ale także będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Będziemy sprawdzać także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
3: A w ostatnią niedzielę wakacji na drogach znad Bałtyku ruch, rzecz jasna, większy niż zwykle, ale nie ma większych utrudnień.
7: Jest dużo samochodów, ale jest ten ruch bardzo płynny. Jest dosyć ciepło, jest dosyć przyjemnie, słonecznie, dobrze się wraca.
8: Dla mnie fantastycznie się jedzie. Nie ma strasznego tłoku.
9: Spodziewała się pani?
8: No jak jechaliśmy nad morze 2 tygodnie temu, to widzieliśmy, że wracający w kierunku Warszawy to jadą pomalutku.
9: A dziś?
8: Jest nawet dobrze.
10: Jedzie się sprawnie, z równą prędkością. Myślę, że jest dosyć duży ruch, ale da się jechać.
3: A my rzecz jasna życzymy szczęśliwych powrotów do domu.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: I wracamy do Opola. Na Placu Kopernika trwa 17. Opolski Festiwal Smaków. Można odwiedzać stoiska regionalnych producentów i degustować potrawy. Państwo pawlikowscy z Bukowiny Tatrzańskiej przywieźli do Opola oscypki.
11: Mamy oscypki z grilla, z boczkiem, z żurawinką, na zim lostrzowskim niedźwiedzim, z korboce, żurawinę, lemoniatkę domową. To są wszystko nasze domowe produkty wytwarzane przez naszą rodzinkę. Mamy już dużo swoich stałych klientów i na szczęście wracają do nas. Nieraz zdają się na porady, nieraz przychodzą, bo już wiedzą, co chcą, bo brali tam, powiedzmy, w tamtym roku.
3: A jeszcze do godziny 17 gotowanie z panem babcią i Jakubem Kuroniem, natomiast od godziny 18 koncerty, więc myślę, że warto tam się wybrać. I jeszcze na koniec, w Opolu w Czarnowąsach powstał rodzinny dom dziecka. Miasto kupiło i wyposażyło budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych za 1,5 miliona złotych. Zamieszka w nim zawodowa rodzina zastępcza z szóstką dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Państwo Barbara Miłoszewicz i Przemysław Wróblewski mają dwójkę biologicznych dzieci, ale chęć bycia rodziną zastępczą dla innych dzieci kiełkowała w nich już od narzeczeństwa.
12: Mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
13: My jesteśmy osobami wierzącymi. Myślę, że to odegrało najważniejszą rolę w tym wszystkim.
3: AMOPR w Opolu zachęca, by zostać powstawać rodzinami zastępczymi, oferuje też pomoc w tym zakresie.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Po południu i wieczorem jeszcze przepiękna pogoda. Słońce, choć miejscami chmur może być troszkę więcej. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jeszcze dosyć wysoka. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane nad ranem. Wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Trochę chmur, sporo słońca, ale miejscami deszcz i miejscami burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. I jeszcze spoglądam na radiowy termometr, na nim 27,5 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu sam, razem ze mną jest Kinga Suchecka-Światły. Cześć, Kinga.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Myślę, że Kingę już kojarzycie, bo nie jest to pierwszy raz. Ostatnio rozmawialiśmy chociażby o domowej Pyrze ze Smaczną Bandą, o naukomiksach, o wielu różnych książkach, dlatego że Kinga, poza tym, że pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, zachęcam, bo jeżeli wybierzecie się do biblioteki, to będziecie mieli okazję Kingę spotkać, w razie czego możecie o coś dopytać, o jakąś polecajkę, bo czyta naprawdę Kinga bardzo dużo. Dowodem książki, które dziś przyniosła ze sobą do studia. I chociaż najczęściej możecie Kingę spotkać w tej części w pokoju bajek, tam gdzie jest literatura dla dzieci, to akurat jest tak, że nie tylko literatura dla dzieci i dzisiaj na pewno nie będzie to literatura dla dzieci, ale jak najbardziej poważna, chociaż jeden z tytułów, Rodzeństwo, mógłby sugerować, że to o dzieciach, ale nie jest tak chyba do końca, chociaż kto wie.
2: Chociaż kto wie. Tak, szwedzka pisarka, która trochę brzmi jakby była niemiecką pisarką, bo mówimy o Moa Herngren, pisze tak, że jest to przyjemne dla oczu i jeżeli chce się spędzić czas w miłej atmosferze, to ja polecam Sceny z życia rodzinnego. Pamiętam, jak tu przyszłam jakiś czas temu z książką dosyć ciężką. Rozmawialiśmy dużo o psychologii, o smartfonach, o sieci, o szkodliwości. Pomyślałam sobie, że wezmę na warsztat coś, co jest przyjemniejsze w odbiorze. Ja nie gwarantuję, że książki oderwą od ekranu telefonu, ale myślę, że będą przyjemnością, jak choćby ten tytuł, o którym już wspomniałeś, Rodzeństwo. Rodzeństwo jest tytułem bardzo prostym i tak naprawdę za dużo rozwodzić się nad tym nie ma co, bo dosłownie rodzeństwo w tytule. Też w środku znajdziemy historię, o, uwaga, rodzeństwie. Czy to nie jest wspaniałe ze strony pisarki, że tak uprościła życie, że nie trzeba się domyślać, co będzie w środku? Już sam tytuł dużo mówi. Rodzeństwo jest tytułem, ale to też jest seria. Mamy na razie trzy tytuły przetłumaczone na język polski, a seria nosi nazwę Sceny z życia rodzinnego.
1: To tak troszeczkę jak u Balzaka mi się tak to kojarzy. Taki opis rodziny z różnych perspektyw, tam też opisywał rodzinę, obyczaje, społeczeństwo całe w gruncie rzeczy i to chyba troszeczkę tak jest. Ty mówiłaś o tym, że nie będzie to aż tak ciężkie, to zaczynam podejrzewać, że może nareszcie bohaterzy i bohaterki tej książki, całej tej serii, będą przeżywali nareszcie coś miłego, a nie tylko straszne traumy. Bo wiesz, bo tak narobiłaś troszeczkę apetytu. Mogą być trochę też zwodnicze same okładki. Bardzo kwieciste, bardzo piękne kwiaty na tym rodzeństwie. Błękitne, ja się bardzo na kwiatach nie znam, więc nie podejmuję się absolutnie powiedzieć, jakie to są kwiaty. Na drugiej takie piękne, różowo-czerwone. Raz, sugeruję to literaturę romantyczną, bardziej dla pań.
2: Kobiecą.
1: Kobiecą taką. Nie sądzę, żeby tylko tak było, a nawet bardzo
2: myślę,
1: nie.
2: Że okładki są zwodnicze, bo Sceny z życia rodzinnego to przede wszystkim seria jest serią, aczkolwiek każdy tytuł spośród tych trzech, które na razie mamy na rynku w języku polskim, na język polski przetłumaczone, za każdym razem mówią o innej rodzinie. Czyli to nie jest tak, że jak rodzeństwo, to skupiamy się na bracie, siostrze i na, no nie wiem, że jest powiedzmy trójka, czwórka, a jak już mówimy o kolejnej części, to jest rozwód, to że mówimy o rozwodzie jednego z tego rodzeństwa. Zupełnie nie.
1: Albo ich rodziców na przykład.
2: Albo ich rodziców. Za każdym razem poznajemy inną rodzinę, wchodzimy, że tak powiem, z butami do ich domu, rozsiadamy się i poznajemy, to Herngren trzeba oddać, że robi to z precyzją, bo ona bardzo dobrze oddaje głos osobie, czyli mamy narrację, która to jest rzadkie akurat na rynku, żeby tak potrafić odnieść się do danego człowieka, czyli wejść wręcz w jego skórę. Mhm. I w przypadku rodzeństwa tu mamy do czynienia z trójką. Jest Andrea, jest Rasmus i jest Ulrika. to nawet trudno czasami wypowiedzieć.
1: Czyli dwie siostry i brat, jak dobrze
2: są siostry i jest brat. I o ile Andrea, której ojciec, ich ojciec w zasadzie, trójki rodzeństwa, on umiera dosyć nagle i ona jest bardzo mocno z nim związana, wręcz jest tak chorobliwie związana z tym ojcem i ona nie rozumie jego śmierci. Ona i on, ja miałam poczucie, że żyli ze sobą w jakiejś takiej symbiozie. Jego śmierć odciska piętno na reszcie rodzeństwa i na tym, jacy oni są. I na razie poznajemy perspektywę Andrei, tym, jaka ona jest, jak na nią reagują ludzie. I ja miałam takie poczucie, że no nie jest lubiana w tej rodzinie, nie? Że zarówno Ulrika, jak i Rasmus troszeczkę ją tak, jest trochę taka niechciana, niepotrzebna się czuje. W związku ze śmiercią ojca, jej matka też ją tak trochę odpycha od siebie. I ja jej współczułam.
1: No ja tak w pierwszym odruchu też oczywiście mam, raczej budzi we mnie to współczucie.
2: Tak.
1: Aczkolwiek oczywiście wszelkie takie relacje, bardzo mocne więzi, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z rodzeństwem, no to można pomyśleć, no tak, no ale jeszcze jest ta dwójka, prawda? No może by to jakoś podzielić sprawiedliwie, no ale wiemy, że sprawiedliwie w przypadku rodziny, no...
2: To jest nie do zrobienia.
1: Nie do zrobienia.
2: W przypadku właśnie tego rodzeństwa jest to samo.
1: I nie każdy potrzebuje, przepraszam też, bo są dzieci bardziej samodzielne, wolą na boisko, z kolegami dorastają. To nie jest tak, że z każdym trzeba się zajmować równo, po godzinie teraz, albo wszystkimi naraz, bo też są w różnym wieku. Nie każdy, jeden jeszcze się bawi lalkami, inny już coś innego robi, więc też trudno ich wszystkich gromadzić teraz w pokoju, mówić, a teraz jest czas dla was, żeby było sprawiedliwie, to wszyscy się całą rodziną bawimy, na przykład w to czy w tamto. No można pograć w gry jakieś, są takie momenty, kiedy możemy być razem, no coś, nie wiem, obejrzeć wspólnie film, no ale też nie bądźmy w jakiejś skrajności, nie popadajmy w jakieś idealistyczne obrazy, które są nierealne.
2: No tak, w przypadku rodzeństwa oni już akurat są dorośli, ale kiedy przychodzi to takie rozliczanie się z tego, kto co osiągnął, to się okazuje, że Andrei poszło świetnie, Ulrika żyje na kredycie, jest wręcz bezdomną, można powiedzieć, bo tylko chodzi i wynajmuje po kolei mieszkania. Rasmus jest zamknięty w sobie. I mama, która bardziej, ja tak to rozumiałam, że ona bardziej kocha Ulrikę, okazuje się, że jak wchodzimy później w punkt widzenia Ulriki, to nie jest tak, że Andrea jest krystaliczna i to nie jest tak, że ojciec był krystaliczny. Okej, ona żyła w symbiozie ze swoim ojcem, ta relacja była taka przytulna, taka dopieszczona, ale za tym też się coś kryło.
1: No nie powiem oczywiście.
2: Nie powiem oczywiście, że nie, ja taka nie będę.
1: Mogą to być rzeczy mroczne, ale z drugiej strony też powiedziałaś już, że autorkę cenisz szczególnie za to, że potrafi bardzo dobrze wczuć się w sposób widzenia, myślenia i czucia każdego ze swoich bohaterów. Także oni są bardzo wiarygodni. I też bardzo często wydaje się, że rodzina stanowi pewien monolit. Jak już ktoś jest odszczepieńcem, taką czarną owcą, no to ewentualnie go tam spychamy na bok. To jest nieprawda, bo każdy ze swojej perspektywy może inaczej przeżywać, inaczej widzieć wiele spraw. Co innego będzie go dotykało, co innego będzie go cieszyło, ale rzadko, nie wiem, najpewniej niestety, jeżeli komuś zależy na zbudowaniu takiej głębokiej, dużej więzi, o tym wszystkim chcemy rozmawiać, dwa, że bardzo często to są bardzo osobiste, intymne, trudne tematy i trudno z wszystkim przychodzić i się za każdym razem uzewnętrzniać i robić sobie też takie psychopogadanki rodzinne przy obiedzie.
2: No, jest taki fragment w książce, który kończy perspektywę opowiadania Andrei, że ona podchodzi do swojej siostry, która jest na zewnątrz i chce ją przytulić. I to jest dosyć sztywna scena, bo Ulrika chce być przytulona, ale nie dlatego, że ma na to ochotę, tylko ona bardziej czuje powinność, nie? To jest moja siostra, ja jej pilnowałam, jak ona była mała, więc powinnam się w nią wtulić i to powinno być dla nas takie rodzinne, takie oczywiste, typowe. A one zastygają w takiej sztywnej pozie pozbawionej czułości i przywiązania. To też jest bardzo ciekawe.
1: A to się niestety czuje. Myślę, że jak coś jest takie z powinności na siłę, że wypada, a nie ze szczerego uczucia i więzi, to czujemy. No, to troszeczkę tak jak jakieś imprezy rodzinne i nagle, no niech będzie, bo tutaj też mamy odejście ojca. No i wiemy, że no, składanie kondolencji, właśnie jakieś obściskiwanie i tak dalej. I wiemy, że z osobami, z którymi nam do tej pory było nie po drodze, nawet jak one przychodzą i teraz, że niby im żal i niby nas obejmują, ale czujemy. ciało jest napięte i wiemy, to jest taki przepływ energii, który trudno jest nawet oddać, że okej, dobra, nie będziemy przecież teraz podczas pogrzebu robić jakiś scen albo odmawiać komuś, prawda,
2: tego typu.
1: Te gesty są tradycją i wypada oczywiście, ale to niczego nie zmienia. Ciało nas informuje i my wiemy w głębi duszy, że to się nic niestety
2: mowa
1: nie zmieniło.
2: Mowa ciała też często zdradza, nie? Tam później jest też fragment o tym, że ich mama w końcu też umiera i oni muszą znowu się zgromadzić w trójkę i ze sobą rozmawiać. I to jest dla nich tak trudne, bo mama przed śmiercią chciała, żeby oni ze sobą, ostatnie czego chciała, to żeby się do siebie nie odzywali. No i efekt jest tego taki, że nie potrafią ze sobą rozmawiać i to ma podstawę w wychowaniu, w tej takiej symbiozie pomiędzy Andreą a jej ojcem nieżyjącym. To wszystko się bierze w zasadzie z dzieciństwa ich, nie? Tego jak byli traktowani, jak zapamiętali to swoje dzieciństwo, bo każdy w zasadzie inaczej pamięta dane fragmenty życia, nie? Że Andrea inaczej zapamiętała pobyty u ojca, a potem po latach się okazuje ze zdjęć, ona to widzi na zdjęciach starych, że jej wyobrażenie tego, czego ona doświadczała, jest zupełnie inne z tym, co widzi teraz, nie? I no to jest, są historie akurat od Herngren takie, że ona ma mistrzostwo w tym, że potrafi opisać perspektywę danej osoby. My już sobie wyrabiamy jakąś opinię. No co za mędę, jak ona mogła, nie? Już chcesz rzucać tą książką, że w ogóle nie potrafisz dalej przebrnąć przez strony. Kończysz daną perspektywę, bierzesz się za kolejną perspektywę, powiedzmy, siostry Andrei i już myślisz sobie, że czy tam w ogóle jest ktoś dobry albo jest ktoś zły?
1: Albo nagle okazuje się, że ta, której nagle współczuliśmy i myśleliśmy, że jest taka cudowna, wspaniała, okazało się, że była tak wredną siostrą w paru momentach dla tej młodszej, że ta nie ma powodu, żeby z nią rozmawiać i jej kochać, a po prostu o tym w ogóle nie myśli. Bo tak niestety bardzo często jest. To widać też często, że no jak to wszystko miałeś, przecież staraliśmy się, ubrania, to, tamto, wycieczki, wakacje, a nagle dziecko po latach mówi, ale nie czułem się kochany. I nagle tak jakby kogoś, nie wiem, no w twarz mu
2: dasz, uderzyć.
1: No jak to? Nie rozumiemy tej perspektywy. No właśnie po to są tego typu książki i umiejętność tego typu pisania, żeby pokazać, dlaczego ktoś może tak czuć. Że czasami możemy być zranieni w takim momencie naszego życia, że dla reszty rodziny to jakaś bohostka. W ogóle nikt tego nie zauważył. A my nosimy w sobie jakąś głęboką zadrę, taką, która procentuje później na lata i trudno nam się przez to przebić. Obrastamy jakąś zbroją, jakimś poczuciem krzywdy. No jak tego nie przepracujemy, nic z tym nie zrobimy, no to samo raczej nie zniknie, gdzieś tam wyjdzie. No i tak mówiłem, kwiatuszki na okładce, no wydawało się, że będzie lekko. Nie jest tak lekko, ale uważam, że bardzo, bardzo pożytecznie. Ale o drugiej książce Kingo proponuję, żebyśmy opowiedzieli osobno. Raz, że powiedziałaś już, że one tworzą osobne fabuły, chociaż są taką serią.
2: Są zwartą serią, sceny z życia rodzinnego, ale każda książka traktuje o innej rodzinie.
1: Ale to mi się akurat bardzo podoba, bo uważam, że...
2: Jest niemodne.
1: No, ale...
2: Chodzi mi o to, że często autorzy robią tak, że jak jedna książka się sprzeda, to
1: kontynuacja,
2: bo to się prościej sprzedaje, jest prostsze marketingowo. No nazwijmy rzecz po imieniu, to też jest biznes, prawda? Herngren zrobiła coś podobnego, a jednocześnie coś innego, bo sięgając po kolejną część, spotykamy inną rodzinę, ale ten sam styl autorki, no i to jest najważniejsze.
1: Aha, no to za chwilę opowiemy wam w takim razie o rozwodzie. Zostańcie z nami.

0: wszystko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Kinga Suchecka-Światły. Rozmawiamy o, ja ćwiczyłem wymowę, Moa Herngren, bo już skoro wiem, że Szwedka to mniej więcej tak to należy wymówić, ale Moa po prostu tak jest napisane i Herngren, gdybyście Państwo chcieli sobie sprawdzić w internecie, łatwiej będzie po tytułach. Rodzeństwo, już jak się okazało, wcale nie taka wesoła książka. Druga, już tytuł ma, szczerze mówiąc, dosyć przykry, bo rozwód, a z drugiej strony chyba książka bardzo na czasie, bo jak popatrzymy na statystyki, no to rzeczywiście nie wiem, czy tam 30% nie przekroczyły,
2: a jeżeli chodzi o... A aż tak się nie interesuje tematem?
1: Ja też aż tak nie, no ale prowadząc też audycje takie prospołeczne i inne, nie tylko kulturalno-literackie, to czasami do różnych statystyk zerkam. Jest to naprawdę skala zatrważająca, chociaż pewnie ci, którzy... No zależy też jak, bo tutaj nie chciałbym, żebyśmy bardzo w tę stronę poszli, ale z drugiej strony pójdziemy.
2: Będę tłumaczyć i usprawiedliwiać bohaterów, akurat tych, którzy podejmują się rozwodu, bo on się zaczyna od pierwszych stron w zasadzie książki. Od Moa Herngren. Mamy kolejną książkę o tytule dosyć dosłownym, bo mówimy o rozwodzie i taki też jest tytuł. To znowu kilkaset stron historii, tym razem Bei i Niklasa. To jest szwedzkie małżeństwo, które po 30 latach mówi sobie dość. 30 lat to całkiem sporo. Wiem, bo niedługo tyle będę miała. Ale oni do...
1: Ale w ogóle będziesz miała, czy po ślubie?
2: Nie, no będę miała tyle lat. Po ślubie nawet nie 5, więc książka jest dosyć taka... Trochę napawa... wątpliwości za dużo, ale tu wracam do perspektywy, do czego cały czas Herngren przekonuje, że perspektywy są ważne i w tej książce to samo robi, czyli najpierw opowiada historię z perspektywy Bei, a potem mamy odwrotność i wypowiada się Nikolas. I to jest... I to jest zawsze o tyle dobre, bo każdy może coś powiedzieć, i o tyle... złe, bo być może powinien trochę pomilczeć dla dobra otoczenia i tego, jak też rodzina reaguje na to, co się
1: a
2: będzie
1: mają
2: działo.
1: Dzieci?
2: Mają dzieci, mają dwie córki. I...
1: Po 30 latach małżeństwa raczej dorosłe już zakładam.
2: Nie, nastolatki. Aha. Nastolatki, tak. Bea jest osobą, która opiekuje się domem. Niklas jest pediatrą i choć nigdy nie chciał być pediatrą, ale poszedł w to, bo co? Bo dobre pieniądze, a ona chciała aranżować dom. Więc ona do pracy nie poszła, a jeśli już poszła, no to jakaś taka praca, która nie przynosiła zbyt wiele owoców. W sensie, no nie była dobrze płatna. W Szwecji nigdy nie byłam, ale wierzę w to, co jest opisywane w książkach, że jest tam po prostu koszmarnie drogo. Więc jeśli to mówi każda postać, to wierzę, że tak jest. I życie Niklasa jako pediatry jest obarczone bardzo dużym stresem, to rzutuje na jego psychice, na jego samopoczuciu, a wraca do domu i ma żonę, która ma bardzo dużo oczekiwań. I tutaj zaczynają się schody, bo pewna kłótnia, tylko kilka słów o tym powiem, kończy się tak, że on wychodzi, nie wraca, a jak już wraca, to z informacją, że chce rozwodu. I ona na początku uważa, że to jest żart. Gdzie 30 lat związku małżeńskiego, mają dom bardzo ładny, mają dwie córki dorastające. Ona w tym życiu czuje się bajecznie, świetnie. Ona się spełnia.
1: No bo jeżeli wymyśliła sobie, zbudowała sobie też taki obraz swoich pragnień, że najbardziej chce mieć męża, dom, dobrą pozycję społeczną, dzieci, które później wyrosną na kogoś, z kogo będę mogła być dumna, będę mogła pochwalić się sąsiadom, sąsiadkom, rodzinie, no to właściwie to, co wymyśliłam sobie, czy wymyśliłem, bo to może być też przecież mężczyzna, w tym przypadku akurat kobieta, no to jeżeli to się spełnia, no to zakładam, że jest okej, jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. o czym tu myśleć. Tylko wtedy, bo nam się to wydaje też w pierwszym odruchu w porządku, ale z drugiej strony to jest cały czas myślenie tylko o sobie i o spełnieniu swojej wizji.
2: Tak.
1: A interesuje mnie, czy druga osoba, partner, partnerka też tak właśnie chce, a może ma jeszcze jakieś inne pragnienia, a może dzieci też chciałyby czegoś innego. To jest właśnie to nieszczęście, którego później nie rozumiemy. No jak to? Rozwód. Jak to nie jesteś szczęśliwy?
2: Pytanie, czy ona... Czy jej perspektywa jest bardzo, bardzo dobra, taka, czy ją się przyjemnie odbiera, bo w moim odczuciu nie, ja tej kobiety miałam po prostu fizycznie, tak czytając, miałam jej dosyć i tego, w jaki sposób się zachowuje, jak traktuje tego męża i tak dalej. Nie dziwiłam mu się, że się wyprowadził, a później jak on doszedł do głosu, miał swoją rację, bo zawsze każdy ma swoją prawdę i chce się nią podzielić, to okazało się, że owszem, ona taka jest, on na to pozwalał przez lata, nie powiedział dość, tylko podporządkowywał się jej pragnieniom, tylko że to też bierze się z ich przeszłości, z ich bycia dzieckiem, z tego, że Bea nie miała rodziny, która by ją kochała i w której czułaby się potrzebna, a Niklas miał rodziców kochających, wspierających, miał rodzeństwo, które się uzupełniało i Bea szukała, jeżeli nie znalazła w dzieciństwie miłości, to na siłę szukała jej w dorosłości, w tym dorosłym życiu. Kochała Niklasa bardziej niż on kochał ją, albo kochała wyobrażenie o tym życiu. I kiedy dochodzi do tej decyzji o rozwodzie, ona nie potrafi wyobrazić sobie tego, że ona teraz jest osobną jednostką. 30 lat małżeństwa, to jest mnóstwo czasu. I w jednej chwili przestaje być... synową, przestaje być ciocią z tamtej strony i dochodzi do jakiegoś takiego konfliktu w jej głowie, że ona nie potrafi sobie w ogóle tego wyobrazić, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ona miała już jakieś ustalone tryby dnia, on szedł do pracy, dzieci do szkoły, zajmowała się domem, nie zarabiała i nagle ona sama ma się utrzymywać.
1: Czasami ktoś w takiej sytuacji mówi, cały świat mi się zawalił, a my nie rozumiemy, no aż tragizujesz, bez przesady, no jak facet nie chce, bo kobieta trudna, no to nie ty pierwsza, nie ostatnia, no jeszcze jest tyle rzeczy dookoła, przyjaciele, ludzie, prawda, praca i tak dalej, no właśnie, nie zawsze jest i nie zawsze wszyscy z nami zostaną i nie zawsze wszyscy przy nas będą i kiedy nagle do nas dociera, że to nie tylko kwestia utraty partnera czy partnerki, bo przecież gdyby zginął w jakimś wypadku, prawda, no to wtedy najprawdopodobniej moglibyśmy na znaczną część tych przyjaciół, rodziny liczyć, prawda, ale rozwód też jest jednak coś innego. W tym momencie pewnie nie będzie już wspólnych spotkań, wspólnych wakacji i tak dalej, ta część właśnie pewnie, no wszystko to odejdzie. I co ja to teraz będę sama w tym domu robiła? I nagle rzeczywiście...
2: O ile będzie w ogóle dom, nie?
1: No właśnie.
2: To też jest zagadka. Kobieta nie ma, mówię w kontekście książki, nie ma prawa jazdy, nie ma pracy, nie ma już męża, bo to małżeństwo jest w procesie rozwodowym. I ona ma taki totalny mętlik w głowie, bo nie potrafi się z tym pogodzić. I przychodzi najtrudniejszy czas w roku, wbrew pozorom, dla wielu ludzi tak naprawdę, święto Bożego Narodzenia. Niektórzy kochają, niektórzy ich nienawidzą. I Bea nie wyobraża sobie sytuacji, w której ona miałaby puścić córki dwie z nim do jego rodziców, znając tę świąteczną atmosferę, w której ona też uczestniczyła przez 30 lat. A to jest ten moment, w którym ona ma zostać sama w domu. I ona sobie tego nie wyobraża i podejmuje decyzję, która jest dosyć szalona, bo koniec końców pakuje się w autobus i ona tam jedzie do nich, wiedząc, że jej były mąż już ma kogoś innego. No cóż może się wydarzyć? Nie powiem, bo to jest...
1: No ale byłoby zbyt prosto, gdyby po prostu było tak, że ona stanie w progu, wszyscy na siebie zaczną krzyczeć, trzaskać drzwiami, może ktoś kogoś zabije, nie daj Boże. No, ale...
2: Udaje, że nic się nie dzieje i to jest też bardzo ciekawe z punktu, tu wracam do psychologii.
1: No bo to są powieści psychologiczne, zresztą uważam, że dobra powieść obyczajowa musi być głęboko psychologiczna i trzeba znać ludzką naturę. Ty za to chwaliłaś ostatecznie też przecież autorkę, a tutaj nie wyobrażam sobie, że nie zna się natury ludzkiej psychologii. Przede wszystkim mówimy dużo o empatii, o tym, żeby próbować postawić się w sytuacji drugiej osoby, zanim na jej temat się wypowiemy, no to ona to właśnie robi. Ale pokazuje i zmusza też do tego czytelnika. To jest ważne.
2: Tak. Dlatego rozwody po 30 latach, czy one są, czy przynoszą więcej pożytku, czy strat, nie wiem komu to oceniać, nie? Bo
1: nikt
2: tak jak wspomniałeś o statystykach, one takie są, rzeczywiście. Jest zresztą, to może nie tyle modne, co przestało być tematem tabu.
1: No przestało być, bo dziś rzeczywiście jest tak, że raczej przychylamy się do tego, że jak ktoś ma się męczyć ze sobą i mają się kłócić każdym, tak, to bez sensu. Lepiej próbować zacząć sobie nowe, szczęśliwe życie i coś jeszcze poukładać. A można poukładać w każdym wieku. To pokazuje wielu też seniorów, tak zwanych seniorów i seniorek, którzy rozpoczynają cudowne życie. Nie zawsze zresztą to się wiąże z rozwodami. Po prostu tracimy zwyczajnie też niestety, czy to w wypadkach z powodu chorób, bliskie osoby. Niektórzy się decydują, bo taką mieli więź i mają też taką rodzinę, że nie odczuwają potrzeby rozpoczynania nowego życia. Mają dzieci, wnuki, są jakby otoczeni miłością i wtedy nawet o tym nie myślą. Ale ktoś, kto zostaje zupełnie sam, nic dziwnego, no. Próbuje gdzieś wyjść, jeżeli ma na to siły, do jakiejś kawiarni, może na koncert, do filharmonii, do teatru, tam kogoś pozna. Czy też jedzie do sanatorium, tam popularne są te deptaki.
2: Owiane
1: legendami, tak. No ale się nie dziwię, że tak jest, no bo gdzież w końcu jest najlepsze to miejsce, gdzie osoby starsze, samotne mogłyby się poznać.
2: Dobrze pobawić, prawda?
1: No właśnie tam. Więc dla mnie nigdy nie jest oczywiście za późno i też uważam, że to słynne kiedyś, że nie, rozwód to ostateczność, bo co powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi, taki wstyd. No to co, to męczyć się
2: też
1: teraz ze sobą?
2: Każde małżeństwo zostało zawarte z chęci, nie? Bo tutaj akurat w przypadku tym książkowym, to jak już się pozna jedną perspektywę i drugą, to obojgu, naprawdę obojgu, życzy się wszystkiego dobrego, ale już własną ścieżką niech idą, tak.
1: Aha, no to powiem Ci, że jest to rzeczywiście nieoczekiwane, ale troszeczkę na to skrycie też liczyłem, że jednak tak czuję, że w obu przypadkach, i w rodzeństwie, i teraz w tym rozwodzie, a jeszcze przypomnę, jest też trzecia książka, o niej już nie będziemy dziś opowiadali, wydaje mi się, że autorka ostatecznie ma bardzo dużo chęci zrozumienia swoich bohaterów, nikogo nie oceniać, nawet jeżeli ktoś nie jest idealny i też pewnie nie chciałaby z nim się spotykać i siedzieć przy jednym stole, to jednak stara się pokazać, że te perspektywy naszych wyborów, decyzji, tacy jesteśmy, są bardzo, bardzo złożone. No i nie można generalnie nikogo skreślać. No chyba, że jest to już jakiś naprawdę zwyrodnialec, morderca, psychopata jak w Domu Dobrym. No mamy niestety takie przypadki.
2: Oglądałam, nie? Tak, bardzo trudny film, ale potrzebny społecznie.
1: O tak, potrzebne. I zresztą te książki, myślę, obie też są bardzo potrzebne. Moim zdaniem. Nie tylko jako dobra literatura.
2: Polecam.
1: Dlatego zresztą je przyniosłaś. Ale jeszcze Kingi, drodzy Państwo, nie wypuszczę, bo jeszcze jest jedna książka, o której Kinga nie była pewna, czy zdążymy porozmawiać. Uspokajam, zdążymy, chociaż krótko. Będzie to już tym razem nie proza, ale reportaż. Zostańcie z nami.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Kinga Suchecka-Światły i tym razem będzie reportaż. Reportaż, który ma właściwie zbiór chyba reportaży. Za chwilę Kinga to dokładnie opowie. Chrobot. No ja przyznaję, że chrobot to mi się zawsze kojarzył z myszami. Byłem u dziadka, u babci na wsi. To myszy chrobotały gdzieś tam wieczorami. Ale ten chrobot nie jest opowieścią o myszach. Podtytuł więcej wyjaśnia. Życie najzwyklejszych ludzi świata. Ale kiedy myślimy o kimś z drugiej strony, życie to zwykły człowiek, też tak sobie myślę, no ja jestem zwykłym człowiekiem, niczym się nie wyróżniam, to co bardzo często też myślimy, a jestem troszeczkę taka szara myszka, no bo zwykły człowiek to taka szara myszka, nie wyróżniam się, nie wychodzę na świecznik, nie wychylam się, spokojnie sobie żyję, niezauważony. Ale czasami możemy być tak niezauważeni, że to się naprawdę wcale niekorzystnie ostatecznie odbije, bo dobrze jednak czasami zaznaczyć, że tu jestem, mam swoje potrzeby, jestem człowiekiem. I to takie moje pierwsze skojarzenia, ale nie wiem, czy rzeczywiście...
1: Takie są faktycznie.
0: Aha. I nie wiem, czy też o tym dokładnie, o takich ludziach jest ta książka.
1: Ależ ty już opowiadam, o czym to jest. Nie przeczytam całości, bo nie to jest celem spotkania.
0: A jest spora.
1: A jest naprawdę spora, ale czyta się ją dosyć przyjemnie, bo co? Bo traktuje o ludziach, którzy urodzili się w 7 różnych krajach świata. I teraz uwaga, mamy tak. Perspektywy mieszkańca Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii, Zimbabwe i Japonii. Mieszanka kulturowa, prawda? I teraz te 7 opowieści zwykłych ludzi łączy to, że urodzili się tego samego dnia, ale oni się nigdy nie spotkają. I książka traktuje o tym, w jaki sposób będzie wyglądało ich dzieciństwo z uwagi na to, jaką się kulturą otaczają, jaką mają rodzinę, jaką sytuację geopolityczną ma dane państwo. I jaki kolosalny wpływ to wywiera na ich życie, na postrzeganie siebie, na postrzeganie świata i na świadomość tego, kim się tak naprawdę jest. Mamy opisy slumsów. Slumsy, dobrze mówię. Tak. I to jest przeciwstawione do domu w Finlandii, który ma wszystko to, czego dom tak naprawdę, czego się spodziewamy po tym, co dom w środku ma. I te zderzenia rzeczywistości są trochę surrealistyczne, a jednocześnie nawet tutaj siedząc mamy świadomość, że właśnie tak wygląda świat.
0: Mało tego jeszcze dodam od siebie, bo ktoś może powiedzieć, że może być oczywiście pewnym nadużyciem, że wybierzemy biedną osobę z jakiegoś kraju tak zwanego trzeciego świata, afrykańskiego, no i kogoś bogatego, z bogatej Europy, a przecież w Europie też mamy ludzi bezdomnych, wykluczonych i można byłoby zestawić tą osobę z afrykańskich slumsów na przykład też z osobą ze slumsów w Stanach Zjednoczonych i byłoby to podobne życie, a tutaj się zestawia inaczej. Natomiast, bo w tej Afryce powiedzmy też, no, jest jakaś grupa bardzo malutka, której się żyje dosyć dobrze. To są najczęściej ci przywódcy, różni kacykowie, generałowie, którzy mają limuzyny, ochroniarze i tak dalej, i tak dalej. No gdyby ktoś się urodził w takiej rodzinie, to pewnie też opływałby w dostatki, ale myślę, że jednak musimy uwzględnić ten procent, że jednak tam jest tak,

0: że ten malutki jakiś promil, który rządzi, żyje ewentualnie względnie dobrze, a reszta to są slumsy, najczęściej albo prawie slumsy, a u nas odwrotnie. Jest tak, że ten promil to są na szczęście slumsy, na szczęście
1: wygląda inaczej.
0: I dużo tak. też się robi u nas, żeby ich nie było, bo tutaj odsyłam oczywiście do swoich rozmów i programów też na temat patologii społecznych, wykluczenia, osamotnienia, sporo tam ekspertów różnych o tym opowiadało i u nas idzie ku dobremu bez wątpienia, natomiast tam niewiele na to wskazuje. Mało tego, zwłaszcza, że bardzo często w tych krajach uprawiamy turystykę, przyjeżdżają bogaci, biali Europejczycy, no to przecież nie chcemy robić sobie zdjęcia z Afrykaninem czy Afrykanką, która będzie ubrana w t-shirta i prawda, normalnie tak jak my
1: tak.
0: i będzie miała dom z ogródkiem.
1: Niech
0: biega sobie z dzidą, prawda, półnaga, albo jeszcze te wszystkie straszne, okaleczające praktyki, jakieś rozpychanie sobie ust, czy to wydłużanie sobie szyi tymi. No, dla mnie jest to okropne. Nie wyobrażam sobie, jak normalny, wrażliwy człowiek, etyczny, z jakimkolwiek morale i kręgosłupem, który kocha drugiego człowieka i bliźniego, może jechać i robić sobie tam zdjęcie. No to moja osobista perspektywa. Wiem, że być może ktoś teraz się obrazi, bo akurat był w takim miejscu, no ale dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia, no bo albo komuś dobrze życzymy i chcemy, żeby żył szczęśliwy, a tam wszystkie badania antropologów i wszystko wskazuje na to, że to jest utrzymywane tylko po to, żeby turyści przyjeżdżali.
1: Tak, tam są te safari, nie? O tym też właśnie w książce, o tym też mówi reportaż. Mamy przypadek dzieci, które gdzieś się tam bawią i akurat jest wycieczka, nie wiem, czy to z USA, jakkolwiek, w każdym razie jadą sobie i widzą te dzieci biedne i jedna kobieta, nie wiem, czy z poczucia jakiejś potrzeby, moralności, jakkolwiek, żeby uciszyć trochę może sumienie, wyciąga $5 i daje jednemu dziecku, nie? Dla nich $5, no przecież to jest majątek. Więc ta dziewczynka przynosi to do domu i się cieszy, że przyniosła, a matka się boi tych pieniędzy, no bo raz, że trzeba też mieć pomysły, jak to rozdysponować, a nie daj Boże, ktoś chce cię za to po prostu też
0: zabić.
1: Tak. No tak, to jest majątek. Więc ta taka nieostrożność kulturalna też może dużo krzywdy wyrządzić. Ale co chcę powiedzieć, jest przypadek chłopca, który, bo inaczej, ta perspektywa się nie zmienia, w sensie te dzieci dalej opowiadają o tym, jak im się żyje, ale one rosną, dorastają. Jest nastolatek, który wyprowadza się do Anglii, chyba z Zimbabwe, o ile dobrze pamiętam, i zaprasza do siebie po paru latach kolegę. I ten kolega faktycznie przelatuje, dla niego to jest szok kulturowy, Londyn i to, jak się poruszać w ogóle po ulicy, nie? Nazwiemy go dzikusem, bo też nas tak trochę uczy tego kultura, bajek, tak to wygląda, a jednak chłopiec jest po prostu zagubiony i nie potrafi się przemieszczać, no bo jak, skoro w Zimbabwe nie ma takiego ruchu?
0: Ja powiem tylko tyle, jak pojechałem jako dziecko po raz pierwszy z mamą do wujka do Warszawy i wzięli mnie do tego dużego wtedy pierwsze ruchome schody, jakie w życiu zobaczyłem w dzieciństwie, domu handlowego i tam wsiadłem do windy, sam się wypchałem, bo było dużo ludzi, zgubiłem się, stałem, ryczałem, podejrzewam, że czułem się dokładnie tak jak ten chłopiec, więc akurat ja go dobrze rozumiem, nie trzeba wcale...
1: Dla mnie czujniki światła, czerwone i zielone w Opolu były zagadką, bo jak przyszłam tutaj na studia już 10 lat temu ponad, ale ja nie rozumiałam, po co to jest, więc po prostu stałam i czekałam na zielone. Stałabym tak dłużej, gdyby ktoś w końcu zdesperowany nie przyszedł i po prostu mi tego nie wcisnął, więc no słuchaj, nawet będąc ucywilizowanym człowiekiem można popaść w pewnego rodzaju zażenowanie i wstyd.
0: I może tutaj w takim razie wychodzi cały ten zamysł dobry autora na te reportaże i tych jego bohaterów, których wybrał, żeby pokazać, że te różnice są właśnie tylko i wyłącznie w kwestii gospodarczej, politycznej.
1: To nas kształtuje mocno. Dużo tak u nas mówi. No.
0: I taki byłby pewnie morał i przesłanie tej książki. Że naprawdę niewiele trzeba, żeby albo my, żebyśmy stali się zdziczałymi, albo też lepszymi. Bo ja uważam, że poziom zdziczenia niestety
1: jest bardzo wysoki, nawet w cywilizacjach.
0: No, nawet większy mam wrażenie, coraz bardziej tutaj. No ale to już oczywiście zostawimy Państwu do rozstrzygnięcia Kingo, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Proszę.
0: Za propozycje czytelnicze. Państwu przypomnę, Kinga Suchecka-Światły była moją Waszą gościnią. Możecie Kingę spotkać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, jeżeli będziecie chcieli wypożyczyć jakieś z tych książek, bo wszystkie możecie też je w bibliotece wypożyczyć, jak widzę. Dobrze, po obwolutkach, że są też w zbiorach na pewno. Więc Kingo, dzięki śliczne.
1: Proszę bardzo.
0: Ja z Państwem oczywiście się nie żegnam. Usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: Już za kilka sekund godzina 17, za kilka sekund wiadomości w Radio Opole, w nich m.in. informacje dla kierowców. Sprawdzamy pogodę w kraju na nadchodzący tydzień. W Kotorzu Małym powstanie dzienny dom pobytu dla seniorów, a ponadto Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z KPO.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Awer-Krajewska, ale na początek bardzo ważne informacje dla kierowców. Jak informuje kapitan Grzegorz Piśniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w Strzelcach Opolskich na ulicy Opolskiej, dokładnie w okolicach wiaduktu od strony Opola, zderzyły się dwa pojazdy, motocykl z samochodem osobowym. Dwie osoby jadące na jednośladzie trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu trzy zastępy Straży Pożarnej i policja. Prosimy uważać, Strzelcom Opolskim. Opolskie ulica Opolska. A ponadto strażacy działają teraz w lesie w okolicach Jełowej. Tu doszło do pożaru młodnika. Na miejscu cztery zastępy Straży Pożarnej. W akcję włączony jest też dromader, czyli samolot gaśniczy.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: I sprawdzamy pogodę na najbliższe dni. Nadchodzący tydzień przyniesie ochłodzenie i więcej deszczu. Jutro będzie jeszcze ciepło, od 23 stopni nad morzem do 30 na Podkarpaciu, ale po południu w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady i burze. Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska mówi, że najgwałtowniejsze zjawiska wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie.
2: Opady deszczu, burza do około 25, lokalnie 30 mm na metr kwadratowy. Na wschodzie i na południowym wschodzie kraju burze będą nieco bardziej gwałtowne, z porywami wiatru do około 85 km na godzinę oraz opadami gradów. Na pozostałym obszarze kraju poryw wiatru w burzach do 60-65 km na godzinę.
0: W drugiej połowie tygodnia utrzyma się zmienna pogoda, a za moment więcej informacji o pogodzie w naszym regionie.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Seniorzy z gminy Turawa będą mieli nowe miejsce do spotkań. W Kotorzu Małym powstanie dzienny dom pobytu. W placówce mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z zajęć aktywizujących, spotkań integracyjnych oraz działań wspierających samodzielność i sprawność. Jesteśmy na początku drogi, otrzymaliśmy dofinansowanie, wyznaczyliśmy miejsce, no i działamy dalej, mówi Dominik Pikos, wójt Turawy.
3: I w następnym roku mamy nadzieję, realizacja. Przed nami duże zadanie, ale wtedy w jednym miejscu będzie żłobek, przedszkole, dzienny dom pobytu. Także naprawdę miejsce, w którym będzie taka wielopokoleniowa wymiana, możliwość spotkań i tak dalej. Dlaczego w Kotorzu jest to miejsce, w którym mieliśmy dostępność działki, ale też proszę pamiętać, to będzie miejsce dla wszystkich seniorów, którzy będą zainteresowani.
0: Dzienny dom pobytu powstanie w ramach projektu Nie Sami Dzielni, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polskiego. Wiadomo już, że Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała pula dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego bezzwrotne granty wynoszą ponad 25 miliardów. Reszta to tanie pożyczki.
4: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat.
0: Dziękuję za relację. Jeszcze na koniec. 7 osób zginęło na skutek wywrócenia się statku pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Ekipy ratunkowe poszukują 23 osób. Na pokładzie jednostki było 259 pasażerów i 8 członków załogi. Uratowano 237 osób.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna do 12 do 14 stopni. Jutro trochę chmur, trochę słońca, trochę rozpogodzeń, ale też momentami przydadzą się parasole. W pierwszej połowie dnia miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna do 23 do 25 stopnia, więc delikatnie chłodniej niż dzisiaj. Termometr radiowy w tej chwili pokazuje, już sprawdzam, 26,8 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.
9: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po reklamie.

0: o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Agata Romaniuk. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Agatę Romaniuk możecie kojarzyć z bardzo różnych książek. Ci młodsi czytelnicy, którzy mają dzieci, pewnie z Kociej Szajki. Starsi, zwłaszcza ci, którzy interesują się literaturą faktu, reportażem z książek reportażowych. Ale będziemy rozmawiali głównie o najnowszej książce Dina Dina. Taki jest jej tytuł. Jest to proza dla dorosłych. Myślę jednak zdecydowanie dla dorosłych czytelników, chociaż ja zawsze mówię, że nastolatki dobrze poukładane, myślące, ciekawe świata też mogą sięgać, bo to nie jest książka, którą mogłaby im poprzestawiać coś w głowie, że byłoby źle.
2: Czyli... Ja zresztą pisząc ją trochę myślałam o młodych dorosłych, bo bohaterką tej książki jest młoda bardzo dziewczyna. Ilustratorką też była dziewczyna mniej więcej w podobnym wieku, około 20 lat. W związku z czym myślałam sobie, że absolutnie tak. Ja mam też syna 17-latka, który czyta już absolutnie dorosłe rzeczy, interesuje się tym, co się na świecie dzieje, a ten świat jest płonie, jest w chaosie i wydaje mi się, że tym bardziej powinniśmy i pisać dla młodych mądrze i podsuwać im mądre lektury.
1: Mhm. A najlepiej, kiedy po prostu piszemy tak, jak myślimy, jak czujemy, piszemy prawdę, bo chociaż jest to literatura piękna, czyli fikcja teoretycznie, to myślę, że no, będzie to truizm, ale no, dobra fikcja nigdy nie jest fikcją, moim
2: tak,
1: zdaniem.
2: Ja też tak uważam. Ja dlatego nie przespadam za science fiction. Kiedyś, teraz nie pamiętam, kto jakiś filozof powiedział, że science fiction to jest jednak tenis bez siatki. Ja trochę myślę, że taka proza, która też nie jest w ogóle osadzona w jakichkolwiek realiach, czy to fizyki, czy to kultury, no też jest tenisem bez siatki. Więc to jest rzeczywiście książka, która, ta historia się nie wydarzyła, ale mogła się wydarzyć i wszystkie jej, że tak powiem, cała scenografia jest prawdziwa, boleśnie prawdziwa, no bo tłem tej powieści jest wojna.
1: Mhm. Ale punkt wyjścia jest też bardzo ciekawy. Tutaj odeślę też do podcastu z dr Igą Nowicz, z którą rozmawiałem o literaturze ukraińskiej z perspektywy pisaną na Zachodzie, konkretnie akurat w Niemczech, bo tam ją bada i ona pokazywała, jak różne są te perspektywy i różne doświadczenia. Tutaj też nie jest to książka, bo gdybyście trafili na taki krótki, jakiś hasłowy opis, że oto wojna w Ukrainie, pierwsze tygodnie wojny, no to pomyślicie sobie, że Dina jest po prostu młodą dziewczyną w Ukrainie, lecą pierwsze bomby, no i co ona wtedy robi, jak reaguje, czy giną jej bliscy, czy nie, co się dzieje. Nie jest tak. Tutaj mamy Bolonię i młodą dziewczynę, która mieszka we Włoszech, więc zupełnie inna perspektywa, ale jak my, nam się wydaje, że najczęściej pierwsze dni, tygodnie wojny to są te setki tysięcy, miliony osób uciekających przed wojną, tak ona postanawia pojechać i odszukać swoje korzenie i właśnie w drugą stronę. I to jest niezwykłe.
2: Tak. To jest akurat prawdziwa historia. W pierwszych dniach, może tygodniach wojny ja pojechałam do Bolonii na targi książki dziecięcej i ku mojemu zdumieniu tam w ogóle nie było śladu wojny. Tak jak Warszawa, z której pochodzę, wrzała. No przecież przyjeżdżały te po prostu zapełnione pociągi, ludzie przyjmowali uchodźców i tak dalej. To w Bolonii były trzy smutne flagi i trzeba się było bardzo nachodzić, żeby w ogóle zobaczyć, że coś gdzieś się dzieje. I usiadłam sobie wtedy na Piazza Maggiore w Bolonii, w taki piękny, słoneczny dzień marcowy i koło mnie usiadła para, dziewczyna i chłopak, którzy się kłócili. Ja trochę znam włoski na tyle, że rozumiałam, o czym mówią. I kłócili się o to, że ona chce do Ukrainy wrócić. Ewidentnie była Ukrainką, półukrainką może, a on ją chciał zatrzymać. I jedno z pierwszych zdań książki, to jest zdanie, które podsłuchałam tam, kiedy on jej powiedział, mieliśmy być ze sobą na zawsze, przecież tu jest nasze życie. Ona odpowiedziała po ukraińsku wtedy, niż to nie wiszne, nic nie jest na zawsze. I ja pamiętam, że mnie jakoś zmroziło, ja nie chciałam słuchać tej rozmowy, ale siedziałam tak blisko, jak to w takich kawiarenkach włoskich, że no, chcąc, nie chcąc ją usłyszałam. I pomyślałam sobie, i czy ta dziewczyna pojechała, jeśli tak, to co jej się zdarzyło. No i nie napisałam reportażu, nie poszłam jej śladami, napisałam jakąś fikcyjną, możliwą jej historię. Starałam się to zrobić jak najpiękniej, jak umiałam, żeby też oddać sprawiedliwości czasom i tej bohaterce, którą trochę spotkałam, a trochę wymyśliłam.
1: Mhm. Ale z drugiej strony, bo mnie to bardzo też intrygowało, bo w takim naturalnym odruchu, patrząc na twój wcześniejszy dorobek, wydawałoby się, że będzie to właśnie reportaż, prawda? Że tym, na co najbardziej będziesz miała ochotę, to napisanie reportażu kolejnego. Tymczasem decydujesz się na prozę, jak słyszeliście Państwo, opartą o jakimś prawdziwym zdarzeniu, ale to było przecież niewiele,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to właśnie cóż tu, kilka zdań.
1: Cóż tutaj mamy, prawda? To można opowiadanie krótkie napisać, a nie powieść. No można też. Natomiast zastanawiałem się, że ten wybór literatury, takiej prozy, krótko mówiąc, też może mieć ciekawe podłoże, że tych różnych reportaży, dokumentów powstało mnóstwo. No, bardzo wielu reporterów z całego świata starało się od razu relacjonować i pisać i w gruncie rzeczy no, trudno było o cokolwiek oryginalnego. Oczywiście później skupiano się, czy to zwierzęta, prawda, osobno reportaże, dzieci, kobiety, gwałty, czy jakby wybierano już później, uszczegółowiano poszczególne zjawiska w poszczególnych regionach, no ale jednak to cały czas było dosyć podobne, no bo trudno napisać coś zupełnie nowego.
2: No tak, bo wszyscy byli trochę świadkami podobnych wydarzeń, prawda? Pamiętam, że ja o tym myślałam, ale gdzież mi stanąć się po prostu w szranki z najbardziej utytułowanymi reporterami wojennymi z CNN-u, Newsweeka, nie wiem, polskimi też, ty Pawłem Pieniążkiem, którzy pojechali tam na miejsce. To ja nie mam chyba takich narzędzi i takiego warsztatu i takiego doświadczenia, a też nie znam języka. A wydawało mi się, że to jest bardzo ważne, żeby nie pracować tam z tłumaczem, bo to się wszystko działo tak szybko i było tak drastyczne, że zapośredniczone, myślę, by było uboższe. A jeszcze jednym aspektem było to, że ja w tym czasie miałam ludzi w domu, którzy przyjechali z Ukrainy, kolejne rodziny, zresztą pierwszą rodziną, która do mnie przyjechała, mama, córka i babcia z Charkowa właśnie i ta dziewczynka się nazywała Dina, ta sześciolatka. Więc trochę ta historia Dina jest o tej dziewczynie, którą spotkałam w Bolonii, ale trochę dla tej dziewczynki, która z Charkowa uciekła. No więc też nie mogłam ich porzucić, pojechać na wojnę, pisać reportażu. A poza tym wydawało mi się, że może proza daje jakąś większą przestrzeń do opowiedzenia różnych historii, większy dystans, jest więcej miejsca na szczegół, na różne postaci. No ta książka powstawała też parę lat. Ja najpierw myślałam, że napiszę ją bardzo szybko, a potem myślałam, że chyba muszę jeszcze chwilę poczekać i też zebrać głosy Ukraińców, czy oni by w ogóle takiej książki chcieli, czy ja mam prawo ją napisać. Więc też dlatego to trochę trwało.
1: No ja przyznaję, że liczyłem troszeczkę na taką właśnie odpowiedź, bo według mnie literatura piękna, teoretycznie fikcja daje jednocześnie możliwość bycia troszeczkę subiektywnym, prawda? Bo od reportera oczekujemy, że obiektywnie napisze nam, co zobaczył, jak widział, co mówili ludzie, koniec i nie będzie tego raczej komentował. Tutaj jednak jestem w stanie wczuć się w bohaterkę, a wiadomo, że z różnych perspektyw to będą bardzo różne losy. To nie jest tak, że wszyscy widzą to samo. Wszyscy tego samego doświadczają, to samo czują, to samo przeżywają. I to też teoretycznie jest oczywiste, ale jednak trzeba o tym pisać, bo to, co wydaje się oczywiste, kiedy mówimy, a to oczywiste, to nagle okazuje się, że przychodzi kolejne pokolenie i to, co miało być oczywiste, nie istnieje. My tego nie czujemy, nie myślimy, nie współodczuwamy, stajemy się też gorszymi ludźmi przez to.
2: Tak myślę, wiesz, i też jesteśmy mniej w jakimś dialogu z innymi i w ogóle trochę są takie czasy skrajnego egocentryzmu i tego takiego rozdmuchanego ja sama uderzam się w piersi, też nie jestem od tego wolna i każdy jest tak bardzo zainteresowany własną narracją. To, że w polskiej prozie jest tak dużo autofikcji, też jest jakoś symptomem tego, jak sądzę. A powieść, która ma wielu bohaterów, daje przestrzeń na wiele głosów. Na głosy, które się ze sobą nie zgadzają, które komentują te same wydarzenia zupełnie inaczej. Ja też się starałam to w tej powieści uwypuklić, że na przykład postać doktor Kozierowej, starszej lekarki, która jest jakąś taką trochę mentorką Diny i ojca Diny, oni się spierają o to, jak ocenić tą wojnę. Czy ona się szybko skończy, czy późno, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, po której stronie jesteśmy. Więc wydało mi się, że właśnie proza ma tą przewagę i bardziej zaprasza do takiego dialogu i do tego, żeby też no, stworzyć więcej postaci. Poza tym, bieżąc reportaże, od czego ja nie uciekam, bo następna książka będzie reporterska, to jednak czasami chcielibyśmy, żeby ten bohater no jeszcze coś zrobił, ale by jeszcze coś powiedział, że ach, tak jeszcze spuentował i oni tego nigdy nie robią. A w powieści mamy do tego wolną rękę, ale tak jak słusznie zauważyłeś, to jest taka książka jednak bardzo realistyczna. To znaczy ja tam zrobiłam bardzo dużo researchu, więc jak coś o czymś pisze, że na tyłach charkowskiego szpitala zakwitła wiśnia japońska w kwietniu, to rzeczywiście tak było. Ja to zresearchowałam. Czyli jeśli ten szpital wygląda z przodu, jak taka mozaika z lat 70., no rzeczywiście tak wygląda i tak dalej, więc gdybyście Państwo pojechali, czego ja nie mogłam zrobić w tamtych dniach, to pewnie byście rozpoznali tę scenografię.
1: No ale to jest scenografia. Oczywiście fajnie, że... bo też teoretycznie nie musiałabyś.
2: Nie musiałam, tak.
1: Można byłoby bazować w gruncie rzeczy na jakichś filmach reporterskich, dokumentach, które są, pełno ich jest w sieci i można byłoby sobie zobaczyć atak na jedno, drugie miasto, gruzy.
2: I wymyślić jakieś miasto fikcyjne, prawda?
1: Tak, można byłoby tak dokładnie zrobić, nawet jakieś małe miasteczko ukraińskie, które w ogóle nie istnieje i zrobić tam bohaterów taki konglomerat. Znaczy przyznaję, że to, że bohaterowie są różni, bo Dina wskazuje na jedną bohaterkę, ale wiadomo, że nikt nie jest na samotną wyspą. To nie jest tak, że ona jedzie i od razu, bo możemy mieć oczywiście dwa scenariusze. Jedzie i nagle, tak jak gdyby to był film romantyczny i książka tego typu, to pewnie pojechałaby, odkryłaby swoje korzenie, swoją daleką rodzinę, z którą nie utrzymywali kontaktu, nagle ich odnajduje, wszyscy się wspierają i później w zależności od tego, czy autorka chciała zrobić happy end, to albo ginie w nalocie, albo nie ginie w nalocie, tylko...
2: Żeby była druga część, prawda?
1: Żeby była druga część, tak, poznaje jakiegoś chłopaka i razem idą na front i później jest tam drugi. No, jak się Państwo domyślacie, tak nie jest. Wszystkiego Wam oczywiście nie streścimy, natomiast troszeczkę jeszcze o tej książce opowiemy, przy czym damy Wam teraz chwilę na muzykę i wrócimy za chwilę.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Agata Romaniuk. Rozmawiamy o najnowszej powieści Dina Dina. Już usłyszeliście kątem ucha na pewno, że Agata powiedziała, że reporterska książka będzie również. Jak będziesz chciała, to możemy o niej wspomnieć. Natomiast powiedziałaś rzecz ważną. Raz, że Dina oczywiście postanawia wyjechać, poznaje bardzo różne osoby i tych postaci jest tam wiele. I teraz rzeczywiście, kiedy mówiłaś o pogłębionym researchu, ja sobie, oczywiście można w fikcji stworzyć dowolną postać. Wielu mamy lekarzy w powieściach najróżniejszych. Możemy sobie stworzyć. To może być dobry lekarz, doktor Judym albo Judymka, a jednocześnie może to być równie dobrze Mengele, prawda? Więc jakby pole jest ogromne do tego. Ale mam takie wrażenie, mówiąc o tym, że też miałaś w swoim domu uchodźców z Ukrainy. Mieszkali u ciebie, rozmawialiście, to mam wrażenie, że to wszystko też procentowało, że to nie tylko ta jedna dziewczyna w Bolonii, ale jednak później też. Przy czym zakładam, że to też nie było jeden do jeden, że oni ci opowiadali, zwierzali się, a ty później tylko robiłaś notatki. O, super, mam rozdział gotowy.
2: Przyda mi się do książki. Tak, nie, oczywiście, że nie, ale no niektórzy spędzili u mnie kilka tygodni. W sumie to było 5 grup, bo nie wszystko to były rodziny, więc no jednak jak się razem je śniadanie i rozwiesza pranie i tak dalej, to nagle tych opowieści o codzienności albo codzienności tych, którzy zostali, bo przecież zostali na froncie, nie wiem, została schorowana matka, przyjaciel i tak dalej, no to tego rzeczywiście zbierało się dużo. A poza tym miałam dużo wsparcia od moich ukraińskich przyjaciół, tłumaczy moich książek, zwłaszcza redaktorów, którzy też mieli takie wyczulenie na to, żeby mi podsyłać jakieś rzeczy. Na przykład jaki stosunek mają chirurdzy ukraińscy, którzy operują rosyjskich żołnierzy. Tak? Jak do tego podchodzą? Czy można odmówić? Czy nie można? Kto odmawia? Jak oni reagują? Jak sobie z tym radzą? Więc to były takie rzeczy. A poza tym też potem całą książkę przed redakcją jeszcze czytała Olga Makarowa, moja ukraińska tłumaczka z Kijowa, która studiowała w Polsce i mówiła, to zabrzmiało fałszywie, to wyrzuć. A tutaj jest jeszcze taka historia, wiesz, pamiętam, mój ojciec, który był chirurgiem w latach 90, to zarabiał tak marnie, że jeździł karczować las. I pamiętam, że moja redaktor powiedziała, niemożliwe, chirurdzy mają delikatne dłonie. I mówię, nie w Ukrainie w 91. On jeździł karczować las, bo tak dobrze płacili. Nie? A z pensji chirurga w tamtym czasie mógł kupić za miesięczną jeden but żonie. No i to była, no i ja uznam, że wspaniałe, że musi trafić do powieści, no bo to pokazuje zupełnie inne losy tego ojca Diny, który jest chirurgiem. Dlaczego on jest taką postacią, jak jest? Bo jak karczujesz las, to coś się w sobie utwardza, myślę. I to potem 30 lat później wychodzi.
1: No tak, przy czym od razu też myślę, że, bo czasami można mieć takie wrażenie, że te książki pisane tu i teraz, że są troszeczkę jednowymiarowe, że raczej unika się też przedstawiania jakichś mrocznych kart, czyli wszyscy są bohaterscy mniej lub bardziej, wszyscy dzielnie walczą, wszyscy są wspaniali, kochają się, wspierają, jedna wielka, kochająca się rodzina, no nie ma takiego społeczeństwa, niestety, ja bym chciał, żeby takie było. Czasami mówimy, że w obliczu nieszczęścia my też potrafimy się zjednoczyć, tak na jakiś czas zazwyczaj
2: tak,
1: bywa.
2: Na krótko często.
1: Przy czym też nie wszyscy, bo od razu, jak widać, pojawiają się oszuści, którzy podają lewe konta i próbują na tym żerować i zarabiają na tym kasę, że każdy w tym porywie dobrego serca nie patrzy, dokładnie nie sprawdza, więc wśród tych dobrych fundacji, stowarzyszeń, które starają się nieść pomoc, od razu się też pojawiają niestety oszuści. To jest dla mnie zawsze taki koronny dowód, który zamyka rozmowę, czy wszyscy jesteśmy cudowni, kochani, nie jesteśmy i pewnie tam też nie. I zresztą pomału w niektórych reportażach to też zaczyna być widać, że są też tacy, którzy donoszą. Ja pamiętam rozmowę taką, gdzie podobno za $100 są tacy, którzy bez trudu zdradzają, wskazują pozycje, donoszą.
2: Tak, oczywiście. Więc przekierowują transporty z pomocą humanitarną czy z bronią. Absolutnie tak jest. I to, no cóż, to po prostu też jest ludzkie, więc ja też się starałam mieć i takich bohaterów i innych. Poza tym w ogóle te postaci są, oprócz tego, że są postawione w jakiejś sytuacji wojennej, to ja jednak trochę o tym myślę, że to są takie trudne, bolesne i aktualne historycznie, ale jednak dekoracje. Znaczy w tej powieści to mogłaby być katastrofa ekologiczna, to mogłaby być pandemia, to mogłoby być jakiekolwiek inne dramatyczne wydarzenie, które stawia ludzi wobec wyborów, których na co dzień nie podejmują. No i wtedy musimy, i to jest coś, co wyraźnie wybrzmiewało w wielu moich wywiadach z Ukraińcami, że po prostu trzeba redefiniować relacje wobec tych szczególnych okoliczności. Ja też miałam takie przeświadczenie bardzo naiwne, że życie się zatrzymuje, bo jest wojna i po prostu, bo wszystko jest tylko o wojnie, a moi rozmówcy mówią wręcz przeciwnie. Wojna to też jest życie, może nawet bardziej, bo nagle odcinasz pewien bullshit, który na co dzień po prostu się zamartwiasz i tak dalej, i zadajesz sobie ponownie pytanie, kto jest dla ciebie ważny, co jest dla ciebie ważne, kim chcesz być. I to jest też taki czas stawania się i dojrzewania. I Dina, ta moja młoda bohaterka, jedzie do Charkowa też po to, nie wiedząc o tym oczywiście, żeby dojrzeć w przyspieszonym tempie. No i to się, nie spoilerując, wydarza.
1: No tak, bo niestety trudne, traumatyczne doświadczenia sprawiają bardzo często, że dorastamy, nawet jeżeli nie powinniśmy jeszcze w takim tempie, ale to nas zmienia, to zazwyczaj powtarzało pokolenie to starsze, które przeżyło wojnę, tak jak moi dziadkowie i babcie, widać było tę zmianę, prawda?
2: Tak, że szli, nie wiem, do powstania jako dzieci, a wychodzili jako dojrzali ludzie, więc niewątpliwie tak jest i spośród różnych kosztów, które są związane z wojną w Ukrainie, no mówi się teraz, że szacuje się, że 5 milionów będzie weteranów, którzy będą mieli jakiś rodzaj niepełnosprawności po wojnie. Na ile będzie tych dzieci i tych młodych ludzi, którzy właśnie pośpiesznie i brutalnie dojrzali, tak? A mogli jeszcze zostać dziećmi, mogli jeszcze zostać zupełnie naiwni, niewinni.
1: I to będzie praca dla tysięcy psychologów, terapeutów i
2: pedagogów.
1: Tak dalej.
2: I cień, który się będzie kładł na związkach tych ludzi, więc to jest coś, co przychodzi jako taki odroczony koszt, tragedia
1: Natomiast
2: wojny.
1: Poniekąd już to powiedziałaś, ale też pomyślałam, że proza, chociaż oczywiście jest to Ukraina, a my wszyscy wiemy, że to jest ta wojna tu i teraz, to jednak proza sprawia, że to może być rzeczywiście dowolny inny konflikt. I tutaj także to, że dziewczyna przyjeżdża z tej Bolonii, czyli jakby nie żyje tam i teraz, więc to troszeczkę, myślę, jest książka ciekawa dla ludzi, nie tylko Ukraińców mieszkających na świecie i ich reakcji na wojnę i nagle zainteresowanie się swoją ojczyzną, ale także perspektywa wszystkich nie Ukraińców, prawda?
2: Tak, bo ona też patrzy obcymi trochę oczami, prawda, na to wszystko i na pewno, i my też patrzymy na tę wojnę jednak jakoś przez szybkę i w sposób zapośredniczony. To, co dla mnie było jeszcze bardzo ważne, to, że ona jest kobietą i większość bohaterek tej książki to są kobiety w różnym wieku i w różnych rolach społecznych, na różnym etapie życia i tak dalej. Bo bardzo nie chciałam pisać książki o froncie. Twardoch napisał wspaniałego Nula, który jest dokładnie o doświadczeniu frontowym, męskim, takim brutalnym, no ale jednak wojna się też toczy na zapleczu, znaczy właśnie w tych miejscach, jak szpitale, w domach i tak dalej. To nie jest tak, że tam ona się nie dzieje. Ja chciałam napisać o tym, bo to doświadczenie jest również przejmujące i ważne, żeby było opowiedziane.
1: A ja myślę, że poruszające książki to jeszcze będą te, które będą po Nulu, wyobrażam
2: na
1: sobie
2: pewno.
1: Kontynuację Nula
2: tak.
1: Właśnie, kiedy wojna się kończy i zostają ci wszyscy pokaleczeni ludzie, także psychicznie, a wiemy o tym, bo nawet jak byliśmy na misjach i nasi żołnierze, tu pojawi się nazwa Afganistan, nie przez przypadek, bo i w twojej książce ten Afganistan się pojawia. I było widać, ile się rodzin sypało, nie potrafili się odnaleźć, zmienili się, a przecież to była misja, prawda, nietypowa, pełna wojna, chociaż była to, bo ja sobie nie wyobrażam życia, że każdego dnia może ktoś do mnie strzelić, jakiś snajper, albo wybuchnie gdzieś wojna i w każdej chwili mogę zginąć. No dla mnie to jest nie do pomyślenia.
2: Zostaje w tobie na pewno na zawsze. Zresztą ten syndrom tych Afgańców tak zwanych i tych matek Afgańców, który świetnie Swietłana Aleksiejewicz opisała, prawda, no to jest coś, co wraca teraz. To znaczy ta wojna w Afganistanie się skończyła pod koniec lat 80. Ale to wielokrotnie słyszałam, że to po prostu jest jak taki, wiesz, taki przebłysk, takie powidoki, że znowu są te same matki z kamiennymi twarzami, ci młodzi chłopcy w tych cynkowych trumnach, że to jakoś wraca. To jest w ogóle takim historycznym jakimś przekleństwem też tego regionu, że rzeczy wracają po prostu jak mdłości, jak jakaś taka fala zwrotna. Ale wydaje mi się, że no, jakoś się zrobiło tak ciężko i smutno w naszej rozmowie, ale też jest tak, że chyba my, którzy zajmujemy się kulturą, no, nie wypada nam milczeć na ten temat, tak myślę. Chociaż w polskiej, zwłaszcza prozie, chociaż nie tylko, nie tak dużo jest o tym. Tomasz Różycki wydał wspaniały tom wierszy, gdzie się do tego problemu odnosi. Twardo napisał Nula. Rzeczywiście powstały książki reporterskie, ale poza tym polscy prozaicy no, bardziej są jednak zajęci swoimi autofikcyjnymi tematami i no, każdemu jego własny wybór, ale mnie to trochę dziwi, że dzieje się coś takiego tuż za naszą granicą. W Polsce mamy 3 miliony Ukraińców, którzy przejechali albo zostali częściowo i tak dalej. Nie piszemy o tym, jakbyśmy tego nie zauważali. Aha. Już nawet nie mówiąc o samej wojnie, ale o tym fenomenie, który się dzieje w naszym kraju z zmieniającą się populacją. To mnie to zdumiewa, że to jakoś nie przebija się w ogóle.
1: No bo to jest, myślę, jednak bardzo, bardzo trudny temat. Na razie wszystkie wywiady i wszystkie recenzje wskazują na to, że udało ci się napisać wiarygodną, dobrą powieść, po prostu dobrą powieść, poruszającą, z postaciami, które żyją, i które do czytelników trafiają. To jest wielka sztuka, a to nie zawsze się...
2: Mam nadzieję.
1: To ja opieram się, ja wiem, to nie są moje żadne tam wychwałki, tylko po prostu troszeczkę poczytałem i troszeczkę posłuchałem, więc wiem. I są to zresztą opinie osób, które bardzo cenię najzwyczajniej w świecie. To nie tak, bo oczywiście można zamówić blurba na okładkę.
2: Tak, tak, oczywiście. I za niego zapłaci. I na Instagramie też, prawda, różne rzeczy. Aczkolwiek dla mnie bardzo ważne są reakcje czytelników, którzy piszą, bałam się tej książki, że ona mnie przygniecie, a jednak przyniosła mi dużo nadziei. I też taki był mój cel, znaczy, żeby pokazać, że w najstraszniejszych czasach, którędyś wchodzi światło, że można się odnaleźć, że można się zakochać, że można naprawić z kimś relację, że w ogóle nie jest za późno, nawet jeśli dzieją się rzeczy zupełnie straszne, więc to też chciałam przemycić. I to też w każdym z wywiadów wybrzmiewało, że ludzie się chwytają jakiś po prostu wstążeczek nadziei i póki życia, póty nadziei. Naprawdę, i to może brzmi banalnie, ale trzeba czasami te najprostsze prawdy przypominać, szczególnie w takich trudnych czasach.
1: No to prawda, bo jeżeli pomyślimy, że ta książka jest o woli przetrwania, o nadziei, o sile miłości, a o tym właśnie jest, bo jeżeli dwoje ludzi jest w stanie się kochać w takich okolicznościach, a kochają się, śluby są przecież,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: i ktoś
2: tak,
1: myśli, gdzie wy macie czas o tym myśleć, a pomyślcie sobie, ilu powstańców brało śluby, kiedy sypał im się grad, bo stwierdzili, że dobra, być może jutro zginiemy, ale chcę z tobą stanąć tutaj razem, tak, wyznać ci miłość. To są te rzeczy piękne, które pokazują no, tą najpiękniejszą stronę człowieczeństwa.
2: To prawda, myślę, że ludzie wyciągają do siebie rękę, że się godzą czasami, ludzie, to mnóstwo takich historii słyszałam, ludzie skłóceni przez lata, bracia, którzy nie rozmawiali ze sobą 25 lat, a pokłóci się o coś, co żaden już z nich nie pamięta, co to było. Jak wojna wybuchła, to zadzwoni do siebie jeden, drugi mówi, Dymitr, Wasyl, bracie, jesteś, nie? No to są rzeczy poruszające i myślę, och, jak dobrze byśmy potrafili to robić bez wojny, ale dobrze, że ludzie potrafią, nie? Jednak. Więc to jest... No to jest to dla mnie bardzo poruszające, że takie historie się dzieją i że ludzie sobie pomagają i też okropnie mnie boli to, co się dzieje w Polsce w tej chwili i ten hejt i te zachowanie agresywne i brutalne wobec Ukraińców jest czymś, co po prostu patrzę na to ze zdumieniem i przerażeniem.
1: Tak, i to nawet, ja myślę, że to nawet nie tyle zdumiewa, czy to chodzi o Ukraińców, kogokolwiek, bo wiemy, że ten hejt przetaczał się przez bardzo różne inne też nacje i grupy.
2: To
1: dlatego
2: prawda,
1: tak, przestaję dziwić. Znaczy, jak ktoś się dziwi, przepraszam, że tak mówię, no, ja się nie dziwię.
2: Tak,
1: znaczy,
2: właśnie może złego słowa użyłam, ja się nie dziwię, ale jednak nadal jestem, znaczy wiesz, nie dziwię jestem się, ale też jestem socjolożką od wykształcenia, mam doktorat z tego i tak dalej. Nie dziwię się, ale smucę się bardzo.
1: O tak, i to jest dobre.
2: Nie,
1: bo,
2: że tak.
1: Bo nie wiadomo, co tak naprawdę, jak mówić. I znaczy ja uważam, że no po prostu najpierw człowiek. I ty wspomniałaś na początku, że jako nie wielbicielka science fiction, ja też nie jestem namiętnym wielbicielem science fiction, ale przypomniał mi się Philip K. Dick, Człowiek z Wysokiego Zamku, który jest dziełem jednak wyjątkowym.
2: No nie, oczywiście, tak. Znaczy jest science fiction i science fiction, prawda?
1: Tak jest, tak jest. No i tam też jest ten moment tego chorego dziecka nazisty.
2: Tak.
1: No i teraz tak, no prawo nazistowskie mówi, czapa, tak, jesteś nieudanym, wybrakowanym,
2: tak,
1: jak teraz ojciec, matka ma go przestać kochać? I to bohaterka, która nagle zabić, no ale jak zabić? Dla niej to nie jest nazista, tam jest tak, jedni mówią, to jest przyszły nazista, to już on jest Hitlerjugend, trzeba go zabić, ty zabijesz nazistę, ona mówi, nie, to jest dziecko.
2: To jest dziecko.
1: No i właśnie jest niestety kłopot, bo cały czas fajnie by było, gdybyśmy najpierw widzieli dziecko i człowieka.
2: Tak, dziecko, potem, sąsiadkę, kobietę, babcię i tak dalej, prawda? A potem wszystkie te inne etykiety, które możemy lubić albo nie, możemy nie lubić, ale no tak.
1: Ale o tym Dina też jest, myślę, w jakimś swoim takim ogólnym.
2: Też o tym jest, jest też tam taka scena właśnie, w której ojciec Diny operuje rosyjskiego żołnierza bardzo młodziutkiego. No i w części bohaterów to wzbudza sprzeciw, nie? Mówi, to jest ruśnia, to nie powinieneś mu ratować życia, nie? A doktor Kozierowa mówi, to jest przede wszystkim młody chłopak. Ma na imię Dima, ma 20 lat. Nie, być może w ogóle wcale nie chciał to być. Więc przede wszystkim człowiek.
1: Normalny człowiek nie sądzę, żeby chciał pójść na wojnę i kogokolwiek zabijać. Ja sobie tego też nie wyobrażam. Chociaż oczywiście ta kultura militarystyczna, która się też nasila niestety, to prężenie mózgów.
2: Ale
1: karabiny,
2: tak, ale też pranie mózgów, takie, nie? Pranie tych głów. Ja nie wiem, czy widziałeś taki wspaniały film Pan Nikt kontra Putin o takim nauczycielu w zapomnianym rosyjskim miasteczku gdzieś tam po prostu na Syberii, który kręci takie uroczystości szkolne i potem wywozi te taśmy z Rosji i pokazuje, co tam się dzieje i jak tym młodym ludziom naprawdę robią sieczkę z mózgu. A to są proste chłopaki. Mhm. Nie, bezrobocie, nie ma pracy, myślą, że troszkę po wojnie wrócą i wracają w tych trumnach, nie? Przejmujący film, świetnie zrobiony, jeśli dostał zresztą Oscara za najlepszy film dokumentalny w zeszłym roku. Mhm.
1: Więc, drodzy Państwo, macie co czytać, macie nad czym się zastanawiać. Jest to na pewno książka wyjątkowa i inna, nie jest to typowa książka o wojnie po prostu w Ukrainie. Zbelecyzowany reportaż też to nie jest. Tak przynajmniej myślę, z taką myślą Was zostawię. No rzeczywiście, żeby się przekonać, musicie po prostu przeczytać i wtedy sami możecie do mnie też oczywiście napisać, jak zawsze, jakie są Wasze przemyślenia. Agato, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Już nie będę pytał o ten nowy reportaż. Jak będzie, to po prostu będzie.
2: O, tak, że całkiem niedługo jest premiera, więc mam nadzieję, że się sam obroni.
1: No, ja mam nadzieję, że na przykład zaprosicie bibliotekę ponownie do Opola i wtedy być może uda nam się po prostu osobiście o tym porozmawiać. Agata Romaniuk była moją i Waszą gościnią. Dziękuję Ci ślicznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: A z Państwem jeszcze się nie żegnam. Za chwilę, na chwilę się usłyszymy.

0: wszystko o literaturze.
1: Obiecałem Państwu, że jeszcze na chwilę się usłyszymy i oto jestem. Trwa, kończy się w gruncie rzeczy dziś w Nysie Nyska Noc Poetów i pomyślałem, że to jest doskonały też pretekst do tego, żeby poetycko zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, w którym poezja nie dominowała, ale jest jednak książka poetycka, jeden wiersz, bo jak często Państwu powtarzam, najczęściej kiedy sięgam po tom poetycki, prawie zawsze jest ten jeden wiersz szczególny, który jakoś specjalnie do mnie przemawia. Bardzo subiektywnie i bardzo osobiście. Ten wiersz pochodzi z tomu zatytułowanego Tempo. Jego autorką jest Monika Telka, poetka urodzona w Starachowicach. A wiersz ten ma tytuł Jutro. Teoretycznie nigdy nie wiadomo, jakie będzie jutro, ale czy da się o jutrze nie myśleć? Posłuchajcie Państwo. Jutro znów się zobaczymy. Będziesz przechodzić obok, zderzymy się czubkami nosów, igiełkami rzęs pomalowanymi tuszem z drogerii. Błyśnie mi coś w oku na twój widok. Ciekawe, czy inni też się tak spotykają. Trochę to bezwstydne, bo nieraz przy ludziach, czasem intymnie. Co powiesz mi jutro? Czy to będzie nowa wiadomość ze świata, nowe poczucie wyobcowania, czy może powód do dumy, że to istnieje kolejny dzień? I że ja w tym istnieniu też jestem, jak ta ziemia i sady opodal. Rozmowy ze sobą można się nauczyć, by z bliska chuchać sobie do lustra z czułością. I ja do Państwa też tak chucham z czułością. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Za chwilkę godzina 18, za chwilkę wiadomości w Radio Opole, po nich informacje o pogodzie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nami zostaną. Mamy ważne informacje dla kierowców, którzy jadą przez Strzelce Opolskie. Policja prosi o nagrania z kamer samochodowych. To w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu, a ponadto zawodnicy z Wrocławia i Łodzi najlepsi w otwartych mistrzostwach Opola w Steel Darcie.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Na początek wypadek na ulicy Opolskiej na skrzyżowaniu z Bocznicową i Kolejową w Strzelcach Opolskich. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94. Tam doszło do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, dwie osoby jadące na jednośladzie trafiły pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce wezwano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W tej chwili powoli sytuacja się normuje, ale proszę uważać na krajówce, przypominam, na wylocie ze Strzelec w kierunku na Opole.
5: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
4: A teraz apel do kierowców, ale w zupełnie innym kontekście. Opolska policja prosi kierowców o nagrania z kamer samochodowych. To w związku z zabójstwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu, mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
6: Zwracamy się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych.
4: Numer telefonu 47 864 2202 albo po prostu proszę dzwonić pod 112. Przypomnijmy, zwłoki kobiety znaleziono w piątek w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Jak podaje prokuratura okręgowa w Opolu, ofierze zadano co najmniej 3 ciosy. Dwa z nich spowodowały rozległe obrażenia głowy.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Mirosław Grudziecki z Łodzi i Nina Lech-Musialska z Wrocławia zostali nowymi mistrzami Opola w Steel Darcie, czyli popularnych lotkach. Jeden z czołowych polskich darterów pokonał w wielkim finale Łukasza Ciszewskiego 6-1. Z kolei finał pań Nina Lech-Musialska kontra Marta Domasiewicz zakończył się wynikiem 5-2. Nie ukrywam, że udało się zrealizować cel sprzed mistrzostw, mówi Mirosław Grudziecki, nowy mistrz Opola w Steel Darcie.
7: No się działo. Ten pofinał bardzo fajny zagrałem i tak samo finał, no to już wyczułem lotki i była fajna gra. No nie? 4 lata to przejeżdżałem do bazy, po to się udało. Tyle do powiedzenia, super, nie? Fajnie, naprawdę życzymy sobie miejsca takich meczek, tak? Czy jak półfinałowych. Tak jak powiedziałem, takie granie na 90 to już jest naprawdę fajny mecz, nie?
4: Uwielbiam Opole, pochodzę z Kluczborka, ale teraz najczęściej mnie widać we Wrocławiu. Zawsze chętnie tutaj przyjeżdżam, dodaje Nina Lech-Musialska.
8: Tak, dwóch wymagających meczów, jak ten finał i półfinał z Julcią Stachurską z Wrocławia, moją koleżanką serdeczną, to nie pamiętam, kiedy miałam. Naprawdę nieprawdopodobnie super gra i nie spodziewałam się też, że w ogóle dzisiaj wygram naprawdę.
4: Jeszcze sport i kajaki. Aleks Borucki zdobył dla Polski 3 medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Na torze w Poznaniu wywalczył brąz w konkurencji K1 na 500 metrów. Polak przyznaje, że ten wynik jest dla niego sukcesem.
9: Jestem z siebie
3: bardzo zadowolony. Tak jak mówię wielokrotnie, wróciłem po takiej kontuzji. Nic innego mi nie pozostało, tylko się cieszyć tym, że po kontuzji wszedłem tak naprawdę na jeszcze większy, wyższy poziom niż wcześniej. Mój tor drugi nie był dość sprzyjający. Nikogo nie widziałem. Widziałem tylko zawodników po lewej i po prawej stronie swojej. Także niezbyt wiele mi to pomagało. Dopiero na mecie zobaczyłem, że byłem początkowo myślałem, że drugi, ale trzecim też nie jestem zadowolony.
4: Reprezentanci Polski zdobyli w Poznaniu 3 medale, 1 złoty i 2 brązowe.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, ale nadal bardzo ciepło. W nocy minimalnie 12-14 stopni, trochę przejaśnień i trochę chmur. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Może przydać się parasol, no i miejscami może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. I standardowo zaglądam jeszcze na, nie sprawdzam temperaturę na radiowym termometrze, 27 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką syli maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Po reklamie.

0: sensu języka.
1: Jest niedziela, więc czas na nasze językowe refleksje.
2: I z przyjemnością witamy się z Państwem, Beata Granatowska.
1: I Ireneusz Prochera. Jesteśmy, a przecież
2: mogłoby nas nie być.
1: Właśnie, mogliśmy Państwa zaskoczyć i na przykład nie przyjść na audycję. I wtedy ktoś by powiedział, pewnie nasza redaktor naczelna, że wycięliśmy jej jakiś
2: niezły numer.
1: To wycinanie komuś numeru, to jest bardzo ciekawy zwrot, na który zwrócił mi ostatnio uwagę kolega. Należy bowiem do tych polskich frazeologizmów, które brzmią dosyć zagadkowo, jeśli je potraktować tak dosłownie. Bo co to znaczy wyciąć numer?
2: No mamy od razu przed oczami nożyczki i dlaczego mielibyśmy wycinać te numerki? Wyciąć to można chłopca, chociaż też jest to metaforyczne określenie, ale bardzo popularne.
1: Można wyciąć na przykład numer, jeżeli ktokolwiek jeszcze miewa w ręku papierowe wydanie gazety, bo z tym bywa krucho. Można też wybrać numer w telefonie albo przypisać komuś kolejny numer w kolejce. Tymczasem, kiedy mówimy, że ktoś wyciął komuś numer, mamy na myśli coś zupełnie innego, czyli zrobił komuś psikusa, kawał, spłatał figla, a czasem czyli także zachował się wobec niego nieuczciwie.
2: No właśnie, bo pamiętajmy, że numer funkcjonuje u nas w dwóch obszarach znaczeniowych. Jeden to jest liczba, cyfra, natomiast drugi to jest jakaś sytuacja, na przykład zabawny numer, kiedy ktoś popełni jakąś gafę, jakieś zdarzenie w każdym razie, które wywołuje śmiech. Więc ten numer przestaje być liczbą.
1: Ciekawe słowo. Swoją drogą. Jest oczywiście zapożyczeniem. Pochodzi od łacińskiego numerus, czyli liczba, ilość, liczebność. Do polszczyzny trafiło za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich. Początkowo znaczenie było więc bardzo konkretne. Numer oznaczał liczbę lub oznaczenie czegoś. Numer domu, numer strony, numer kolejny. Wszystko to zachowało się oczywiście do dziś. Z czasem jednak słowo zaczęło też nabierać nowych znaczeń. Numerem zaczęto nazywać także pojedynczy punkt programu, występ artystyczny, czy jakiś cyrkowy popis, prawda, o którym wspomniałeś.
2: Możemy też nazwać tak człowieka, niezły z niego numer, prawda?
1: Tak jest. I właśnie tutaj zaczyna się interesująca droga prowadząca do współczesnego frazeologizmu. Występ, popis czy sztuczka były przecież czymś, co miało zwrócić uwagę publiczności. Numer zaczął więc oznaczać nie tylko określony punkt programu, ale także jakieś niezwykłe zachowanie, sztuczkę albo wyczyn. Stąd już, jak mi się wydaje, bardzo blisko do tego współczesnego, potocznego znaczenia, kiedy mówimy, ale z niego numer, nie informujemy przecież o żadnej liczbie, oceniamy człowieka jako kogoś niezwykłego, często zabawnego, ekscentrycznego albo nieprzewidywalnego. A skoro ktoś jest numerem, może też wyciąć numer, czyli zachować się na przykład w sposób nieprzewidywalny, zaskakujący. No ale co właściwie znaczy to wyciąć? Wydaje się, że czasownik wyciąć powinien oznaczać po prostu oddzielenie fragmentu czegoś za pomocą ostrego narzędzia i rzeczywiście to jego podstawowe znaczenie, ale język bardzo często bierze czasowniki opisujące konkretne czynności i przenosi je na sferę zachowań. Możemy więc wyciąć komuś kawał, wyciąć numer, a nawet w innych konstrukcjach wyciąć jakiś szczególny gest czy ruch. W takich połączeniach nie chodzi już o fizyczne wycięcie oczywiście. Wyciąć zaczyna oznaczać wykonywanie czegoś w sposób nagły, efektowny albo zaskakujący, dlatego wyciąć komuś numer można rozumieć jako zrobić komuś coś niespodziewanego, urządzić mu pewną sztuczkę albo zagrać mu na nosie. Nie trzeba przy tym zakładać, że zwrot powstał w wyniku jednego konkretnego wydarzenia, bywa i tak przecież. Frazeologizmy bardzo często jednak kształtują się stopniowo poprzez powtarzanie podobnych połączeń wyrazów i rozszerzenie ich znaczenia.
2: Tutaj wymieniłeś zrobić komuś coś niespodziewanego, ale na czym polega różnica pomiędzy wycięciem komuś numeru a zrobieniem niespodzianki? Myślę, że zwykle to wycięcie numeru kojarzy się z czymś mało przyjemnym. Jeżeli wycięliśmy komuś numer, to rzadko kto skojarzy to z czymś dobrym, że to była jakaś przyjemna niespodzianka. Natomiast zrobić niespodziankę zwykle w pierwszym odruchu, zrobił coś miłego. Jeżeli dodamy przykrą niespodziankę, no to wiadomo, że chodzi o coś negatywnego, więc tu to nie są tożsame wyrażenia.
1: No właśnie, ale mamy też jeszcze pojęcie wykręcić numer. Czy to jest tożsame z wycięciem numeru?
2: Myślę, że tak. No. Oba mają pejoratywny wydźwięk.
1: Chociaż wykręcenie numeru kojarzyć się może nam, kiedyś były, nie wiem, pewnie młodzi nie pamiętają, ale telefony starczą, gdzie trzeba było się nakręcić, żeby do kogoś zadzwonić.
2: I tutaj znowu mamy mechaniczną czynność, która posłużyła do metaforycznych określeń. Natomiast jeżeli by szukać za wszelką cenę różnicy, to wyciąć numer jest czymś bardziej spontanicznym. Czasami zdarza się nam to zrobić mimo naszych chęci. Natomiast wykręcić numer wymaga już pewnej premedytacji, czyli ktoś umyślnie coś takiego przygotował.
1: Prawda, wyciąć numer może często, najczęściej oznacza figiel, kawał lub żart, ale wykręcenie komuś numeru może sugerować sprytne, nieczyste albo nawet złośliwe zagranie, poprzedzone pewnym namysłem, przygotowaniem. Granica oczywiście nie jest tutaj ostra, jednak wskazuje na pewne tendencje i skojarzenia dla współczesnego użytkownika języka. Wykręcić numer może mieć jeszcze jedno bardzo dosłowne znaczenie, czyli właśnie to wspomniane przeze mnie wykręcanie na tarczy telefonu. Pewnie ono z czasem wygaśnie, bo kto ma w domu telefon z tarczą?
2: No tak, ale niektóre jednak powiedzenia wciąż zostają. Na przykład mówimy odłóż słuchawkę mimo woli albo odbierz telefon, co właśnie dotyczyło stacjonarnych, a nie komórki. Ale trudno odzwyczaić się właśnie od takich czynności, bo głównie chodzi jednak o połączenie.

0: końcu języka.
1: W idealnym świecie istniałby pewnie idealny język, którego zasady byłyby stuprocentowo racjonalne i nieobciążone bagażem wielowiekowych doświadczeń i przyzwyczajeń użytkowników. Jak jednak wiadomo, ideały znaleźć można głównie w traktatach filozoficznych, a nie w naszym codziennym życiu.
2: Tylko dodajmy, że były próby stworzenia takiego języka dla ludzi na całej kuli ziemskiej. Jednym z nich był Esperanto, stworzony przez Polaka Ludwika Zamenhofa. No ale okazało się, że nie dożyliśmy tych idealnych czasów i ten język w tej chwili chyba
1: funkcjonuje,
2: ale na obrzeżach. Natomiast Zamenhof marzył o tym, żeby to było spoiwo ludzkie, żeby było poza granicami, ponad granicami, ponad kulturami i uprzedzeniami. No, nie wyszło. No,
1: to byłoby ciekawe, ponieważ nikt nie czułby się niejako uprzywilejowany, tak jak dzisiaj ci, którzy rodzą się w państwach, w których język angielski na przykład albo hiszpański są językami podstawowymi. No, wiadomo, że to są języki, które mają ogromny zasięg, jeżeli chodzi o świat, że tam o mandaryńskim nie wspomnę. A tak my się możemy czuć trochę poszkodowani, prawda?
2: No, tak.
1: Bo w polsku mówi w sumie relatywnie niewiele.
2: No tak, i chociaż jesteśmy więksi niż Estonia i Łotwa, to właściwie ten język jest traktowany na równi. Ale też trzeba dodać, że są takie języki, które nie tylko są reprezentowane przez ogromną liczbę ludzi, ale także wynikają z przywództwa państw, czyli z jakiejś dominacji politycznej. Tak. I angielski, no to właśnie jest jeden z tych języków, który jest odpowiednikiem lingua latina. A kiedyś, przypomnijmy, takim językiem był czeski, który dzisiaj jest absolutnie epizodyczny, że się tak wyrażę.
1: Szkoda, że Esperanto się nie upowszechniło, bo tam wszystko było jasne, klarowne, nie było wątpliwości takich jak ta, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Wybuchł czy wybuchnął?
2: To też pokazuje na bogactwo języka polskiego, w którym bardzo często występują dualne formy. Tutaj podałeś przykład czasownika, który może być krótszy albo dłuższy, a przypomnijmy, że mamy jeszcze rzeczowniki, które mogą występować w rodzaju żeńskim i męskim. Rodzynek, rodzynka, tak. Więc takich kwiatków jest sporo.
1: Może to jest powód, dla którego język polski przegrał z Esperanto. Ale to taki oczywiście żarcik, bo my możemy, rozważając tego rodzaju dylematy, wybuchł czy wybuchnął, jedynie wybuchnąć śmiechem rzeczywiście na myśl o tym, tak. Co muszą myśleć sobie obcokrajowcy, którzy muszą się nauczyć tego wszystkiego.
2: No ale to też jest takie rozdrabnianie problemu, ale dodajmy, że takim językiem, który spełniał normy racjonalnego, czyli można się było nauczyć reguły i dostosować do tego języka, była właśnie łacina. Nie wiem, że ty się uczyłeś łaciny, tak. Ja się uczyłam i łacina to trochę jak rozwiązywanie krzyżówek. Jeżeli pozna się reguły, to później bardzo łatwo jest poszerzać znajomość tego języka. Dlatego, że gramatyka, układ zdania, odmiana, to wszystko było bardzo, bardzo regularnie zbudowane. Jeżeli opanowałeś tę regułę, później było już tylko łatwiej.
1: No, czy tak jest z językiem polskim, to trzeba by kiedyś zaprosić jakiegoś obcokrajowca uczącego się języka polskiego, by przedstawił swoje doświadczenia i refleksje, bo podejrzewam, że mogą być bardzo ciekawe i zaskakujące dla nas, którzy na co dzień nie posługujemy się tym językiem.
2: Poczynając od wymowy, która dla obcokrajowca na ogół jest szeleszcząco sycząca, a poza tym my sami śmiejemy się, że w naszym języku jest tyle wyjątków, że właściwie gdzie jest tu reguła?
1: Tak, i to nie są, no właśnie, czy to są te wyjątki, które potwierdzają reguły, no nie zawsze tak jest. Ten przykład wybuchł czy wybuchnął pokazuje, że mamy sporo takich form, które są równoprawne, bo tutaj obie te formy są oczywiście poprawne, jednak użycie jednej lub drugiej z nich zależy od pewnego kontekstu. Panie badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego twierdzą, że w świetle danych uzyskanych za pomocą wyszukiwarki Google, na przykład połączenia wybuchł płaczem i wybuchnął płaczem są równie częste. Połączenie wybuchnął śmiechem jest ponad dwukrotnie częstsze niż wybuchł śmiechem, ale połączenie wybuchł wulkanem wulkan jest dziesięciokrotnie częstsze niż wybuchnął wulkan. Połączenie wybuchu pożar około stukrotnie częstsze niż wybuchnął pożar, a połączenie gaz wybuchł około 250 razy częstsze niż gaz wybuchnął. No więc widać, że tendencja jest taka, że w znaczeniu metaforycznym, czyli zareagować na coś w sposób gwałtowny, używanym w odniesieniu do ludzi, używamy raczej formy wybuchnął, choć i forma wybuchu nie jest oczywiście niepoprawna. Natomiast w znaczeniu dosłownym rozerwać się z hukiem używamy w odniesieniu do obiektów i zjawisk formy wybuchu.
2: Tutaj jest statystyka, ale zastanawiam się, jaką rolę pełni rytmika, bo czasami po prostu wybieramy formę krótszą albo dłuższą w zależności od tego, jak ona brzmi w zdaniu, na przykład pod wpływem emocji, czy właśnie jaka jest melodia zdania.
1: Artykulacyjnie też wybuch jest trudniejszy niż wybuchnął.
2: Oczywiście, więc tutaj by się psycholog języka przydał, dlaczego wybieramy jedną albo drugą formę. W każdym razie obie są poprawne.
1: Oczywiście, a tak na marginesie tutaj się pojawiła inna ciekawostka językowa, bo również obie formy z pomocą oraz za pomocą są poprawne, ale przypomnijmy, że stosujemy je w zupełnie innych sytuacjach, bo z pomocą mówimy wtedy, gdy wspominamy o osobie, która nam pomogła, na przykład z pomocą kolegi, z pomocą przyjaciół, a za pomocą używamy, gdy mówimy o przedmiocie, narzędziu lub sposobie wykonywania
2: jakiejś czynności. Albo przy pomocy urządzenia.
1: Tak,
2: natomiast absolutnym błędem jest za wyjątkiem. Nie ma takiej tutaj możliwości z wyjątkiem.
1: Ale wracając jeszcze do naszej wybuchowej tematyki, czy występuje rozróżnienie formy wybuchnęła dla istot żywych oraz wybuchła dla pozostałych rzeczowników, tak jak w przypadku tego z pomocą czy za pomocą? Czy istnieje w ogóle jakaś zasada zastosowania do powyższych słów, czy to raczej zwyczaj stosowany w tekstach? Otóż profesor Katarzyna Kłosińska na łamach poradni PWN odpowiada tak. Czasownik wybuchnąć przybiera dwie pary form w czasie przeszłym, z cząstką -ną lub bez niej. Poprawne są zatem zarówno formy wybuchłem, wybuchł, wybuchła, wybuchło, wybuchliśmy, jak i wybuchnąłem, wybuchnął, wybuchnęło, wybuchnęliśmy, a ich użycie nie zależy od znaczenia, czyli możemy śmiało pisać, że wulkan Etna wybuchł lub, jak ktoś woli, wybuchnął.

0: końcu języka.
1: Wielokrotnie mówiliśmy o modzie na jakieś słowo lub zwroty. Nie do końca wiadomo, jak to się dzieje, że ludzie coraz częściej używają ich, choć wcześniej robili to sporadycznie. A czasem robią to bez uzasadnienia, albo jak to mówiono wcześniej, bez dania racji. Mnożą się więc wypowiedzi pełne jak najbardziej, tak naprawdę, jakby, pytajne tak i tym podobne. Dziś powiemy o zjawisku przeciwstawnym, czyli idiolekcie, o którym w żartobliwy sposób pisze ktoś w Narodowym Centrum Kultury. Idiolekt to nie jest język idioty czy idiotów, ani język warstw niewykształconych. To unikalny, indywidualny język konkretnego człowieka, jego własny sposób mówienia i pisania. Słowo idiolekt powstało przez połączenie cząstki idio, pochodzącej od greckiego idios, własny, osobisty, swoisty, i niosący znaczenie własny, odmienny, utworzony samodzielnie, powstały wewnątrz czegoś, oraz skrócenia słowa dialekt, i w ten sposób powstał idiolekt.
2: Czyli można powiedzieć, że to jest coś, co jest tylko nasze. To trochę jak z charakterem pisma. Każdy z nas ma podobno odrębny, zresztą na tym cała grafologia się opiera.
1: Tak, i linie papilarne, czyli widzimy coś, co jest związane z naszą cielesnością.
2: To takie nasze językowe linie papilarne.
1: I proszę zauważyć, że my często mamy wrażenie, że zaczynamy mówić podobnie, wyrzucamy pewne słowa, pewne przejmujemy, ale nie da się zrobić takiego jednego języka, bo nawet sztuczna inteligencja takim językiem się nie posługuje. Ma jakieś swoje predyspozycje, na przykład kolejność wyrazów zdania, inną akcentację. Idiolekt stanowi zespół cech charakteryzujących mowę konkretnej osoby, pojedynczego użytkownika języka. Bada się idiolekt danej osoby w danym momencie lub okresie życia. Inaczej przecież mówimy mając 2 lata, inaczej 5, a jeszcze inaczej w wieku 15, 30 czy 80. Pewne nawyki pozostają na całe życie, a niektórych zwrotów i wyrażeń używamy tylko w określonym wieku. Zauważył to Aleksander Fredo, bo jego bohaterowie właśnie w starszym wieku, który wtedy mógł oznaczać 40-latka, mówili na przykład panie dobrodzieju, panie dziejku. Mieli takie zwroty, które się kojarzyły bardziej ze starszymi ludźmi, aniżeli z młodymi już wtedy. Niektórych zwrotów i wyrażeń używamy tylko w określonym wieku. No, na przykład myśmy inaczej mówili w szkole, jako młodzi ludzie, a inaczej mówimy teraz z różnych powodów.
2: Gaga na bardzo wczesnym etapie naszego życia. Mama, dada,
1: I w ten sposób, przez powtarzanie sylab, powstało wiele słów, które później zmieniały swoje znaczenie czy wygląd. Na nasz idiolekt mają wpływ różnorodne czynniki, pochodzenie, tradycje środowiskowe, wykształcenie, wykonywany zawód, a także upodobania stylistyczne. Pamiętajmy, że możemy świadomie kształtować własny język, udoskonalając styl, prostotę i jasność wypowiedzi. I tu podkreślamy, że choć mamy pewne nawyki i wpływa na nas środowisko, to mamy władzę. My możemy kształtować ten język, udoskonalać, unikać błędów.
2: No takim przykładem anegdotycznym są ludzie, którzy w sposób taki mechaniczny, trochę sztuczny, ale jednak rozbudowują swoje słownictwo i mają taki zwyczaj, że codziennie poznają jedno słowo. Rano zapoznają się z tym słowem i później w ciągu dnia starają się je wplatać w swoje wypowiedzi po to, żeby się utrwaliło.
1: Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że znają znaczenie i potrafią je zastosować, bo z tym to różnie bywa. Ale o upodobaniach stylistycznych to jest bardzo ciekawy temat. Ja zauważyłam, że nasi pisarze, na przykład Żeromski, Naukowska, mieli swoje ulubione słowa. Naukowska literalnie. U niej bardzo często pojawia się słowo literalnie.
2: Bo może to było słowo dnia dla niej.
1: Może tak właśnie. Na idiolekt składa się słownictwo, ulubione słowa, powiedzonka, zwroty, wymowa, sposób akcentowania i intonacja, gramatyka, indywidualne nawyki konstrukcji zdań. W Wikipedii znajdziemy dodatkowe informacje. Idiolekt odgrywa ważną rolę w dialektologii, która często uznaje idiolekty poszczególnych użytkowników za punkt wyjścia do opisu jakiejś gwary. Język bywa wręcz pojmowany jako zespół idiolektów, nie zaś jako właściwy byt. Szczególne znaczenie idiolektowi jako przedmiotowi badań przypisywali młodogramatycy. Od analizy własnego idiolektu rozpoczynają badania ojczystego języka zwolennicy gramatyki generatywnej. Badania naukowe dotyczą też idiolektów postaci literackich, aspekcie tłumaczenia na inne języki. Ponadto analiza dialektów jest centralną metodą językoznawstwa kryminalistycznego. Czasami badania właściwości językowych tekstów pozwalają ograniczyć krąg podejrzanych, umożliwiając na przykład określenie autorstwa listów z pogróżkami. Mowę właściwą dla danej rodziny określa się mianem familiolektu. Oczywiście w każdym idiolekcie pojawiają się cechy wspólne dla innych jednostek, jak wspomniane na początku modne słowa, i jednym z nich zajmiemy się za chwilę.

0: końcu języka.
1: To bardzo ciekawe zagadnienie, które poruszyłaś, czyli dialektu, bo można by takie odnieść wrażenie, nie znając tego tematu, że to jest taka nauka dla nauki, nic z tego
2: tak,
1: nie
2: wiem. Tak, hermetyczne.
1: Ale ciekawy wątek się tutaj zawiązał w związku z tymi badaniami kryminalistycznymi.
2: Tak jest, bo my dotychczas zwykle mówiliśmy o grafologach, czyli o tych, którzy rozpoznają pismo, potrafią nawet określić płeć czy wiek danej osoby, a tu jeszcze mamy dobór słów. Jest to bardzo ważne i często pojawia się jako wątek w filmach sensacyjnych czy kryminalnych. Między innymi zastosowano to w odniesieniu do jednego z najsłynniejszych zabójców, którego nigdy nie schwytano, czyli Zodiaka. Analizowano jego listy, bo on regularnie przesyłał listy, czym doprowadzał do szału śledczych, ponieważ sobie kpił. No i próbowano określić, co to za osoba. Nie udało się, no ale to było kilkadziesiąt lat
1: temu.
2: Ale
1: coś jednak się udało, bo powstał portret psychologiczny, elementem tego portretu zawsze jest próba ustalenia, czy wykształcenia, pochodzenia, prawda?
2: No tak, ale pamiętajmy, że prawdopodobnie Zodiak, podobnie jak Kuba Rozpruwacz, będzie po prostu tematem takim bardziej legendarnym, bo tam też stworzono profil, nawet polskie korzenie usiłowano znaleźć, no ale nie ustalono, kim on naprawdę był. Wracając do mody językowej, która też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, to ona mnie przypomina trochę modę odzieżową, bo łączy upodobanie do łączenia starego z nowym. Zauważyłeś, że właściwie nawet w języku
1: ale moda jest
2: to cykliczna bardziej...
1: w ogóle, bo przecież co jakiś czas te same ubrania, ten sam styl wraca.
2: No tak, nawet można powiedzieć, że już trudno coś nowego wymyślić i to jest tylko mieszanka tego, co już stworzyli. A w języku bywa... Masz rację, że tutaj akurat podobne zjawisko. Natomiast w języku ciągle dzieje się coś ciekawego, powstają nowe słowa, bo powstają na przykład nowe zjawiska.

0: użyć w poprawnym znaczeniu, choć jak często mówimy, to nadają im swoje własne znaczenie, co może świadczy o żywotności języka, ale nam jest trochę szkoda, bo zaciera się to pierwsze znaczenie. W każdym razie ta tendencja do używania słów archaicznych nie jest zła, pod warunkiem, że właśnie zna się znaczenie i że się ich nie nadużywa, bo wszystko, co w nadmiarze, nie jest dobre.
1: Macie panie.
0: Według niektórych internautów do takich wyrazów należy spójnik aczkolwiek. Oto list jednego z nich. Znam komentatorów sportowych, którzy je sobie upodobali, nawet nie wiedzą, że mówiąc co chwila aczkolwiek, denerwują do granic wytrzymałości otoczenie. Podobnego zdania są językoznawcy, na przykład Andrzej Bańkowski w etymologicznym słowniku języka polskiego. Dziś aczkolwiek szerzy się manierycznie, także w mowie potocznej, znamionując styl lichy, a pretensjonalny. Zacznijmy od definicji słowa aczkolwiek. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego do tego, co zostało powiedziane na jakiś temat i z czego można by wyciągnąć pewne wnioski, mówiący dodaje nową informację, która wpływa na zmianę przez odbiorcę oceny tego, o czym mowa. Przykład. Metoda ta, aczkolwiek prostsza konstrukcyjnie, jest czasochłonna.
1: Gdybyśmy zamiast aczkolwiek umieścili tam chociaż, wielkie szkody byśmy tej wypowiedzi nie zrobili.
0: Oczywiście, chociaż nie chcemy wyrugować aczkolwiek, tylko że szukamy synonimów, żeby urozmaicić nasz język. Definicję rozwija Narodowe Centrum Kultury. Jest to spójnik o takim samym znaczeniu jak chociaż, jednak. Aczkolwiek nie jest słowem przestarzałym, tylko książkowym, nie należy nim szafować. Dobrze wygląda w artykule naukowym czy krytycznym, ale już zdecydowanie gorzej w tekście publicystycznym, a wręcz fatalnie w potocznej wypowiedzi. Tematem zajął się na prośbę cytowanego internauty Maciej Malinowski. Oto, co na temat słowa aczkolwiek mówi Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN. Książkowy spójnik łączący zdania lub ich części o treści przeciwstawnej, nieoczekiwanej w tym zestawieniu. Na przykład argumenty te, aczkolwiek sensowne, nie są jednak stosowne w tej dyskusji. Hasło aczkolwiek zaopatrzone tam zostało w kwalifikator książkowy, a ponadto w komentarz, że chodzi o wyraz nadużywany w stylu dziennikarskim, występujący niepotrzebnie zamiast neutralnych, chociaż mimo to jednak. Na przykład wynik ten aczkolwiek lepiej brzmiał w zestawieniu wynik ten, chociaż nieoczekiwany, właściwie nie powinien dziwić. Miałam jednego kolegę, kiedy jeszcze pracowałam w informacjach, który miał wielki pociąg do słowa jednakowoż. Pojawiało się ono w każdym zdaniu. I oczywiście od czasu do czasu, kiedy się pojawi, to może nawet wzbogacić nasz język. Ale kiedy się uporczywie go trzymamy, to jest to po prostu taka trochę wata słowna.
1: No wtedy trąci to jakimś dziwactwem językowym.
0: No tak, żeby nie powiedzieć właśnie pretensjonalnością. Zgodnie z tym, co podają źródła etymologiczne, z formą aczkolwiek nasi przodkowie zetknęli się już w XVI wieku. Słowo twórczo chodzi o połączenie wyrazu acz i partykuły kolwiek, tworu powstałego z prasłowiańskiego wyrażenia jaczekolik wiek. Wskutek zmian fonetycznych już w okresie prapolskim z przytoczonego wyrażenia wykształciły się z czasem wyrazy aczkoli, aczkoliwie, aczkoliwiek, odnotowywane jeszcze przez słowniki z początku XX wieku jako oboczność aczkolwiek. Ostatecznie weszła do powszechnego obiegu i upowszechniła się forma aczkolwiek, czyli bez samogłoski i po L. Warto wiedzieć, że początkowo inny był sens naszego słowa, ponieważ człon pierwszy, acz, z pochodzenia forma przysłówkowa zaimka względnego jaki, znaczył jak. Słowo aczkolwiek traktowano jako synonim jakkolwiek, czyli jakim bądź sposobem. Dopiero wtórnie, kiedy aczkolwiek stało się spójnikiem, wzięła górę jego definicja, choć, mimo że, ale, lecz. Tak czy inaczej, nic nie wskazywało na to, że wyraz aczkolwiek z czasem się upowszechni. Wydawało się nawet, że odejdzie w niepamięć, ponieważ nasi przodkowie chętniej posługiwali się krótszą formą acz, chociaż miała ona również inne odcienie semantyczne, czy, a co przynajmniej. O aczkolwiek przypomniał sobie Bolesław Prus, a zanim zaczęli się owym słowem chętnie posługiwać Stefan Żeromski i Maria Dąbrowska. Tym sposobem na dobre trafiło ono do słowników i przetrwało do dziś. Wspominaliśmy o idiolekcie, że każdy ma własny sposób wyrażania i posługiwania się mową, ale pamiętajmy, żeby nie robić tego za

0: wszelką cenę, by nie zaznaczać swojej osobowości poprzez na przykład nadużywanie jakichś słów albo uporczywe używanie ich w złym znaczeniu.
1: Zaprawdę powiadam ci, prawdę prawisz.
0: No właśnie, bo Zaratustra tak się zaczynała Fryderyka Nietzschego, to była stylizacja celowa i kiedy chcemy coś wystylizować albo nie wiem, chcemy podkreślić podniosłość chwili, to dobrze, sięgnijmy do języka naszych przodków.
1: Ale tutaj granica pomiędzy tym, co poważne, a tym, co może się przekształcić w
0: komiczne,
1: w ośmieszenie, jest bardzo płynna i na to też trzeba uważać.
0: Tak, bo od powagi bardzo jest blisko do patosu, który przypomina pompę, czyli takie nadęcie się, a wtedy już rzeczywiście możemy popaść w karykaturę.
1: Aczkolwiek
0: powiadamy, że doszło do końca naszej audycji, ale mamy jeszcze wiele ciekawych tematów i mam nadzieję, że będą one także pociągające dla Państwa, dlatego zapraszamy na przyszły tydzień.
1: A za dzisiaj dziękujemy.
0: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera. Do usłyszenia.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Za moment wiadomości w Radio Opole, po nich informacje o pogodzie. Za moment też ważne informacje dla kierowców. Ekspert techniki jazdy o bezpiecznym powrocie z wakacji. Unia Europejska komentuje referendum na Islandii. Ponadto pytamy o postęp prac przy budowie nowego żłobka w Opolu.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Na początek ważna informacja dla kierowców. Można już swobodnie przejechać ulicą Opolską w Strzelcach Opolskich, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, doszło do zdarzenia motocykla i samochodu osobowego. Dwie osoby jadące na jednośladzie trafiły pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach w większości kraju jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik mówi, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać.
5: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
4: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
3: Otwarcie 6. żłobka miejskiego w stolicy regionu coraz bliżej. Prace budowlane dobiegają końca. A przypomnijmy, nowe miejsce dla najmłodszych Opolan powstanie obok publicznego przedszkola numer 64 w rejonie ulicy Dworskiej i Krapkowickiej. Wykonawca cały czas jest na placu budowy, bo zakres prac jest dość szeroki, tłumaczy Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
6: Tam doszła także jeszcze modernizacja ciągu pieszo-rowerowego, dojścia infrastruktury technicznej od tego istniejącego przedszkola, więc tam też kawałek takich prac budowlanych wprost na drodze był prowadzony. Czasu mamy już mało na skompletowanie kadry, na skompletowanie całego wyposażenia tego żłobka, no i na przeprowadzenie rekrutacji, którą chcielibyśmy rozpocząć już na pewno na jesieni tego roku, tak aby, myślę, że do końca roku mieć skompletowaną całą listę chętnych dzieciaczków, które by mogły w tym żłobku przebywać.
3: A w nowym żłobku będzie 100 miejsc. Władze miasta planują uruchomienie placówki jeszcze pod koniec tego roku. Lakoniczne komentarze przedstawiciele Unii Europejskiej po referendum na Islandii, w którym większość nie zgodziła się na wznowienie negocjacji członkowskich. Rząd w Reykjaviku rozpoczął rokowania z Unią w 2010 roku, a po 3 latach je zamroził. Wczoraj obywatele Islandii zostali zapytani, czy chcą wrócić do rozmów z Brukselą, i powiedzieli nie. Więcej Beata Pomecka.
7: Nie jest tajemnicą, że Unia chciałaby Islandię u siebie. To niewielka zamożna wyspa, mająca strategiczne położenie na północnym Atlantyku, która jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wygrana przeciwników wznowienia rozmów z Unią to dla niej cios. Dlatego i komentarze są bardzo krótkie. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości wynik referendum i szanuje wybór Islandczyków. Islandia pozostaje bliskim partnerem Unii, napisał rzecznik komisji w komentarzu, który otrzymałam. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie rzeczniczki przewodniczącego Rady Europejskiej, która napisała, że Islandia jest jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów Unii. Poinformowała, że Antonio Costa wymienił się wiadomościami z premier Islandii i że padła deklaracja dalszego zacieśniania relacji między Unią a Islandią.
3: Dziękuję za relację. Jutro ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Ceny paliwa niżej. Od wtorku VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że zakończenie programu automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej od 60 do 90 groszy za litr. I na koniec sport. Koszykarze reprezentacji Polski przegrali po dogrywce z Niemcami 94 do 96 w rozgrywanym w Gdańsku meczu drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla Polaków, 20 zdobył Mateusz Ponitka. Gdyby Polacy wygrali, byliby już pewni awansu na Mistrzostwa Świata.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem tych chmur będzie więcej. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, miejscami burze, miejscami deszcz, odrobinę chłodniej niż dzisiaj. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. I jeszcze termometr radiowy. Ten wskazuje w tej chwili, już sprawdzam, 27,3 stopnia.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
9: A jak lemoniadę?
2: No też.
8: To poprosimy.
2: Ale co?
9: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i przed nami kolejna audycja o organizacjach pożytku publicznego. Tym razem zapraszam Państwa do Paczkowa. Piękne okolice, piękne widoki i piękna praca od 2 dekad Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych Więź właśnie w Paczkowie i pani prezes Małgorzata Kurowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Muszę panią zapytać o te początki stowarzyszenia, jak to wszystko się zaczęło, bo działalność tego typu zazwyczaj nie rozpoczęła. Zaczyna się od fanfar, wielkich projektów, tylko od takich nieśmiałych pierwszych kroków, które są jednak najważniejsze, żeby coś się w ogóle kiedyś powiodło.
2: Dzień pierwszy pamiętam bardzo dobrze. Kilka lat pracowałam jako pedagog specjalny w szkołach na terenie gminy Paczków i z dużego miasta do gminy Paczków przyjechała, i tu muszę powiedzieć z imienia i nazwiska, pani Ewa Krutkiewicz, która przeszła na emeryturę po wielu latach bycia dyrektorem w szkole na Śląsku i była przez wiele lat działaczką. Przyjechała tu i bardzo chciała coś robić i zauważyła, że osoby z niepełnosprawnością porozrzucane są po różnych szkołach, po różnych środowiskach i nie ma miejsca, gdzie mogą się spotkać wszyscy razem. I zrobiła takie spotkanie w bodajże Straży Pożarnej, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy i zaprosiła osoby, które pracują lub współpracują z osobami z niepełnosprawnością i, że tak powiem, nie wypadało mi tam nie pójść. I jak już poszłam, tak zostałam przez 20 lat.
1: A skąd ewentualnie pomysły na to, jak to się będzie rozwijać, no bo przybrało naprawdę imponujące rozmiary, a tymczasem wiadomo, że nawet podróż dookoła świata rozpoczyna się od pierwszego kroku za próg. Czy pani miała już wtedy jakąś taką wizję, wyobrażenie, jak to ma wyglądać, czy to raczej było rozpoznanie bojem i tak centymetr po centymetrze?
2: Myślę, że wszystko razem. I tak centymetr po centymetrze, ale mieliśmy plan. Na początku chcieliśmy zwrócić uwagę na coś, na co rzadko zwracano wtedy uwagę, nawet dzisiaj, że osoby z niepełnosprawnością mają bardzo mało zagospodarowanego czasu wolnego, bo jest albo szkoła, albo terapia, albo rehabilitacja, albo wizyty u lekarza, a gdzie czas wolny, gdzie spotykanie się z przyjaciółmi, zabawa, i postanowiliśmy zapełnić tą niszę. Nie rehabilitację, nie zdrowie takie typowe u lekarza, jakieś konsultacje, nie szkołę, tylko czas wolny, czyli bycie z przyjaciółmi.
1: Mam takie wrażenie, że bardzo często rehabilitacja właśnie jest mylona z rodzajem takiego czasu wolnego, ewentualnie czymś właśnie nomen omen rehabilitującym, czyli dającym przyjemność, wytchnienie, a tymczasem, jak wiem od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, rehabilitacja bywa procesem nieraz bolesnym, połączonym z cierpieniem, wysiłkiem. Jest to bardzo trudny czas i wcale nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Mówię tutaj o takich skrajnych momentach, tych, kiedy trzeba na przykład pokonywać opór własnego ciała, tych dysfunkcji, które dotknęły człowieka.
2: Tak, i dlatego chcieliśmy stworzyć tą przestrzeń, gdzie po prostu moglibyśmy żyć, czyli spotykać się, przyjaźnić, odpoczywać, śmiać i realizować swoje pasje. I uważam, że dużym naszym sukcesem było to, że słuchaliśmy od samego początku potrzeb osób z niepełnosprawnością, potrzeb rodzin, jak ten czas wypełniać, jak rozwijać pasję, jak po prostu zwyczajnie spędzać ze sobą czas w gronie przyjaciół.
1: No to teraz wróćmy do takich konkretów od początku. Ci pierwsi wasi podopieczni, już nie chcę mówić nawet pacjenci czasami, no może czasami nawet przyjaciele, bo to się tak zacieśniało, przenikało wzajemnie. Czy pani pamięta właśnie te pierwsze osoby i czego oni oczekiwali? Jak sobie pani wyobrażała to, co można im zaoferować? No i jak to zaczęło się rozwijać?
2: Pierwszą imprezę, jaką stworzyliśmy wspólnie razem, to były potyczki rodzinne, czyli zaprosiliśmy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, jakie znaliśmy. Chodziliśmy od domu do domu, zdobywaliśmy adresy, ja wiem, dzisiaj RODO, wtedy nam się to udało, i stworzyliśmy pierwszą imprezę dla osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. I przez te 20 lat dorastaliśmy razem.
1: No dobrze, a pani pamięta pani, ile osób było na tej pierwszej imprezie? Bo rozumiem, że to kolędowanie, tak mówiąc umownie, to trochę trwało, to nie była pewnie łatwa praca, bo nie wszyscy od razu was chlebem i solą witali. Ja wiem od ludzi, którzy zaczynali, że nieraz spotykali się, to ciężko sobie wyobrazić, ale wręcz z wrogością, bo ci ludzie nieraz wykazywali syndrom twierdzy oblężonej. Tyle lat, opuszczeni, sami, bez żadnego wsparcia, i nagle ktoś przychodzi i im coś oferuje.
2: To powiem szczerze, pamiętam tylko te dobre momenty. Oczywiście na pewno były te trudniejsze sytuacje, ale na dzień dzisiejszy pamiętam te dobre momenty, to, że każdy chętnie przychodził, a przede wszystkim to, że o pomoc prosiliśmy przyjaciół naszych. I każdy zawsze wyciągał nam rękę i to przyjaciół tutaj ze środowiska lokalnego i w ten sposób zbudowaliśmy, uważam, że rodzinę. Dzisiaj taką rodzinę naszych znajomych, przyjaciół, który każdy dał od siebie to, co może. Jeden dał worek na śmieci, drugi dał salę gimnastyczną na 2 godziny, a trzeci poprowadził zajęcia.
1: No to ja wrócę do tego mojego pytania. Czy pani pamięta tych pierwszych podopiecznych, kim byli, czego potrzebowali, na ile ich oczekiwania spotkały się z tym, co pani i pani skromny zespół proponował, a na ile się to rozminęło?
2: Ja myślę, że chyba trafiliśmy w sedno, bo te osoby są do dzisiaj. Próbuję sobie przypomnieć tą pierwszą imprezę. Być może jedna osoba wykruszyła się z różnych względów, a pozostali są z nami do dzisiaj. Dlatego tak bardzo nasze stowarzyszenie się zmieniło i dostrzegamy teraz inne potrzeby. Wtedy to były potrzeby zabawy, dzisiaj to są potrzeby aktywności i życia w społeczeństwie lokalnym i samodzielności.
1: Czyli to miało się zacząć tak beztrosko, albo przynajmniej takie były początki, a później profesjonalnie, coraz głębiej, coraz bardziej fachowo to zmierzało właśnie w tym celu, żeby tych ludzi też przywracać i rodzinom, i społeczeństwu.
2: Tak, i po tych 20 latach wspólnego działania dzisiaj muszę powiedzieć, że nazwa naszego stowarzyszenia Więź i jego logo, które to są 4 kolorowe paski, nabrały całkiem innego znaczenia. Na początku to po prostu wydawało się takie naturalne, stworzyliśmy sobie kolorowe logo, niemal przypadkiem, Więź tak fajnie zadziałała, a dzisiaj myślę, że to jest pewna symbolika. Te 4 paski, które tak na pierwszy rzut oka w ogóle do siebie nie pasują.
1: Nie pasują. Ja pani powiem, że z Więzią mi się kojarzą, dlatego że one się przenikają wzajemnie, przeplatają, a do tego jeszcze trochę w takim układzie przypominającym warkocz. Ja nie jestem specjalistą od spraw fryzur, od razu mówię, ale te 4, nazwijmy to, pasma kolorów, czyli żółty, czerwony, niebieski, zielony, właśnie wzajemnie tworzą taką wiązankę. Chyba blisko do słowa więź.
2: Tak, i właśnie w tej różnorodności tkwi nasza siła i dla mnie dzisiaj te 4 kolory to są osoby z niepełnosprawnością, drugi pasek to są ich rodziny i przyjaciele. Trzeci to są terapeuci, opiekunowie, którzy pracowali, a 4 to są wolontariusze, czyli te 4 grupy, które się przenikają, pracują razem, a tak naprawdę to jest lokalna społeczność paczkowa.
1: No to ja tak uparcie wracam do tych początków. Proszę przytoczyć jakąś historię właśnie z tych pierwszych etapów. Co zaproponowaliście? Bo ja myślę, że sporo tych osób po prostu zwyczajnie wam podpowiedziało.
2: To zaczynamy od osób, które były na tym pierwszym spotkaniu. Byłam ja i była moja mentorka Ela, która wyjechała już wiele lat temu za granicę, ale to razem z nią zrobiłyśmy to pierwsze spotkanie. I że na ten czas miałam swoją praktykantkę Krysię, to no, Krysia musiała przyjść jako na praktyki do mnie.
1: Rozumiem, że wyznaczona na ochotnika przez panią prezes. No nie miała wyboru, biedna.
2: Właśnie tak, no i tak od 20 lat nie ma wyboru i dzisiaj najlepsze zajęcia kulinarne, no tylko pani Krysia może poprowadzić, nie ma lepszych. To ja jeszcze zaraz o tej kuchni powiem, ale jeszcze muszę powiedzieć o 2 osobach. No i jeszcze była Beatka z nami od samego początku. Beatka się pojawiła, bo była z nami. Później troszeczkę czas nie pozwalał jej być z nami, ale sercem zawsze jest z nami. I jest jeszcze jedna osoba, bez której dzisiaj no, nie wyobrażamy sobie stowarzyszenia, to jest Danusia, która nie uczestniczyła w szkole na jednym z przedstawień, a teatrzyk przyjechał do nas na przedstawienie i przyszła zobaczyć tylko ten teatrzyk. I jest z nami 18 lat.
1: To bardzo niebezpieczne stowarzyszenie. Wystarczy, że do was się trochę zbliżyć i to wciąga.
2: Tak, i tak to się zaczyna. Zajęcia plastyczne, bo te były nam chyba na początku tak najłatwiej, art-terapię stworzyć, prowadziła pani Marysia. Zaczynaliśmy od pracy na podłodze, leżeliśmy, rysowaliśmy na kolanach. Dzisiaj mamy piękną pracownię plastyczną, w której powstają piękne arcydzieła nie tylko na kartkach, ale i w glinie, co też jesteśmy wdzięczni pani Marysi, bo to rozpoczęła, teraz pani Kasia i pan Piotr prowadzą, a i pani Danusia jest w tym bardzo dobra, więc naprawdę tych imion tak bardzo, bardzo dużo by się przywijało, a najczęściej to są znajomi, to jest rodzina, jak nie mieliśmy kogo, że tak powiem, dać do busa, żeby był opiekunem, no kogo poprosiłam? Mamy poprosiłam. Już 16 lat jeździ busem i jest opiekunką busa i prowadzi razem ze swoimi koleżankami wolontariat 60+. 50+.
1: Ja bym się nie obraził, jakby pani jeszcze tam niżej ten próg postawiła. No ale właśnie obiecała pani, że wróci do tych kulinariów. To taki smakowity temat.
2: Tak, więc prześcigaliśmy się w najróżniejszych zajęciach, bardzo atrakcyjnych, i któregoś razu udało nam się wygrać na wakacje, może z 15 lat temu, projekt naprawdę na duże wtedy pieniądze. Dzisiaj to pewnie nie byłyby to jakieś wielkie, ale wtedy były duże. Przez 2 tygodnie organizowaliśmy niesamowite zajęcia z wypalaniem gliny, z bitwą na wodę, gdzie nawet straż pożarna przyjechała i nas gdzieś tam polewała sikawkami. I na zakończenie, co dzieci powiedziały, wtedy jeszcze były dzieci, dzisiaj to już są dorośli, powiedzieli, że wszystko było super, ale najlepsza to była kawa i ciastka.
1: To nieraz bywają zaskakujące recenzje uczestników różnych imprez, a szczególnie jeżeli to są dzieci. One kompletnie mają inne preferencje niż nam się wydaje.
2: Więc wtedy zaczęliśmy jakieś proste potrawy wymyślać, robić, no ale przede wszystkim kupiliśmy ekspres do kawy, który dzisiaj jest sercem naszego stowarzyszenia.
1: Rozumiem, że dzieci jeszcze nie wiedziały, że ten ekspres za 20 lat będzie centralnym punktem.
2: Tak, on już wtedy był bardzo ważną rzeczą. Dzisiaj jest centralnym punktem. W poniedziałki odbywają się takie zajęcia już tylko dla dorosłych z niepełnosprawnością. No i wszystko zaczyna się od kawy, od pogawędek przy kawie. Właśnie ten czas wolny, że to nie musi być cały czas terapia, nie musi być cały czas coś pod dyktando. To są dorośli ludzie, którzy potrzebują po prostu pobyć z sobą nawzajem, bo relacje z ludźmi są najważniejsze.
1: Czyli tak między wierszami trochę pani przemyciła, że ci ludzie mają też deficyt kontaktów międzyludzkich. I tak się właśnie zastanawiam w tym momencie, jeśli to prawda, to z tego powodu, że sami mają jakieś może obawy, kompleksy, czy raczej jeszcze środowisko nie w pełni ich akceptuje, może zaprasza do różnego rodzaju wydarzeń?
2: To nawet nie jest brak akceptacji, tylko do tej pory jest chyba taki jeszcze mit, który cały czas gdzieś tam w nas jest, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną to są wieczne dzieci, które trzeba wyręczać, za które trzeba podejmować decyzje i którym trzeba wszystko organizować. I pod taką piękną chęcią pomocy, opieki zabieramy im bycie w społeczeństwie jako pełnoprawne jednostki, które w nim uczestniczą, a nie tylko są.
1: Ale mówi pani o zjawisku, z którym spotkałem się w rozmowie ze specjalistami, wyręczania. I to jest w najlepszej wierze najczęściej robione przez rodziców, którzy by oczywiście w naturalny sposób swoim dzieciom, także tym, przychylili nieba. Tymczasem to jest podobno najgorsze, co można zrobić, bo pozbawia inicjatywy, jakiś zalążków samodzielności, no inaczej mówiąc, upośledza społecznie.
2: Tak, brak poczucia sprawczości w swojego życia, bo to, że osoba jest niepełnosprawna intelektualnie, to nie znaczy, że mamy ją całkowicie wyręczyć we wszystkim albo całkowicie zostawić samemu sobie. My po prostu musimy zacząć inaczej myśleć. Nie jak możemy jej pomóc, tylko jak doprowadzić do tego, żeby ona była jak najbardziej samodzielna, jakimi metodami to zrobić i w czym możemy ją wyręczyć, znaleźć jej mocne strony, znaleźć tą niszę, w której ona jest dobra, nie dostrzegać deficytów, tylko patrzeć przez pryzmat człowieka, nie przez pryzmat niepełnosprawności, tylko przez pryzmat człowieka, że to jest człowiek, który ma swoje wartości, swoje umiejętności, swoje marzenia, swoje cele, swoje zdanie i musimy go wysłuchać. Czasami ciężko jest znaleźć wspólny język, czasem zajmuje to dużo więcej czasu, niż gdybyśmy to zrobili za niego, ale jeżeli my będziemy robić to za niego, pozbawiamy go jego sprawczości, jego charakteru i nagle ten człowiek robi się całkowicie niesamodzielny i zależny od innych osób.
1: A tak nazwę to kolokwialnie, na pewno spotykała się pani z tego typu zjawiskiem. Czy jest to do odkręcenia? Czy można to zneutralizować? Że właśnie któryś z waszych podopiecznych jako dziecko właśnie był tak wychowany pod kloszem, wyręczany, po czym na skutek właśnie takiej bardzo subtelnej terapii, niezauważalnej, nienachalnej w stowarzyszeniu więź, zaczął się rozwijać i to, co było gdzieś tam nie tak pokierowane, udało się z sukcesem poprowadzić u Was?
2: Myślę, że w wielu przypadkach, teraz w pierwszej kolejności nasuwa mi się Mateusz, który sam nie przyszedł do szkoły, który wszędzie musiał być zaprowadzony przez rodziców, zawsze z rodzicami, zawsze pod kontrolą kogoś dorosłego. Dzisiaj Mateusz sam wynajduje sobie imprezy kulturalne w mieście, ma swoich przyjaciół, z nimi się umawia na spacery, na imprezy kulturalne. I nagle z tego Mateusza, który bez rodziców nie poszedł do szkoły sam, zrobił się człowiek, który wyszukuje imprezy i zaprasza znajomych i uczestniczy w nich bardzo aktywnie.
1: A ile to lat temu było, gdy zaczął przygodę z Wami? Ile on też miał wtedy lat?
2: Mateusz był chyba z nami od samego początku. Dzisiaj jest 30-kilkulatkiem, bo nam stowarzyszenie, że tak powiem, podopieczni naszego stowarzyszenia wyrośli. Oni jakby dojrzewają, zrobili się dorośli i dzisiaj to są 20, 30, 40, a nawet 50-latkowie.
1: Czyli to były w zasadzie jeszcze dzieci, uczniowie szkoły podstawowej, a już nie mieli tego procesu socjalizacji, takich zdolności właśnie, o których pani mówi, normalnych, które dziecko w przedszkolu w zasadzie ma po to, żeby dobrze się czuć również w swoim gronie.
2: Tak, bardzo często rodzice wchodząc na zajęciach, teraz mi się Sławek przypomni, to Sławek to zrobił, przecież Sławek tego nie potrafi. A Sławek to potrafi, tylko trzeba mu to dać, spróbować. Nikomu nie udaje się nic za pierwszym razem.
1: To tak jak z tym słynnym wiązaniem butów. To jest makabreska, ja pamiętam sam, tak skromnie pani sprowokowała ewentualnie do wynurzeń tymi opowiadaniami, to pamiętam, że sznurowanie butów to jest potężne wyzwanie. Wielka radość, że się już potrafi. Nie wiem, może 6 lat wtedy miałem. Bohaterskie wspomnienia.
2: No i tak samo jest u nas. Nikomu nie wychodzi za pierwszym razem, ale jeżeli nie damy spróbować osobie zrobić czegoś, praktycznego działania, to nie osiągniemy efektów. Wszystko, co wypracowały te osoby, bo one wypracowały to same. To jest przez praktyczne działanie i przede wszystkim to, że pozwoliliśmy im działać, a one też mówiły, czy chcą robić, bo słuchaliśmy też ich zdania. Ktoś jest lepszy w gotowaniu, ktoś inny woli przygotować jakąś pracę plastyczną. Trzeba słuchać, reagować i przede wszystkim dać działać. I żeby te rzeczy wytworzone miały jakąś sprawczość, żeby to nie był obrazek dla obrazka, tylko żeby to było jakieś rękodzieło. Żeby to nie było jedzenie dla jedzenia, tylko żeby to był posiłek, który ktoś zje ze smakiem.
1: Jeden z moich znajomych lekarzy, zaprzyjaźniony z Radiem Opole, dr Janusz Stasiak, który przez 7 lat wspólnie ze mną prowadził audycję co piątek wieczór pod tytułem Szlachetne zdrowie, mówi, że czasami ma wrażenie, iż takim największym przeciwnikiem pozytywnych procesów to są sami rodzice. I dlatego podobno nie pozostał pediatrą, bo musiałby się użerać z rodzicami. Ja wiem, że ja takie słowa kontrowersyjne mówię, mało dyplomatyczne, ale właśnie, czy nie miała pani czasami takich kłopotów z rodzicami? Już nie mówię nawet konfliktu, ale może takiego sporu o model tego wychowania, model wsparcia. Bo trochę to się kłóci z tym, z takim staroświeckim właśnie, gdzie dziecku przychyla się nieba, wyręcza się go ze wszystkiego.
2: Powiem tak, my mamy do czynienia z rodzicami, którzy dzisiaj są już osobami starszymi. I to jest takie inne pokolenie, które od samego początku, jak my zaczęliśmy pracować z ich dziećmi, wspólnie spędzać czas, przyjaźnić się, oni byli wdzięczni nam za każdą chwilę, którą poświęcamy im, ich dzieciom. I od razu widzieli te plusy, że ktoś im pomaga, że ktoś nie lituje się dla nich, tylko po prostu współpracuje, akceptuje. I nie mogę powiedzieć, żebyśmy właśnie z tymi rodzicami mieli problem, bo oni naprawdę zawsze pozwalali nam działać. Może też dlatego, że w tym samym czasie, kiedy odbywają się zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, obok jest kawiarenka dla dorosłych, dorośli to już są osoby z niepełnosprawnością naszą, ale jest kawiarenka dla rodziców i opiekunów i oni tam mają swój czas, żeby wymienić się doświadczeniami i takie wsparcie mieć wśród takich osób, które mają podobne problemy, podobną codzienność i to nam ułatwiło w tym, że jakby zostawiali nas ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi i myśmy, że tak powiem, mogli z nimi pracować bez takiego bata nad sobą i to przyniosło efekty i wszyscy widzieli te efekty, więc tutaj naprawdę ta współpraca pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, terapeutami, rodzicami, rodzinami i wolontariuszami jest tak zaciśniona i tak fajnie działa, że te splecione kolory w logo naprawdę są idealnym symbolem tego, co się u nas dzieje.
1: W zasadzie to opowiadając o tych ludziach, o tym całym zespole rodzicielsko-terapeutyczno-stowarzyszeniowym, pani wymieniła w zasadzie definicję tego, co się nazywa grupą wsparcia. Tak jest na przykład w hospicjach, gdzie rodzice bardzo często po odejściu dziecka nie są w stanie sami przerobić tego, co w psychologii mówi się tym poczuciem straty, czyli żałoby. I najlepszymi wtedy terapeutami są ludzie, którzy przeszli to samo, z pomocą oczywiście także profesjonalistów, bo to bardzo pomaga nie zagłębiać się niepotrzebnie niektóre rany, których się już nie odwróci, jest to bezproduktywne. I w zasadzie to jest grupa wsparcia, bo oni się dzielą swoim praktycznym doświadczeniem. Teraz jest jeszcze internet, ktoś przeczytał to, ktoś przeczytał tamto, można to skonfrontować. Na ile są to takie jakieś internetowe bzdury, a na ile wartościowe materiały?
2: Uważam też, że naszym sukcesem było właśnie to, że rodziny, głównie rodzice i głównie mamy, ale też i tatusiowie, bo nie mogę powiedzieć, żeby tatusiowie w tym nie uczestniczyli, jest ta ich przyjaźń, która przerosła nasze oczekiwania, bo oni się przyjaźnią i w tym momencie, kiedy są zajęcia, a ich przyjaźń przeniosła się poza stowarzyszenie. Oni spotykają się z różnych okazji i bez okazji, wyjeżdżają na wczasy, wychodzą na różne imprezy, czy z dziećmi, czy bez dzieci. Zobaczyli, że jest też grupa osób, która potrafi wyjść i bawić się tak jak oni, mając według społeczeństwa obowiązek bycia i opiekowania się swoim dzieckiem. Były momenty, że organizowaliśmy sylwestry 28 grudnia. Toż to były najlepsze sylwestry, jakie ja miałam w swoim życiu, naprawdę. I były toasty, była orkiestra, było odliczanie, tylko to wszystko było 28 grudnia i niektórzy rodzice mówili, że oni pierwszy raz w życiu są na takiej imprezie, bo do tej pory oni musieli być ze swoim dzieckiem w takich sytuacjach. I to wszystko zbudowało przyjaźń. Więc jak przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie, ja uważam, że przyjaciół poznaje się w codziennych chwilach i w codziennym byciu razem.
1: To może to na imię tak zabrzmi, ale chyba nieraz tam pani łezkę musiała opuścić, bo to było przecież wzruszające.
2: No ależ oczywiście i łezki pojawiały się w takich sytuacjach nawet rozbrajających. Ja nigdy nie zapomnę i nawet chyba już panu kiedyś to mówiłam, taki pierwszy raz, jak przyszłam taka strasznie zła na stowarzyszenie, bo mi gdzieś oczko poszło w rajstopie. A moi podopieczni mówią, no pani Gosiu, no ale przecież w drugiej pani nie poszło. Wszystko zależy, jak popatrzymy na świat. Osoby z niepełnosprawnością przeżywają emocje tu i teraz. I czy to są dobre, czy to są złe emocje, przeżywają je tak bardzo mocno.
1: Szczerze, spontanicznie, prawda?
2: Spontanicznie. I tego się od nich uczę cały czas, że trzeba się cieszyć z tego, co mamy tu i teraz, z wyjścia na spacer, z tego, że spotykamy się razem. I to przeżywanie tych emocji tu i teraz jest bardzo ważne, ale a najczęściej bardzo mocno przeżywają te dobre emocje. I no, naprawdę uczę się od nich i my wszyscy terapeuci każdego dnia. Właśnie tego pozytywnego podejścia do świata, pomimo tego, że jako osoby dorosłe też mają swoje problemy, swoje smutki, ale potrafią zarazić tym pozytywnym i w każdej sytuacji znaleźć coś pozytywnego i cieszyć się tym, co jest teraz, a nie tym, co będzie złego za chwilę.
1: Jestem pod wrażeniem tego pozytywnego przesłania, jakim się pani dzieli z naszymi słuchaczami i muszę przyznać, że to też chyba jest, tak przepraszam za taki może tani komplement, ale pani zasługa też takiej konstrukcji, usposobienia, że jednak pani też chyba podobnie podchodzi, bo patrząc na te trudne chwile, czy też takie właśnie no, wymagające dużej siły, to chyba pani to jakoś z powodzeniem się udaje wszystko zrobić. Mimo, nie wątpię, różnych bardzo trudnych momentów. Jak w życiu, ja w każdym stowarzyszeniu, tym bardziej przez 20 lat.
2: Ja myślę, że mam taki charakter, że nie lubię żyć, bo tak wypada, bo co inni powiedzą. I tak właśnie żyjemy w naszym stowarzyszeniu i bardzo często jak przychodzą nowi wolontariusze, są to najczęściej uczniowie szkoły podstawowej, to oni o wszystko pytają. Czy ja mogę tu stanąć, czy ja mogę wziąć, czy ja mogę się napić, czy ja mogę iść do toalety.
1: A trochę jak dziecko w szkole.
2: Tak, a my mówimy, tutaj jest takie miejsce, że każdy ma się czuć dobrze. Jeżeli ktoś potrzebuje wyjść do toalety, wychodzi do toalety. Jak widzisz, że komuś jest potrzebna pomoc, to podchodzisz i pomagasz. I tu uczymy takiej dojrzałości osoby, dzieciaki, które przychodzą do nas czasami takie zagubione, a później nagle się okazuje, że one są świetnymi opiekunami, świetnymi organizatorami różnych zabaw.
1: Chciałem z panią prezes więcej porozmawiać o wolontariuszach. Sama pani niejako naprowadziła na ten trop. czytając trochę w moich myślach, bo trochę mnie zaskoczyło, że wolontariuszami są, przepraszam za to określenie, dzieci. No czasami pani uczniowie też no, w wieku szkoły podstawowej. Nie jest to ryzykowne przedsięwzięcie?
2: Myślę, że nie, dlatego że sama wywodzę się ze środowiska harcerskiego, gdzie uczyliśmy się przez działanie. I dzisiaj wiem, że to sprzątanie chówca, te zbiórki, to opiekowanie się młodszymi dały mi podstawy do tego, żeby w stowarzyszeniu właśnie działać praktycznie, a nie teoretycznie, żeby nie zabraniać, wręcz zachęcać do działania. I młodzież, która do nas przychodzi, czasami nie wie, co ma sama zrobić, nie ma takiej motywacji do działania, nie ma sama chęci, nie wykazuje inicjatywy, a tutaj widząc, że może wykorzystać swoje mocne strony, że nie musi działać tak, jak działa schemat, że może wykazać się w tym, co jest dobra, bo jeden wolontariusz będzie dobry w tym, że nam coś załatwi, jeden coś nam przyszyje, drugi przytrzyma rękę osoby niepełnosprawnej, trzeci podprowadzi wózek, a czwarty przygotuje nam schemat pracy plastycznej. Oni znajdują swoje mocne strony i w tych strefach się rozwijają i zaczynają wierzyć w swoją wartość, w poczucie swojej sprawczości, tak jak i osoby niepełnosprawne, jakby działa ten sam mechanizm. Wartość człowieka jest postrzegana przez jego działania i przez jego chęci i tutaj młodzież uczy się na początku jako dzieci, że ich działania służą celowi nie tylko dlatego, żeby je zrobić, tylko przysługują się do wspólnego dobra, a bycie z ludźmi i tworzenie wspólnoty to jest chyba najlepszy sposób działania w grupie i życia w społeczeństwie. To jest budowanie wspólnoty.
1: No to mógłbym tak w dwóch słowach chyba to podsumować. To i synergia, i symbioza.
2: Tak, dlatego to tak czasami ciężko oddzielić czasami, kto pełni jaką funkcję. Bo nagle nasi rodzice stają się wolontariuszami, nasi podopieczni stają się też wolontariuszami. A czasami przyjdzie jakoś jakiś wolontariusz, który się okazuje, że sam potrzebuje jakiegoś wsparcia i przez to, że jest z nami, odnajduje swoją mocną stronę i chęć do działania, która czasami nie ma nic wspólnego z pomocą z osób z niepełnosprawnością, bo nagle się okazuje, że on jest dobry w wyszukiwaniu jakiejś informacji w internecie albo podłączeniu nam komputera do monitora interaktywnego, żeby to wszystko się zadziałało.
1: No ale wie pani, że żeby tak się otworzyć, to jest potrzebny jeden czynnik, zaufanie, taki komfort bycia w tym otoczeniu.
2: My przez te lata wypracowaliśmy sobie, już nawet nie wypracowaliśmy, po prostu bycie razem i spędzanie wspólnego czasu doprowadziło do tego, że mamy do siebie zaufanie. Nigdy nie obiecywaliśmy sobie nie wiadomo jakich rzeczy. Po prostu takie życie codzienne, bycie z sobą na co dzień, drobne sukcesy, nawet czasami jakieś porażki pokazywały nam, że razem możemy wszystko. Czasem jest tak, że wygrywamy jakiś projekt i możemy sobie pozwolić na kupno materiałów do pracy, a czasami nie mamy tego projektu, więc bierzemy koce, idziemy nad jezioro i tam też się świetnie bawimy, bo robimy sobie pętelkę dookoła jeziora na rowerach. Kto nie ma rowerów, idzie na piechotkę. I pokazuje się to, że gdy są chęci, gdy są ludzie, to można działać, bo sukcesem nie jest budynek, nie są te wszystkie materiały, tylko jest człowiek. Człowiek i chęć działania.
1: A czy nie ma czasami oporu ze strony rodziców, jeżeli chodzi właśnie o te dzieci, które są wolontariuszami? Bo to różnie bywa. Mam jeszcze gorsze pytanie przygotowane za nadrzu, ale do niego zaraz przejdziemy.
2: Tak blisko z wolontariuszami współpracuje Danusia, która jest koordynatorem wolontariatu i ten wolontariat bardzo dobrze rozwinęła i bardzo dużo osób chce z nami współpracować, a z drugiej strony wolontariusze to często gęsto ich rodzice to są nasi znajomi, że w takiej małej społeczności to tak troszeczkę inaczej wygląda. Nasze zaufanie jest już z relacji takich sąsiedzkich, rodzinnych.
1: Wszyscy w Paczkowie spotykają się na rynku, nie da się inaczej po prostu.
2: Spotykają się w szkołach, więc my jesteśmy nauczycielkami, więc już jesteśmy znane ze szkoły, więc już mamy pewien próg zaufania. I wczoraj koleżanka uświadomiła mi, że my już mamy też pewien jakiś prestiż chyba tutaj w środowisku lokalnym, bo opowiadała mi o swoim synu, który już jest chyba na ostatnim roku studiów i powiedziała, że dużo umiejętności, które zdobył takich do działania, do pokonywania trudności, do próbowania, wyniósł właśnie ze stowarzyszenia Więź, a bardzo dużo młodzieży przewinęło się przez nasze stowarzyszenia, którzy dzisiaj już mają swoje rodziny, swoje firmy, prowadzą życie dorosłych, odpowiedzialnych ludzi, a wracają do nas wspomnieniami, dobrym słowem i powiedzeniem, że my pamiętamy i to dużo nam dało i tam było fajnie u was.
1: To tylko pogratulować, ale właśnie wspomniała Pani o swojej drodze też harcerskiej i powiedziała Pani, że to jest nauczanie przez właśnie taką pracę, takie wspólne działanie. No a bardzo często kadra instruktorska harcerzy jeszcze mówi o bardzo, bardzo ważnym czynniku, który jest taki troszkę, no powiedziałbym, może mniej modny albo problematyczny. Wychowanie przez pracę. Bo wychowanie w tej chwili staje się, powiedziałbym, piętą achillesową w całym systemie. Mój znajomy dyrektor szkoły, taka bardzo znana postać w Opolu, powiedział, że czasami w szkole uczy się dzieci, w szkole podstawowej, mówić dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę. Coś, co dla pokolenia bardziej dojrzałego, no jest po prostu niewyobrażalne, że ktoś tego nie potrafi.
2: To jest fakt, jakby chyba to nie jest miejsce, żebym teraz mówiła o tym, co myślę o tym, jak uczy dzisiejsza szkoła, jak wychowują dzisiejsi rodzice. Ja ze swojego doświadczenia i to, co przekazuję dalej. Jeżeli czegoś nie podejmiemy, jakiegoś ryzyka działania, nie nauczymy się tego. Jeżeli ktoś nam 10 razy powie, jak ugotować makaron, nie uda nam się tego zrobić, jeżeli 5 razy nie spalimy wody i ten makaron nam się nie wygotuje. Więc my w ten sposób działamy. Nie umiesz, no i nie będziesz umiał, jeżeli się nie nauczysz. I to jest jedyna droga. Nie ma innej drogi. Wychowanie to nie jest opieka, to nie jest podstawianie jakiegoś materaca takiego, żeby dziecko upadło i nic mu się nie stało, tylko właśnie ma upaść i poczuć, czy mu się udało, czy nie i iść dalej z tym doświadczeniem, jak należy zrobić, żeby zrobić to dobrze. I tylko i wyłącznie przez praktyczne działanie. Nie ma innej opcji i metoda harcerska do dzisiaj chyba nikt lepszej nie znalazł. I pracując z osobami z niepełnosprawnością intelektualnej w szkole, właśnie na tym polega nauczanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Metoda ośrodków pracy, czyli metoda praktycznego działania. I nikt niczego lepszego nie wymyślił, nie znalazł. Jeżeli tak będziemy dalej podążać, to myślę, że ten sukces na kolejne lata dalej przyniesie efekty.
1: Skoro Pani sięga właśnie do tych mechanizmów psychospołecznych, to przypominam sobie jeszcze z początku lat 90. ubiegłego wieku właśnie drużyny Nieprzetartego Szlaku. To było niesamowite nowum w tamtym czasie. Coś niemalże budzącego kontrowersje, obawy. Czy można połączyć harcerstwo z ludźmi niepełnosprawnymi?
2: Pamiętam, może nie obozy harcerskie, rajd Głuchołaski, gdzie był Nieprzetarty Szlak. Zaglądałam tam na tą drużynę tak trochę z ciekawości, ale jakby było to takie dla mnie coś z boku. Tak naprawdę zaczęłam się tym interesować, jak poszłam na studia, że osoby z niepełnosprawnością mają takie same potrzeby jak my, takie same marzenia, też chcą spełniać swoje pasje. I właśnie harcerstwo, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe dają im tą możliwość, bo nie muszą się wbić w jakiś szablon, który szkoła im mówi, że muszą coś zrobić, tylko mogą zmieniać swoje kierunki i działać, widząc potrzebę i reagować tu i teraz. Jest potrzeba, robimy, a nie jest potrzeba, to dopiero piszemy plan, zmieniamy podręczniki, tylko tu i teraz reagujemy. A to chyba jest najważniejsze, żeby reagować tu i teraz, bo nasze życie się zmienia, nasze potrzeby się zmieniają i musimy je zaspokajać wtedy, kiedy są.
1: No to może zaskoczę Panią tym pytaniem, jeżeli nic nie przyjdzie do głowy, to przecież nie będę miał za złe, ale czy właśnie jest coś, co Pani pamięta, że tak fajnie wszystko wyglądało, nawet działało, a w pewnym momencie trzeba było zmienić i wspaniały jakiś pomysł, czy coś, do czego się wszyscy przyzwyczaili, bo działa, przestało i trzeba było skorygować?
2: Na pewno takim pewnym pomysłem naszym był moment, kiedy nam, że tak powiem, dzieci z niepełnosprawnością, te pierwsze, które były u nas w stowarzyszeniu, zaczęły już dorastać, a młodsi byli mali, więc postanowiliśmy, że będziemy zajęcia prowadzić w dwóch salach równolegle dla młodszych na salach. Nie, to nie dało efektu. Wszyscy razem, że tak powiem brzydko, w kupie było najlepiej. Ci młodsi podglądali starszych, ci starsi pomagają tym młodszym i jednak wszyscy razem, jak jesteśmy, te zajęcia wychodzą nam najlepiej. Gdzie by ktoś pomyślał, że czasami jest 13-latka z 40-letnim kimś. Nie, my żyjemy w społeczeństwie, gdzie są różni ludzie, gdzie są różne wiekowo grupy społeczne i tylko takim działaniem, jak żyjemy na co dzień, możemy wypracować sobie efekty, więc nie możemy tworzyć grup, które nie żyją, że tak powiem, w normalnym społeczeństwie. To musi być grupa, która żyje w środowisku lokalnym i te grupy to są takie grupy różnorodne i ta różnorodność doprowadza do tego, że się uzupełniamy.
1: To tak patrząc na to antropologicznie, to w zasadzie wracamy do korzeni, czyli do tego, co tworzyliśmy przez setki, a nawet tysiące lat. Czyli grupę społeczną, przepraszam, tak ujmę, stado ludzkie, gdzie było wiele pokoleń i to jeszcze 50 lat temu było normą, szczególnie na wsiach, gdzie byli dziadkowie, byli rodzice i były dzieci tych rodziców.

0: Michał to może na mnie nakrzyczeć, bo zapomniałam, ile ma, przypomniało mi się, 26 lat skończy teraz. Przychodzi z rodzeństwem, dziećmi, a wolontariusze, którzy są 50-60 plus, mówi do nich babciu, dziadku, ale też i przychodzą jego rodzice. I takich przykładów mogłabym mnożyć mnóstwo i to wspólne działanie doprowadza do tego, że my nie jesteśmy czymś odrealnionym od tego, co się dzieje na co dzień. To jakby jest wszystko razem. To nie ma tak, że jest stowarzyszenie, które sobie żyje obok życia tych ludzi. To wszystko się splata razem. To przyjście na warsztaty, to przyjść do kawiarenki, to ten wspólny wyjazd, to jest jedno życie. To nie jest tak, że tu żyjemy w społeczeństwie, tu żyjemy w szkole.
1: Czyli odgrywamy takie role społeczne.
0: To jest wszystko razem i chyba dlatego czujemy się tam dobrze, bo nie musimy grać. Po prostu jesteśmy tam sobą, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną. To ich zapraszamy do naszego świata i ten świat budujemy. Nie jesteśmy tylko odbiorcami tego świata. My go tworzymy, my go budujemy na własnych zasadach.
1: No ale świat nie składa się tylko z ludzi kryształowych i przyjaznych, bywa to różnie. Stąd też moje pytanie, czy jako społeczeństwo, nie mówię wszyscy, ale jeszcze są tacy, którzy boją się ludzi niepełnosprawnych, szczególnie intelektualnie?
0: Tak, ja powiem, ja sama na początku miałam pewne obawy, nie wiedziałam jak dotknąć, czy nie zepsuję, czy nie uszkodzę, czy nie zrobię czegoś złego swoim postępowaniem, ale tylko przez działanie i przez bycie razem uczymy się i zaczynamy się poznawać. Trzeba poznać się, trzeba być razem i powiem tak, wychodziliśmy na wiele imprez, nie zamykaliśmy się tylko w sali warsztatowej, wychodziliśmy na koncerty, na imprezy miejskie, na plenery. I na początku byliśmy zauważani, później zaczęlibyśmy być lubiani, później osoby zostały w takim miasteczku, każdy się zna, to idzie ta osoba, a dzisiaj współtworzymy nawet niektóre imprezy, czyli jesteśmy członkiem społeczeństwa i przez większość osób tutaj w naszym lokalnym środowisku postrzegani jesteśmy już nie przez niepełnosprawność, tylko właśnie przez indywidualne cechy, jako ludzie, jako te osoby, które pracują nie z osobami z niepełnosprawnymi, z tamtymi, tylko z Pawłem, z Mateuszem, z Karoliną i że tworzymy wspólną społeczność. I te osoby są aktywne w życiu społecznym. Nie tylko są odbiorcami, ale też aktywnie uczestniczą. Jeżeli są jarmarki w gminie, to te osoby dość, że wytwarzają dzieła, które sprzedajemy później na tych jarmarkach, ale też je sprzedają, zachęcają do zakupu. One jakby cały czas tworzą obraz siebie jako osoby, która ma swoje zdanie, swoje plany, swoje marzenia i która chce żyć w społeczeństwie, a nie być tylko, nie tylko brać i brać.
1: Ja rozumiem, że nie stworzyła pani wraz ze swoim zespołem stowarzyszenia po to, żeby się komuś podchlebiać albo o takie akceptacje błagać, tylko to wyszło samoistnie. Natomiast nie wiem, czy to nie jest największym sukcesem tych 20 lat pracy, że po prostu ludzie, przepraszam za to umowne nazewnictwo, oswoili się z wami i zaakceptowali. Ci ludzie są po prostu tacy, jacy są i tacy są akceptowani.
0: Tak, ale też to jest to, że za każdą osobą niepełnosprawną w Paczkowie stoi rodzic, którego ludzie znają. To jest ktoś z naszego tutaj lokalnego środowiska, więc to też troszeczkę trzeba rozróżnić duże miasto od małego miasta, że tam czasami oni są tacy po prostu osoba niepełnosprawna.
1: A ja pani powiem, Jacek, niczyi oni są. I wtedy łatwo pokazać palcem, tak. Nawet jeżeli ktoś ma takie, no przepraszam, ale nie najwyższe pobudki.
0: Tak, a u nas to jest syn mojej koleżanki, to jest syn mojej sąsiadki, to jest wnuczek mojej koleżanki z pracy, to jest ktoś.
1: Którego znam tam od dziecka, od pieluch, inaczej mówiąc.
0: Tak, więc to postrzeganie też jest inne, z tym, że różnicą jest tą, że kiedyś trzeba było ich otoczyć opieką, trzeba było ich pod tą opieką, to naprawdę to były takie pozytywne pobudki, ale no niestety przez to było takie wykluczenie ich jako osoby dorosłej z życia lokalnego.
1: Było to pod kloszem, mimo wszystko.
0: Tak, a tutaj jak zostało zauważone, że potrafią, że chcą, że nie potrzebują nad sobą takiego cały czas klosza bezpieczeństwa i że to przynosi efekty. To jest fajne, że było fajne przedstawienie, że był fajny występ na festynie, że była super parada, że była fajna zabawa wspólna. To przynosi efekty, że pomimo inności, czasami wizualnej, czasem nie, to są ludzie, którzy mają tak samo jak my potrzeby, radości i marzenia.
1: no i prawa, i dodam jeszcze obowiązki.

0: związki. Oni wiedzą o tym, że są właśnie w społeczeństwie i że czasami nie ma taryfy ulgowej. Trzeba przestrzegać zasad, mimo że tego czasami dłużej się trzeba uczyć.
1: No oczywiście, to z tym zawsze jest taki bunt, a dlaczego? Ale myślę, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są bardzo karne. Jeżeli im się powie, że tu zachowujemy się tak czy inaczej, oni będą przestrzegać. Czasami jakby psychika im nie pozwoli, czasem, no nie wiem, jakieś odruchy mają, nad którymi nie potrafią zapanować, ale raczej stosują się do tych wszystkich norm, jakie są w danym miejscu. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że przyszliśmy kiedyś na noc muzeum i zaczęła grać orkiestra, a moi niepełnosprawni podopieczni zapytali, czy już mogą tańczyć. A są takie momenty, że jak gra muzyka, to nie zawsze musimy tańczyć. I teraz już wiedzieli, już nigdy nie proponowali przy orkiestrze dętej, że chcą tańczyć, że wtedy należy wysłuchać to, co wygrywa wtedy orkiestra, a jak jest hymn, to trzeba stać na baczność. Wręcz potrafią upomnieć kogoś albo zwrócić uwagę, bo ten nie stał na baczność, a przecież na hymnie stoi się na baczność.
0: To tak na marginesie, musiała to być taka muzyka niosąca do tańca, że nogi same tam gdzieś przebierały.
1: Akurat muzyki i tańców oraz dobrego jedzenia i kawy nie odmawiają nasi podopieczni nigdy.
0: Pani prezes, bardzo dziękuję za to bardzo ciekawe i barwne spotkanie. Życzę pani dalszych 20 lat pracy, jeżeli pani oczywiście ma taką wizję dwóch dekad jeszcze, no bo tak patrząc, sama chyba pani ma wielką radość i to też trzyma w dobrej kondycji i pogodzie ducha.
1: Bo ja się tam po prostu dobrze bawię. Czasem jest tak, że przychodzę w takim złym humorze i ktoś mnie rozweseli. Mamy prawie 50 podopiecznych. Jak każdy z nich świętuje urodziny, to my prawie co dwa tygodnie albo co tydzień mamy ciasto, śpiewamy sobie 100 lat, składamy życzenia. To są same takie szczęśliwe momenty, które celebrujemy. I ja tam naprawdę świetnie spędzam czas, dobrze się bawię. I to też się wplotło w moje życie. Ja już nie oddzielam życia prywatnego od stowarzyszenia, bo ja tam jestem ze swoimi przyjaciółmi, z którymi spędzam czas i w stowarzyszeniu, ale też później razem wyjeżdżamy. Czasami z moją mamą spotykam się tylko tam. Widzę się tam z moją bratową, z moimi przyjaciółmi. Naprawdę to jest takie miejsce, które łączy nas w wspólnym działaniu i my mamy zarezerwowany ten czas na warsztaty. To nie jest tak, jak znajdę czas, to przyjdę na warsztaty. Nie, na te warsztaty zawsze się znajdzie czas. Najwyżej pranie zrobię kiedy indziej.
0: Bo ekspres do kawy nie może zbyt długo czekać.
1: No absolutnie. Pierwsze, co wchodzę, to kawka dla mnie jest robiona, bo ja przychodzę jako pierwsza, bo otwieram drzwi i tą kawę pierwszą dostaję, przyznaję się, ja. I ona zawsze na mnie czeka w kolorowym kubku. Kubek jest wymyty, więc ja tam naprawdę czuję się bardzo doceniana, ale właśnie przez to, że pozwoliliśmy używać im tego ekspresu, ja go nie umiem włączyć.
0: Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem audycji dla Organizacji Pożytku Publicznego była pani Małgorzata Kurowska, prezes Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych Więź Spaczkowa. Wszystkiego dobrego na następne dwie dekady.
1: Dziękuję, ale jeszcze zanim rozpoczniemy te następne dekady, to 5 listopada, dokładnie 5 listopada będziemy świętować 20-lecie i w tym roku jest taki zamiar, że nie będzie to żadna akademia, żadne stanie na baczność, opowiadanie sobie historii przy fotografiach starych, tylko po prostu zrobimy sobie świetną zabawę karnawałową, gdzie będziemy sobie wspominać przy tańcach, przy dobrym ciachu i właśnie kawie te nasze 20 lat i oglądać zdjęcia.
0: Ja z kolei zachęcam naszych słuchaczy do korespondencji. Jeżeli w waszym pobliżu działa lokalnie jakaś organizacja pożytku publicznego, bardzo chętnie zaproszę do tej audycji. Proszę tylko do mnie napisać. Adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Za moment godzina 20, za moment wiadomości w Radio Opole, po nich informacje ze świata sportu. Proszę z nami zostać. W Brzegu na cmentarzu ma powstać kolumbarium. Od dziś jesienna korekta rozkładu jazdu na kolei, a ponadto trwają zapisy na kluczborski bieg przełajowy.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Na brzeskim cmentarzu komunalnym ma pojawić się kolumbarium. Miasto chce jeszcze w tym roku zbudować na nekropolii instalację z 78 niszami przeznaczonymi do pochówku prochów zmarłych. Będzie to pierwszy etap inwestycji. W kolejnym planowane jest zagospodarowanie terenu wokół instalacji. Na budowę miasto chciało wydać 309 tysięcy złotych, podczas gdy jedyna oferta złożona w przetargu była o ponad 100 tysięcy droższa. Stąd potrzeba rozpisania kolejnego postępowania. Jak mówi wiceburmistrz Lucyna Mielczarek, planowana inwestycja będzie realizowana z mniejszym rozmachem niż zakładały pierwotne plany.
5: Przedni projekt był dość drogi, zakładał bardzo szeroko rozumiane zagospodarowanie terenu. Nie stać było gminy, żeby go zrealizować w całości. Po prostu robimy trochę mniejsze założenie i będziemy realizować i rozbudowywać to kolumbarium etapami w miarę potrzeb.
3: Wyniki powtórzonego przetargu mają być znane w pierwszej połowie września.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Stany Zjednoczone podzielają wiele poglądów Ukrainy na temat sytuacji na froncie. Mówiąc o tym w mediach społecznościowych, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów przygotowuje się do kolejnych rozmów z wysłannikami amerykańskiego przywódcy.
6: Zawdania.
3: Odbyły się ważne spotkania z udziałem naszego zespołu. Szykujemy się na kolejne rozmowy z przedstawicielami Białego Domu. Jutro przedstawimy więcej szczegółów. Robimy wszystko, aby wojna nie pozostała jedyną możliwością tego, co będzie później. Co ważne, Stany Zjednoczone podzielają wiele naszych poglądów na temat sytuacji, zarówno na froncie, jak i w związku z przeprowadzonymi atakami. Powinniśmy być aktywni i właśnie tak działamy. Aktywnie, bez dni wolnych. A wczoraj Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku Buczy w aglomeracji kijowskiej. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw w miejscowości Myła. Zginęło 38 osób.
4: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
3: Mniej połączeń nad morze i w górę od września, więcej pociągów na niektórych trasach między dużymi miastami. Od dziś na kolei obowiązuje jesienna korekta rozkładu jazdy.
7: Z rozkładu znikają typowo sezonowe połączenia, przede wszystkim nad morze, ale i w góry. Przykładem są szybkie połączenia do Ustki i Świnoujścia. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity wyjaśnia, że wraz z początkiem roku szkolnego zmieniają się potoki pasażerskie. Dlatego też nie ma potrzeby utrzymywać typowo wakacyjnych kursów.
8: A oferta przewozowa jest dostosowywana do potrzeb pasażerów podróżujących w kolejnych miesiącach.
7: Wraz z początkiem września państwowy przewoźnik wydłuży trasy niektórych pociągów. Jesienna korekta będzie obowiązywać do grudnia.
3: Bardzo dziękuję za relację. I wracamy do regionu. Od 16 września można zapisywać się na 13. kluczborski bieg przełajowy i 7. marsz Nordic Walking o Złotą Barcie w Kluczborku. Uczestnicy mają do wyboru bieg na 5 lub 10 kilometrów, a także marsz z kijkami na dystansie 5 kilometrów. Mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
9: Zazwyczaj uczestniczy w samym biegu ponad 200 osób. Oprócz tego są to działania związane z dziećmi. Kilkaset dzieci również bierze udział, jak i osoby, które zajmują się chodem, również mają twój wyścig tradycyjnie wokół zbiornika duktami leśnymi. Mam nadzieję, że jak zwykle przy dobrej pogodzie uczestnicy nie zawiodą.
3: A ta impreza sportowa w niedzielę 20 września.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
3: W tej chwili 4 minuty po godzinie 20.
4: Sport w Radiu Opole.
10: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała tegoroczną edycję Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W decydującym meczu biało-czerwoni pokonali Francję 3-1. Pierwszego seta wygrali rywale do 22. W kolejnych dominowali już Polacy, zwyciężając do 17, 15 i 20. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polak bardzo pewnie pokonał 6-3, 6-3 i ponownie 6-3 Serba Hamada Miedidowicza. Koszykarze reprezentacji Polski przegrali po dogrywce z Niemcami 94-96 w rozgrywanym w Gdańsku meczu drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla Polaków, 20, zdobył Mateusz Ponitka. Gdyby Polacy wygrali, byliby już pewni awansu na Mistrzostwa Świata. Spotkanie podsumowuje Michał Sokołowski.
2: Detale zadecydowały najpierw w regulaminowym czasie, a później w dogrywce trochę za szybko daliśmy im odskoczyć. Na te 6-8 punktów chyba goniliśmy. Mieliśmy cały czas szansę, żeby wygrać ten mecz. Dogrywka z mistrzami świata, mistrzami Europy. No, zagraliśmy naprawdę świetne zawody. Cała drużyna, poświęcenie, walka, determinacja do samego końca. To też pokazuje, że my nie jesteśmy dużo gorsi.
10: Niemcy prowadzą w tabeli grupy K. Drugie miejsce zajmuje Chorwacja, a trzecie Polska. Zmieniamy temat. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5 w meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W drugim dzisiejszym już zakończonym spotkaniu Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3 o 20.15. Rozpocznie się spotkanie Widzewa Łódź z Lechem Poznań. W Betclic pierwszej lidze Miedź Legnica wygrała z Wartą Poznań 2-1, Arka Gdynia zremisowała z Polonią Bytom 1-1, a Chrobry Głogów pokonał Ruch Chorzów 2-0. W tabeli prowadzi Miedź, Odra Opole zajmuje 9 miejsce. Kolejarz Opole przegrał na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk 34-56 w drugim meczu półfinału Krajowej Ligi Żużlowej i odpadł z rywalizacji. Pierwsze spotkanie rozegrane na torze przy wschodniej w Opolu także zakończyło się wygraną ekipy z Gdańska 55-35. Srebrny i brązowy medal to dorobek ekipy UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle podczas Mistrzostw Polski LZS w zapasach w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet. Na zawodach w Spale drugie miejsce w gronie kadetów wywalczył Adam Rogula w wadze do 60 kg, a na trzecim w tej samej kategorii wiekowej rywalizację ukończyła Emilia Gralka w limicie wagowym do 46 kg.
4: Pogoda.
3: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. W nocy mało chmur, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro sporo słońca, ale też możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu w pierwszej połowie dnia, miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. I jeszcze termometr radiowy, ten pokazuje w tej chwili 25,8 stopnia.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
13: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
14: No, już, już. Biedactwo.
15: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
16: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
17: Pamiętasz tę piosenkę?
18: Jesteś legiem.
17: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Reklama społeczna.
19: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
19: z wysoką dawką sylimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
19: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
19: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
20: po reklamie.
21: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. Gościem programu jest Sybilla Dzumla, koordynator projektu Deutsch AG. W programie sprawdzimy również, co dzieje się w kalendarzu kulturalnym regionu oraz opowiemy, co nowego przygotowano na platformie edukacyjnej Lernraum.pl.
22: Głos mniejszości niemieckiej.
23: Schlesien aktuell, das Magazin.
21: Willkommen. Am Mikrofon spricht Claudia Kandja. Die Ferien sind vorbei, die Schulglocke ruft die Schüler wieder zum Unterricht und damit beginnt auch das Projekt Deutsch AG. Was es ist und welche Nutzen Schüler der Grundschulen daraus ziehen können, berichtet unser Gast Sybilla Dzumla.
24: Das ist ein fertiges Programm mit einem Curriculum, mit Arbeitsmaterialien, mit Übungen zum Hörverstehen, Leseverstehen, mit Liedern, mit Filmen, die man dann besprechen kann in der Gruppe, mit ganz vielen Übungen, die vor allem die Kommunikation fördern.
21: Auch das Erwachsenenbildungsprojekt Lernraum PL startet in die Herbstrunde. Auch das ist unser Thema heute.
25: Uns ist wichtig, dass jeder einen passenden Kurs für sich selber finden kann, unabhängig vom Alter, vom Sprachniveau oder vom Wohnort. Wir bieten sowohl Online-Kurse als auch Präsentkurse an.
21: Dies und mehr gibt es heute bei uns. Bleiben Sie dran.

0: denn alles, was ich je gewesen bin, wuchs aus dem, was du mir gabst.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
3: Za moment 21, za moment wiadomości w Radio Pole. Proszę z nami zostać. W Brzegu ma powstać podziemny parking. W razie zagrożenia miałby też służyć jako schron. Przedstawiciele partii Nowa Nadzieja pytają, dlaczego z ratusza i Urzędu Marszałkowskiego przekazano pieniądze na wydarzenie Campus Polska.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Brzeg planuje budowę podziemnego parkingu, który będzie mógł służyć także jako miejsce schronienia na wypadek zagrożenia. Obiekt ma powstać w miejscu zniszczonego placu postojowego między ulicami Reja i Dzierżonia. Niedawno w tym miejscu prowadzono badania geologiczne, mówi wiceburmistrz Lucyna Mielczarek.
5: Pierwszym etapem jest właśnie opracowanie geologii, żebyśmy wiedzieli, jak głęboko możemy wejść w ziemię, a ile może być poziomów na ziemi. Jak tylko będziemy mieli to opracowanie, będziemy robić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Będziemy chcieli poznać co najmniej dwie różne koncepcje, jak można by było ten teren zagospodarować.
3: Na razie nie wiadomo, ile mogłaby kosztować tego typu inwestycja. To będzie uzależnione właśnie od skali realizowanego przedsięwzięcia.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Dlaczego wydajemy pieniądze publiczne na partyjne cele? Takie pytanie zadała dziś Nowa Nadzieja Opolskiemu Ratuszowi oraz Urzędowi Marszałkowskiemu. Chodzi o finansowanie wydarzenia, jakim jest Campus Polska Przyszłości 2026, które zorganizowano w ten weekend w Olsztynie. Jak przekazali na konferencji prasowej przedstawiciele partii, Urząd Marszałkowski miał wpłacić 25 tysięcy złotych, a Urząd Miasta 10 tysięcy. Wiadomo, że organizatorem tego wydarzenia jest środowisko Rafała Trzaskowskiego, a więc jest to impreza Koalicji Obywatelskiej, mówi Ryszard Skawiński, prezes Okręgu Opolskiego Partii Nowa Nadzieja.
6: Nie było w tym nic złego, gdyby wydatkowanie tych pieniędzy byłoby zgodnie z tym, co deklarują władze województwa i naszego miasta, a mianowicie byłoby to związane z promocją, z reklamą. Natomiast zadajemy sobie pytanie, dlaczego akurat w Olsztynie ma się odbywać promocja naszego województwa i naszego miasta. Nie widzimy w tym żadnego sensu. Natomiast widzimy ukryty cel. Celem jest finansowanie partii politycznej i jej imprezy. Nie godzimy się z tym.
3: Przemysław Pospieszyński, zastępca dyrektora gabinetu marszałka województwa polskiego, odpowiada, że zarząd województwa nie finansuje partyjnej imprezy. Jest to wydarzenie organizowane przez fundację Campus Polska Przyszłości.
7: Spotykają się młodzi ludzie z całej Polski, kolejny rok z rzędu, gdzie mają możliwość wymiany myśli, doświadczeń, poznania różnego spostrzeżenia na świat. Samorząd województwa angażuje się w tę imprezę, bo ma możliwość tam promocji naszego regionu, promocji naszych uczelni, bo w tym roku udział w kampusie wzięła Politechnika Opolska. Zachęcaliśmy młodych ludzi m.in. do odwiedzenia naszego regionu turystycznie, ale także zachęcaliśmy do studiowania naszych opolskich uczelniach.
3: Wyjazd na Campus Polska w pierwszej kolejności jest doskonałą okazją do promocji Opola wśród młodych, zaznacza Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
8: Stąd udział w tym wydarzeniu członków Urban Lab. W ramach pakietu mamy zapewnioną ekspozycję loga miasta w materiałach promocyjnych oraz podczas transmisji. Ponadto zabezpieczyliśmy udział naszego stoiska w grze miejskiej, podczas której prezentowaliśmy ofertę miasta wszystkim uczestnikom wydarzenia z całej Polski. Dodatkowo na kampusie dysponujemy stanowiskiem promocyjnym, do którego dostęp mają tysiące uczestników.
3: A dodajemy, w wydarzeniu Campus Polska w przyszłości właśnie wzięło udział bardzo, bardzo dużo uczestników z całego kraju.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. Ministra edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad.
9: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich Z ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić te zmiany. I mam wielką przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
3: Jeszcze na koniec. Kolejarz Opole przegrał na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk 34-56 w drugim meczu półfinału Krajowej Ligi Żużlowej i odpadł z rywalizacji. Pierwsze spotkanie rozegrane na torze przy Wschodniej w Opolu także zakończyło się wygraną ekipy z Gdańska 55-35.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego, temperatura minimalna do 12 do 14 stopni. Jutro sporo słońca, ale też przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie dnia może również zagrzmieć. Temperatura maksymalna do 23 do 25 stopni, w czasie burz porywy wiatru do około 65 km na godzinę. A na naszym radiowym termometrze kilka minut po 21 jeszcze dosyć wysoka temperatura, bo 22,8 stopnia.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Dziękujemy z audycją Cały nasz sport. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Program realizuje Paweł Oliwa. Dobry wieczór. W takim składzie będziemy z wami do godziny 22. A co dziś w programie? Będzie sporo o futbolu. Podsumujemy ostatnie mistrzowskie mecze opolskich drużyn piłkarskich. Występująca w Betclic pierwszej lidze Odra Opole rywalizowała z łódzkim klubem sportowym. Ten mecz zakończył się podziałem punktów, bezbramkowym remisem, ale Opolanie rozegrali naprawdę bardzo dobre zawody. To cieszy w kontekście kolejnych spotkań ligowych, ale również najbliższego meczu we wtorek, 1 września, w ramach rozgrywek o Puchar Polski. Na takiej arenę przyjedzie Wisła Kraków, Beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Wisła także zadowolona po ostatnim meczu ligowym, bo wygrała w derbach Krakowa z Wieczystą 2-0. Z pewnością trenerzy obu drużyn troszeczkę porotują w składzie. Nie zmienia to faktu, że zapowiada się niezwykle interesujące spotkanie. Miejmy nadzieję, że najlepiej by było przy komplecie publiczności, ale Wisła zawsze wzbudza spore zainteresowanie i to z pewnością będzie widać w najbliższy wtorek. W spotkaniach trzeciej ligi, o tym również będziemy mówić, w derbach regionu MKS Kluczbork podejmował Stal Brzeg i wygrał to prestiżowe spotkanie 1-0. Polonia Nysa niestety nie miała tyle szczęścia, bo przed własną publicznością mierzyła się ze Ślęzą Wrocław i przegrała to spotkanie 1-3. Przedstawimy też wyniki meczów czwartej ligi oraz klasy okręgowej na Opolszczyźnie. W audycji podsumujemy również dwa wydarzenia z regionu, nad którymi Radio Opole objęło patronat medialny, mianowicie drugie otwarte Mistrzostwa Opola Seniorów i Amatorów w tenisie ziemnym oraz otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Darcie. Już za chwilę rozmowy z mistrzynią i mistrzem tych zawodów, które przez trzy dni toczyły się na terenie naszego regionu. No, porozmawiamy także o rewanżowym meczu półfinałowym Krajowej Ligi Żużlowej, w którym kolejarz Opole na wyjeździe rywalizował z Wybrzeżem Gdańsk. Mało kto liczył na sprawienie przez nasz zespół niespodzianki, bo pierwsze zawody na torze przy wschodniej wygrali rywale 55-35. No i niestety rywal nie przepuścił tej okazji. Dziś także był lepszy, bardzo szybko zapewnił sobie zwycięstwo, a ostatecznie triumfował 56-34. Jeżeli chodzi o futbol, sporo się dzieje w Ekstraklasie. Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok 2-5. No, Jaga potwierdziła moc, a Raków ma problemy. Trochę mówi się o problemach organizacyjnych przede wszystkim. Chyba wychodzi na to, że prezes klubu jakby już stracił ochotę na finansowanie tego projektu. Bardzo ciekawie w derbach Górnego Śląska było dzisiaj. Górnik Zabrze ostatecznie przegrał z GKS-em Katowice 2-3. No i niezwykle ciekawe spotkanie. Rozgrywane jest aktualnie w Łodzi. Widzew gra z Lechem Poznań. Do przerwy Lechici prowadzą 2-1. Dzisiaj także trzy spotkania na zapleczu Ekstraklasy, czyli w spotkaniach Betclic pierwszej ligi. Miedź Legnica wygrała z Wartą Poznań 2-1 i objęła fotel lidera. Arka Gdynia remisuje z Polonią Bytom 1-1. To na pewno niespodzianka, bo Arka miała to spotkanie wygrać. No ale to jest futbol, to jest pierwsza liga. Tutaj nie można przyznawać punktów przed rozpoczęciem pierwszego gwizdka sędziego. No i na koniec Chrobry Głogów pokonuje Ruch Chorzów 2-0. Jeżeli chodzi o Betclic pierwszą ligę, w ten weekend szósta kolejka. Awia Świdnik, Lechia Zielona Góra 1-3. Awia z kolejną porażką, chociaż świetnie zaczęła ten sezon. Hutnik Kraków pokonuje Stalowa Wola 2-1. Olimpia Grudziądz, Podhale Nowy Targ 1-3. Resowia, Sandecja Nowy Sącz 0-3. Sokół Kleczew, Chojniczanka Chojnice 1-1. Śląsk 2, Wrocław Znicz Pruszków 2-3. Świt Szczecin, GKS Tychy 1-1. Zawisza Bydgoszcz pokonuje Legię 2, Warszawa 4-1. Liderem Hutnik Kraków, na miejscu drugim Zawisza Bydgoszcz. No i teraz czas na rozgrywki niższych klas rozgrywkowych. Tutaj czwarta Liga Opolska. Ten weekend to czwarta seria gier. Odra Druga Opole pokonuje Fortunę Głogówek 2-1. Porawie Większyce LKS Kadłub 2-4. Śląsk Łubniany MKS Gogolin 0-1. Domaszkowice Starowice Dolne 1-2. Starościn Ruch Zdzieszowice 4-0. Wiktoria Żyrowa Start Namysłów 1-0. Mała Panew Ozimek Stal Zawadzkie 3-1. Liderem Odra Druga Opole z kompletem 12 punktów. Klasa okręgowa grupa pierwsza. Tor Dobrzeń Wielki OKS Olesno 3-1. Sfornica Czarnowąsy LZS Kuniów 0-1. Start Jełowa Źródło Krośnica 0-9. Skalnik Gracze pokonuje Żubry Smarchowice Śląskie 3-1. LZS Mechnice Piast Strzelce Opolskie 4-1. Stal 2 Brzeg Chrząszcz Chrząszczyce 5-2. Orzeł Źlinice Motor Prasz 4-0, Krasiejów Ligota Turawska 0-2, liderem tabeli Tor Dobrzeń Wielki w 5 spotkaniach komplet 15 punktów. No i grupa druga klasy okręgowej, 5 kolejka za nami, Polonia Głubczyce Czarniot Muchów 0-4, Racławiczki Pogoń Prudnik 1-3, Grodków pokonuje Unię Krapkowice 3-0, Orzeł Branice zwycięża Chemik Kędzierzyn Koźle 2-1, Cisowa Polonia Pruszków 1-3, drugi zespół Starowic Dolny pokonuje Raszowe 6-2, Twardawa przegrywa z Unionem Ujazd 0-2, a Orzeł Reńska Wieś pokonuje GKS Głuchołazy 3-1. Liderem tabeli GKS Grodków z kompletem 15 punktów. A my tymczasem wracamy do otwartych Mistrzostw Opola w Steel Darcie. Wiemy, kto zwyciężył w rywalizacji pań, w rywalizacji panów. Na początek rozmowa z mistrzynią Opola Niną Lech-Musialską. Posłuchajmy.
2: Jak ten mecz finałowy, bo średnia 64,02, tak? Najwyższa turniejowa.
3: Ojejku.
2: Powiem ci, rozmawialiśmy przed fazą play-off i powiedziałeś, że no dzisiaj ten dzień taki nie bardzo, ale drzemnęłaś się chwilkę i ta faza pucharowa jak błyskawica. 61, 62, 61, no i 64. Jak było?
3: Jestem pod wrażeniem, że po naszej ostatniej rozmowie to się zmieniło właśnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie, nie przeszkadzałeś mi, to był tylko ten jeden moment, kiedy miałam 24 do końca i usłyszałam Nina Musialska 24 do końca i wtedy go nie rzuciłam. Natomiast bez problemu, bo za chwilę się udało, natomiast powiem, że tak dwóch wymagających meczów, jak ten finał i półfinał z Julcią Stachurską z Wrocławia, moją koleżanką serdeczną, to nie pamiętam, kiedy miałam. Naprawdę nieprawdopodobnie super gra i nie spodziewałam się też, że w ogóle dzisiaj wygram naprawdę.
2: Tak, oglądaliśmy ten półfinał i mecz finałowy. Niezwykle emocjonalne te końcówki, w szczególności w tych pierwszych legach. Każdy mecz ma takie momenty kluczowe. I wydaje mi się, że wygranie, wytrzymanie tej presji i ciśnienia w tych decydujących momentach właśnie odróżnia od tego dobrego, od tego najlepszego. Ty to wytrzymałaś, bo były powroty. W półfinale musiałaś odrabiać lega. W finale też Marta w szczególności na początku zagrała z bardzo dobrą średnią, bo 56 bardzo solidnie, więc też wywierała na tobie dużą presję. Był jakiś moment taki tego spotkania albo półfinału, w którym miałaś momencik zwątpienia, czy pewniaczek od początku do końca?
3: Nigdy nie czuję się pewniaczkiem, ale też nigdy nie czuję się przegrana. Ja po prostu gram do końca. Mogłabym przegrywać 0-4 i na pewno bym się nie poddała. Po prostu tak to działa. Ja bardzo dużo meczów w życiu przegrałam i dlatego umiem wygrać, tak mi się wydaje.
2: Jak ten turniej przebiegał z twojej perspektywy? Zgodzisz się? Początek, te mecze grupowe, taka byłaś niemrawa i może niewyspana do końca, a potem już poszło, jak się dżemnąłeś?
3: To zazwyczaj tak bywa w moim przypadku, że formę buduję z meczu na mecz po prostu. Nie zniechęcam się słabymi momentami, choć wolałabym ich nie mieć. Ja po prostu się skupiam na tym, żeby wygrać leg za legiem i tylko to mnie motywuje tak naprawdę.
2: Zwycięstwo w Mistrzostwach Opola. Specjalna dedykacja dla kogoś pozdrawiamy na koniec. Czy po prostu wygrałaś dla siebie?
3: Pozdrawiam moich ukochanych rodziców, moją całą rodzinkę, mojego ukochanego męża. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Nina Lech-Musialska, mistrzyni Opola 2026, była naszym gościem. Ninka, bardzo dziękuję i gratulacje.
3: Pozdrawiam, bardzo dziękuję.

0: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Francją 3-1. Pierwszego seta wygrali rywale do 22, ale w kolejnych biało-czerwoni wyraźnie dominowali. Wygrali do 17, 15 i 20 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. Dzięki wygranej Polacy zapewnili sobie triumf w całej imprezie. W innym niedzielnym spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Słowenię 3-2. Polacy z kompletem zwycięzcy triumfowali. Drugie miejsce zajęła Francja, trzecie Stany Zjednoczone. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Ostatni wielkoszlemowy turniej właśnie rozpoczął się w Nowym Jorku. Polak bardzo pewnie pokonał 6-3, 6-3 i ponownie 6-3 Serba Mohameda Medvedovicia. Kolejnego przeciwnika Polak pozna w poniedziałek. Będzie nim rozstawiony z numerem 22 numerem Monakijczyk Valentin Vachero albo Amerykanin Aleksandr Kovacevic. A teraz region. 6 medali przywieźli zapaśnicy Orła Namysłów z Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Zawody w Spale w ramach 29. Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych rozgrywane były we wszystkich trzech odmianach zapasów, czyli w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet. Orzeł Namysłów, wiemy to nie od dziś, specjalizuje się w stylu wolnym i zapasach kobiet. Podczas imprezy Orła reprezentowało 6 zawodników oraz 1 zawodniczka. Nasza ekipa pod kierunkiem doświadczonego trenera Krzysztofa zaprezentowała się z bardzo dobrej strony i wywalczyła w sumie 6 medali indywidualnych, 1 srebrny oraz 5 brązowych. Srebro w rywalizacji kadetek zdobyła Laura Senenko w kategorii do 46 kg, a medale brązowe wywalczyli w gronie kadetów Łukasz Stefański, Ksawery Sołtysiak, a w rywalizacji młodzieżowców Olek Myryniuk, Patryk Bratosiewicz oraz Wiktor Rysa. W łącznej klasyfikacji drużynowej uwzględniającej obie grupy wiekowe Orzeł Namysłów zajął 4 miejsce na 39 sklasyfikowanych klubów. 2 medale na tej imprezie zdobyli także zawodnicy olimpijczyka Kędzierzyn Koźle, którzy startowali w stylu klasycznym i w zapasach kobiet. Tutaj na miejscu drugim zakończył rywalizację Adam Rogula w wadze do 60 kg, a na trzecim miejscu w tej samej kategorii wiekowej rywalizację kończyła Emilia Gralka, kategoria 46 kg. Dopowiem, że trenerem zespołu zawodników i zawodniczek Orła Namysłów jest oczywiście Krzysztof Pawlak. A my tymczasem wracamy do Steel Darta, bo w ten weekend rozgrywane były otwarte Mistrzostwa Opola, po raz 7 w historii. Była rozmowa z mistrzynią, teraz czas na rozmowę z mistrzem Opola Mirosławem Grudzieckim.
1: Mirku, 6-1 w wielkim finale, 89-06, no ale to, co zrobiłeś już w tym spotkaniu półfinałowym, powiedziałem, że prawdziwych mężczyzn, zgodnie z tym, co powiedział Leszek Miller, poznaje się potem, jak kończą, a nie jak zaczynają. Siedział ci ten mecz gdzieś w głowie z grupy z Łukaszem, czy kompletnie nie, bo wszedłeś jak terminator, jak maszyna w to spotkanie półfinałowe i w finał. Opowiedz proszę o swoich wrażeniach.
2: Jest to, powiem, że od ćwierćfinału widziałem, że ewentualnie jak wygram półfinał, będę grał z zawodnikiem, którym przegrałem w grupie. W jaki sposób mnie to motywowało, ale już no się działo. Ten półfinał bardzo fajny zagrałem i tak samo finał, no to już wyczułem lotki i była fajna gra, no nie? 4 lata to przejeżdżałem do bazy, w to się udało. Tyle do powiedzenia. Super, nie? Fajnie. Naprawdę życzyłbym sobie miejsca takich meczek, tak? Czy jak półfinałowych. Tak jak powiedziałem, takie granie na 90 to już jest naprawdę fajny mecz, nie?
1: Rozmawialiśmy sobie w trakcie tego turnieju, o czym zresztą mówiłem tym osobom, które nas słuchają. Rozmawialiśmy sobie i zadałem ci takie pytanie, że przyjechałeś po 2 skalpy. Jeden osiągnąłeś w piątkowy wieczór razem z Tomkiem. No i pytałem cię, czy przyjechałeś po ten drugi. I tak, no niby z pewnością, ale jednak nie chciałeś zapeszać, tak do tego podchodziłeś. No
2: wiadomo, że jak tu przyjeżdżam, na jakikolwiek, który nie przyjeżdżam, chcę go wygrać po prostu, tak? Tak do tego podchodzę. Przychodząc do takiej jakiejś rozmów między nami, no to wiadomo, że wywiadzie oficjalnie, jak rozmawiamy, no to gramy o zwycięstwo, ale to tak Wiesz, na czym to polega. No, sam sobie w jakiś sposób narzucasz presję, jeżeli mówisz, że przyjechałeś typowo po to, żeby wygrać, ale nie ukrywam, że mówię, no męczyłem się już tutaj, mój czwarty rok i w końcu się udało.
1: No tak, miałeś cel, zrealizowałeś ten cel, wygrałeś w Opolu, ale to nie jest tak, że wiesz, bo skoro wygrałeś, to musisz też wrócić i bronić tego tytułu.
2: Myślę, że tak, ja zawsze podchodzę, jeżeli wygrywam dane mistrzostwa, jeżeli zapraszają na następne mistrzostwa, jak najbardziej chętnie przyjadę obronić się. Nie gonią tego mistrza, nie ma z tym problemu żadnych.
1: Okej, okay, ocenimy sobie to, jak przebiegała ta rywalizacja dzisiejsza twoja, bo spotkaliście się z Łukaszem w grupie pierwszej, wygrałeś 3-0, 3-1, no i porażka 0-3. Co nie poszło wtedy? Co nie zagrało w tym meczu grupowym?
2: Szczerze nie, no oczywiście, że chciałem wygrać ten mecz. To nie było tak, że ja odpuściłem i nie będę się tłumaczył w żaden sposób, że byłem zmęczony po turnieju piątkowym, nie? Po prostu Łukasz bardzo fajnie zagrał, nie? Ja tam miałem chyba 6 lotek na 1-1, nie trafiłem, on zamknął. Przełamał mnie 13 lotką, na mecz rzucił 16 lotkę, także to tam było dobre granie. Tam 80 chyba zagrał mi 86 albo 87, no to już to fajny mecz był, tak, z jego strony.
1: No, ale 88-41.
2: No nawet więcej.
1: Także, całkiem solidny.
2: Tak, solidny. To już jest solidny poziom, tak?
1: No i dalej. Faza pucharowa, przepraszam, będę brutalny. Nie były to imponujące wyniki, bo 69-3-0, później z Sebastianem Bielą. No, zakładam, że gdybyście, oczywiście możemy to teoretyzować w tej chwili, ale gdybyś wyszedł z pierwszego, to istniała szansa, że spotkalibyście się gdzieś na tej finałowej ścieżce. Czy był to mały finał? 89-05? On postawił ci naprawdę trudne warunki. Czułeś, że musisz się spiąć?
2: Znaczy to, że ja z Sebastianem muszę się spiąć, to byłem tego święcie przekonany. No miał lotkę na bólu na 2-2. Mi tam nie trafi, ja zamknę na 3-1 i Sebastian wtedy już odpuścił. Ale mówię, no w tym turnieju wtedy, kiedy trzeba było, grałem, tak? Ale wiem, że nie były to porażające średnie z mojej strony, bo dużo osób patrzy na te średnie. Ja od pewnego momentu podchodzę do takiego...
1: Średnie do
2: meczu,
1: nie grają.
2: Dany mecz trzeba wygrać i trzeba się po prostu postosować do zawodnika i tyle, tak?
1: No to dobra, ja muszę uzupełnić, bo 1-16 Oskar Kosmala 68, 1-8 Marcin Słomski 76, 4-1 to była 1-8, 1-4 Radim Pawlik 61, 4-0. Patrząc na średnie przepchnięte.
2: Jeżeli chodzi o ten mecz, ciężko mi wytłumaczyć, bo ja wiem, że ten zawodnik to jest jeden z lepszych zawodników, który tu przyjeżdżałem z trzech i ja wiem, że on potrafi naprawdę grać. Nie wiem. On nie wszedł w mecz kompletnie i tam była wojna na dublach. Bo w każdym legu miał lotkę na dublu, nie trafiał, ja podchodziłem i kończyłem. Także tak, nie wiem, ciężko mi ten mecz... Są takie mecze, które trzeba przepchnąć i ten mecz po prostu przepchnąłem. No i na tym to polega.
1: Czyli na przepchnięciu do półfinału, a w półfinale no tam, odpalił się tryb Terminator Mirosław Grudziecki i już poszło.
2: Im dłuższy dystans, ja się czuję pewniej. Granie do 3-4 troszeczkę gdzieś tam zawsze wiem, że ten słabszy zawodnik może ten mecz wygrać. Wydłużamy dystans do 5-6, ja się czuję wtedy bardziej pewnie. To jest takie granie typowo PDC, tak? A takie granie do 3 to wiadomo, że ktoś tam trafi dubla, ładnie dorzuca i robi się nerwówka, tak? A jednak ten dłuższy dystans troszeczkę faworyzuje tych lepszych zawodników.
1: Ostatecznie Mirosław Grudziecki wygrywa 6-1 w wielkim finale z Łukaszem Ciszewskim, zostaje mistrzem Opola po 4 latach prób. Tak. Mistrzem Opola 2026, 7. otwarte mistrzostwa w Stargardzie.
2: Za rok się widzimy i bronimy tytułu.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 22 minuty pozostały do godziny 22. Hiszpan Enrique Mas wygrał 9 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Vuelta a España. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Oscar Onley, a trzeci był Słoweniec Primož Roglič. W generalnej klasyfikacji Mas wyprzedza Roglicza, trzeci jest Austriak Felix Gall. Wyścig potrwa do 13 września. Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3 w meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki dla Górnika zdobyli Kacper Urbański i Josema. 3 gole dla GKS-u zdobył Ilia Szkuryn. 2 już w doliczonym czasie gry. W innym zakończonym spotkaniu Rokow Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. W Łodzi trwa spotkanie Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Mamy 66. minutę tej konfrontacji. No i jest remis 2-2. Teraz zmieniamy temat. Mówić będziemy o baskecie. Koszykarze reprezentacji Polski przegrali po dogrywce z Niemcami 94-96 w rozgrywanym w Gdańsku meczu drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla Polaków 20 zdobył Mateusz Ponitka. Gdyby Polacy wygrali, byliby już pewni awansu na Mistrzostwa Świata. Spotkanie podsumowuje Michał Sokołowski.
2: Detale zadecydowały najpierw w regulaminowym czasie, a później w dogrywce trochę za szybko daliśmy im odskoczyć na te 6-8 punktów chyba i goniliśmy. Mieliśmy cały czas szansę, żeby wygrać ten mecz. Dogrywka z mistrzami świata, mistrzami Europy. No, tutaj zagraliśmy naprawdę świetne zawody. Cała drużyna, poświęcenie, walka, determinacja do samego końca. To też pokazuje, że my nie jesteśmy dużo gorsi niż mistrzowie świata i że możemy rywalizować z najlepszymi. I myślę, że takiego meczu nawet oni się nie spodziewali. Celem jest Katar, ale każdy mecz gramy, żeby wygrać, więc poświęcamy się cały czas i skupiamy teraz na klubowych rozgrywkach. Później przyjdzie czas na, mam nadzieję, wywalczenie tego biletu do Kataru.
1: Igor Milicic junior zwrócił uwagę na to, że polski zespół postawił się utytułowanym rywalom, odrobił straty i był bardzo blisko zwycięstwa.
3: Graliśmy naszą koszykówkę i myślę, że po prostu oni się zmęczyli, oni trochę się rozluźnili, kiedy zobaczyli, że nasi zawodnicy albo się kontuzują, albo spadają za faule i wykorzystaliśmy ich moment nieuwagi. Mistrzami świata nie ma innego meczu, musimy albo charakterem, albo nie, jak wiemy, że oni są naprawdę utalentowani i myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną. To następnym razem, jak się z nimi spotkamy, mam nadzieję, że będziemy lepsi niż dzisiaj i pokażemy to też na parkiecie.
1: Najskuteczniejszy w szeregach biało-czerwonych Mateusz Ponitka mówi, czego zabrakło reprezentacji Polski do odniesienia zwycięstwa.
4: Myślę, że odrobiny szczęścia, na pewno może trochę sił i ze dwóch jeszcze zawodników, bo w sześciu chyba skończyliśmy ten mecz, trochę kontuzji, jakieś tam niepotrzebne sytuacje, myślę, faule i no, na koniec już w zasadzie nie było kim grać powoli, także to dziwna sytuacja, no ale cóż, graliśmy przeciwko mistrzom świata i mistrzom Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy swój moment, w którym mogliśmy już ten mecz wziąć. Wziąłem też trochę to mimo wszystko na siebie. Zabrakło dociągnięcia tego jednego, drugiego rzutu i szkoda, no ale będziemy gotowi w listopadzie.
1: Z kolei Kamil Łączyński żałował, że do sukcesu zabrakło tak niewiele.
5: Bardzo mało, 2 punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. No nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się. Bez Jordana Lloyda, z 5 faulami, chyba 4 z graczy, a my wciąż mieliśmy piłkę na zwycięstwo, więc nic tylko się cieszyć i naprawdę walczyć dalej. No cóż, nie udało się w tym okienku tego biletu do Kataru już otrzymać. Powalczymy jeszcze w następnym, ale to, co się tutaj dzisiaj działo, doping 10 tysięcy osób, znowu ten hymn a cappella, coś nieprawdopodobnego i dożyliśmy pięknych czasów koszykarskich. Cieszę się i mam nadzieję, że takie frekwencje już będą zawsze przy meczach
1: Polska kadry. Niemcy 94-96 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Niemcy prowadzą w tabeli grupy K. Drugie miejsce zajmują Chorwaci, a na trzecim miejscu są biało-czerwoni, ale wszystkie drużyny mają po 15 punktów. No i tak zapowiadają zawodnicy. Miejmy nadzieję, że w tym drugim okienku meczów eliminacyjnych uda się ten awans uzyskać.

0: 14 minut pozostało do godziny 22. Słuchajcie audycji Cał Nasz Sport, oczywiście na antenie Radia Opole. Teraz futbol. Robert Lewandowski z czwartym golem w lidze MLS na pasing reprezentacji Polski i klubu Chicago Fire zdobył bramkę i zaliczył asystę, a jego zespół zremisował na wyjeździe Seattle Sounders 2-2. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: To drużyna Fire była faworytem tego spotkania, jednak to gospodarze świetnie weszli w mecz, a potem objęli prowadzenie 2-1. Dwa gole w debiucie w Sounders zdobył reprezentant Serbii Dejan Jovelić. W odpowiedzi najpierw w pierwszej połowie Lewandowski znakomicie dogrywał w 38 minucie i losy meczu się wyrównały na po 1, a następnie już sam strzałem głową w 82 minucie wyrównał na 2-2. Strzał ten oddał z bardzo ostrego kąta.
2: There it is, Lewandowski! Tight corners! He's had over 700 goals for club and country. He's got 800 in his sights. Just needs a touch. 2-2.
1: Następnie Polak miał szansę na kolejne trafienie, ale jego uderzenie obronił bramkarz gospodarzy. To był czwarty gol w rozgrywkach MLS Roberta Lewandowskiego. Za tydzień strażacy zagrają również na wyjeździe z Toronto FC. W tabeli konferencji wschodniej ekipa z Chicago zajmuje trzecią lokatę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Dziękujemy za relację, no i oczywiście czekamy na kolejne gole naszego super snajpera Roberta Lewandowskiego za Wielką Wodą, a my tymczasem czekamy powoli już na rozstrzygnięcie meczu w Łodzi, no ale jeszcze sporo czasu, bo kwadrans i to, co sędzia doliczy do regulaminowych 90 minut, widzę w Łódź Lech Poznań, aktualnie 2-2, dzisiaj dużo emocji było także w derbach Górnego Śląska, Górnik Zabrze przegrał z GKS-em w Katowice 2-3, tracąc dwie bramki w doliczonym czasie gry, a Raków Częstochowa przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok 2-5. W Betclic pierwszej lidze Miedź Legnica pokonuje Wartę Poznań 2-1 i zostaje nowym liderem tabeli. Arka Gdynia remisuje z Polonią Bytom 1-1. Chrobry, Głogów, Ruch, Chorzów 2-0. Odra Opole na pozycji numer 9. Grają ligi zagraniczne we Włoszech w Serie A. Napoli przegrywa z Como 1-2. Cagliari Inter do przerwy 0-1. Lazio Genua 1-0 po pierwszych 45 minutach. W meczach niemieckiej Bundesligi Freiburg zwycięża Werder Brema 4-1, a Augsburg pokonuje Schalke 3-0. W hiszpańskiej La Lidze Real Madryt zwycięża Malagę 4-0, Koruna Walencję 3-1, Celta Vigo Atletico Bilbao. Ten mecz rozpoczął się 18 minut temu. No i na razie jest remis 0-0 w angielskiej Premier League. Dzisiaj Chelsea Brighton 4-3, Leeds Brentford 1-1, Sunderland pokonuje Fulham 1-0, a Manchester United Ipswich 5-2.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Aleks Borucki zdobył dla Polski trzeci medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Na torze w Poznaniu wywalczył brąz w konkurencji K1 na 500 metrów. Polak przyznaje, że ten wynik jest dla niego sukcesem.
2: Jestem z siebie bardzo zadowolony. Tak jak mówię wielokrotnie, wróciłem po takiej kontuzji. Nic innego mi nie pozostało, tylko się cieszyć tym, że po kontuzji wszedłem tak naprawdę na jeszcze większy, wyższy poziom niż wcześniej. Mój tor drugi nie był dość sprzyjający. Nikogo nie widziałem. Widziałem tylko zawodników po lewej i po prawej stronie swojej. Także niezbyt wiele mi to pomagało. Dopiero na mecie zobaczyłem, że początkowo myślałem, że drugi, ale w trzecim też nie jestem zadowolony.
1: W innych finałach w niedzielę polskie osady pasowały się poza podium. Kobieca dwójka kajakarek Martyna Klat, Anna Puławska na 500 metrów była siódma, męska dwójka Kanadyjkarzy na tym samym dystansie Wiktor Głazunow, Norman Zezula dopłynęła do mety na ósmej pozycji. W rywalizacji kobiet w C4 na 500 metrów Amelia Marcinkowska, Amelia Sołtyńska, Kaja Lach i Maja Różanowska zajęły piąte miejsce. Reprezentanci Polski zdobyli w Poznaniu trzy medale, jeden złoty i dwa brązowe, co dało im 14 miejsce w klasyfikacji. Najlepsza okazała się reprezentacja Węgier. 14 medali, 5 złotych, 8 srebrnych i 1 brązowy. I zaglądamy jeszcze na stadion w Łodzi, gdzie trwa mecz piłkarskiej ekstraklasy. Widzę Łódź podejmuje Lech Poznań. To ostatnie dzisiejsze spotkanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, 81 minuta. No i Widzew w dalszym ciągu remisuje z Lechem Poznań 2-2. Wcześniej Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3, a Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok 2-5. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie audycji Cały Nasz Sport. Za uwagę dziękują Grzegorz Frankowski i Paweł Oliwa. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Cały nasz sport w Radiu Opole.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Za moment godzina 22, za moment wiadomości w Radio Opole, po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Skrzyżowania ulic Reymonta i Kołłątaja z Ozimską będą przebudowane. W mapach Google zmieni się nazwa Jeziora Ontario. Kończy się czas na uchwalenie planów ogólnych.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Szykuje się kolejna zmiana w organizacji ruchu w centrum Opola. MZD ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowań ulic Reymonta i Kołłątaja z ulicą Ozimską. Inwestycja ma umożliwić wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na obu ulicach oraz na fragmencie ulicy Ozimskiej. Przebudowane zostaną m.in. skrzyżowania i sygnalizacja świetlna. W efekcie, jadąc ulicą Reymonta w stronę Placu Kopernika, tak jak do tej pory, będzie możliwość jazdy w lewo, prosto i w prawo, z tym, że prawoskręt będzie wydłużony i częściowo poprowadzony nowym śladem, tłumaczy Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD w Opolu.
5: Wybudowana zostanie również wyspa rozdziału. W drugim kierunku z Reymonta oprócz jazdy w lewo i prawo będzie również możliwość jazdy na wprost w kierunku ulicy 1 Maja. Z ulicy Ozimskiej od strony Kołłątaja na skrzyżowaniu z Reymonta będzie możliwość jazdy we wszystkich trzech kierunkach. Z kolei jadąc od strony Opolanina kierowcy uzyskają dodatkową możliwość skrętu w lewo. Na skrzyżowaniu Kołłątaja z Ozimską najważniejszą zmianą będzie możliwość wyjazdu z Kołłątaja w Ozimską.
3: A wykonawcy mają czas do 30 września na złożenie swoich ofert.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Google zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario. Ma to związek z podpisaniem przez Donalda Trumpa rozporządzenia zmieniającego nazwę akwenu na Jezioro Ameryka.
6: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google.
3: Mówił Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Kończy się czas na uchwalenie przez gminy planów ogólnych. Reforma planistyczna zakłada, że plany muszą zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przestaną obowiązywać 31 sierpnia. Dokumenty określają, co i gdzie można wybudować. Jak tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji.
7: Jeżeli nie będzie przyjętego na terenie danej gminy planu ogólnego, to gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
3: Gminy bez planu ogólnego będą mogły rozpatrywać nowe wnioski tylko dla obszarów, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Eksperci przypominają, że dzięki szczepieniom można uniknąć groźnego przebiegu chorób infekcyjnych. Wkrótce dostępne będą sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-owi, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz.
8: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV. Dlatego, że zakażenie RSV niestety ma tą paskudną cechę, że destabilizuje w sposób znaczny chorobę przewlekłą.
3: I na koniec, 6 medali przywieźli zapaśnicy Orła Namysłów z Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w Spale. Ekipa pod kierunkiem doświadczonego trenera Krzysztofa Pawlaka zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Wywalczyła jeden srebrny medal oraz 5 brązowych. Z kolei srebrny i brązowy medal to dorobek ekipy UK Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle podczas tych samych mistrzostw.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zachmurzenie małe i umiarkowane w nocy, nad ranem wzrastające do dużego, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro sporo słońca, ale też można spodziewać się przelotnych opadów deszczu w pierwszej połowie dnia, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. Radiowy termometr pokazuje 20,9 stopnia.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchać i słyszeć.

audycję rozpoczęliśmy utworem zatytułowanym Polak Michała Urbaniaka z płyty Urbanator 2 Hip Bop. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Artysta, który połączył jazz z wielkim światem. Wybitny polski muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat. Był jednym z najbardziej znanych polskich muzyków jazzowych. Był skrzypkiem, saksofonistą, kompozytorem i aranżerem. Jego twórczość pokazuje, że muzyka nie zna granic i może łączyć różne kultury, style oraz pokolenia. Urodził się w 1943 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat interesował się muzyką, no a szczególnie jazzem. W czasach, gdy Polska była oddzielona od Zachodu żelazną kurtyną, jazz był dla wielu ludzi symbolem wolności i niezależności. Urbaniak szybko zdobywał doświadczenie, współpracując z innymi znakomitymi muzykami. Wraz z Urszulą Dudziak stworzył jeden z najważniejszych polskich duetów jazzowych. Ważnym momentem w jego karierze była przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork, będący światowym centrum jazzu, dał mu możliwość współpracy z wieloma wybitnymi artystami. Urbaniak nie ograniczał się jednak do tradycyjnego jazzu. Łączył go m.in. z muzyką funk, fusion i elementami muzyki elektronicznej. Dzięki temu stworzył własny, rozpoznawalny styl. Uważam, że największą wartością Michała Urbaniaka jest jego odwaga w eksperymentowaniu. Nie bał się nowych pomysłów ani przekraczania muzycznych granic. Jego kariera również jest przykładem tego, że talent, pracowitość i determinacja mogą pozwolić osiągnąć sukces nawet w bardzo trudnych warunkach. Michał Urbaniak był więc nie tylko wybitnym muzykiem, ale także ambasadorem polskiej kultury na świecie. Jego twórczość udowadnia, że muzyka może być językiem porozumienia i sposobem na odkrywanie nowych możliwości. Słuchamy płyty Urbanator 2 Hip Bop Michała Urbaniaka.

Urbanator 2 Hip Bop to album Michała Urbaniaka wydany w 1996 roku. Jest to druga płyta zespołu Urbanator łączącego jazz z funkiem, hip-hopem i muzyką fusion. Na albumie Urbaniak pokazuje swoje zamiłowanie do eksperymentowania. Gra na skrzypcach, saksofonach i instrumentach klawiszowych, no a także odpowiada za aranżację i produkcję. Towarzyszą mu m.in. John Dryden, Al McDowell i Rodney Holmes. Na płycie pojawiają się również znani muzycy, tacy jak Herbie Hancock, Marcus Miller, Michael Brecker i Kenny Garrett. Muzyka jest dynamiczna i rytmiczna, pełna improwizacji. Szczególnie interesujące jest połączenie charakterystycznego brzmienia skrzypiec Urbaniaka z nowoczesnymi, no jak na ówczesny czas, rytmami i elementami hip-hopu. Moim zdaniem Urbanator 2 Hip Bop jest przykładem tego, że Michał Urbaniak potrafił przekraczać granice tradycyjnego jazzu. Album pokazuje jego otwartość na nowe style i współpracę z artystami z różnych środowisk muzycznych. Dzięki temu pozostaje ciekawym przykładem nowoczesnego jazzu lat 90.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Za moment godzina 23, za moment zatem wiadomości w Radiu Opole. Policja szuka sprawcy zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Potrzebne nagrania z kamer samochodowych. Za nami trzeci zlot pojazdów zabytkowych w Kolanowicach. W Opolu Czarnowąsach powstał rodzinny dom dziecka. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Opolska policja ustala okoliczności zabójstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Funkcjonariusze zwracają się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe.
4: Którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody, bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych.
3: Mówi aspirant Ewelina Karpińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. A przypomnijmy, zwłoki kobiety znaleziono w piątek w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Jak podaje prokuratura okręgowa w Opolu, ofierze zadano co najmniej 3 ciosy. 2 z nich spowodowały rozległe obrażenia głowy.
5: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: W Kolanowicach odbył się trzeci zlot pojazdów zabytkowych. Na boisku można było zobaczyć wyjątkowe auta. Organizatorzy przygotowali również kulik na trawie i symulator wypadków. Chcieliśmy stworzyć taką imprezę, żeby każdy miał coś dla siebie, mówił Radiu Opole Daniel Pander, współorganizator wydarzenia.
6: W zeszłym roku było 120 pojazdów. Do dzisiaj ta liczba chyba już nawet pękła. Pojazdy mamy przeróżne. Mamy maszyny, samochody, motocykle, nawet rowery, czyli nawet jeśli ktoś ma stare wigry albo tak zwane ruskie koło, też jest mile widziane.
3: Przyjechałem zaprezentować Citroena BL11 z 1956 roku, podkreślał Andrzej Tęczar, uczestnik zlotu.
7: Jest to pojazd rodzinny, który nie był nigdy w obcych rękach, tylko w naszych. Rodzice to kupili w 1956 roku nowe to auto. Ubecja mu nie zabrała tego samochodu. No i tak przetrwał do dnia dzisiejszego.
3: Radio Opole imprezę objęło patronatem medialnym.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: W Opolu Czarnowąsach powstał rodzinny dom dziecka. Miasto kupiło i wyposażyło budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych, a zamieszka w nim zawodowa rodzina zastępcza z 6 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Państwo Barbara Miłoszewicz i Przemysław Wróblewski mają 2 biologicznych dzieci, ale chęć bycia rodziną zastępczą dla innych dzieci kiełkowała w nich już od narzeczeństwa.
8: Mieliśmy już taką gotowość na 3 dziecko i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą.
9: My jesteśmy osobami wierzącymi. Myślę, że to odegrało najważniejszą rolę w tym wszystkim, że to właśnie Bóg, który nas uzdolił do pewnych działań, On nas wyposażył w pewne możliwości, tak? To też włożył takie pragnienie, abyśmy czegoś więcej chcieli.
3: Jako Opole chcemy mocno wspierać pieczę zastępczą, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
10: Momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie.
3: Dodajmy, MOPR w Opolu zachęca, aby zostać rodziną zastępczą i oferuje pomocy w tym zakresie.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Jutro ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Od wtorku VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Eksperci biura Reflex spodziewają się, że zakończenie programu automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. To od 60 do 90 groszy za litr.
5: Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro sporo słońca, ale też mogą pojawić się przelotne opady deszczu w pierwszej połowie dnia. Miejscami może zagrzmieć. Temperatura maksymalna przyjemna od 23 do 25 stopni. No i w czasie burz porywy wiatru do około 65 km na godzinę.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

0: Body and Soul, nagraniem z 1971 roku, w składzie Michał Urbaniak, Adam Makowicz, Paweł Jastrzębski i Czesław Bartkowski. Rozpoczęliśmy drugą godzinę Słuchać i Słyszeć. Dzisiaj przypomnę, przedstawiam Państwu postać i muzyka Michała Urbaniaka. Polish Jazz, wolumen 9, to jeden z ważnych albumów dorobku Michała Urbaniaka i zarazem istotny dokument rozwoju polskiego jazzu. Płyta ukazuje artystę jako muzyka poszukującego własnego języka, łączącego tradycję jazzu z nowoczesnym, dynamicznym brzmieniem. Suita Jazz Jamboree 1970, Michał Urbaniak, Adam Makowicz, Paweł Jastrzębski i Czesław Bartkowski.
1: Witam bardzo serdecznie na koncercie grupy Michała Urbaniaka. Czesław Mały Bartkowski, perkusja. Paweł Jarzębski, kontrabas. Adam Makowicz, fortepian. I wreszcie grający na saksofonie sopranowym, tenorowym i na skrzypcach elektrycznych kierownik grupy Michał Urbaniak.

Michał Urbaniak, znany przede wszystkim jako wybitny saksofonista i skrzypek, tworzył muzykę pełną energii, improwizacji i rytmicznego napięcia. Na albumie Polish Jazz Volumen 9 szczególnie wyraźna jest jego charakterystyczna ekspresja, swobodna, ale jednocześnie podporządkowana wyraźnej konstrukcji utworów. Ważną rolę odgrywa także współpraca zespołowa, dzięki której muzyka brzmi świeżo i spontanicznie. Album ten można traktować nie tylko jako nagranie jazzowe, lecz także jako świadectwo epoki. Album pokazuje, że polscy muzycy potrafili twórczo wykorzystać, a nawet korzystać ze światowych inspiracji, jednocześnie budując własną, rozpoznawalną estetykę. To właśnie ta umiejętność łączenia tradycji z eksperymentem sprawia, że płyta pozostaje ważną pozycją w historii polskiego jazzu. Michał Urbaniak, Constellation, to jest rok 1973, Urszula Dudziak, Wojciech Karolak, Adam Makowicz, no i oczywiście lider Michał Urbaniak.

Go, go, go, go, go, go, go.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Lepiej żyć.
1: W programie Lepiej żyć dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osobowość, kobieta, która przekazuje innym kobietom i nie tylko różne wartości. Bardzo się cieszę, że zdecydowała się na udział w programie Lepiej żyć, bo jest dla mnie przykładem właśnie takiej kobiety, która poszukuje. Znamy się od wielu lat. Oczywiście to nie jest znajomość taka bardzo bliska, ale jesteś kobietą, która inspiruje, poszukuje. Na co dzień też prowadzisz swoje studio jogi i dzisiaj chciałabym Ciebie przedstawić słuchaczom Radia Opole. Weronika Gucman, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Przepiękny wstęp. Czuję troszkę wzruszenia i lekkiego poddenerwowania. Nie słyszałam dawno o sobie w takiej przestrzeni tylu komplementów, także bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że ich będzie więcej. Jak patrzę na Ciebie, a znamy się, obserwujemy. Dzisiaj są takie czasy, że obserwujemy swoją działalność trochę internetowo. To są dobre strony internetu, że mniej więcej widzimy. Ty działasz, jesteś osobą aktywną. Z jednej strony idea, ciekawe działania to jedno, ale dzisiaj chciałabym też porozmawiać o Twoim studiu jogi, potem jak już będziemy dłużej rozmawiać trochę o życiu i o tym, jakie Ty masz sposoby na to, żeby codziennie lepiej Ci się żyło. No i też chciałabym porozmawiać dzisiaj w programie o tym, jak organizujesz takie warsztaty wyjazdowe. Jesteśmy jeszcze w takiej atmosferze wakacyjnej, a wakacje to jest moment oddechu. Odpoczynek Twoim zdaniem jest konieczny, bo ja stopniowo dochodzę do tego, że odpoczynek powinien być obowiązkowy.
2: Tak, zdecydowanie. Odpoczynek i regeneracja to jest biologiczna potrzeba człowieka. Jesteśmy zobowiązani wobec samych siebie o to, żeby właśnie zadbać o przestrzeń do tego, żeby nawiązać ze sobą kontakt. Kiedy nawiążemy ze sobą kontakt, kiedy mamy na to taki moment i przestrzeń, żeby poczuć siebie, to też wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy w danym momencie. Bo jesteśmy w cyklach w życiu i są takie momenty, kiedy jesteśmy bardzo twórczy, kiedy wychodzi z nas taka kreacja i to jest coś naturalnego. Kiedy mamy potrzebę działania mocnego i to też czujemy w sobie siłę do tego działania. Kiedy potrzebujemy zaopiekować się na przykład kimś bliskim, bo jest taki moment w naszym życiu. I kiedy my jesteśmy ze sobą w relacji bliskiej, a o tym też jest tytuł tego programu, jak tak. Lepiej żyć, więc lepiej żyć moim zdaniem wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą w kontakcie cały czas. I jak jesteśmy ze sobą w kontakcie, to wiemy, kiedy potrzebujemy odpocząć. I ten odpoczynek nie musi być jakiś bardzo wyszukany. Czasami to jest taka chwila, że my po prostu spojrzymy na siebie. Spojrzymy i poczujemy, czego nam teraz potrzeba. Czy pójścia na trawę boso, czy wyjścia do lasu na chwilę, czy po prostu posłuchania muzyki, czy namalowania czegoś, czy napisania, czy zadzwonienia do bliskiej osoby. To są różne momenty. Ten odpoczynek i regeneracja dla naszego układu nerwowego to są nieskończone możliwości, jakie my możemy dla siebie znaleźć.
1: To tak pięknie brzmi, słuchać siebie, odnaleźć siebie, ale wydaje mi się, że to nie jest też wcale takie proste. Dlatego też powiedziałam na początku, że jesteś dla mnie osobą, która inspiruje, bo poznałyśmy się jakby w trochę innych okolicznościach Twojego życia. I dzisiaj tak mówisz, czy to był taki proces, do którego musiałaś właśnie dojrzeć albo doświadczyć jakichś takich określonych przeżyć?
2: Nasza droga życia to jest proces, w którym doświadczamy poprzez warunki zewnętrzne, ale też i wewnętrzne, siebie na różne sposoby. Ten rozwój, ja może troszkę bym odeszła od tego określenia, ale doświadczanie tego wszystkiego to jest to, co moim zdaniem, z czego my najwięcej czerpiemy, co jest dla nas największą możliwością uczenia samego siebie. I z mojej perspektywy trudne momenty powodują, żeby na siebie spojrzeć. Choroba,
1: tak,
2: kontuzja.
1: Ciało się upomina.
2: Cierpienie, utknięcie. To są sytuacje, jak się odbijemy od ściany, które powodują, że trzeba coś zmienić, bo inaczej już się nie da, tak jak do tej pory przechodziliśmy przez życie. Te momenty bywają najczęściej bardzo zwrotnymi momentami w życiu. U mnie tak było. Doświadczanie bólu i cierpienia fizycznego było momentem, który bardzo mnie motywował do tego, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego to się dzieje ze mną, dlaczego moje ciało tak reaguje, skąd ten ból, który powiedzmy nie był przez lekarzy diagnozowany. Ten ból fizyczny, który przez moje życie się bardzo długo przeplatał, był takim właśnie bodźcem do tego, żeby szukać odpowiedzi. I przez to trafiałam w różne obszary, na różne osoby. Byłam ciekawa różnych podejść, różnych. Więc naprawdę poznałam ogrom możliwości tego świata, w jaki sposób można spojrzeć na człowieka i na życie. To było niesamowite doświadczenie i dalej jest. I dalej.
1: A jakie to są osobowości? To są osoby, to są terapeuci, to są osoby, które trenują jogę, mistrzowie?
2: Tak, to są...
1: Masz takie przykłady konkretne, które mogłabyś podać?
2: To są różne osoby, które w danym momencie mnie zaciekawiły i jakoś na nie wtedy trafiałam. Tak jakby na twojej drodze po prostu ktoś został postawiony, można go nie zauważyć, ale można go zauważyć. I ja wtedy zauważałam taką osobę, choć wydawało się to bardzo abstrakcyjne, to spojrzenie na twoje życie, to jednak ja czerpałam z takiego spojrzenia. To powodowało u mnie zmianę perspektywy i pokazywało mi, że nie wszystko jest takie, jak ja do tej pory widziałam. I czego byłam uczona.
1: I to jest chyba w ogóle klucz w rozumieniu świata, bo to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, ktoś, kto na przykład nie jest jakby w tej drodze, to być może, nie wiem, czy Weronika tak myślisz, być może to brzmi trochę abstrakcyjnie, a jesteś osobą, która podróżuje, poszukuje cały czas, no i właśnie, spotkałyśmy się w Domu Kultury w Krapkowicach, to możemy powiedzieć wiele lat temu, no i wtedy to były małe kroki od takich małych warsztatów dla kilku kobiet, które chciały ćwiczyć, pracować nad sobą, do wiesz, takiej potężnej machiny swojego studia jogi, do takich warsztatów wyjazdowych. To jest jednak droga i wydaje mi się, że w tym programie lubię to podkreślać, że to nie jest tak, że Weronika to wszystko od razu dostałaś po prostu, tylko to jest też twoja ciężka praca i poszukiwanie i otwartość na to, co daje ci jakby los osoby, które poznajesz. Podkreślmy to, to nie jest tak dane o.
2: Tak, to prawda, że to jest długa droga intensywnego poszukiwania i wysiłku fizycznego również, przy której towarzyszyła mi taka cecha charakteru, którą bardzo lubię u siebie, czyli kiedy podróżowałam sobie i na przykład byłam wiele, wiele lat temu we Wrocławiu na Festiwalu Zdrowia i obserwowałam, jak wiele treści pani dr Priti Agrawal, tam organizatorka tych warsztatów, pokazywała, to od razu sobie pomyślałam, a to było z 20 lat temu, to ja po prostu to zrobię w Krapkowicach.
1: Tak, o właśnie, teraz i przy... No pewnie.
2: Natychmiast Festiwal Zdrowia i zaczęłam, zakasałam rękawy, nie miałam ani złotówki na to. Udałam się do Domu Kultury razem z moją koleżanką Teresą. Przedstawiłyśmy pomysł dyrektorowi.
1: Tak.
2: Zrobiłyśmy wspólnie 6 edycji Festiwali Zdrowia w Krapkowicach, zapraszając kosmiczne postaci, przedstawicieli kosmicznych.
1: I to jest jak kula śniegowa, prawda?
2: Tak.
1: Kolejne osobowości, które przekazują kolejną wiedzę i idziemy dalej w tej drodze.
2: Tak. Ta otwartość na to, jak można spoglądać na życie, na siebie i pozwala zobaczyć, jak wielowymiarowi możemy być.
1: Czasami warto chcieć więcej. Właśnie warto. I to jest właśnie ten przykład, kiedy się poznałyśmy, że w Krapkowicach nikt wtedy nie myślał o Festiwalu Zdrowia, a wy już pomyślałyście. I to jest właśnie ta droga. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj w naszym cyklu, w naszej audycji Lepiej Żyć, moim gościem jest Weronika Gucman, która na co dzień między innymi prowadzi swoje studio jogi w Krapkowicach. Czy kontrola nad swoim ciałem, trening? No nie wiem też, na jakim ty jesteś etapie. Ja mocno nie jestem jakby związana z takimi ćwiczeniami fizycznymi, ale ostatnio przypadkowo, a właśnie może nieprzypadkowo, coraz częściej mam takich gości, którzy mnie do tego zachęcają, że jednak to ciało zapamiętuje i trening, i praca nad swoim ciałem, to jest po prostu coś, co ma ogromny wpływ na to, żeby lepiej nam się żyło, bo to wszystko jest powiązane. Czy u ciebie ten trening, ta świadomość tego ciała ma ogromny wpływ na tą codzienność i jakie ty praktyki stosujesz codziennie? I czy to tylko jest fizyczność, czy już idziemy dalej w ideę całą?
1: Jeżeli chodzi o mój kontakt z jogą...
0: To może powiedzmy o początkach.
1: Tak, to początek był bardzo taki pragmatyczny. Bolał mnie kręgosłup, miałam przeciążony odcinek lędźwiowy i mocno mi to doskwierało. I powszechnie wówczas taki fakt i opinia krążyła słyszana, że joga jest pomocna na ból kręgosłupa. Więc ja się zapisałam na dostępne zajęcia wówczas, korzystałam z tych zajęć kilka miesięcy, nie pomogły mi te zajęcia na ból kręgosłupa i skorzystałam sobie z innej aktywności i to był taniec z Agnieszką Daniszewską.
0: A, no to pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy w Domu Kultury. I to mi bardzo dobrze zrobiło. Zniknęły mi wszelkie dolegliwości bólowe. Po prostu się tam bardzo dobrze w tym
0: ruchu. A który to był taniec? Który to był ruch? Jaki to był ruch? Taki swobodny? To był bardziej taki taniec rozrywkowy? Po prostu taniec?
1: Tak, po prostu taniec.
0: Czyli wyrzucanie emocji.
1: Dokładnie, tak, tak. Uwalnianie ciała z tych napięć. Tak. Później ta ścieżka, na której się znalazłam jogi, bo to nie są tylko ćwiczenia, to jest po prostu droga, przez którą się idzie, ona...
0: Ale poczekaj, bo był taniec, czyli uwolnienie tych emocji, ale jednak do tej jogi wróciłaś, więc tak. Coś było, co cię przyciągało, tak, do tego rodzaju ruchu.
1: Tak. Na tamten moment, będę z Państwem szczera, nie było w Krapkowicach jogi i pomyślałam sobie, angażując moją koleżankę Teresę, bo ja wtedy jeszcze nie byłam instruktorem, że to będzie świetna propozycja na lato, zróbmy jogę w parku, tak, za Domem Kultury. Mhm. No i zrobiłyśmy tą jogę.
0: Joga na trawie?
1: Joga na trawie w parku Magnolia. Przyszło ogromnie dużo ludzi.
0: Tak.
1: To było ogromne zainteresowanie i taka ciekawość, więc ta ciekawość ludzi zmotywowała mnie do tego, żeby pójść w tą stronę i poczułam, jakie to jest niesamowite, że ja się mogę czymś podzielić i ktoś jest na to otwarty i jeszcze z tego czerpie, a ja też z tego czerpię. Że to jest taka wymiana niesamowita i to chyba było, tak dzisiaj o tym myślę, czymś, co mnie najbardziej zmotywowało i inspirowało później, żeby się coraz więcej dowiadywać. Jak się tylko dowiedziałam, zrobiłam szkołę instruktorską, która trwała rok, to od razu na zajęciach przekazywałam cokolwiek, dowiedziałam się nowego, czegokolwiek doświadczyłam na ciele, od razu ja się tym dzieliłam. I to dzielenie też nam zawsze właśnie towarzyszyło w kontakcie z drugim człowiekiem. I do dzisiaj chyba tak jest, że mam potrzebę dzielenia się. Jak coś odkryję, to natychmiast mówię o tym na zajęciach i część przynajmniej osób z tego korzysta. Każdy z nas jest takim indywiduum. Każdy z nas ma inne ciało, inaczej doświadczone i skonstruowane.
0: No właśnie.
1: Dlatego ja się tak lubię dzielić z nadzieją na to, że ktoś akurat będzie jedna osoba, która z tego skorzysta. I nauczyłam się podkreślać to, że jesteśmy różni. Różni. Każdy z nas jest inaczej zbudowany, mówiąc tutaj o praktykowaniu i doświadczaniu ciała. I nie wszystko, co dla mnie dobre, będzie dobre dla ciebie. Nie wszystko, z czego ja korzystam, ty skorzystasz.
0: Tak.
1: Z różnych powodów. Ten proces odkrywania możliwości i to, o czym przed chwileczką powiedziałaś, jest absolutnie nieskończony. Nerw błędny. Coś, co zrewolucjonizowało ostatnio świat jogi i nie tylko, a nerw błędny istniał zawsze. Od zawsze, ale mówi się nim dopiero od kilkunastu lat, jak wielki on wpływ ma w ogóle na układ nerwowy i zarządzanie całym ciałem. I takich perełeczek jest nieskończenie wiele. Więc ja za każdym razem, jak trafię na coś takiego, to jestem po prostu zachwycona, że znowu coś odkryłam i znowu się mogę podzielić i że to jest taki obszar, który nigdy się nie wyczerpie, nasze ciało, nigdy. My nigdy do końca nie odkryjemy możliwości, które są nieskończone.
0: I idąc za tym, też każdy z nas, to warto podkreślić, jest inny i jest na innym etapie w swoim życiu i na jakimś określonym etapie te ćwiczenia mogą ci się sprawdzić. Tak. Ale i one na przykład mogą ci się sprawdzić za 10 lat, ale teraz jeszcze nie, bo nie jesteś gotowy na nie. I też warto o tym pamiętać, tak mi się wydaje. Bo z jednej strony my dzisiaj rozmawiamy o ćwiczeniach i to jest takie bardzo ciekawe porównanie, ale tak naprawdę rozmawiamy o życiu, o doświadczeniach i nie ma co się, drodzy słuchacze, tak sobie myślę głośno, czasami znęcać się nad sobą i wkurzać się na siebie, tak mówiąc bardzo prosto, ja lubię uprościć pewne rzeczy, bo czasami po prostu to nie jest ten moment.
1: Tak, tak. A czasami wycofanie się...
0: A to jest trudne.
1: Oznacza właśnie, że to jest najlepsze.
0: Mm.
1: Mniej.
0: Mniej.
1: A dlaczego mniej? Bo jak robię mniej, to mam więcej przestrzeni na obserwację. A jak obserwuję, to widzę więcej. A jak widzę więcej, to mam szansę zdecydować, co, czy to.
0: Żeby mieć wybór.
1: Tak.
0: No właśnie, tak. Ale to z czasem przychodzi, nie?
1: Tak.
0: Tak. I w sztuce znowu jest podobnie. Mniej znaczy więcej. Ale do tego też się po prostu dochodzi latami, stopniowo.
1: Ale jeszcze co chciałam powiedzieć, że jak jest czas na to, żeby dużo, wszystko i że ja czuję i że mam siłę na to i potrzebę i że mnie ciągnie, to tak, to ja jestem za tym, żeby robić wszystko wszędzie naraz. To jest wspaniałe. Po prostu można zwariować potem od tego.
0: Bo to jest to kreowanie, tak, o którym mówiłaś, tak. Nie? Że jesteś w procesie kreowania, tworzenia.
1: Tak. No. Nie ma siebie też co stopować, jak czujemy, że to jest ten moment. Ale jak czujemy, że jest za dużo, że moje ciało daje mi sygnał, jest ból, jest zmęczenie, jest irytacja, zauważamy, że coś, jesteśmy nie w sosie, nie tak, zróbmy krok do tyłu i wtedy pokaże się być może piękna odpowiedź.
0: Pilnujesz tego, tej higieny życia, bo ja zawsze mówię na swoim przykładzie, bo ten przykład mi jest najbliższy, że bardzo pięknie tutaj nagrywam różne programy, opowiadam, a potem łapię się na tym, że no przecież wiesz o tym, a nie robisz tego odpoczynku, nie robisz tej pauzy. Sama siebie pilnujesz, żeby pilnować tej higieny?
1: Bardzo trudne to jest.
0: Trudne, nie?
1: Bardzo trudne. Czuję takie zobowiązanie wobec grup, które prowadzę, grup jogowych, że teraz już jest, pochwalę siebie, jest dużo lepiej i jak się źle czuję, jestem w niedyspozycji, jestem w stanie odwołać zajęcia, ale jeszcze do niedawna tak nie było. Ja po prostu... To było dla mnie nadrzędna sprawa.
0: Tak, ja to w pełni rozumiem.
1: I nadużywałam siebie. I poczułam, że to nie jest dobre ani dla mnie, ani dla tych osób.
0: Tak.
1: Nie może tak być. I zmieniam to, wprowadzam te zmiany. Bardzo się pilnuję, żeby utrzymać tą formę na takim poziomie, żeby być wobec siebie fair i wobec grup, żeby też być fair.
0: Jak planujesz taki rok pracy? U ciebie to jednak wygląda tak, że to jest od września do czerwca, czy ten, podobnie jak w tym cyklu szkolnym.
1: Tak,
0: my jednak mimo tego jesteśmy uzależnieni od tego cyklu szkolnego, bo dzieci rządzą światem, trochę to tak jest, więc ty też swoją pracę dostosowujesz do tego rytmu szkolnego, czyli teraz jakby wakacje to też jest przestrzeń taka na oddech, mimo wszystko.
1: Troszkę tak. Oprócz zajęć takich stacjonarnych, które prowadzę z grupami, prowadzimy wspólnie z Teresą Głuszek Stowarzyszenie SALUS, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i w ramach stowarzyszenia realizujemy bardzo dużo projektów dla osób w wieku senioralnym, dla osób z niepełnosprawnościami, dla mieszkańców gminy i powiatu krapkowickiego.
0: A co to są za projekty, tak gdybyś krótko o nich opowiedziała jeszcze?
1: To są projekty dotyczące tych aspektów jogi i pracy z ciałem, które może w tych grupach możemy je pokazać i z nich skorzystać, żeby też pomóc tym osobom lepiej i sprawniej funkcjonować na co dzień.
0: Czyli takie wsparcie też dla seniorów, dla takich grup, które potrzebują tego wsparcia po prostu. Dzisiaj jest trochę tak, że w tej przestrzeni publicznej coraz więcej jest tych zajęć, różnych możliwości dla seniorów.
1: Bardzo duże ożywienie w tej grupie.
0: Bardzo.
1: Bardzo pięknie oni reagują i my z nimi pracujemy już co najmniej od kilku lat. I poziom sprawności tej grupy jest niesamowity w tej chwili.
0: Dlaczego ta sprawność jest taka ważna?
1: Dlatego, że poprzez fizyczną pracę z ciałem wpływamy na nasz układ nerwowy i na nasz mózg.
0: No właśnie.
1: To są powiązane ze sobą aspekty. Poprzez intelektualną pracę i pobudzanie mózgu wpływamy też na możliwości naszego ciała. Poprzez pracę z ciałem wpływamy na stymulację naszego mózgu. Dlatego to jest takie ważne.
0: I trzeba tego pilnować i się mobilizować, żeby jak najdłużej móc żyć w takiej dobrej kondycji. Bo chodzi o tę jakość, żeby nam się dobrze po prostu żyło. Tylko dobrze korzystać i fajnie, że są takie możliwości, takie stowarzyszenia, które jakby wspierają to. Dużo tych stowarzyszeń. Widziałam też ostatnio na stronie bardzo ciekawy projekt, że w przestrzeniach pałacowych się spotykacie. To też inspiruje, to też jest taka bardziej ciekawa forma, że jednak takie historyczne miejsca albo też piękne, one powodują, że lepiej się czujemy, jesteśmy bardziej zmotywowani?
1: To jest tak, że korzystamy z natury w czasie lata i korzystamy z tych parków przypałacowych, gdzie ten aspekt przyrody ma wpływ, gdzie natura robi też, wspiera nas, jest wspierająca, bo my jesteśmy nierozłącznym elementem natury. I natura w postaci wiatru, słońca, temperatury, trawy, śpiewu ptaków jest po prostu dla układu nerwowego też bezcenna, bezcenna. Bose chodzenie na trawie jest bezcenne dla układu nerwowego. Więc praktykowanie w takich okolicznościach jest dodatkowym aspektem, z którego chcemy bardzo korzystać w trakcie wakacji, bo sezon jest krótki lata w tym szerokości geograficznej, w której się znajdujemy.
0: Chyba, że się zdecydujemy na wyjazd. O, właśnie na początku zapowiadałam, że jeszcze porozmawiamy o takich wyjazdach, które zawsze są w jakiejś mojej strefie marzeń i myślę sobie, że kiedy opuszczamy przestrzeń takiej codziennej pracy, gdzie jesteśmy w jakimś trybie pracy, szkoły i tak dalej i poświęcamy ten czas naprawdę dla siebie i wyjeżdżamy na przykład gdzieś za granicę, żeby zadbać o siebie, ale nie tylko po to, żeby pić tam soczki i smażyć się na słońcu, chociaż to też jest fajne i przyjemne i jest okej, ale są coraz częściej bardziej popularne takie wyjazdy związane z ćwiczeniem, samorozwojem, a ty też organizujesz takie wyjazdy, gdzie zapraszasz różne osoby, które są na to zdecydowane, żeby trochę popracować nad sobą.
1: Myślę, że każdy ma jakiś swój własny, swoją własną motywację do takiego wyjazdu. Ja tak bardzo podróżowanie mnie zawsze jakby było takim pociągającym, atrakcyjnym czymś w moim życiu. Przemieszczanie się i odkrywanie nowych kultur, czy nowych lądów, czy nowych osób. I potem znowu dzielenie się tym. To jest znowu ten aspekt.
0: Ale co tobie to daje właśnie? Taki dystans albo taką inną perspektywę, która po prostu sprawia, że lżej się patrzy na taką prozaiczną codzienność?
1: W podróżowaniu to są różne aspekty.

0: wcale tak łatwo.
1: Nie, nie, to jest chyba właśnie trudne bardzo. No.
0: I zauroczy mnie jakieś miejsce, jak na przykład to miejsce na Sardynii, do którego wracam po raz czwarty, czyli to będą czwarte warsztaty na Sardynii w tym roku, gdzie poznałam taką parę z Polski, Kasię i Tomka, i z nimi też nawiązała się taka relacja, która pozwoliła mi spokojnie zapraszać w to miejsce osoby tutaj, które byłyby na to gotowe. Ale co istotnego jeszcze, jak dla niektórych osób taki wyjazd, całkowite oderwanie się od środowiska, w którym jest na co dzień, obowiązków różnych i trudności być może, pozwala na to, żeby właśnie na siebie spojrzeć przez ten moment. Oczywiście, że to nie muszą być wyjazdy na Sardynię. Akurat je organizuję i wiele osób z tego korzysta. I ja się bardzo cieszę. To jest taki moment, że mogę siebie podoświadczać ze sobą i jeszcze w otoczeniu osób, które znajdują się i mogą być bardzo wspierające. A może czasami być tak, że zobaczę się w oczach innych, zupełnie obcych osób, bo ja czasami... przyjeżdżają do mnie osoby, których ja w ogóle nie znam. Mhm. Więc ja tak naprawdę nie wiem, co to będzie za grupa. Jestem tego bardzo ciekawa, jaka tam się energia wytworzy między nami, co my sobie też będziemy dawać wzajemnie, czym się będziemy dzielić. Czasami bywa bardzo trudno.
1: Podejrzewam, bo każdy jedzie z jakimiś oczekiwaniami, tak, jednak.
0: Z czymś, coś wnosi. Każdy ma jakiś wkład. Ten wkład jest różny, nie do przewidzenia. Więc to każdy z nas ma szansę tam po prostu skorzystać wielowymiarowo z takiego bycia ze sobą na obcym terenie.
1: W pięknych okolicznościach.
0: W pięknych okolicznościach. I teraz pytanie, które skłania mnie zawsze do tego, żeby je zadać na początku. Jak bardzo i co ja z tego wyjazdu wezmę dla siebie? Jak ja bardzo jestem otwarty czy otwarta na to doświadczenie tutaj, które przede mną. Czy ja się będę koncentrować na tym, co mnie wspiera, czy będę się koncentrować na tym, co mi przeszkadza? Czy ja szukam dyskomfortu, czy ja szukam czegoś, co będzie wspierające?
1: Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo mocne. Ja widząc znowu na swoim przykładzie, że chcę się tego uczyć codziennie, żeby właśnie koncentrować się na tych rzeczach, które mnie wspierają. Żeby to nie o to chodzi, żeby nie widzieć problemów, tylko żeby odwrócić po prostu uwagę.
0: Tak.
1: Te percepcje. Wydaje mi się, że dużo jakby jest takiej wiedzy, która opiera się na takiej ideologii myślenia, ale tak myśląc sobie tak bardzo prosto, może czasami po prostu warto. To też nie jest nasza wina, tak sobie myślę, jakby wychowując się w naszym kraju, tutaj w takich, gdzie tutaj jednak jest nam przekazywany z pokolenia na pokolenie jakiś system myślenia, który jest nie we wszystkich domach, ale w większości, że my lubimy sobie troszkę pojęczeć. Zresztą te powiedzenia, które krążą, one gdzieś z czegoś się biorą, tak? Może warto skupić się na tym, co jest dobre, wartościowe.
0: Tak, bo mózg bardzo łatwo osadza się na tym, co jest takie często powtarzalne. Mhm. I stymulacja mózgu, jakby przenoszenie uwagi na inny obszar też bardzo służy do pobudzania i regulacji układu nerwowego. A jeszcze jedną ważną rzecz przy tej okazji bym chciała powiedzieć z mojej perspektywy. Jeżeli, bo właśnie nie chodzi o to, tak jak powiedziałaś przed chwileczką, żeby problemów nie zauważać. Chcemy widzieć, że coś nam nie pasuje, tak? Nie chcemy tego odstawiać na bok i udawać, że tego nie ma. Ale wtedy, jeżeli się pojawia pytanie, jakie ja mam zasoby, żeby sobie z tym poradzić, jak ja mogę sobie z tym poradzić, żeby mi było lepiej.
1: Tak, lepiej.
0: Lepiej. Co ja jestem dorosła, dorosły, ja umiem sobą zarządzać, ja jestem za siebie odpowiedzialny, co ja mogę dla siebie zrobić, żeby było lepiej?
1: No właśnie, i z taką myślą chciałbyśmy dzisiaj Państwa zostawić. Cały czas tego się uczymy. Warto o tym przypominać, właśnie powtarzać, przypominać, upominać swój mózg.

0: Znowu uprościłam, ale czasami takie proste porównania są mocne. Mnie często uczy moja córka. Ona potrafi czasami w bardzo prosty sposób zaprezentować swoją obserwację świata. I ja sobie myślę, jakie to jest mądre, prosto powiedziane, a ona to zauważa. Już będąc naprawdę takim dzieckiem, jeszcze nie jest w żadnym systemie, nie? Ale już jest w systemach relacji.
1: Dzieci są wspaniałymi obserwatorami.
0: I prosto, konkretnie. I ja wtedy sobie myślę, no proszę bardzo, nie trzeba było wszystkich książek przeczytać, żadnych. Drodzy słuchacze, pięknie dziękujemy. Weronika Gutzman, którą na co dzień możecie spotkać w Krapkowicach, tam prowadzi swoje studio jogi, no ale myślę, że nie tylko tam, zawsze możecie zgłębić ten temat. Dziękuję Ci bardzo, Weronika.
1: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie, a ja Państwa zachęcam do zgłębiania intymnej relacji ze swoim życiem.
2: Lepiej żyć.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu sam, razem ze mną jest Kinga Suchecka-Światły. Cześć, Kinga.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Myślę, że Kingę już kojarzycie, bo nie jest to pierwszy raz. Ostatnio rozmawialiśmy chociażby o dymowej pyrze ze Smaczną Bandą, o naukomiksach, o wielu różnych książkach, dlatego że Kinga, poza tym, że pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, zachęcam, bo jeżeli wybierzecie się do biblioteki, to będziecie mieli okazję Kingę spotkać. W razie czego możecie o coś dopytać, o jakąś polecajkę, bo czyta naprawdę Kinga bardzo dużo. Dowodem książki, które dziś przyniosła ze sobą do studia. I chociaż najczęściej możecie Kingę spotkać w tej części w pokoju bajek, tam gdzie jest literatura dla dzieci, to akurat jest tak, że nie tylko literatura dla dzieci i dzisiaj na pewno nie będzie to literatura dla dzieci, ale jak najbardziej poważna, chociaż jeden z tytułów, Rodzeństwo, mógłby sugerować, że to o dzieciach, ale nie jest tak chyba do końca, chociaż kto wie.
2: Chociaż kto wie, tak, szwedzka pisarka, która trochę brzmi jakby była niemiecką pisarką, bo mówimy o Moa Herngren, pisze tak, że jest to przyjemne dla oczu i jeżeli chce się spędzić czas w miłej atmosferze, to ja polecam Sceny z życia rodzinnego. Pamiętam, jak tu przyszłam jakiś czas temu z książką dosyć ciężką, rozmawialiśmy dużo o psychologii, o smartfonach, o sieci, o szkodliwości. Pomyślałam sobie, że wezmę na warsztat coś, co jest przyjemniejsze w odbiorze. Ja nie gwarantuję, że książki oderwą od ekranu telefonu, ale myślę, że będą przyjemnością, jak choćby ten tytuł, o którym już wspomniałeś, Rodzeństwo. Rodzeństwo jest tytułem bardzo prostym i tak naprawdę za dużo rozwodzić się nad tym nie ma co, bo dosłownie rodzeństwo w tytule. Też w środku znajdziemy historię, o, uwaga, rodzeństwie. Czy to nie jest wspaniałe ze strony pisarki, że tak uprościła życie, że nie trzeba się domyślać, co będzie w środku? Już sam tytuł dużo mówi. Rodzeństwo jest tytułem, ale to też jest seria. Mamy na razie trzy tytuły przetłumaczone na język polski, a seria nosi nazwę Sceny z życia rodzinnego.
1: To tak troszeczkę jak u Balzaka mi się tak to kojarzy. Taki opis rodziny z różnych perspektyw, tam też opisywał rodzinę, obyczaje, społeczeństwo całe w gruncie rzeczy i to chyba troszeczkę tak jest. Ty mówiłaś o tym, że nie będzie to aż tak ciężkie, to zaczynam podejrzewać, że może nareszcie bohaterzy i bohaterki tej książki, całej tej serii będą przeżywali nareszcie coś miłego, a nie tylko straszne traumy. Bo wiesz, bo tak narobiłaś troszeczkę apetytu. Mogą być trochę też zwodnicze same okładki. Bardzo kwieciste, bardzo piękne kwiaty na tym rodzeństwie. Błękitne, ja się bardzo na kwiatach nie znam, więc nie podejmuję się absolutnie powiedzieć, jakie to są kwiaty. Na drugiej takie piękne, różowo-czerwone. Raz, sugeruję to literaturę romantyczną, bardziej dla pań.
2: Kobiecą.
1: Kobiecą taką. Nie sądzę, żeby tylko tak było, a nawet bardzo
2: myślę,
1: nie.
2: Że okładki są zwodnicze, bo Sceny z życia rodzinnego to przede wszystkim seria jest serią, aczkolwiek każdy tytuł spośród tych trzech, które na razie mamy na rynku w języku polskim, na język polski przetłumaczone, za każdym razem mówią o innej rodzinie. Czyli to nie jest tak, że jak rodzeństwo, to skupiamy się na bracie, siostrze i na, no nie wiem, że ich jest powiedzmy trójka, czwórka, a jak już mówimy o kolejnej części, to jest rozwód, to że mówimy o rozwodzie jednego z tego rodzeństwa. Zupełnie nie.
1: Albo ich rodziców na przykład.
2: Albo ich rodziców. Za każdym razem poznajemy inną rodzinę, wchodzimy, że tak powiem, z butami do ich domu, rozsiadamy się i poznajemy, to Herngren trzeba oddać, że robi to z precyzją, bo ona bardzo dobrze oddaje głos osobie, czyli mamy narrację, która to jest rzadkie akurat na rynku, żeby tak potrafić odnieść się do danego człowieka, czyli wejść wręcz w jego skórę. Mhm. I w przypadku rodzeństwa tu mamy do czynienia z trójką. Jest Andrea, jest Rasmus i jest Ulrika. to nawet trudno czasami wypowiedzieć.
1: Czyli dwie siostry i brat, jak dobrze
2: są siostry i jest brat. I o ile Andrea, której ojciec, ich ojciec w zasadzie, trójki rodzeństwa, on umiera dosyć nagle i ona jest bardzo mocno z nim związana, wręcz jest tak chorobliwie związana z tym ojcem i ona nie rozumie jego śmierci. Ona i on, ja miałam poczucie, że żyli ze sobą w jakiejś takiej symbiozie. I jego śmierć odciska piętno na reszcie rodzeństwa i na tym, jacy oni są. I na razie poznajemy perspektywę Andrei, tym, jaka ona jest, jak na nią reagują ludzie i ja miałam takie poczucie, że no nie jest lubiana w tej rodzinie, nie? Że zarówno Ulrika, jak i Rasmus troszeczkę ją tak, jest trochę taka niechciana, niepotrzebna się czuje. W związku ze śmiercią ojca, jej matka też ją tak trochę odpycha od siebie i ja jej współczułam.
1: No ja tak w pierwszym odruchu też oczywiście mam, raczej budzi we mnie to współczucie.
2: Tak.
1: Aczkolwiek oczywiście wszelkie takie relacje, bardzo mocne więzi, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z rodzeństwem, no to można pomyśleć, no tak, no ale jeszcze jest ta dwójka, prawda? No może by to jakoś podzielić sprawiedliwie, no ale wiemy, że sprawiedliwie w przypadku rodziny, no...
2: To jest nie do zrobienia.
1: Nie do zrobienia.
2: W przypadku właśnie tego rodzeństwa jest to samo.
1: I nie każdy potrzebuje, przepraszam, też, bo są dzieci tak. bardziej samodzielne, wolą na boisko, z kolegami dorastają. To nie jest tak, że z każdym trzeba się zajmować równo, po godzinie teraz, albo wszystkimi naraz, bo też są w różnym wieku. Nie każdy, jeden jeszcze się bawi lalkami, inny już coś innego robi, więc też trudno ich wszystkich gromadzić teraz w pokoju, mówić, a teraz jest czas dla was, żeby było sprawiedliwie, to wszyscy się całą rodziną bawimy, na przykład w te czy w tamte. No można pograć w gry jakieś. Są takie momenty, kiedy możemy być razem w nocy, się, nie wiem, obejrzeć wspólnie film, no ale też nie bądźmy w jakiejś skrajności, nie popadajmy w jakieś idealistyczne obrazy, które są nierealne.
2: No tak, w przypadku rodzeństwa oni już akurat są dorośli, ale kiedy przychodzi to takie rozliczanie się z tego, kto co osiągnął, to się okazuje, że Andrei poszło świetnie, Ulrika żyje na kredycie, jest wręcz bezdomną, można powiedzieć, bo tylko chodzi i wynajmuje po kolei mieszkania. Rasmus jest zamknięty w sobie. I mama, która bardziej, ja tak to rozumiałam, że ona bardziej kocha Ulrikę, okazuje się, że jak wchodzimy później w punkt widzenia Ulriki, to nie jest tak, że Andrea jest krystaliczna i to nie jest tak, że ojciec był krystaliczny. Okej, ona żyła w symbiozie ze swoim ojcem, ta relacja była taka przytulna, taka dopieszczona, ale za tym też się coś kryło.
1: My nie powiemy oczywiście.
2: Nie powiem
1: co.
2: Oczywiście, że mogą, nie, ja taka nie będę.
1: Mogą to być rzeczy mroczne, ale z drugiej strony też powiedziałaś już, że autorkę cenisz szczególnie za to, że potrafi bardzo dobrze wczuć się w sposób widzenia, myślenia i czucia każdego ze swoich bohaterów. Także oni są bardzo wiarygodni. I też bardzo często wydaje się, że rodzina stanowi pewien monolit. Jak już ktoś jest odszczepieńcem, taką czarną owcą, no to ewentualnie go tam spychamy na bok. To jest nieprawda, bo każdy ze swojej perspektywy może inaczej przeżywać, inaczej widzieć wiele spraw. Co innego będzie go dotykało, co innego będzie go cieszyło, ale rzadko, nie wiem, najpewniej niestety, jeżeli komuś zależy na zbudowaniu takiej głębokiej, dużej więzi, o tym wszystkim chcemy rozmawiać, dwa, że bardzo często to są bardzo osobiste, intymne, trudne tematy i trudno z wszystkim przychodzić i się za każdym razem uzewnętrzniać i robić sobie też takie psychopogadanki rodzinne przy obiedzie.
2: No, jest taki fragment w książce, który kończy perspektywę opowiadania Andrei, że ona podchodzi do swojej siostry, która jest na zewnątrz i chce ją przytulić. I to jest dosyć sztywna scena, bo Ulrika chce być przytulona, ale nie dlatego, że ma na to ochotę, tylko ona bardziej czuje powinność, nie? To jest moja siostra, ja jej pilnowałam, jak ona była mała, więc powinnam się w nią wtulić i to powinno być dla nas takie rodzinne, takie oczywiste, typowe. A one zastygają w takiej sztywnej pozie pozbawionej czułości i przywiązania. To też jest bardzo ciekawe.
1: A to się niestety czuje. Myślę, że jak coś jest takie z powinności, na siłę, że wypada, a nie ze szczerego uczucia i więzi, to czujemy. No, to troszeczkę tak jak jakieś imprezy rodzinne i nagle, no niech będzie, bo tutaj też mamy odejście ojca. No i wiemy, że no, składanie kondolencji, właśnie jakieś obściskiwanie i tak dalej. I wiemy, że z osobami, z którymi nam do tej pory było nie po drodze, nawet jak one przychodzą i teraz, że niby im żal i niby nas obejmują, ale czujemy. Ciało jest napięte i tak. Wiemy, to jest taki przepływ energii, który trudno jest nawet oddać, że okej, dobra, nie będziemy przecież teraz no, podczas pogrzebu robić jakiś scen albo odmawiać komuś,
2: bo
1: prawda?
2: Tego typu
1: te gesty są tradycją i wypada oczywiście, ale to niczego nie zmienia. Ciało nas informuje i my wiemy w głębi duszy, że to się nic niestety
2: mowa
1: nie zmieniło.
2: Mowa ciała też często zdradza, nie? Tam później jest też fragment o tym, że ich mama w końcu też umiera i oni muszą znowu się zgromadzić w trójkę i ze sobą rozmawiać. I to jest dla nich tak trudne, bo mama przed śmiercią chciała, żeby oni ze sobą, ostatnie czego chciała, to żeby się do siebie nie odzywali. No i efekt jest tego taki, że nie potrafią ze sobą rozmawiać i to ma podstawę w wychowaniu, w tej takiej symbiozie pomiędzy Andreą a jej ojcem nieżyjącym. To wszystko się bierze w zasadzie z dzieciństwa ich, nie? Tego jak byli traktowani, jak zapamiętali to swoje dzieciństwo, bo każdy w zasadzie inaczej pamięta dane fragmenty życia, nie? Że Andrea inaczej zapamiętała pobyty u ojca, a potem po latach się okazuje ze zdjęć, ona to widzi na zdjęciach starych, że jej wyobrażenie tego, czego ona doświadczała, jest zupełnie inne z tym, co widzi teraz, nie? I no to jest, są historie akurat od Herngren takie, że ona ma mistrzostwo w tym, że potrafi opisać perspektywę danej osoby, my już sobie wyrabiamy jakąś opinię, no co za mędę, jak ona mogła, nie, już chcesz rzucać tą książką, że w ogóle nie potrafisz dalej przebrnąć przez strony, kończysz daną perspektywę, bierzesz się za kolejną perspektywę, powiedzmy siostry Andrei i już myślisz sobie, że czy tam w ogóle jest ktoś dobry albo jest ktoś zły?
1: Albo nagle okazuje się, że ta, której nagle współczuliśmy i myśleliśmy, że jest taka cudowna, wspaniała, okazało się, że była tak wredną siostrą w paru momentach dla tej młodszej, że ta nie ma powodu, żeby z nią rozmawiać i jej kochać, a po prostu o tym w ogóle nie myśli. Bo tak niestety bardzo często jest. To widać też często, no, że no jak to wszystko miałeś, przecież staraliśmy się, ubrania, to, tamto, wycieczki, wakacje, a nagle dziecko po latach mówi, ale nie czułem się kochany. I nagle to tak jakby kogoś, nie wiem, no w twarz mu dać.
2: No
1: jak to? Nie rozumiemy tej perspektywy. No właśnie po to są tego typu książki i umiejętność tego typu pisania, żeby pokazać, dlaczego ktoś może tak czuć. Że czasami możemy być zranieni w takim momencie naszego życia, że dla reszty rodziny to jakaś bohostka. W ogóle nikt tego nie zauważył. A my nosimy w sobie jakąś głęboką zadrę, taką, która procentuje później na lata i trudno nam się przez to przebić. Obrastamy jakąś zbroją, jakimś poczuciem krzywdy. No jak tego nie przepracujemy, nic z tym nie zrobimy, no to samo raczej nie zniknie, gdzieś tam wyjdzie. No i tak mówiłem, kwiatuszki na okładce, no wydawało się, że będzie lekko. Nie jest tak lekko, ale uważam, że bardzo, bardzo pożytecznie. Ale o drugiej książce Kingo proponuję, żebyśmy opowiedzieli osobno. Raz, że powiedziałaś już, że one tworzą osobne fabuły, tak. Chociaż są taką serią.
2: Są zwartą serią sceny z życia rodzinnego, ale każda książka traktuje o innej rodzinie.
1: Ale to mi się akurat bardzo podoba, bo uważam, że...
2: Jest niemodne.
1: No, ale...
2: Chodzi mi o to, że często autorzy robią tak, że jak jedna książka się sprzeda, to
1: kontynuacja,
2: bo to się prościej sprzeda, jest prostsze marketingowo. No nazwijmy rzecz po imieniu, to też jest biznes, prawda? Herngren zrobiła coś podobnego, a jednocześnie coś innego, bo sięgając po kolejną część, spotykamy inną rodzinę, ale ten sam styl autorki, no i to jest najważniejsze.
1: No to za chwilę opowiem wam w takim razie o rozwodzie. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Kinga Suchecka-Światły. Rozmawiamy o, ja ćwiczyłem wymowę, Moa Herngren, bo już skoro wiem, że Szwedka to mniej więcej tak to należy wymówić, ale Moa po prostu tak jest napisane i Herngren, gdybyście Państwo chcieli sobie sprawdzić w internecie, łatwiej będzie po tytułach. Rodzeństwo, już jak się okazało, wcale nie taka wesoła książka. Druga, już tytuł ma, szczerze mówiąc, dosyć przykry, bo rozwód, a z drugiej strony chyba książka bardzo na czasie, bo jak popatrzymy na statystyki, no to rzeczywiście nie wiem, czy tam 30% nie przekroczyły,
2: a jeżeli chodzi o... aż tak się nie interesuje tematem.
1: Ja też aż tak nie, no ale prowadząc też audycje takie prospołeczne i inne, nie tylko kulturalno-literackie, to czasami do różnych statystyk zerkam. Jest to naprawdę skala zatrważająca, chociaż pewnie ci, którzy... No zależy też jak, bo tutaj nie chciałbym, żebyśmy bardzo w tę stronę poszli, ale z drugiej strony pójdziemy.
2: Będę tłumaczyć i usprawiedliwiać bohaterów, akurat tych, którzy podejmują się rozwodu, bo on się zaczyna od pierwszych stron w zasadzie książki. Od Moa Herngren mamy kolejną książkę o tytule dosyć dosłownym, bo mówimy o rozwodzie i taki też jest tytuł. To znowu kilkaset stron historii, tym razem Bei i Niklasa. To jest szwedzkie małżeństwo, które po 30 latach mówi sobie dość. 30 lat to całkiem sporo. Wiem, bo niedługo tyle będę miała. Ale oni do...
1: Ale w ogóle będziesz miała, czy po ślubie?
2: Nie, no będę miała tyle lat. Po ślubie nawet nie 5, więc książka jest dosyć taka... Trochę napawa... wątpliwość za dużo, ale tu wracam do perspektywy, do czego cały czas Herngren przekonuje, że perspektywy są ważne i w tej książce to samo robi, czyli najpierw opowiada historię z perspektywy Bei, a potem mamy odwrotność i wypowiada się Nikolas. I to jest... I to jest zawsze o tyle dobre, bo każdy może coś powiedzieć, i o tyle... złe, bo być może powinien trochę pomilczeć dla dobra otoczenia i tego, jak też rodzina reaguje na to, co się
1: będzie
2: działo. Mają dzieci, mają dwie córki. I
1: po 30 latach małżeństwa raczej dorosłe już zakładam.
2: Nie, nastolatki. Aha. Nastolatki, tak. Bea jest osobą, która opiekuje się domem. Niklas jest pediatrą i choć nigdy nie chciał być pediatrą, ale poszedł w to, bo co? Bo dobre pieniądze, a ona chciała aranżować dom. Więc ona do pracy nie poszła, a jeśli już poszła, no to jakaś taka praca, która nie przynosiła zbyt wiele owoców. W sensie, no nie była dobrze płatna. W Szwecji nigdy nie byłam, ale wierzę w to, co jest opisywane w książkach, że jest tam po prostu koszmarnie drogo. Więc jeśli to mówi każda postać, to wierzę, że tak jest. I życie Niklasa jako pediatry jest obarczone bardzo dużym stresem. To rzutuje na jego psychice, na jego samopoczuciu, a wraca do domu i ma żonę, która ma bardzo dużo oczekiwań. I tutaj zaczynają się schody, bo pewna kłótnia, tylko kilka słów o tym powiem, kończy się tak, że on wychodzi, nie wraca, a jak już wraca, to z informacją, że chce rozwodu. I ona na początku uważa, że to jest żart. Gdzie 30 lat związku małżeńskiego, mają dom bardzo ładny, mają dwie córki dorastające. Ona w tym życiu czuje się bajecznie, świetnie. Ona się spełnia.
1: No bo jeżeli wymyśliła sobie, zbudowała sobie też taki obraz swoich pragnień, że najbardziej chce mieć męża, dom, dobrą pozycję społeczną, dzieci, które później wyrosną na kogoś, z kogo będę mogła być dumna, będę mogła pochwalić się sąsiadom, sąsiadkom, rodzinie, no to właściwie to, co wymyśliłam sobie, czy wymyśliłem, bo to może być też przecież mężczyzna, w tym przypadku akurat kobieta, no to jeżeli to się spełnia, no to zakładam, że jest okej, jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. o czym tu myśleć. Tylko wtedy, bo nam się to wydaje też w pierwszym odruchu w porządku, ale z drugiej strony to jest cały czas myślenie tylko o sobie i o spełnieniu swojej wizji.
2: Tak.
1: A interesuje mnie, czy druga osoba, partner, partnerka też tak właśnie chce, a może ma jeszcze jakieś inne pragnienia, a może dzieci też chciałyby czegoś innego. To jest właśnie to nieszczęście, którego później nie rozumiemy. No jak to? Rozwód. Jak to nie jesteś szczęśliwy?
2: Pytanie, czy ona... Czy jej perspektywa jest bardzo, bardzo dobra, taka, czy ją się przyjemnie odbiera, bo w moim odczuciu nie, ja tej kobiety miałam po prostu fizycznie, tak czytając, miałam jej dosyć i tego, w jaki sposób się zachowuje, jak traktuje tego męża i tak dalej. Nie dziwiłam mu się, że się wyprowadził, a później jak on doszedł do głosu, miał swoją rację, bo zawsze każdy ma swoją prawdę i chce się nią podzielić, to okazało się, że owszem, ona taka jest, on na to pozwalał przez lata, nie powiedział dość, tylko podporządkowywał się jej pragnieniom, tylko że to też bierze się z ich przeszłości, z ich bycia dzieckiem, z tego, że Bea nie miała rodziny, która by ją kochała i w której czułaby się potrzebna, a Niklas miał rodziców kochających, wspierających, miał rodzeństwo, które się uzupełniało i Bea szukała, jeżeli nie znalazła w dzieciństwie miłości, to na siłę szukała jej w dorosłości, w tym dorosłym życiu. Kochała Niklasa bardziej niż on kochał ją, albo kochała wyobrażenie o tym życiu. I kiedy dochodzi do tego, do tej decyzji o rozwodzie, ona nie potrafi wyobrazić sobie tego, że ona teraz jest osobną jednostką. 30 lat małżeństwa, to jest mnóstwo czasu. I w jednej chwili przestaje być synową, przestaje być ciocią z tamtej strony i dochodzi do jakiegoś takiego konfliktu w jej głowie, że ona nie potrafi sobie w ogóle tego wyobrazić, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ona miała już jakieś ustalone tryby dnia, on szedł do pracy, dzieci do szkoły, zajmowała się domem, nie zarabiała i nagle ona sama ma się utrzymywać.
1: Czasami ktoś w takiej sytuacji mówi, cały świat mi się zawalił, a my nie rozumiemy, no aż tragizujesz, bez przesady, no jak facet nie chce albo kobieta trudno, no to nie ty pierwsza, nie ostatnia, no jeszcze jest tyle rzeczy dookoła, przyjaciele, ludzie, prawda, praca i tak dalej, no właśnie, nie zawsze jest i nie zawsze wszyscy z nami zostaną i nie zawsze wszyscy przy nas będą i kiedy nagle do nas dociera, że to nie tylko kwestia utraty partnera czy partnerki, bo przecież gdyby zginął w jakimś wypadku, prawda, no to wtedy najprawdopodobniej moglibyśmy na znaczną część tych przyjaciół, rodziny liczyć, prawda, ale rozwód też jest jednak coś innego. W tym momencie pewnie nie będzie już wspólnych spotkań, wspólnych wakacji i tak dalej, ta część właśnie pewnie, no wszystko to odejdzie i co ja to teraz będę sama w tym domu robiła? I nagle rzeczywiście...
2: O ile będzie w ogóle dom, nie?
1: No właśnie.
2: To też jest zagadka. Kobieta nie ma, mówię w kontekście książki, nie ma prawa jazdy, nie ma pracy, nie ma już męża, bo to małżeństwo jest w procesie rozwodowym. I ona ma taki totalny mętlik w głowie, bo nie potrafi się z tym pogodzić. I przychodzi najtrudniejszy czas w roku, wbrew pozorom, dla wielu ludzi tak naprawdę, święto Bożego Narodzenia. Niektórzy kochają, niektórzy ich nienawidzą. I Bea nie wyobraża sobie sytuacji, w której ona miałaby puścić córki dwie z nim do jego rodziców, znając tę świąteczną atmosferę, w której ona też uczestniczyła przez 30 lat. A to jest ten moment, w którym ona ma zostać sama w domu. I ona sobie tego nie wyobraża i podejmuje decyzję, która jest dosyć szalona, bo koniec końców pakuje się w autobus i ona tam jedzie do nich, wiedząc, że jej były mąż już ma kogoś innego. No cóż może się wydarzyć? Nie powiem, bo to jest...
1: Ale byłoby zbyt prosto, gdyby po prostu było tak, że ona stanie w progu, wszyscy na siebie zaczną krzyczeć, trzaskać drzwiami, może ktoś kogoś zabije, nie daj Boże. No, ale
2: udaje, że nic się nie dzieje. I to jest też bardzo ciekawe z punktu, tu wracam do psychologii.
1: No bo to są powieści psychologiczne. Zresztą uważam, że dobra powieść obyczajowa musi być głęboko psychologiczna i trzeba znać ludzką naturę. Ty za to chwaliłaś ostatecznie też przecież autorkę, a tutaj nie wyobrażam sobie, że nie zna się natury ludzkiej psychologii. Przede wszystkim mówimy dużo o empatii, o tym, żeby próbować postawić się w sytuacji drugiej osoby, zanim na jej temat się wypowiemy, no to ona to właśnie robi. Ale pokazuje i zmusza też do tego czytelnika. To jest ważne.
2: Tak. Dlatego rozwody po 30 latach, czy one są, czy przynoszą więcej pożytku, czy strat, nie wiem komu to oceniać, nie?
1: Bo nikt,
2: tak jak wspomniałeś o statystykach, one takie są, rzeczywiście. Jest zresztą, to może nie tyle modne, co przestało być tematem tabu.
1: No przestało być, bo dziś rzeczywiście jest tak, że raczej przychylamy się do tego, że jak ktoś ma się męczyć ze sobą i mają się kłócić z każdym, to bez sensu. Lepiej próbować zacząć sobie nowe, szczęśliwe życie i coś jeszcze poukładać. A można poukładać w każdym wieku. To pokazuje wielu też seniorów, tak zwanych seniorów i seniorek, którzy rozpoczynają cudowne życie. Nie zawsze zresztą to się wiąże z rozwodami. Po prostu tracimy zwyczajnie też niestety, czy to w wypadkach z powodu chorób, bliskie osoby. Niektórzy się decydują, bo taką mieli więź i mają też taką rodzinę, że nie odczuwają potrzeby rozpoczynania nowego życia. Mają dzieci, wnuki, są jakby otoczeni miłością i wtedy nawet o tym nie myślą. Ale ktoś, kto zostaje zupełnie sam, nic dziwnego, no. Próbuje gdzieś wyjść, jeżeli ma na to siły, do jakiejś kawiarni, może na koncert, do filharmonii, do teatru, tam kogoś pozna. Czy też jedzie do sanatorium, tam popularne są te deptaki.
2: Owiane
1: legendami, tak. No ale się nie dziwię, że tak jest, no bo gdzież w końcu jest najlepsze to miejsce, gdzie osoby starsze, samotne mogłyby się poznać.
2: Dobrze pobawić, prawda?
1: No właśnie tam. Więc dla mnie nigdy nie jest oczywiście za późno i też uważam, że to słynne kiedyś, że nie, rozwód to ostateczność, bo co powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi, taki wstyd. No to co, to męczyć się
2: też
1: teraz ze sobą?
2: Pytanie też, czy każde małżeństwo zostało zawarte z chęci, nie? Mhm. Bo tutaj akurat w przypadku tym książkowym, to jak już się pozna jedną perspektywę i drugą, to obojgu, naprawdę obojgu, życzy się wszystkiego dobrego, ale już własną ścieżką niech idą. Tak.
1: Aha, no to powiem ci, że jest to rzeczywiście nieoczekiwane, ale troszeczkę na to skrycie też liczyłem, że jednak tak czuję, że w obu przypadkach i w rodzeństwie i teraz w tym rozwodzie, a jeszcze przypomnę, jest też trzecia książka, o niej już nie będziemy dziś opowiadali. Wydaje mi się, że autorka ostatecznie ma bardzo dużo chęci zrozumienia swoich bohaterów, nikogo nie oceniać, nawet jeżeli ktoś nie jest idealny i też pewnie nie chciałaby z nim się spotykać i siedzieć przy jednym stole, to jednak stara się pokazać, że te perspektywy naszych wyborów, decyzji, tacy jesteśmy, są bardzo, bardzo złożone. Nie można generalnie nikogo skreślać. No chyba, że jest to już jakiś naprawdę zwyrodnialec, morderca, psychopata w domu dobrym. No mamy niestety takie przypadki.
2: Oglądałam. No. Tak, bardzo trudny film, ale potrzebny społecznie.
1: O tak, potrzebne. I zresztą te książki, myślę, obie też są bardzo potrzebne. Moim zdaniem. Nie tylko jako dobra literatura.
2: Polecam.
1: No, dlatego zresztą je przyniosłaś. Ale jeszcze Kingi, drodzy Państwo, nie wypuszczę, bo jeszcze jest jedna książka, o której Kinga nie była pewna, czy zdążymy porozmawiać. Uspokajam, zdążymy, chociaż krótko. Będzie to już tym razem nie proza, ale reportaż. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Kinga Suchecka-Światły i tym razem będzie reportaż. Reportaż, który ma właściwie zbiór chyba reportaży. Za chwilę Kinga to dokładnie opowie. Chrobot. No ja przyznaję, że chrobot to mi się zawsze kojarzył z myszami. Byłem u dziadka, u babci na wsi. To myszy chrobotały gdzieś tam wieczorami. Ale ten chrobot nie jest opowieścią o myszach. Podtytuł więcej wyjaśnia. Życie najzwyklejszych ludzi świata. Ale kiedy myślimy o kimś z drugiej strony życie, że to zwykły człowiek, też tak sobie myślę, ja jestem zwykłym człowiekiem, niczym się nie wyróżniam, to co bardzo często też myślimy, a jestem troszeczkę taka szara myszka, no bo zwykły człowiek to taka szara myszka, nie wyróżniam się, nie wychodzę na świecznik, nie wychylam się, spokojnie sobie żyję, niezauważony. Ale czasami możemy być tak niezauważeni, że to się naprawdę wcale niekorzystnie ostatecznie odbije, bo dobrze jednak czasami zaznaczyć, że tu jestem, mam swoje potrzeby, jestem człowiekiem. I to takie moje pierwsze skojarzenia, ale nie wiem, czy rzeczywiście...
2: Takie są faktycznie.
1: Aha. I nie wiem, czy też o tym dokładnie, o takich ludziach jest ta książka.
2: Ależ ty już opowiadam, o czym to jest. Nie przeczytam całości, bo nie to jest celem spotkania.
1: A jest spora.
2: A jest naprawdę spora, ale czyta się ją dosyć przyjemnie, bo co? Bo traktuje o ludziach, którzy urodzili się w 7 różnych krajach świata. I teraz uwaga, mamy tak. Perspektywy mieszkańca Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii, Zimbabwe i Japonii. Mieszanka kulturowa, prawda? I teraz te 7 opowieści zwykłych ludzi łączy to, że urodzili się tego samego dnia, ale oni się nigdy nie spotkają. I książka traktuje o tym, w jaki sposób będzie wyglądało ich dzieciństwo z uwagi na to, jaką się kulturą otaczają, jaką mają rodzinę, jaką sytuację geopolityczną ma dane państwo. I jaki kolosalny wpływ to wywiera na ich życie, na postrzeganie siebie, na postrzeganie świata i na świadomość tego, kim się tak naprawdę jest. Mamy opisy slumsów. Slumsy, dobrze mówię. Tak. I to jest przeciwstawione do domu w Finlandii, który ma wszystko to, czego dom tak naprawdę, czego się spodziewamy po tym, co dom w środku ma. I te zderzenia rzeczywistości są trochę surrealistyczne, a jednocześnie nawet tutaj siedząc mamy świadomość, że właśnie tak wygląda świat.
1: Mało tego jeszcze dodam od siebie, bo ktoś może powiedzieć, że może być oczywiście pewnym nadużyciem, że wybierzemy biedną osobę z jakiegoś kraju tak zwanego trzeciego świata afrykańskiego, no i kogoś bogatego, z bogatej Europy, a przecież w Europie też mamy ludzi bezdomnych, wykluczonych i można byłoby zestawić tę osobę z afrykańskich slumsów na przykład też z osobą ze slumsów w Stanach Zjednoczonych i byłoby to podobne życie, a tutaj się zestawia inaczej. Natomiast, bo w tej Afryce powiedzmy też, no, jest jakaś grupa bardzo malutka, no, której się żyje dosyć dobrze. To są najczęściej ci przywódcy, różni kacykowie, generałowie, którzy mają limuzyny, ochroniarze i tak dalej, i tak dalej. No, gdyby ktoś się urodził w takiej rodzinie, to pewnie też opływałby w dostatki, ale myślę, że jednak musimy uwzględnić ten procent, że jednak tam jest tak, że ten malutki jakiś promil, który rządzi, żyje ewentualnie względnie dobrze, a reszta to są slumsy, najczęściej albo prawie slumsy, a u nas odwrotnie. Jest tak, że ten promil to są na szczęście slumsy, na szczęście
2: dużo... To wygląda inaczej.
1: I dużo tak. Też się robi u nas, żeby ich nie było, bo tutaj odsyłam oczywiście do swoich rozmów i programów też na temat patologii społecznych, wykluczenia, osamotnienia, sporo tam ekspertów różnych o tym opowiadało i u nas idzie ku dobremu bez wątpienia, natomiast tam niewiele na to wskazuje. Mało tego, zwłaszcza, że bardzo często w tych krajach uprawiamy turystykę, przyjeżdżają bogaci, biali Europejczycy, no to przecież nie chcemy robić sobie zdjęcia z Afrykaninem czy Afrykanką, która będzie ubrana w t-shirta i, prawda, normalnie tak jak my,
2: tak,
1: i będzie miała dom z ogródkiem.
2: Chcemy pokazać tą różnorodność.
1: Niech biega sobie z dzidą, prawda, półnaga, albo jeszcze te wszystkie straszne, okaleczające praktyki, jakieś rozpychanie sobie ust, czy to wydłużanie sobie szyi tymi. No, dla mnie jest to okropne. Nie wyobrażam sobie, jak normalny, wrażliwy człowiek, etyczny, z jakimkolwiek morale i kręgosłupem, który kocha drugiego człowieka i bliźniego, może jechać i robić sobie tam zdjęcie. No to moja osobista perspektywa. Wiem, że być może ktoś teraz się obrazi, bo akurat był w takim miejscu, no to dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia, no bo albo komuś dobrze życzymy i chcemy, żeby żył szczęśliwy, a tam wszystkie badania antropologów i wszystko wskazuje na to, że to jest utrzymywane tylko po to, żeby turyści przyjeżdżali.
2: Tak, tam są te safari, nie? O tym też właśnie w książce, o tym też mówi reportaż. Mamy przypadek dzieci, które gdzieś się tam bawią i akurat jest wycieczka, nie wiem, czy to z USA, jakkolwiek, w każdym razie jadą sobie i widzą te dzieci biedne i jedna kobieta, nie wiem, czy z poczucia jakiejś potrzeby, moralności, jakkolwiek, żeby uciszyć trochę może sumienie, wyciąga $5 i daje jednemu dziecku, nie? Dla nich $5, no przecież to jest majątek. Więc ta dziewczynka przynosi to do domu i się cieszy, że przyniosła, a matka się boi tych pieniędzy, no bo raz, że trzeba też mieć pomysły, kto rozdysponować, a nie daj Boże, ktoś chce cię za to po prostu też
1: zabić.
2: No tak, to jest majątek. Więc

0: czasem, bo też nas tak trochę uczy tego kultura, bajek, tak to wygląda, a jednak chłopiec jest po prostu zagubiony i nie potrafi się przemieszczać, no bo jak, skoro w Zimbabwe nie ma takiego ruchu?
1: Ja powiem tylko tyle, jak pojechałem jako dziecko po raz pierwszy z mamą do wujka do Warszawy i wzięli mnie do tego dużego wtedy pierwsze ruchome schody, jakie w życiu zobaczyłem w dzieciństwie, domu handlowego i tam wsiadłem do windy, sam się wypchałem, bo było dużo ludzi, zgubiłem się, stałem, ryczałem, podejrzewam, że czułem się dokładnie tak jak ten chłopiec, więc akurat ja go dobrze rozumiem, nie trzeba wcale...
0: Dla mnie czujniki światła, czerwone i zielone w Opolu były zagadką, bo jak przyszłam tutaj na studia już 10 lat temu ponad, ale ja nie rozumiałam, po co to jest, więc po prostu stałam i czekałam na zielone. Stałabym tak dłużej, gdyby ktoś w końcu zdesperowany nie przyszedł i po prostu mi tego nie wcisnął, więc no słuchaj, nawet będąc ucywilizowanym człowiekiem można popaść w pewnego rodzaju zażenowanie i wstyd.
1: I może tutaj w takim razie wychodzi cały ten zamysł dobry autora na te reportaże i tych jego bohaterów, których wybrał, żeby pokazać, że te różnice są właśnie tylko i wyłącznie w kwestii gospodarczej, politycznej.
0: To nas kształtuje mocno. Dużo tak u nas mówi. No.
1: I taki byłby pewnie morał i przesłanie tej książki, że naprawdę niewiele trzeba, żeby albo my, żebyśmy stali się zdziczałymi, albo też lepszymi. Bo ja uważam, że poziom zdziczenia niestety
0: jest bardzo wysoki, nawet w cywilizacjach.
1: No, nawet większy mam wrażenie, coraz bardziej tutaj. No ale to już oczywiście zostawimy Państwu do rozstrzygnięcia. Kingo, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Proszę.
1: Za propozycje czytelnicze. Państwu przypomnę, Kinga Suchecka Światły była moją Waszą gościnią. Możecie Kingę spotkać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, jeżeli będziecie chcieli wypożyczyć jakieś z tych książek, bo wszystkie możecie też je w bibliotece wypożyczyć, jak widzę. Dobrze, po obwolutkach, że są też w zbiorach na pewno. Więc Kingo, dzięki śliczne.
0: Proszę bardzo.
1: Ja z Państwem oczywiście się nie żegnam. Usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Agata Romaniuk. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Agata Romaniuk możecie kojarzyć z bardzo różnych książek. Ci młodsi czytelnicy, którzy mają dzieci, pewnie z Kocie i Szajki. Starsi, zwłaszcza ci, którzy interesują się literaturą faktu, reportażem z książek reportażowych. Ale będziemy rozmawiali głównie o najnowszej książce Dina Dina. Taki jest jej tytuł. Jest to proza dla dorosłych. Myślę jednak zdecydowanie dla dorosłych czytelników, chociaż ja zawsze mówię, że nastolatki dobrze poukładane, myślące, ciekawe świata też mogą sięgać, bo to nie jest książka, którą mogłaby im poprzestawiać coś w głowie, że byłoby źle.
2: Ja zresztą pisząc ją trochę myślałam o młodych dorosłych, bo bohaterką tej książki jest młoda bardzo dziewczyna. Ilustratorką też była dziewczyna mniej więcej w podobnym wieku, około 20 lat, w związku z czym myślałam sobie, że absolutnie tak. Ja mam też syna, 17-latka, który czyta już absolutnie dorosłe rzeczy, interesuje się tym, co się na świecie dzieje, a ten świat jest płonie, jest w chaosie i wydaje mi się, że tym bardziej powinniśmy i pisać,